0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Zaczynam od informacji z Rosji, gdzie zakończyły się trzydniowe wybory do Dumy Państwowej. Według częściowych wyników zwyciężyła rządząca Jedna Rosja, która zdobyła ponad 57% głosów. Do parlamentu mają wejść także inne ugrupowania lojalne wobec Kremla. Wybory odbyły się bez udziału głównych partii opozycyjnych i były krytykowane jako niedemokratyczne. Frekwencja wyniosła niespełna 57%. Rosyjskie władze informowały też o atakach na systemy wyborcze, a w Moskwie doszło do awarii elektronicznego systemu spisu wyborców. A my pozostajemy przy temacie wyborów, ale z Rosji przenosimy się do Niemiec. Niedzielne głosowanie do parlamentu Mecklenburgii i Pomorza Przedniego przyniosło bardzo słaby wynik partii kanclerza Friedricha Merza. CDU zdobyła tylko niespełna 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie znajdzie się w parlamencie tego landu. Najwięcej głosów uzyskało AfD, ponad 38%. Drugie miejsce zajęła SPD z wynikiem 35,5%. Wracamy do kraju. Podkarpaccy policjanci zatrzymali 56-letniego mieszkańca powiatu przemyskiego, który miał opublikować w mediach społecznościowych nagranie z groźbami wobec premiera Donalda Tuska. Mężczyzna został zatrzymany dzień po publikacji. Policja prowadzi z nim dalsze czynności. Funkcjonariusze przypominają, że takie groźby publikowane w internecie mogą skutkować odpowiedzialnością karną. A dziś Światowy Dzień Choroby Alzheimera. To dobra okazja, żeby przypomnieć, że pierwszych niepokojących objawów nie warto ignorować, a po pomoc można sięgnąć jeszcze zanim pojawi się diagnoza. Od niemal roku działa bezpłatna infolinia Helpline prowadzona przez Rzecznika Praw Pacjenta we współpracy z Alzheimer Polska. Można tam uzyskać informacje m.in. o diagnostyce, leczeniu i dostępnych formach wsparcia.
1: Najczęściej zgłaszają się bliscy. Około 85% wszystkich telefonów to osoby z najbliższego otoczenia, czyli rodzina i opiekunowie nieformalni naszych chorych. O co pytają? Przede wszystkim, gdzie udać się, jeżeli zauważa u siebie objawy zaburzeń pamięci czy innych funkcji poznawczych. Pytają o informacje o dostępnych formach i miejscach wsparcia dla osób chorych, ponieważ infolinia Helpline dysponuje bazą danych o miejscach wsparcia w tych domach dziennego pobytu, grupach wsparcia czy innych miejscach, które mogą pomóc w opiece nad chorym.
0: Mówiła doktor nauk o zdrowiu Edyta Ekwińska, wiceprezeska Alzheimer Polska i członkini zarządu Alzheimer Europe. Eksperci przypominają, że warto reagować już na pierwsze niepokojące zmiany i skonsultować je ze specjalistą, zamiast czekać, aż objawy staną się jednoznaczne. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Pogoda zaskakująca, jak wybory w Rosji. Dzisiaj pochmurno, wiatr. No i jesień nam się nawet nie robi, a zrobiła. Zachmurzenie będzie dziś duże, ale z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie oraz nad morzem. W Tatrach i masywie Babiej Góry może spaść śnieg. Na wybrzeżu wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Na ogół będzie umiarkowany i dość silny, ale w wielu miejscach, między innymi w górach, porywiste. Termometry wskażą maksymalnie od 9 stopni na Podhalu do około 15 w centrum i nad morzem oraz 18 stopni na zachodzie.

0: to bardzo ładne hasło na rozpoczęcie poniedziałkowego programu Don't Give Up. No, no to tak wczesnej porze to chyba jednak mamy jeszcze trochę siły dopiero w dopiero zaczynającym się tygodniu. Więc może jakoś damy radę do godziny 10. Kajtek Strzalczyk układał muzykę i realizuje. Chyba po raz pierwszy widzę go stojącego, zwykle siedzi, a teraz sobie przestawił setup. Coś się zmieniło. Kajtku, wszystko okej? Okay? W porządku? To dobrze. Kuba Jędras wydaje na siedząco, ja też na siedząco będę do Państwa mówił przez najbliższe 4 godziny.
1: Nowy świt.
0: Dołączy do nas jeszcze Beata Grabarczyk. W stosownym momencie Natalia Harkiewicz nieustająco odbiera telefony. Gdyby ktoś chciał 224-280-280, polecamy się, a w serwisach informacyjnych Olga Szygenda.

12 minut po 6, Jack Slamery Brother. Za nami 21 września dzisiaj w kalendarzu, czyli Międzynarodowy Dzień Modlitwy o Pokój, ale też Międzynarodowy Dzień Pokoju po prostu. Miejmy nadzieję, że nie tylko dziś, ale i na co dzień, jak najdłużej. Dzień Kacpra. Dzień Kapsla. Światowy Dzień Choroby Alzheimera, to Olga Żyganda wspominała. Światowy Dzień Orderu Uśmiechu i Dzień Krajowej Administracji Skarbowej też. Mamy dzisiaj imieniny, obchodzą Mateusz i Mira, Aleksander, Marek, Daria, Jonasz, Melisa, Bernardyna, Eusebiusz, Hipolit, Maura, Kastor, Hipolita, Kanon, Melecjusz, Pacyfik i Maceo. To akurat nie, ale będzie wyróżnione, tyle że muzycznie.

No widzę, że Kaj tak wziął sobie do serca fakt, że jest poniżałek jakichś takich motywacyjnych haseł nagłówkowych. Potrzebujemy bardzo, albo nawet bardzo, bardzo. Jest weekend za nami, Maceo Parker, 6:19. Dostałem chwilę temu reprymendę, to za dużo powiedziane, ale taką sugestię, że tego pana to też szanuję. Trzeba zapowiedzieć, że on będzie. W związku z tym, że urodził się 21 września, wiele, a nawet wiele, wiele lat temu. Człowiek, który najpierw zasłynął jako pisarz, dopiero później znany był z muzyki. No i jeżeli chodzi o jego pierwsze takie wydawnictwo, na którym się pojawił, to o dziwo nie była to płyta muzyczna, była to płyta poetycka, można by tak to nazwać. CBC, czyli kanadyjski odpowiednik BBC, zaprosiło tego pana i kilku innych poetów do wzięcia udziału w projekcie Six Montreal Poets, gdzie nagrywali deklamacje swoich wierszy. No ale jeżeli chodzi o jego płyty, to zdecydowanie znamy, lubimy, wielbimy i wracamy do tych z muzyką. A mowa oczywiście o Leonardzie Cohenie, który urodził się 21 września w 1934 roku. No a w listopadzie minie 10 lat, od kiedy niestety nie ma go z nami.

No, bardzo się jesiennie, jeżeli chodzi o muzykę, zrobiło. Adekwatnie do tego, co się dzieje za oknami. Swoją drogą, jeżeli państwo mają jakieś takie typy muzyki, czy konkretnie piosenek najbardziej jesiennych, jesieniarskich, to proszę śmiało nam podrzucić. Możemy dzisiaj się powymieniać, bo też trzeba do tego, co za oknami, przygotować odpowiednio. Oprócz tego, że ubiorę, to jeszcze tym, co na słuchawkach powinno się pojawić. Jeżeli chodzi o naszą antenę, będziemy teraz państwu prezentować dwóch braci, którzy najpierw się pokłócili, później pogodzili, później pokłócili, później pogodzili i tak w kółko. Jeden z nich w 72 roku przyszedł na świat, nazywa się Liam Gallagher. Świetny dorobek zespołowy, świetny dorobek solowy. Z tego pierwszego skorzystamy teraz, a później będziemy państwu opowiadać o bursztynie.

0: Niespodzianka o Bursztynie poopowiada nam Państwu po godzinie 7. To za uprzejmością Klaudii Kowalczyk, a teraz pogadamy o bieganiu, mianowicie o bardzo konkretnym biegu. Będzie to opowieść. W sobotę po raz drugi odbyła się impreza pod nazwą Las Młochowski Biega. Wydarzenie, które połączyło sport, rodzinną zabawę i pomaganie innym. Na uczestników czekały biegi przełajowe dla dorosłych na dystansach 5 i 10 km, bieg na orientację o run, Nordic Walking, a także biegi dziecięce od 100 do nawet 1000 metrów. Nie zabrakło również rodzinnej gry leśnej, która pozwoliła najmłodszym i ich rodzicom wspólnie odkrywać uroki Młochowskiego Lasu. Na miejscu była Wiktoria Wichrowska.
1: Leśna atmosfera zawsze służy biegom i przede wszystkim chciałem też córkę zaangażować trochę w taką aktywność, którą ja bardzo lubię sam. Już nie mogła się doczekać o 6.30, mnie obudziła, że tato, biegniemy.
2: 300 kilometrów jechałem tutaj.
3: Przyjechałem na rowerze.
4: Żeby pobiegać.
3: Żeby pobiegać. Kolejny raz. Fajna trasa w lesie. Dobra atmosfera, przyjaźni ludzie, fajne panny biegają i mam blisko.
5: Witam na drugiej edycji wydarzenia Las Młochowski Biega.
4: Czy już wszystko jest dopięte na ostatni guzik?

0: Na mapie wszystkie te miejsca są na jakichś zakrętach.
1: Naszym pomysłem na to jest to, żeby dać ludziom powód, żeby się ruszyć, żeby odejść od ekranów, od obowiązków. Bartłomiej Ostasz, jestem komandorem wydarzenia Las Mochowski Biega. Jeżeli chodzi o nowe rzeczy, widzieliśmy więcej kategorii dziecięcych, najmłodszych, co się okazało bardzo dobrym pomysłem, bo naprawdę mega dużo jest dzieciaków. Ponad 100, nie wiem, 30 chyba około, w trzech najmłodszych kategoriach, więc tutaj to świętuje na pewno bardzo duże powodzenie.
2: Akurat sport, turystyka i krajoznawstwo, to wszystko się może połączyć i tak jak widać tutaj, że to ładnie się łączy. Natalia Wojtyra, jestem prezesem zarządu Mazowieckiego Forum Oddziału PTTK. To jest stoisko nasze takie ogólne. My tutaj będziemy robili konkursy dla wszystkich chętnych, gdzie można zdobyć nagrody. Mogą młodzież kolorowanki sobie pokolorować, usiąść.
3: Razem zapraszamy na linię startu.
4: Hej Zosia, ile masz lat?
5: 5.
6: Coś tam już biegała, więc może coś tam wygra. Mamy taką nadzieję.
7: Mi jest to obojętne, czy będę ostatnia, czy pierwsza, ale jednak nie chcę być ostatnia i się boję właśnie tego, że będę i się jakoś zawiodę, ale tak się stresuję po prostu, że nie wiem.
8: Jako zespół Humanosz Emergency Medical Team na tym biegu przyjechaliśmy wesprzeć pod względem medycznym. Michał Chostowski, jestem dyrektorem operacyjnym Fundacji Humanosz. Mamy nasz szpital polowy, tutaj rozstawiliśmy jeden namy, tylko punkt medyczny. Również mamy tutaj naszą karetkę, więc staramy się pomóc wszystkim uczestnikom tego biegu, tym, żeby bezpiecznie, spokojnie wrócili do domu.
3: I już prawie wszystkie dziewczynki mamy na mecie. Jeszcze tutaj jedna, jeszcze tutaj widzimy dwie dziewczynki. Jeszcze mamy jedną dziewczynkę, która za chwilkę dobiegnie do mety. Brawo, brawo, zobaczcie, spójrzcie na tego szkrama małego. Niecałe 2 lata, proszę Państwa. Brawo.
9: Jak poszło?
10: No drugie miejsce wyprzedziła, biegła z trzeciego pozycji i wyprzedziła, wpadła na drugą.
9: Uśmiechnięta, zadowolona.
7: Fajnie było?
3: Brawo.
7: Męczyłaś się?
1: To nie jest rywalizacja, bo tu jest uśmiechy na mecie, doping rodziców, frekwencja jest bardzo duża, przerosła nasze oczekiwania.
0: Zanim wypuścimy Państwa na te 5 kilometrów, to mam niewątpliwą przyjemność ogłosić i powiedzieć, że została wytyczona na stałe 5-kilometrowa trasa biegowa, rowerowa. Także proszę Państwa, to jest ten moment, kiedy prosimy o przecięcie tej symbolicznej wstęgi jako otwarcia tej 5-kilometrowej trasy w Lesie Mochowskim. Taśma się jeszcze trzyma i właśnie poleciała. Witamy, dziękujemy bardzo za to oficjalne otwarcie trasy.
3: Zobaczcie, jaka energia, zobaczcie, jaki speed był.
1: Jest dobrze, ale będzie jeszcze lepiej w tym roku. Wyciągamy wnioski na bieżąco. No, chcemy coraz lepszą imprezę robić. Coraz bardziej angażować ludzi, żeby mieli te preteksty i żeby było naprawdę miło wspominane wydarzenie i żeby ludzie czekali na to.
11: No, a my później opowiadamy o tym Państwu na antenie Radia Nowy Świat z uprzejmością Wiktorii Wichrowskiej, która była na miejscu. Bardzo jej za to dziękujemy. Za 25 minut będzie 7. Jeżeli chodzi o muzykę, to będzie 1975, tylko bez Matiego Hillego. Jakoś tak wyszło.

Za 22 minuty będzie 7. Mamy jeszcze trochę pracy archiwalnej do wykonania, związanej z tym, co w muzyce było 21 września, ponieważ Faith Hill przyszła na świat, piosenkarka country, aktorka właśnie tego dnia w roku 67. Więc to 6-7 z country tym razem związane do nas powróci. Peace of my heart to przed nami, bardzo proszę.

Bardzo ładna ta seria Dead, bo w latach 60. Peace of My Heart zaśpiewała Janis Joplin. Rok później, zdaje się, rok później urodziła się Faith Hill. I Peace of My Heart zaśpiewała w wersji country w latach 90. z kolei, więc dziś do tego wracamy. Przy okazji rocznicy urodzin tej drugiej, czyli Faith Hill. Właśnie. A propos Peace of My Heart, przeglądam prasę i czytam rozmowę z Arturem Rojkiem, która pojawiła się przy okazji premiery jego płyty, zatytułowanej bardzo w sposób chwytający za serce Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To nowy album z 18 września i zdanie wypowiedziane przez syna Artura Rojka, o którym trochę opowiada w tej rozmowie. A propos tego tytułu, padło pytanie, rozmowę prowadzi Jacek Cieślak. Czego się od niego uczysz, a co sobie przypominasz o sobie samym w kontakcie z nim? Chodzi oczywiście o młodszego syna i Artur Rojek odpowiada, że widzę w nim siebie, powiedział to nasz młodszy syn, kiedy miał 4 lata. To zdanie określa, czego najbardziej nam brak w dorosłym życiu, czego się boimy, a nie powinniśmy. Powiedział też, jak to dobrze, że Bóg stworzył noc, co wykorzystałem w tekście Splątane włosy. To drugie zdanie łączy się z wypowiedzią Wojciecha Kilara, który po śmierci swojej żony czekał, aż do niej dołączy i tylko noc dawała mu wytchnienie. Mocno to zapamiętałem. Nasz młodszy syn jest moim lustrzanym odbiciem, ma bardzo podobny charakter do mnie, jest indywidualistą i zwykle robi tak, jak on uważa, a nie jak mu radzą, co niesie ze sobą spore ryzyko. Ale to nie tylko o nim, na tej płycie piszę z myślą o wszystkich najbliższych, więc jeżeli ktoś chciałby zagłębić się w tę część emocjonalnej strony Artura Rojka, to oficjalnie można od paru dni płyta hula, że tak się pozwolę sobie wyrazić. W streamingach na rynku muzycznym chciałbym urodzić się, żeby latałem, więc do wychwycenia wątki przeróżne. W muzyce z tym albumem związane, a my teraz przeniesiemy się w trochę innym kierunku. Nie wiem, czy to będzie muzyka chwytająca za serce. Kajtek właśnie kiwa głową, że tak. Nie będą to Romain Sidła, to żebyśmy mieli jasność, ale myślę, że na sentymencie trochę jednak zagramy. W 90 roku, 21 września ukazał się 12 studyjny album pewnego zespołu z Australii.

To tam za 10 minut będzie siódma. Będę teraz bardzo konkretny z zapowiedzią. Uwaga, był kiedyś pewien muzyk, który w dziennikach swych na początku lat 90. zapisał między innymi takie zdanie: I hate myself and wants to die. I to miał być tytuł trzeciej płyty zespołu tego muzyka właśnie, ale pojawiły się pewne obawy, że może zważywszy na, choć to zdanie było swego rodzaju żartem i ironią, to pojawiła się taka obawa, że niektórzy fani mogliby to I hate myself and want to die wziąć na serio i zbyt poważnie je potraktować, więc doszedł muzyk do wniosku, że może zmienimy nazwę płyty i kolejna propozycja to było Verse, Chorus, Verse. No ale też nie do końca przypadło do gustu wszystkim, więc ostatecznie stanęło na In Utero, tak Kurt Cobain, bo o nim przecież mowa. Postanowił zatytułować trzeci album Nirwany. To zdanie wziął z jednego z wierszy Courtney Love. A dlaczego dzisiaj o tym wspominam? Dlatego, że In Utero wyszło w 93 roku właśnie 21 września. To my sobie z tej płyty pożyczymy na antenę. Heart-Shaped Box.

Myślę, że Państwu się podoba, jak tak gitara mi dżdż. Z samego rana uderzymy fajnie. Ewa napisała, że nie jest dobrze, nie jest jasno, gdy budzik dzwoni spokojnie. Rozjaśniamy sytuację. Pogoda będzie za chwilę i serwis po pełnej godzinie. Klaudia i Klaudiusz po 7 się pojawią. Prasa i muzyki znajdziemy trochę też.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Wybory w dwóch niemieckich landach przyniosły słaby wynik partii kanclerza Friedricha Merca. W Mecklenburgii, Pomorzu Przednim, CDU zdobyła niespełna 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie wprowadzi swoich przedstawicieli do parlamentu landu. Wygrała AfD z wynikiem ponad 38% przed SPD z 35,5%.
1: Wyników w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim nie da się upiększyć. To katastrofa. CDU walczyła, ale padła ofiarą zaostrzającego się starcia między SPD a AfD.
0: To komentarz kanclerza Friedricha Merca w tłumaczeniu TVP Info. W Berlinie najwięcej głosów zdobyła lewica, prawie 26%, CDU uzyskała 18,8%, a AfD 16,3%. Włoski rząd chce wprowadzić nowe zasady dotyczące obecności cudzoziemskich uczniów w szkołach. Premier Giorgia Meloni przekonuje, że przy dużej liczbie dzieci, które nie znają języka, trudniej o ich integrację. Według oficjalnych danych uczniowie pochodzenia imigranckiego stanowią prawie 12% wszystkich uczniów we Włoszech. Na posiedzenie Rady Ministrów ma wkrótce trafić projekt ustawy wprowadzający maksymalny pułap uczniów cudzoziemskich w jednej klasie. Nałoży on też na rodziców cudzoziemskich uczniów, którzy mają poważne problemy z integracją w szkole, obowiązek nauki języka włoskiego. Projekt wprowadza również zakaz noszenia burki i nikabu w szkole. Tak poinformowała włoska premier. Nowe przepisy są częścią szerszych działań rządu dotyczących integracji cudzoziemców. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Nowym Jorku z przedstawicielami Polonii. Podczas spotkania podkreślał ich znaczenie dla relacji polsko-amerykańskich i dziękował za działalność na rzecz Polski. Prezydent wręczył też odznaczenia zasłużonym przedstawicielom Polonii. Mówił, że Polacy mieszkający w Stanach Zjednoczonych są ambasadorami Polski i że mimo życia za granicą pozostają częścią narodowej wspólnoty. A na koniec sport i kolarskie mistrzostwa świata. Belg Remco Evenepoel po raz czwarty z rzędu został mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. 26-latek wygrał rywalizację w Montrealu, wyprzedzając Włocha Filippo Ganna o 57 sekund. Brąz zdobył niespełna 20-letni Francuz Paul Sexa. Jedyny Polak w stawce, Michał Kwiatkowski, zajął 23 miejsce. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. Ostatni letni poniedziałek niewiele ma wspólnego z latem, bo zapowiada się dosyć jesiennie już. W całym kraju może spaść przelotny deszcz, przy czym największe opady zapowiadane są na wschodzie i północnym wschodzie. W Tatrach i na Babiej Górze spodziewany jest śnieg. Silniej powieje nad morzem, a także w górach. Na ogół wiatr będzie dosyć silny i umiarkowany, w wielu miejscach porywisty. Tam na termometrach maksymalnie od 14 do 17 stopni, chłodniej będzie tylko na Podhalu, tam maksymalnie 9.

0: Jesteśmy już kilka piosenek do przodu względem AC/DC z poprzedniej godziny, a to cały czas jakieś echa pobrzmiewają tych piorunów, co to pojawiły się na antenie, że się Państwu podobało bardzo i że to ja rozumiem, a nie jakieś smuteczki, jak napisała Ela. Dobrze, notujemy do dziennika w takim razie. Fajnie, że się udało Państwa rozbudzić. The Johnson Brothers też pomogli i tak oto wylądowaliśmy. W drugiej godzinie jest 7:07.
1: Nowy świt.
0: Jak zapowiadamy, w tej godzinie będzie Klaudia Kowalczyk w opowieści o bursztynie, Lublinie. Będzie Klaudiusz Lezak, który też różne cenne rzeczy będzie nam wykopywał, tylko że ze świata polityki. A poza tym stały skład: Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Jakub Jędraska i Tech Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Olga Szygenda też tu regularnie wpada.

muszę powiedzieć, że dzisiaj muzycznie grzejemy. I mówię to patrząc na to, co nadchodzi muzycznie. Bardzo niepozornie zatytułowane This Love. Trochę dorzucimy do pieca z Panterą, a później będzie opowieść o bursztynach. Wyjątkowo nie będzie to podróż w kierunku północy. Przeniesiemy się do Lublina, jak to mamy w zwyczaju. Z Klaudią Kowalczyk. Proszę nas słuchać uważnie.

0: Bardzo poważne wyznanie pojawiło się w grupie patronów, a dzisiaj rano zdradziłem tym, którzy słuchają od rana, że Kajtek realizuje dziś wyjątkowo na stojąco. Ale lepiej, żeby usiadł, bo się pojawiła wiadomość: kocham pana, panie Kajtku. To za panterę. Takie miłości i wyznania. Co my tu mamy jeszcze? Pantera idealna na poniedziałkowy poranek. No tak, jak tylko się pojawia, to za chwilę dużo wiadomości na temat pantery bardzo przychylnej. Bardzo dziękuję. Gdyby ktoś jeszcze chciał entuzjazm wyrazić, to poprosimy mailowo-telefonicznie w grupie patronów. Można też. A my teraz porozmawiamy o bursztynie. Zgodnie z zapowiedzią, po raz piąty najmłodsi mogli zabawić się w poszukiwaczy skarbów i zająć się płukaniem bursztynu. Jak wskazuje Państwowy Instytut Geologiczny, tam gdzie znalazła się nasza reporterka, czyli na Lubelszczyźnie, znajduje się ponad 98% udokumentowanych geologicznych zasobów bursztynu w Polsce, a więc więcej niż nad morzem. Posłuchajmy Klaudii Kowalczyk i jej rozmówców.
1: Wystarczy pojechać 40-50 km stąd do Niedźwiady koło Lubartowa i tam działają już dwie kopalnie bursztynu. Bursztynu, kopalnie typu odkrywkowego, a ten bursztyn znalazł się na tych terenach jakieś 35-40 milionów lat temu. Został przyniesiony przez morze, które tutaj była taka zatoka morska, i osadzał się właśnie tutaj na tych terenach. Grzegorz Bukowski, Muzeum Minerałów, Skamieniałości, Meteorytów, Młyn Hipolit.
2: Technikalia płukania bursztynu, o co tym wszystkim chodzi?
1: Są przygotowane takie geody glaukonitowe, to jest taka glinka zielona, w której występuje właśnie bursztyn na Lubelszczyźnie, i w tych geodach ukryte są kawałeczki bursztynu. Zawody polegają na tym, żeby jak najszybciej znaleźć odpowiednią ilość bursztynu, z tym, że zawodnicy nie wiedzą, ile kawałków bursztynu jest w danej geodzie. Muszą sami zdecydować, kiedy przerywają za i podnoszą rękę, mówią, że skończyli. Kto pierwszy, ten wygrywa. To już są piąte mistrzostwa Polski w płukaniu lubelskiego bursztynu. Myślę, że zabawa jest przednia. Są przygotowane piękne puchary w tym roku również z lubelskim bursztynem.
3: Pierwszy raz robię to, także do tej pory tylko szukałam nad morzem.
2: Trzeba się ubrudzić.
3: Trzeba się ubrudzić, ale jest to bardzo przyjemne doświadczenie.
2: No taka glinka to musi też być dobra na dłonie w takim razie. Zobaczymy, co
3: być
2: potem
3: może,
2: się
3: zobaczymy, tak.
2: O, jest pierwszy.
3: Super, są dwa u mnie. Szukaj, Rysiu, szukaj. O, mam trzeci.
2: A syn, widzę...
3: Syn i córka tu jeszcze, także my jesteśmy grupą zorganizowaną.
4: Ja pierwszy raz tak szukam, bo tak to zawsze nad morze jeździłam z mamą.
2: Co znalazłaś już?
4: Tak, tutaj leży jeden taki.
2: A czy ten bursztyn lubelski różni się czymś od tego bursztynu, który dobrze znamy z wizyt nad morzem?
1: Nie, praktycznie niczym się nie różni. To jest tak samo żywica sukcynitowa, tak jak bursztyn bałtycki. Z takich fizycznych właściwości jest troszeczkę twardszy, mniej utleniony niż bursztyn bałtycki, dlatego jest troszeczkę twardszy, ale niczym innym się nie różni.
2: Czasami w bursztynie z takich niespodzianek, no to trafiają nam się różne rzeczy, różne owady na przykład, które są w nim zatopione. Czy ten bursztyn lubelski też zawiera pewne niespodzianki?
1: Oczywiście, bursztyn lubelski również zawiera inkluzje, poczynając od kawałeczków drewna po różnego rodzaju owady. Prowadzone są badania tych owadów i okazuje się, że w bursztynie lubelskim są owady, których nie ma w bursztynie bałtyckim, więc tutaj było troszkę inny klimat, troszkę inne warunki, inne troszkę te owady żyły na tych terenach. No, myślę, że w przyszłości urządzimy wystawę inkluzji lubelskiego bursztynu.
0: Biorąc pod uwagę wszystkie opowieści Klaudii o Lublinie, gdyby kiedyś, nie wiem, byli Państwo w jakimś teleturnieju, albo turnieju nawet, quizie organizowanym gdzieś wśród znajomych, to Lublin zawsze jest chyba bezpieczną odpowiedzią, biorąc pod uwagę różnorodność wydarzeń i odkryć w tym miejscu. To na pewno nie ostatnie zaskoczenie. Klaudia Kowalczyk będzie do nas wracała. Dziękujemy jej pięknie. 24 minuty mamy po siódmej. Klaudia za nami, a czekamy jeszcze na Klaudiusza w tej godzinie.

0: Guitar The Wind, 128 minut po siódmej. A propos tytułu In Your Hands, to w rzeczy samej w twoje ręce, Klaudiuszu, oddaję antenę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kłaniam się bardzo nisko.
0: Troszeczkę wcześniej dzisiaj zaczynamy, więc może wyjdzie z tego bonusowe dwie minuty wyjdą, kto wie.
1: To ja może powiem, że być może to nie jest przypadek, że 7.28, bo wczoraj byłem w Puszczykowie pod Poznaniem, tam Muzeum Arkadego Fidlera i właściciele tego muzeum, jak się okazuje, są naszymi słuchaczami i patronami i właśnie często mówią, że 7.28 to jest ta godzina, gdzie tam, jak mnie zobaczyli, a właściwie usłyszeli, to nastawiają uszu, żeby też nas posłuchać, także być może to nie przypadek. Więc pozdrawiam bardzo serdecznie, a samo muzeum też polecam, bo bardzo ciekawe. Między innymi z okręt Santa Maria, replikę 1:1 można obejrzeć, na którym Krzysztof Kolumb popłynął w stronę Ameryki. Ciekawe doświadczenie, bo wydawało mi się,
0: 1:1?
1: Tak, 1:1, tak.
0: Okej. Okay.
1: Ciekawe doświadczenie, bo ja byłem przekonany, że ten okręt, statek jakiś większy był, a to taka łupinka w sumie. I no, jak sobie, jak pomyślę, że te ponad 500 lat temu ta załoga tam popłynęła i odkryła tę Amerykę.
0: To nabiera tym większego szacunku.
1: Tak, innego wymiaru to nabiera. Ale mnóstwo tam jeszcze rzeczy, które podróże Arkadego Fidlera dotyczą, bo oczywiście ta tam przy okazji postawiona replika, także to takie perełki w Polsce, które mamy, więc Polskę też zwiedzać oczywiście bardzo, bardzo warto i to zawsze polecam. Ale nie o tym chciałem a propos polityki, ale skoro zaczęliśmy już wcześniej, to tylko taką zajawkę o zwiedzaniu Polski. No tym razem o zwiedzaniu Nowego Jorku.
0: O, to wybrałeś.
1: Tak. No bo mieliśmy też odpowiedź Kancelarii Prezydenta. Otóż Newsweek ujawnił, a konkretnie Mariusz Gierszewski i Dominika Długosz ujawnili, że fundacja powiązana z ludźmi z Kancelarii Prezydenta, bo faktycznie założyli tę fundację ludzie, którzy byli wysoko w zarządach spółek Skarbu Państwa, zarządów Prawa i Sprawiedliwości. Mają fundację, to nic zdrożnego oczywiście. No i ta fundacja organizuje różne kongresy. Tym razem organizują kongres w Nowym Jorku. Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych tak się nazywa. No i właśnie organizują tenże Polish American Economic Summit. Dzisiaj się tenże kongres właśnie tam zaczyna. W ramach tego kongresu spotkania, panele, mogą być wystawcy. No i ci wystawcy dostawali też możliwość wykupienia różnych pakietów. Od 50 tysięcy dolarów aż do 100 tysięcy dolarów te pakiety miały być. Także od 25 do 100 tysięcy dolarów. Tak, od 25 do 100 tysięcy. W zależności tam, ile kto zapłaci. No i oczywiście oficjalnie na zaproszeniu tego nie było. Ale fama fundacja miała sugerować, że jak ktoś wykupi ten pakiet platinum, ten najdroższy za 100 tysięcy dolarów, to ma pewność spotkania z prezydentem Polski. Prezydentem Polski sam na sam. Jak te tańsze, to już to grono się poszerza. Więc wykupując pakiet, ma się dostęp do prezydenta. I teraz uwaga. Newsweek to opisał, mówiąc, że fundacja proponuje takie pakiety, a że na ten szczyt polsko-amerykański ekonomiczny zaprasza minister z Kancelarii Prezydenta Karol Rabenda. Czyli Karol Rabenda zaprasza, wysyła do firm zaproszenia w imieniu Kancelarii Prezydenta, bo o to tu chodzi, ale jak jakaś firma się odzywa, że no jest zainteresowana, to minister Rabenda odsyła do tejże fundacji, założonej przez ludzi, których zna. No a fundacja wysyła też zaproszenie, informuje o szczegółach, a podobno nieoficjalnie mówi, a jak wykupicie ten najdroższy pakiet, to my wam załatwimy dostęp

0: jeśli chodzi o zadłużanie Polski, jeśli chodzi o budżet, jeśli chodzi o ratingi międzynarodowe, no stara się chyba przy pomocy niektórych dziennikarzy przykryć te niepowodzenia. Także no, ciężko komentować coś, czego nie ma.
1: No, pomińmy już milczeniem ten zlepek, że to rząd przy pomocy dziennikarzy próbuje opisywać sprawy związane z kancelarią prezydenta. No bo właśnie, co tu komentować w tej wypowiedzi? Natomiast przyjrzyjmy się temu, jak faktycznie ta sytuacja wyglądała. Prawdą jest, że Karol Rabenda jako minister w kancelarii prezydenta wysyłał zaproszenia na imprezę, czyli na ten szczyt ekonomiczny w Nowym Jorku. Prawdą jest, o czym sam mówi, że poszczegóły odsyłał do fundacji. Prawdą jest, że fundacja sprzedawała pakiety. I prawdą jest też, że prezydent, co kilka zdań później potwierdza Karol Rabenda, będzie spotykał się z wybranymi przedsiębiorcami. Bardzo proszę, tu jest potwierdzenie.
0: Będzie też ta część oficjalna i no, później taka luźniejsza, koktajlowa również dla uczestników tego.
2: I tam będzie.
0: No i tam prawdopodobnie będzie pan prezydent. Mówię prawdopodobnie, bo tu niestety, ale podczas ONZ-u często jest tak, że te kalendarze się rozjeżdżają. Mamy to zaplanowane, żeby też uczestnicy mogli porozmawiać z panem prezydentem.
2: A czy są zaplanowane spotkania z przedsiębiorcami? Jakieś spotkania jeden na jeden?
0: Jeśli będą takie spotkania, to są decyzje pana prezydenta. Za każdym razem, kiedy są planowane spotkania z prezydenta z jakimiś firmami, to są to decyzje pana prezydenta. My nie mamy informacji, jakie to spotkania będą.
2: Czyli kancelaria ma one są, listy,
0: one są. Nie, znaczy jeśli chodzi o spotkania pana prezydenta, no to tutaj pan prezydent decyduje, czy się chce z nim spotkać, czy nie.
2: Ale nie ma jakiejś rekomendacji dla prezydenta?
0: No nie ma, znaczy jest ileś firm, które tam będą obecne, no to jest już kwestia wyboru.
1: No to teraz sobie ten Mateuszu wyobraźmy. Prezydent przyjeżdża na taki szczyt, ma tam mnóstwo innych zadań w Nowym Jorku związanych z ONZ-em i tak dalej. Przyjeżdża na taki szczyt, bo ma zaplanowane w swoim kalendarzu w harmonogramie. Na tym szczycie co najmniej kilkaset osób, pewnie kilka tysięcy. Zaplanowane wystąpienie, część oficjalna, a potem koktajlowa. Na jakiej zasadzie prezydent ma sobie sam dobierać rozmówców? No przecież doskonale wiemy, jak to wygląda. Otoczenie prezydenta, bo prezydent nie ma szans, bez względu na to, czy ten, czy jakikolwiek inny, sobie tak po prostu pochodzić i wybrać sobie rozmówców, z którymi na tej części koktajlowej będzie chciał. Otoczenie prezydenta wybiera tych, którzy tam do prezydenta, do jego ucha będą mieli dostęp. Czy zatem bardzo prawdopodobny jest scenariusz, w którym ta fundacja prywatna trochę miała szansę podsuwać prezydentowi tych, którzy będą mogli z nim porozmawiać, nawet sam na sam, a sama za to czerpała no nawet 100 tysięcy dolarów. Ostatecznie nikt tego pakietu nie wykupił, to też podkreślmy, ale taka oferta się pojawiła. Oczywiście, że tak. I tak prawdopodobnie ten mechanizm właśnie miał wyglądać. Wszystko jest, też dodajmy, Mateuszu, trochę trudne do udowodnienia, no bo pewnie na zasadzie dobra, zapłać, my ci spróbujemy to załatwić, gwarancji nie damy. No ale też to jest tak, że po prostu prezydent jak wchodzi na taki koktajl, to się trochę takiego przedsiębiorcy bierze za rękaw, do prezydenta przysuwa, no i wtedy ktoś prezydentowi podpowiada do ucha, to jest szef takiej i takiej organizacji, warto z nim zamienić parę słów, bo może ma coś ciekawego do powiedzenia. Przedsiębiorca usatysfakcjonowany, bo miał dostęp do prezydenta. Prezydent być może też, bo poznał głos przedsiębiorcy, na który potem może się powołać, na przykład w wystąpieniach publicznych. I tak to właśnie działa, choć pytanie, czy na pewno tak właśnie powinno działać, że prywatna fundacja na tym właśnie zarabia, sprzedając dostęp do ucha prezydenta. O ile tak było, oczywiście. Ale wiele wskazuje, że ten mechanizm tak właśnie mógł wyglądać.
3: Czyli biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś, jak zaczęliśmy od in your hands, to całkiem trafnie, że jak cię złapią za rękę, to...
1: Bo najciekawsze, że z tych wszystkich oświadczeń kancelarii prezydenta nie ma zaprzeczenia dotyczącego tego, czy ta firma sprzedawała te pakiety. Są tylko zaprzeczenia, że kancelaria prezydenta nie oferowała żadnych spotkań prezydenta. No, to prawda. Tylko zaprzeczają czemuś, co nie jest tezą tego artykułu i tej wiadomości podanej przez Dominikę Długosz i Mariusza Gierszewskiego.
3: No dobrze, będziemy w takim razie gdzieś pewnie jeszcze orbitować wokół tego w wiadomościach i na pewno wrócimy do komentarza politycznego. Przesuniesz się

0: ów w stronę trochę inną po godzinie 16, natomiast autor będzie ten sam, Klaudiusz Ślezak. Dzięki ci piękne.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: Za pobudkę jutro. Jeszcze wcześniejsza cię czeka, więc do zobaczenia i usłyszenia w studiu.
1: Do zobaczenia.

18 minut brakuje do godziny 8. Uciekam od polityki na moment. Zerkam do Guardiana, w którym czytam o zupełnie niepolitycznym wątku, choć związanym z wyborami. Tak się dzieje w Nowej Zelandii, kiedy przychodzi ten moment roku, gdy wybierasz ptaszka roku w tym przypadku, bo to znany dosyć plebiscyt, a w tym roku też rekordowy, jeżeli chodzi o frekwencję, bo 105 tysięcy głosów powędrowało łącznie na różnych kandydatów. No i ostatecznie udało się wybrać pewnego jegomościa, który nazywany bywa gotem w Nowej Zelandii, mianowicie Rudzik Czarny. Mało niepozorny o czarnym upierzeniu i czarnych oczach i w istocie wygląda jak got. Jeszcze jakiś czas temu miał bardzo niechlubne miano najrzadszego ptaka na świecie, jak to często bywa w przypadku tego plebiscytu, zagrożone wyginięciem. Teraz, jeżeli chodzi o populację, radzi sobie lepiej. No i to chyba jakaś taka wisienka na torcie powodzenia, że został ogłoszony ptakiem roku Nowej Zelandii. Więc oficjalnie chwalić pod niebiosa można Rudzika Czarnego, czyli gota, że tak raz jeszcze wspomnę. Przepięknie wygląda. Prawdopodobnie gdyby słuchał muzyki, to jakieś Joy Division czy Suzy and the Banshees by to było w selekcji na stronie Guardiana. Mogą Państwo poczytać i podejrzeć, jak wygląda wspomniane. Natomiast nasz kierunek muzyczny zupełnie będzie niegotycki, bardzo dęczekowe Brass Against. Przed nami nagranie Epic.

trochę Brass Against, a trochę Faith No More Epic. Za nami za 12 minut będzie 8. Mówiłem o rodzikach, to teraz powiem o kawkach tych drogich, czy też najdroższych niekiedy pitych na mieście, które to są znakiem tego, że żabki rosną w siłę. Ja wiem, że to dziwnie brzmi. Bez kontekstu Rzeczpospolita dzisiaj się rozpisuje na ten temat w sekcji ekonomii, a mianowicie żabka staje się groźnym konkurentem kawiarni. Polacy coraz chętniej piją kawę poza domem, ale niekoniecznie w kawiarniach, bo żabka sprzedaje już ponad 50 milionów kaw rocznie, a o klientów skutecznie walczą też stacje paliw i fast foody. Skąd ta zmiana? No z powodu cen podobno. Taka prognozy snuje Piotr Mazurkiewicz. Czytamy o tym, że kawa na mieście w Polsce jest cały czas bardzo droga, a rekordy cenowe tego surowca w ostatnich kwartałach jeszcze bardziej zachęciły konsumentów do szukania tańszych opcji, bo o ile we Włoszech czy Hiszpanii espresso można wypić za no, do 1,5 euro, to w Polsce nawet 90 zł przychodzi nam zapłacić, w związku z czym szukamy tańszej alternatywy z dobrym produktem, no i tu się kłaniają wszystkie wspomniane sklepy. Już ponad 13 tysięcy takich sklepów to jest najbardziej dostępna opcja z już ponad 13 tysiącami sklepów. Jakoś tak jednak kawa i mi by się przydało o tej porze. W każdym razie Rzeczpospolita dzisiaj się rozpisuje na ten temat. Jakiś czas temu państwa straszyliśmy, że to produkt, który będzie drożał. Więc i z podobnym ostrzeżeniem Rzeczpospolita dziś odsyłamy tam.

A to nie jest tak, że ja nie gram z ogniem, sięgając po Rzeczpospolitą w obawie, że mogę ukraść temat z 9.30 Cezaremu Szymankowi, bo dziś o tyle wyjątkowa sytuacja, że finanse osobiste będą w istocie, ale bez Cezarego Szymanka. Dzisiaj naszą gościnią będzie Agnieszka Filipiak, Forbes Women, no ale niezmiennie Beata prowadzi, też je polecamy. Po 9.30 i po 8.00 z rozmową też.

Dziękujemy pięknie panu Jacku White'u. Za 3,5 minuty będzie 8, a co po 8? A na wspomniana rozmowa. Pierwszym gościem będzie profesor Maciej Milczanowski. Porozmawiamy trochę o Rosji i zagrożeniu dzisiaj.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny. Olga Szygenda. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terytoriach Ukrainy. Chodzi o obwody doniecki, ługański, zaporoski i chersoński, a także Krym. Warszawa podkreśla, że takie głosowanie nie wywołuje skutków prawnych i nie może legitymizować rosyjskich roszczeń do ukraińskich ziem. MSZ skrytykowało też organizację wyborów w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji, przeprowadzonych bez zgody władz Mołdawii i Gruzji. Resort wezwał Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego i wycofania wojsk z Ukrainy. Maciej Berek powinien dziś rozpocząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego, ale nadal nie został zaprzysiężony przez prezydenta Karola Nawrockiego. Sejm wybrał go na to stanowisko 4 września, a kadencja jego poprzednika, Justyna Piskorskiego, wygasła w piątek. Kancelaria prezydenta zgłosiła wątpliwości dotyczące formalności związanych z wyborem Berka. Sam zainteresowany podkreśla, że zgodnie z konstytucją to Sejm wybiera sędziów Trybunału, a prezydent przyjmuje od nich ślubowanie. Na decyzję prezydenta czeka też czworo innych sędziów wybranych przez obecny Sejm. Karol Nawrocki odebrał dotąd ślubowanie od 3 z 7 nowych sędziów. O sytuacji w Trybunale mówił w TVN24 europoseł Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Sienkiewicz. Jego zdaniem koalicja rządząca straciła najlepszy moment na przeprowadzenie zmian.
1: Moim zdaniem utraciliśmy taki moment, który był charakterystyczny na początku rządów koalicji, to znaczy taka niecierpliwość Polaków, żeby zmienić to, co PiS popsuł bądź ohydził. I ten moment został utracony, mówię tu o emocji społecznej, moim zdaniem bezpowrotnie, więc została żmudna procedura, która zabiera czas, zabiera mnóstwo sił i energii.
0: Sienkiewicz uważa jednak, że mimo utraconego momentu trzeba nadal próbować przywrócić praworządność w Trybunale Konstytucyjnym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziś początek 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W konkursie głównym widzowie zobaczą 16 polskich produkcji, które powalczą o Złote Lwy. To, co je łączy, to różnorodność, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
2: Mówiąc o filmach i z konkursu głównego, i z konkursu perspektywy, i z konkursu polskich filmów krótkometrażowych, w każdym z nich odnajdą Państwo to samo, czyli odnajdą Państwo różnorodność. Znowu pokazujemy, jak wiele odcieni ma polskie kino, jak w różne strony idą nasi filmowcy, zarówno tematycznie, jak i stylistycznie. To będzie duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych na 24 tytuły w obu tych konkursach, aż 13 to pierwsze lub drugie filmy reżyserek, reżyserów.
0: Filmem otwarcia będzie Dziki, Dziki Wschód w reżyserii Jana Holubka, a więcej o festiwalu w Gdyni już po 11 w paśmie W Środku Dnia w relacji Katarzyny Oklińskiej. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda.
4: Zimny, zimny wrzesień. Najcieplej, jeżeli chodzi o temperaturę, dziś będzie w Gdańsku i w Szczecinie i to najcieplej to 17 stopni max. W Bydgoszczy i Poznaniu 16, we Wrocławiu, Łodzi, Warszawie i Lublinie 15, a w Katowicach, Rzeszowie i Olsztynie 14 stopni, a w Krakowie i Kielcach maksymalnie 13 na plusie. Zdecydowanie najchłodniej będzie w Zakopanem, tam dziś 9 stopni w szczycie. Niebo będzie zachmurzone, ale z licznymi przejaśnieniami, a nawet rozpogodzeniami. Pojawią się przelotne opady deszczu, miejscami dosyć intensywne. Na wybrzeżu i na wschodzie mogą wystąpić burze, wysoko w Karpatach spodziewane są opady śniegu. Wiatr będzie na ogół umiarkowany i dość silny, porywisty, nad morzem i w górach silny.

0: Broken Love i Forever's Enough rozpoczyna trzecią godzinę naszego spotkania. Jest 7 minut po 8.
1: Nowy świt.
0: A propos tego, co i kto jest Beata, przybyła do studia. Dzień dobry, Beato.
2: Przybyłam, patataim.
0: Patatajem dzisiaj, konie mechaniczne.
2: Nie, no, mechaniczne zdecydowanie, tak. Dobrze. Już tak, wiesz, jest jesiennie, więc właściwie konie mechaniczne są najlepsze.
0: Pożądane, no
2: tak,
0: wiadomo.
2: Tak, ciepełko i tak dalej.
0: Czyli nie urzekła cię jesienna aura jakoś tak
2: No
0: bardzo.
2: Jakoś niespecjalnie.
0: Jakoś tak dziwnie.
2: No nie jest, bo jest, no trudno, co robić?
0: Nic na to nie poradzisz. Bardzo, że tak sobie pozwolę, quality rozmowa o pogodzie.
2: No wiesz, przyzwyczajamy się do tych klimatów właśnie, które następują i będą następować. Chociaż ma być jeszcze ciepło.
0: Ja bym wolał, żebyśmy mogli tak sobie rozmawiać przez kilkanaście minut o liściach właśnie.
2: Nie będzie tak dobrze.
0: Ale tu się za granicą nie najlepiej dzieje i o tym pierwsza rozmowa.
2: No, za granicą się nie najlepiej dzieje
0: I przy granicy
2: się nie najlepiej dzieje i właściwie wszyscy, prawie wszyscy ostrzegają. W związku z tym premier mówi, że te najbliższe miesiące mogą być bardzo niebezpieczne. No i o tym porozmawiamy z panem profesorem Maciejem Milczanowskim, zastępcą dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: No, mieliśmy takie dosyć dramatyczne wystąpienie. Przepraszam, rozabiam trochę jak pijany zając i pozbawiłam prawie, że Mateusza napoju. Nie.
0: Spokojnie, puste, tak? Nic by się nie wylało.
2: No dobra. Nic się nie wylało, więc jest dobrze. No dobrze, ale wracając do wystąpienia premiera, ono było takie nawołujące do jedności i że te najbliższe miesiące mogą być bardzo trudne. W Sejmie dużego zrozumienia nie znalazł, ale co gorsza, nie znalazł zrozumienia także wśród Polaków. Z raportu na temat tego, co się dzieje w naszym internecie, wynika, że w ten weekend dyskusja na temat bezpieczeństwa, owszem, była dyskusją najważniejszą. Natomiast 36% użytkowników internetu uznało, że zagrożenie jest realne i dobrze, że mówi się o tym wprost, a 64% użytkowników uznało, że to jest straszenie i próba przykrycia innych spraw. Straszenie rzeczywiście?
3: No nie jest to oczywiście straszenie, ale taka jest też specyfika ludzka. I człowiek boi się i gdy się boi, szuka jakiegoś innego wytłumaczenia. I wtedy bardzo łatwo jest to propagację takich teorii spiskowych, czy właśnie tą narrację innych partii, które wiadomo, że chcą w takiej sytuacji wykorzystać. Też narracja rosyjska się gdzieś tam w to też wpasowuje, że tak naprawdę to Rosja nikomu nie grozi, to histeria antyrosyjska i tak dalej, i tak dalej. To wszystko bardzo ładnie się wpisuje w zwykły ludzki strach, który ludzie odczuwają. I to jest bardzo, dla mnie jest to kuriozalne, że władza ta czy poprzednia, kiedy rzeczywiście to zagrożenie rośnie, kiedy ono jest coraz bardziej realne, troszkę jednak unikała bardzo długo komunikowania tego zagrożenia, bo komunikowanie nie polega na tym, że premier wyjdzie i powie, że Rosja nam zagraża. To my wszyscy wiemy mniej więcej. Natomiast to komunikowanie powinno się odbywać w sposób praktyczny, angażujący. I jeżeli w szkołach przez te 4,5 roku odbywałyby się alarmy, takie jak ja pamiętam z czasów jeszcze PRL-u i tuż po PRL-u, jakby nauczyciele byli szkoleni, co robić w razie zagrożenia ze strony dronów, pocisków czy innych takich wydarzeń, że tak powiem. Gdyby zakłady pracy były podobnie informowane, szkolone, to my inaczej byśmy dzisiaj reagowali na takie zagrożenia. A tak mamy pierwszy alarm w czasie tej wojny, realny, powietrzny w dwóch województwach. No i zauważmy, co się po tym dzieje. W tych dwóch województwach po tym alarmie mają zacząć się szkolenia dla ludzi właśnie z zachowania w czasie alarmu. No, jest to jakiś no, zupełne kuriozum, bo wiadomo było, że do takich zdarzeń, no sam premier mówił, że do takich zdarzeń dojdzie. Więc jeżeli tak mówił, to dlaczego nie rozpoczęto takich szkoleń przed tymi alarmami, tylko dopiero po? No i jest to niespójne, to powoduje, że ludzie przestają wierzyć. Moim zdaniem trzeba więcej wyobraźni, więcej działań strategicznych, a nie doraźnych, po wydarzeniu dopiero. No i teraz pytanie kolejne, skoro w tych dwóch województwach mają się odbywać te szkolenia, a dlaczego nie w pozostałych? Czy czekamy, aż tam się ogłosi alarm i wtedy tam też będą szkolenia, tak? Po drugie, dlaczego szkolenia są dla chętnych? A nie właśnie w oparciu o instytucje szkoły, gdzie jakby polecenie i w każdej szkole wykonujemy najpierw szkolenie, potem próbne alarmy, takie jak kiedyś były już robione. Wszyscy, myślę tutaj, część z Państwa w redakcji to pewnie pamięta, czy słuchacz.
2: Jasne. Tak było, rzeczywiście tak było i zresztą było tak, że dyrektorzy szkoły byli jakby szefami tej obrony cywilnej na danym terenie. No ale właśnie, problem polega na tym, że ta obrona cywilna została zlikwidowana i w miejsce obrony cywilnej powstały wojska obrony terytorialnej. No tylko, że zdaje się, że to są no, diametralnie różne podejścia do tego, jak powinno się przygotowywać społeczeństwo do obrony.
3: No tak, ale Wojska Obrony Terytorialnej to są, jak sama nazwa wskazuje, wojska,
2: które właśnie
3: wykonują działania na rzecz obronności. Natomiast obrona cywilna jest czymś zupełnie innym. To nie jest obronność, tylko bezpieczeństwo ludności w czasie zagrożenia. I właśnie tutaj cywilne organy powinny wrócić do swoich funkcji z przeszłości, a więc dyrektor szkoły, a więc dyrektor zakładu, a więc, nie wiem, dyrektor szpitala, powinni mieć albo mieć ludzi od tego, albo sami w jakiś sposób też tym zarządzać, albo całe zespoły takiego zarządzania kryzysowego. Ja myślę, że w każdej z tych instytucji, dużych przynajmniej, są ludzie, którzy takie rzeczy robią, tylko się tym po prostu nie zajmują. Robią coś innego, zajmują się odblokowaniem parkingów, różnymi takimi rzeczami. Natomiast te kwestie alarmowe zostały zupełnie zaniechane. Tak jak mówię, wiele lat temu, i dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe, jak to jest, że 4,5 roku wojny już ponad trwa za naszą wschodnią granicą. Wiemy i mówi się nam to cały czas, że jest to zagrożenie dla nas, a jednocześnie nie wraca się do tak prostej metody budowania i świadomości, i zwiększania bezpieczeństwa obywateli, bo takie próbne alarmy też zwiększałyby świadomość, ale zauważmy, co się wtedy dzieje. Ludzie są aktywni, wiedzą, co mają robić i to robią. Wtedy zmniejsza się poczucie zagrożenia. Natomiast jeżeli słyszymy alarm, nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, co mamy robić, nie wiemy, co nam zagraża, wtedy rośnie strach, teorie spiskowe i tak dalej. A więc moim zdaniem, ja wiem, że władza nie chce tego robić, żeby nie straszyć, ale tak naprawdę jest odwrotnie. Właśnie zwiększa się poczucie zagrożenia, jeżeli ludzie są zdezorientowani i boją się, nie wiedzą, co mają robić.
2: No tak, rzeczywiście tak to wygląda. Premier mówi o tym, że te najbliższe miesiące to może być no jakby zwiększenie się tych ataków rosyjskich, wzrost zagrożenia. Na czym ta większa aktywność Rosji może polegać? Znaczy na tych rakietach i dronach, które lądują przy granicy? Czy może dziać się jeszcze coś innego?
3: No oczywiście, że coś innego, dlatego że już wiemy i to też te wywiady zachodnie nam tutaj takie informacje przynoszą, że było już kilka prób dokonania takich działań, które miały wprost uderzać w społeczeństwa, więc na lotniskach incydenty, no mieliśmy my też na kolei incydent. Wszystko to jest oczywiście wyśmiewane przez część opinii publicznej i oczywiście wszystko się zrzuca na Putina, ale jeżeli dojdzie do takiego wydarzenia, a słyszymy, że mają to być też próby uderzenia, czy to dronami, czy to pociskami, które zbłądziły, no to wtedy przestanie być śmiesznie, a zacznie być bardzo dramatycznie, więc lepiej wcześniej, jeżeli premier o tym mówi, to dobrze, że o tym mówi, ale ciekaw jestem, co za tym idzie, jakie działania, bo okej, zwiększamy tą strefę graniczną, kupujemy kolejne samoloty, czołgi, drony, wreszcie się wojsko przekonało do dronów po 3 latach wojny dronowej w Ukrainie, Ale właśnie co z obroną cywilną? Co ze schronami? Zauważmy, jaka jest reakcja poprzedniej władzy przede wszystkim, ale także obecnej na brak schronów. Zrobiono spis schronów, spis różnych mostów, piwnic i tak dalej i powiedziano nam, że mamy się ukrywać właśnie w miejscach schronienia. To nie są schrony i warto się zapoznać z tymi miejscami, bo czasami one się do niczego naprawdę nie nadają. Czasami są ok, dobrymi miejscami schronień, natomiast gdzie budowa schronów? Słyszę, że są projekty, że coś tam się w tym obszarze dzieje, ale to powinno być bardzo dynamicznie. Mamy wzorzec Sevr, to jest Finlandia. Wystarczy pojechać tam na wycieczkę, pooglądać jak to wygląda i przeszczepić to ile się da. Oczywiście to są kosztowne rzeczy, ale ile się da w Polsce po to, żeby cokolwiek nawet pokazać społeczeństwu, że władza myśli o tym bezpieczeństwie społeczeństwa w razie jakiegoś konfliktu. I z drugiej strony znowu zwiększa to świadomość zagrożeń i powoduje większą aktywność.
2: No ale te, Finlandia to na budowę tych swoich obiektów to miała, powiedziałabym, kupę czasu, znaczy 40 lat, a Polska no, właściwie zagrożona jest od lat trzech. No i też trochę prawo nam nie pomaga, no bo swego czasu te schrony czy miejsca schronienia trafiły pod zarządy spółdzielni mieszkaniowych czy wspólnot mieszkaniowych, no i zostały zagospodarowane inaczej, tak bym to ujęła. No ale zdaje się, że jest ta nowa ustawa, która zmusza firmy, które budują nowe domy, bloki do tego, żeby właśnie w podziemiach były takie miejsca schronienia, czy wzmocnione parkingi, czy nawet wręcz schrony. No tylko to jest kwestia lat, a my potrzebujemy czegoś na już.
3: No tak, no to tu pierwsza uwaga. Finlandia miała kupę lat, a my mamy bardzo mało. Ale no my, dlaczego my liczymy od dzisiaj? Przecież my mieliśmy bardzo wiele lat, od kiedy wiedzieliśmy, co Putin robi, co zamierza. Ale już, okej, nie chcę narzekać.
2: No nikt nie wierzył w to. Znaczy nawet i zachodnia Europa w to nie wierzyła. Ukraina nie wierzyła w to, że dojdzie do tego ataku w 2022 roku.
3: No ale od 2014 roku no w Ukrainie jednak ta świadomość
2: była. No tak.
3: I w Polsce też wiedzieliśmy już, co się dzieje, więc no, moim zdaniem było dużo czasu na to, ale politycy moim zdaniem przez ten cały czas jednak mieli takie przekonanie, że to jednak nic się nie wydarzy. Moim zdaniem nadal wielu polityków tak myśli. Jesteśmy w NATO, jest ok, nic nam nie grozi, możemy opowiadać bajki, a tak naprawdę nic nie robić. I tak było w obszarze dronów. No bardzo długo niczego nie robiono w tym obszarze. Oczywiście jakieś piękne konferencje, ale nie budowano obrony antydronowej, dopóki nie trzeba było zestrzelić kilku dronów i zaczęła się dyskusja i wreszcie zmiana nastawienia. Ale to wszystko jest zawsze po fakcie w Polsce. Naprawdę to jest nasza przywara historyczna i to wciąż się powtarza. Po fakcie dopiero zaczynamy działania i potem mówimy, no nie ma czasu. Pani mówi też, że prawo nie pozwala. No właśnie, to albo jest zagrożenie wojenne, albo jest zupełnie pokojowa właśnie sytuacja i my sobie tak myślimy, że może kiedyś za 50 lat będzie jakaś wojna, na wszelki wypadek coś tam róbmy. Jeżeli jest zagrożenie wojenne, to nie może być tak, że prawo zabrania, tylko zmienia się prawo, dostosowuje do aktualnej sytuacji zagrożenia wojennego. Ja to słyszałem także w Warszawie, kiedy mówiłem o tym, że przemysł dronowy powinien zostać rozśrodkowany ze względu na to, że po pierwsze blisko jest Rosja, po drugie, że to jest bardziej efektywne dla jednostek wojskowych. I też jeden pan w Warszawie mi powiedział, no wie pan, rozwiązania prawne na to nie pozwalają. To wspaniale. Czyli prawo nam zabrania, no nic nie możemy zrobić, umywamy ręce. No to albo jest zagrożenie i premier mówi i rzeczywiście tak myśli, albo za chwileczkę sam sobie przeczy, bo jeżeli rzeczywiście w Warszawie jest przekonanie, że tego czy tamtego nie można, bo prawo zabrania, no to w takim razie to zagrożenie może nie jest takie realne według polityków. No właśnie to są takie absurdy, które powodują, że ludzie zaczynają budować teorie spiskowe. Musi ta komunikacja władz być spójna.
2: No, także władz chyba samorządowych, bo zdaje się, że władze samorządowe też nie do końca wiedzą, co mają robić.
3: No tak, ale żeby władze samorządowe wiedziały, czy tak jak mówię, ci dyrektorzy szkół, szpitali i tak dalej, muszą być odgórne instrukcje i szkolenia, dlatego że to znowu musi być spójne, strategiczne i skoordynowane. Do tej pory było tak, że jak dyrektor szkoły postanawiał, to sobie robił alarmy właśnie takie próbne. A jak sobie nie postanawiał, to sobie nie robił. No więc to nie powinno być tak, że to już wszystko po prostu samowola, dlatego że jeżeli jest zagrożenie wojenne, to państwo działa w innym trybie niż w pełnym spokoju i bezpieczeństwie, kiedy rzeczywiście jest dużo samodzielnych decyzji. Tutaj musi być koordynacja działań i myśl i perspektywa strategiczna. I dlatego odgórne instrukcje, w jaki sposób te alarmy powinny być realizowane, być może one powinny być poukładane tak, żeby nie zaburzać pracy różnych instytucji. Można to zrobić i jest to właściwie tak, jak kiedyś jedna minister mówiła, że reforma bezkosztowa, no to tutaj ten koszt rzeczywiście byłby niewielki, żeby wprowadzić takie alarmy odgórnie jakoś tam koordynowane. Oczywiście budowa schronów to jest bardzo kosztowna rzecz, ale też można ruszyć ten temat szybciej niż czekać, aż deweloperzy sami z siebie zaczną budować. Moim zdaniem można więcej robić, tak jak było z dronami. Dla mnie, ja się zajmuję tą całą obroną dronową, czy świadomością sytuacyjną, systemami dowodzenia. Tutaj też bardzo, bardzo wolno zachodzą zmiany w stosunku do tego, co dzieje się za wschodnią granicą i w Rosji, i w Ukrainie.
2: To prawda, te zmiany idą wyjątkowo wolno. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Maciej Milczanowski, zastępca dyrektora Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Rzeszowskiego. Miłego dnia, panie profesorze, dziękuję.
3: Dziękuję nawzajem.
2: Dziękuję.
0: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk.
2: Masz plecak ewakuacyjny?
0: Plecak jak plecak, to miłego dnia na końcu, po rozmowie bardzo...
2: No jeszcze, słuchaj, na razie jeszcze jesteśmy w o tyle dobrej sytuacji, że nikt nas bezpośrednio nie atakuje, więc to dopóki prawda. Mamy jeszcze jakąś chwilę, to wykorzystajmy ją dobrze.

Sammy Ray and the Friends, Whatever We Feel, to za nami 28 minut po 8. Jakoś orzekło symboliczna godzina, to jest takie z 28 po. Klaudiusz mówił o 7, a przy 8 mówimy o sporcie, który za chwilę będzie i to Jakub Jędras dzisiaj w roli głównej będzie opowiadał o tym, co było i będzie, bez Mikołaja Tyczyńskiego jeszcze, ale i Mikołaj w stosownym momencie do nas dołączy w tym tygodniu.

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: I pan Jakub Jędras, dzień dobry, Kubo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Co dobrego w sporcie?
2: No, bieganiu już było w pierwszej godzinie.
1: No właśnie.
2: O zgoła innym sporcie, trochę zaskakującym, będzie jeszcze przed dziewiątą. A ja opowiem o tym, co się działo w tak zwanym wielkim sporcie. Sprawnie i bez zbędnej zwłoki tak nasi siatkarze wywalczyli awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. W 1/8 finału pokonali w Sofii reprezentację Łotwy, która wcześniej potrafiła wygrać z Rumunią i Turcją chociażby. Ale na parkiecie w sobotę sprawiali wrażenie zadowolonych z samego faktu, że mogą mierzyć się z taką drużyną jak Polska. Tak to trochę wyglądało. Łotysze, no, okazało się, że nie mieli żadnych szans, w żadnym z setów nie wyszli z 17 punktów, szybkie 3-0 i biało-czerwoni mogli czekać na rywali w grze o półfinał. I tutaj byliśmy świadkami małej niespodzianki, bo gospodarze, Bułgarzy, którzy, przypomnę, na koniec fazy grupowej pokonali Polaków, mimo wygrania dwóch pierwszych setów z Niemcami, ulegli im 2-3. No i to właśnie z Niemcami Polacy zmierzą się jutro o 18:00 o wejście do strefy medalowej. Porażka Bułgarów to nie jedyna niespodzianka w 1/8 finału. Z turnieju odpadli świetnie prezentujący się do tej pory Ukraińcy, którzy ulegli Rumunom i to 0-3. Rumuni zagrają w ćwierćfinale z Francuzami, którzy z kolei bez straty seta wyeliminowali Portugalczyków. W trzecim ćwierćfinale zagrają Włosi, którzy pokonali

0: Już brązowy medal co najmniej. Można się bić jeszcze o ten lepszy medal, ale brązowy jest już gwarantowany. Ale tych szans na medale będzie więcej, bo w ćwierćfinałach mamy także Angelikę Krzysztoforską, Natalię Kuczewską, Kingę Krówkę, Barbarę Marcinkowską, Agatę Kaczmarską, Emilię Koterską, Nikolasa Pawlika, Bartłomieja Rośkowicza. Przegrał niestety Damian Durkacz w kategorii 70 kg i odpadł z turnieju, ale jeszcze o ćwierćfinał powalczą m.in. Julia Szeremeta i Aneta Rygielska, nasze znakomite pięściarki. Szans na medale jest więc ogrom po prostu. Wie tych zawodników, których wcześniej wymieniłem, dzieli od medalu dosłownie jedna wygrana. Mhm. A mistrzostwa potrwają do niedzieli, więc będziemy obserwować w najbliższych dniach, co się będzie działo. Przypomnę tylko, że 2 lata temu z Belgradu polska ekipa wróciła bez żadnego krążka, więc... I tak jest już lepiej.
1: Ja tak sobie pomyślałem, bo dzisiaj trochę wątków związanych z kruszcami się przewijało. Były platynowe pakiety, o których opowiadał Klaudiusz, ale też Klaudia mówi o bursztynowych sprawach. Może bursztynowy medal za 4. miejsce rozwiązałby miejsce na problem.
0: Może tak. Tak.
1: No wszystkich tak. Finałowych spotkań.
0: No tak, tylko tak jak wspomniałem, w boksie akurat olimpijskim jest tak, że po prostu nie ma meczu o 3. miejsce.
1: Tutaj tak, ale tego tak, w ogóle
0: tak
1: w ogóle, klasyfikacji.
0: Tak, żeby ci półfinaliści nie wracali z niczym, prawda? Mhm. Tak jak teraz w Mistrzostwach Europy w siatkówce na przykład.
1: Byłoby to trochę nagroda, chociaż, ale może nie, może...
0: No dlaczego nie? Można wprowadzić...
1: Nobilitujący ze 4. miejsce.
0: Można wprowadzić różne kruszce aż do 10. miejsca na przykład.
1: No właśnie, czemu? Albo ponad złote jakaś platyna, jak w fonografii to jest rozwiązane.
0: No tak, w fonografii rzeczywiście. Tak to wygląda. Do kolarstwa przejdziemy, bo Remco Evenepoel po raz 4. z rzędu został kolarskim mistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas. Na 33-kilometrowej trasie w Montrealu było 57 sekund szybszy od Włocha Filippo Ganny i o kolejnych 16 sekund od Francuza Paula Seysasa. Polskę reprezentował Michał Kwiatkowski, nasz były mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego. Wczoraj stracił do zwycięzcy ponad 2,5 minuty i zajął 23 miejsce. Znacznie lepiej sobie poradziła Dominika Włodarczyk, która zajęła 9. lokatę. Straciła blisko 2 minuty do triumfatorki Szwajcarki Marlene Reusser. Srebro dla Brytyjki Zoe Bakstedt, a brąz dla Niemki Franciszki Koch. Najwięcej uwagi oczywiście przykuwają wyścigi elity ze startu wspólnego, a te dopiero w zbliżający się powolutku weekend. Szczególnie liczymy na nasze kolarki, które będą tworzyły bardzo silny team z Katarzyną Niewiadomą i Dominiką Włodarczyk wspomnianą już na czele. No ale panowie pewnie tak, że będą chcieli się pokazać na trasie w dalekiej Kanadzie. Szli jak dziki w żołędzie, ale zatrzymali ich zawodnicy niemieckiego zespołu Rasta Wechta. Te dziki to nie przypadkowo, bo koszykarze dzików Warszawa przeszli imponującą drogę do meczu decydującego o awansie do Ligi Mistrzów. Pokonali m.in. ekipy z Łotwy i Hiszpanii, no ale ten ostatni mecz turnieju kwalifikacyjnego w Bułgarii nie poszedł jednak po ich myśli. Mimo, że do przerwy prowadzili 8 punktami, to przegrali 82-93 i w Lidze Mistrzów nie zagrają. Śnieg jeszcze nie spadł, ale mamy już bezprecedensowy sukces w polskich kobiecych skokach narciarskich. Anna Twardosz wygrała konkurs skoków z cyklu letniej Grand Prix w rumuńskim Rasznowie i to 2 razy w sobotę i w niedzielę. Oczywiście na igelicie, nie na śniegu. Mhm. Co prawda nie startowało wiele zawodniczek światowej czołówki, ale nie umniejszajmy tego osiągnięcia. Dwukrotnie Polka pokonała m.in. liderkę cyklu Słowenkę Emę Klinec i awansowała na 3. miejsce w klasyfikacji generalnej tegoż cyklu. W Rasnowie dobrze spisał się też Paweł Wąsek, który po 9. miejscu w sobotę, w niedzielę zajął 2. Dawid Kubacki był wczoraj 6. No i Żużel, bo tutaj mamy już decydujące momenty w walce o Mistrzostwo Polski. Żużlowcy Press Grupy Deweloperskiej, czyli używając tradycyjnej nazwy Apatora Toruń, są bardzo blisko obrony tytułu mistrzów. W pierwszym meczu finałowym nie dali szans Betardowi Wsparcie Wrocław. Wygrali aż 55-35. Ogromna w tym zasługa Mikela Mikkelsena, który dowiózł 14 punktów, ale też mocno wspierających go Roberta Lamberta i Emilia Sajfudinowa, którzy zgromadzili po punktów 11. Przed wrocławianami stoi za niespełna 2 tygodnie ogromnie trudne zadanie odrobienia strat z Torunia. No będzie niezmiernie ciężko, ale jak wiadomo w sporcie wszystko jest możliwe. W meczu o 3. miejsce z kolei Fogo Unia Leszno pokonała Orlen Oil Motor Lublin 46-44. Tu nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Z elity spada Włókniarz Częstochowa, który minimalnie przegrał 2 mecze o utrzymanie ze Stalą Gorzów. A do Ekstraligi wraca Polonia Bydgoszcz, która zdecydowanie pokonała w meczu decydującym o awansie Hunters PSŻ Poznań. No i mamy piłkę nożną wreszcie na koniec piłkarskiej.

0: Ekstraklasie po 9. kolejce na czele nadal Górnik Zabrze. Chociaż liderzy tylko zremisowali z Motorem w Lublinie, gonią ze stratą 3 punktów Legia Warszawa po wygranej 3-1 w Białymstoku z Jagiellonią i Lech Poznań, który pokonał 5-1 Radomiaka. Mistrzowie Polski mają jeszcze zaległy mecz, więc jeżeli go wygrają, no to będą od Górnika już bardzo bliziutko. Poza tym, znów przegrał zamykający tabelę Raków Częstochowa, tym razem 2-3 w Kielcach z Koroną. Zagłębie Lubin uległo 0-2 Wiśle Płock. Piast Gliwice przegrał 1-2 z Pogonią Szczecin, a GKS Katowice wygrał 3-2 z Krakowią. Wisła Kraków 2-1 ze Śląskiem Wrocław, a jedyny remis padł w Łodzi w meczu Widzewa z Wieczystą Kraków, zakończonym wynikiem 2-2. Teraz piłkarzy czeka długa, blisko 3-tygodniowa przerwa od Ekstraklasy. W tym czasie reprezentacja Polski rozegra 4 mecze w Lidze Narodów. Zgrupowanie zaraz się zaczyna. Trochę problemów Jana Urbana z kontuzjowanymi piłkarzami. No, ale trzeba to jakoś poukładać oczywiście. I jeszcze meldunek z rozgrywanych w Polsce Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Polki, przypomnę, odpadły w 1/8 finału po porażce 0-1 z Kolumbijkami, które dotarły już do półfinału. I o finał zagrają z Koreankami z północy. Drugą parę półfinałową stanowią Włoszki i Hiszpanki, mecze, których stawką będzie finał w środę w Łodzi. No i na deser zostawiłem wielką imprezę odbywającą się trochę w cieniu innych sportowych wydarzeń. W Cieszynie rozegrano Mistrzostwa Świata w futbolu stołowym, czyli w tak zwanych piłkarzykach. Zawody trwały 5 dni. Zawodnicy rywalizowali w wielu kategoriach, w grze indywidualnej, w grze podwójnej, w mikstach. Mhm. Rozgrywki drużynowe były. Na 70 stołach rywalizowało 400 zawodników i zawodniczek. No i polscy piłkarze stołowi nie zawiedli i chłupem padło wiele medali, więc możemy być zadowoleni. Może ktoś z Państwa był w Cieszynie w weekend albo w czwartek, w piątek i oglądał te zawody. Musiało być bardzo emocjonująco. Ty grywasz piłkarzyki?
1: Bez wątpienia, nie. Właśnie wyobrażałem sobie, jak mogą wyglądać te zawody, jak dużo tam jest, w sensie, jak brzmią.
0: A, no właśnie.
1: Zawody piłkarzyki, bo to jest...
0: No, jak jest akustyka dobra na hali, to tak. W hali to, no, to musi być...
1: Uderzanie piłeczką.
0: Ale wolisz grać tak. Solo, czy z partnerem w drużynie?
1: To zależy, kim jest partner.
0: Bo wiadomo, że 4 rąk nie mamy, więc trzeba to sobie jakoś radzić.
1: Nie, ale chyba z kimś wolę być w teamie. I chyba to nie ma znaczenia, czy na ataku, czy w obronie.
0: I czy wygrasz, czy przegrasz.
1: I tak przewalę w każdym scenariuszu.
0: Liczy się dobra zabawa.
1: Tak. A ty, Kubo?
0: Ja rzadko grywam, a bardzo lubię samemu grać. Nie ufam tej drugiej osobie w drużynie.
1: Solista. Musimy, jak się już przeniesiemy do nowej siedziby Radia Nowy Świat, to zorganizować tam piłkarzyki.
0: O.
1: Bilard.
0: Myślisz, że słucha nas szefostwo naszej stacji oraz tak, oraz osoby zarządzające naszą nową siedzibą?
1: Tak. No, ale wyobrażasz sobie siedzibę, nową siedzibę radia bez piłkarzyków?
0: Komu? Nie, absolutnie.
1: Oczywiście, że tak. Absolutnie. Jak sobie redakcja sportowa poradzi. Nie, dobra, będziemy myśleć. Jakub Jędras, dziękuję ci pięknie.
0: Dziękuję
1: w takim
0: pięknie.
1: Razie do usłyszenia w kolejnej ostrej.
0: Do usłyszenia.

0: No i rzutki Kubanie?
1: Rzutki też, byłoby też, okay, rzut. Dart.
0: Super, tak, to byśmy się wyszkolili. Może jakaś robota. A, dobra, nieważne. Za chwilę będziemy Państwu opowiadać o mistrzostwach a propos sportu bardzo nietypowych, mianowicie o mistrzostwach motorniczych. Trochę już wspominaliśmy o tym w ubiegłym tygodniu. To się może wydawać nieprawdopodobne, ale w istocie tramwaje też biorą udział w pewnych konkurencjach i za chwilę szczegóły przedstawi Wiktoria Wichrowska. I've been taking my change out the wishing well. I got no secrets to hide. I got no

0: Za 12 minut będzie 9:00, za nami drugie Europejskie Mistrzostwa Motorniczych Tram M. Do Warszawy przyjechało 26 reprezentacji z europejskich miast oraz drużyna z Melbourne w Australii. Zanim motorniczowie stanęli do rywalizacji, dzień wcześniej mogliśmy przyjrzeć się ich przygotowaniom. Wiktoria Wichrowska obserwowała trening uczestników mistrzostw i sprawdzała, jak wyglądały ostatnie przygotowania do wielkich tramwajowych zmagań, a potem oczywiście, jak przebiegły same zawody.
1: Rozkład jazdy do przeznany! Rozkład jazdy do przeznany!
2: Na zajezdni Annopol mamy dzień treningowy. Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Generalnie tutaj mamy 13 tramwajów, więc oddzielnie mogą wszystkie konkurencje tutaj przećwiczyć. A konkurencje są bardzo różne od takich widowiskowych, jak zbijanie kręgli tramwajem, bądź tramwajowy bilat, po takie, które wymagają precyzji, no, która też w codziennej pracy motorniczej jest bardzo ważna, czyli na przykład precyzyjne zatrzymywanie tramwaju w określonym miejscu, otwieranie drzwi w określonym miejscu, przejazd obok przeszkody, też na przykład w jednej konkurencji do tramwaju jest przyczepiona miska z wodą. Można się zastanawiać, co ma miska z wodą do codziennej pracy motorniczego, ale zadaniem uczestników będzie takie poprowadzenie tego tramwaju i zatrzymanie tego tramwaju, żeby z tej miski z wodą wylało się jak najmniej wody, czyli w tej konkurencji punktujemy płynność jazdy, czyli coś, czego myślę, że pasażerowie nie tylko w Warszawie, ale we wszystkich miastach, gdzie są tramwaje, oczekują od motorniczych i od tramwajów.
3: Najpierw mieliśmy zawody takie międzyzakładowe, no i tam się zgłaszał kto chciał. Taka zabawa. Agnieszka Jankowska. No i zgłosiłam się. W tych międzyzakładowych byłam jedną z lepszych, tak jak Olek. I dostaliśmy się na te zawody takie międzyzakładowe tutaj. No i te międzyzakładowe też wygraliśmy, już jako para. I pojechaliśmy do Poznania. No w Poznaniu nie wygraliśmy, ale mieliśmy zapewnione, więc nie musieliśmy się starać, żeby na przykład jeszcze jedna para była z Polski. I tutaj mieliśmy już zapewnione miejsce jako organizatorzy. No i teraz, no pierwszy raz w sumie startuję w takich zawodach.
4: Uderzyła w szlaban, ale też zatrzymała się w bardzo dobrym miejscu, więc całkiem nieźle to wyglądało. Zatrzymany czas, 4 minuty 14 sekund.
5: Jak się podobają mistrzostwa?
6: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nigdy jeszcze nie byłem na mistrzostwach motorniczych tramwajowych. Myślę, że po tej pierwszej części już prawie rozumiem zasady. Chyba rozlewanie wody. Obserwowanie też, jak Londyn rozbił miskę, było dosyć straszne. Zastanawiam się dwa razy, zanim siądę do tramwaju w Londynie. Ale ogólnie bardzo jest to ciekawe, dobrze się bawię.
7: To jest kontrowersyjne, ja kibicuję Niemcom, ale średnio jest.
8: Takie założenie w ogóle w tych mistrzostwach europejskich, że mamy damsko-męską ekipę. Choć w tych statystykach, które otrzymujemy, też są podane takie informacje, jaka część motorniczych to część damska, a jaka to męska. Na przykład w Bratysławie 14% motorniczych to kobiety.
2: Na razie jesteśmy w pierwszej dziesiątce na 26 drużyn, więc nie jest to zły wynik. Teraz oczywiście druga tura, która może całkowicie zmienić tę tabelę wyników, więc wszystko przed nami, ale oczywiście my jesteśmy dumni z naszych motorniczych, bo to jest jednak presja niesamowita. Bardzo dużo ludzi tutaj widzimy, ale my jesteśmy dumni z naszych motorniczych, pokazali tutaj bardzo dobrze ten przejazd pierwszy i trzymamy kciuki w drugim przejeździe. Będziemy z każdego wyniku zadowoleni.
9: Ja myślę, że to jest kwestia tego, co jest w głowie i jak jest w głowie. Edyta Wróblewska, motornicza R1 Wola. Bardzo lubię swoją pracę i zawsze z przyjemnością do niej idę. No i robię wszystko, żeby jednak ten stres mnie jakoś tam nie zniechęcił. Wiadomo, że stres występuje, bo są przeróżne sytuacje na drogach, różne zachowania i pojazdów obcych, i pasażerów, i pieszych. Także jesteśmy naprawdę narażeni na stres, ale da się to opanować, że tak powiem.
10: Jeżeli chodzi o sen, to dla motorniczych sen niby jest najważniejszy, ale że tak powiem, nie ma go za dużo.
11: Aleksander Błaszczak, motorniczy R4 Żoliborz. Jeżdżę tramwajami od 10 lat. Koszykówka jest fajna, bo to coś nowego, nie było tego wcześniej. Rozpędzenie do 25 km na godzinę z zamkniętymi oczami, czyli, że tak powiem, nie widzimy prędkościomierza, to też może być fajne, bo sprawdzimy, czy wiemy, jak jeździmy po warszawskich torach.
3: To, co żeśmy podglądnęli na filmikach z poprzednich lat, po prostu te same konkurencje metodą powtarzalności, żeśmy sobie ćwiczyli.
11: Mamy się przede wszystkim dobrze bawić i myślę, że to na tym polega.
12: Prague. Czech Republic!
13: Mogło być lepiej, prawda, jak chodzi o Warszawę i Gorzów.
14: W poprzednich latach było zdecydowanie lepiej, ale ten wynik też nas satysfakcjonuje.
15: Jesteśmy zawsze tam, gdzie żółty tramwaj gna.
0: Bardzo ładne. I my też jesteśmy zawsze tam, gdzie ważne rzeczy się dzieją. Klaudia Kowalczyk była konkret. Wróć, Wiktoria Wichrowska była na miejscu. Bardzo, bardzo dziękujemy Wiktorii. A gdyby Państwo mieli jakieś takie dyscypliny, zawody, mistrzostwa, które powiedzmy, że wyłamują się z kanonu tych konwencjonalnych, to proszę nam o nich napisać. Nowy.świt.małpa.nowyświat online 224 280 280.

Państwo są niesamowici. Widzę, że już trochę propozycji się pojawiło w grupie patronów. Nawet się znalazły piłkarzyki gdzieś na strychu z możliwością transferu. Dzięki piękne za tę wiadomość. Będziemy pertraktować, a tymczasem zmierzamy do kolejnej godziny. Za 3 minuty będzie 9:00, co po 9:00. A no spotkanie z Patrykiem Rabiego, jak to zwykle, mamy w poniedziałki. Wybieramy się do Ameryki Łacińskiej. Będzie też spotkanie w ramach finansów osobistych. Tylko, że jak wspominałem dzisiaj, nie Cezary Szymanek, dzisiaj Agnieszka Filipek z Forbes Women będzie z nami.

0: Minęła dziewiąta, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenta. Tajny aneks do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych na razie pozostanie niejawny. Prezydent Karol Nawrocki nie wycofuje się z zapowiedzi jego odtajnienia, ale sprawa nie jest obecnie priorytetem i może nie wrócić przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Problemem jest m.in. brak kontrsygnaty premiera Donalda Tuska. Szef rządu zapowiedział, że nie podpisze decyzji o odtajnieniu dokumentu. Kancelaria prezydenta twierdzi, że wykonała już wszystkie niezbędne działania. Sam Nawrocki uważa, że aneks powinien zostać opublikowany, ale przyznaje, że część zawartych w nim informacji może być już znana opinii publicznej. Kinga Duda miała uczestniczyć w kolizji pod Kielcami. W niedzielę wieczorem Jaguar na drodze krajowej numer 7 w miejscowości Szewce uderzył w bariery energochłonne. Lokalne media nieoficjalnie podały, że samochodem kierowała córka byłego prezydenta Andrzeja Dudy. Policja potwierdziła samo zdarzenie, ale nie ujawniła danych uczestniczki. Wiadomo, że 31-letnia kobieta na mokrej nawierzchni straciła panowanie nad samochodem. Kierująca trafiła do szpitala, ale już go opuściła. Ceny paliw na polskich stacjach nadal rosną. W najbliższych dniach kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi podwyżkami. O prognozach na ten tydzień mówi dr Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Na najbliższe dni na polskich stacjach spodziewamy się zmian na plus, przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8-8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla stacje na razie jeszcze bardzo bronią się przed wprowadzeniem 9-złotowego pułapu, ale on niestety już coraz mocniej wychodzi z rachub, także podejrzewam, że między 9 a 9,20 na wielu stacjach będziemy już w przyszłym tygodniu musieli zapłacić za litr diesla. Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj ceny z przedziału między 3,10 a 3,20 będą niestety zupełnie realne już w nadchodzących kilku dniach.
0: To, czy wzrost cen się zatrzyma, będzie zależało przede wszystkim od sytuacji na Bliskim Wschodzie i możliwości zwiększenia eksportu ropy z regionu. Białoruskie i pomorskie legendy spotkają się na jednej scenie. W Gdańskim Teatrze Szekspirowskim można zobaczyć spektakl W starym domu ktoś jeszcze czeka, Żeni Dawidenko, inspirowany książką Szlachcic Zawalnia, czyli Białoruś w fantastycznych opowiadaniach. Twórcy sięgają po historię i postacie obecne w słowiańskim folklorze. Okazuje się, że podobne opowieści można znaleźć także na Pomorzu.
2: Pracując nad scenariuszem, okazało się, że no dobra, jedna z bajek ma tytuł Duchy Ognia i okazało się, że na przykład na Pomorzu są dużo legend o duchach ognia albo o płaczkach, takich duchach kobiet, które płakały na różnych miejscach opuszczonych, na różnych tam zamkach i tak dalej. Okazało się, że pomorskie bajki też bardzo często mają na przykład tych postaci i mamy dużo kilometrów pomiędzy sobą, ale te bajki jakoś tak kroczą po ziemi.
0: Mówiła na naszej antenie Żenia Dawidenko. W Starym Domu Ktoś Jeszcze Czeka można zobaczyć 25 i 26 września w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, a spektakl będzie też prezentowany podczas festiwalu Prapremier w Bydgoszczy 30 października. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na niebie dziś sporo chmur, ale z przejaśnieniami. Pojawiają się przelotne opady deszczu oraz burze, głównie na wschodzie oraz nad morzem. W Tatrach i masywie Babiej Góry może spaść śnieg. Na wybrzeżu wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Na ogół jednak będzie umiarkowany i dość silny, ale w wielu miejscach, w górach między innymi, porywiste. Termometry wskażą maksymalnie od 9 stopni na Podhalu do około 15 stopni w centrum i nad morzem oraz 18 stopni na zachodzie.

0: O, to jest ten moment, kiedy powiedziałoby się, co grało, ale by się jednak nie powiedział, bo to powiem, że to była Maria Peszek.
1: Maria Peszek, no. To. Oczywiście.
2: Nowy świt.
0: A do Patryk Rabiega. Dzień dobry, Patryku.
1: Dzień dobry, buenos dias.
0: Gdzie ty nas dzisiaj zabierasz? To będzie. To będą odkrycia.
1: Tak, to będzie Machu Picchu. Tak, udajemy się tym razem na szlak odkryć archeologicznych i to z polskim wątkiem. Także to, co wszyscy Polacy chyba lubią najbardziej, jak jest w zagranicznym temacie.
0: O,
1: jakiś...
0: to my, to o nas, tutaj.
1: To nasi zrobili, oczywiście. Szczególnie, że w artykułach, które pojawiły się w polskich mediach na ten temat, fakt, że tego odkrycia archeologicznego, którym za chwilę Państwu opowiem, dokonał zespół polsko-peruwiański, to ten peruwiański jest tak trochę ukryty. Tak bardziej się wybija jednak, że to Polacy odkryli, a odkryli dokładnie ponad 2 kilometry dawnych dróg, tarasy i pozostałości budowli, które ukrywał gęsty las wokół Machu Picchu. Odnaleziono to wszystko dzięki skanowaniu laserowemu, dzięki nowoczesnej technologii. No i naukowcy twierdzą, że to odkrycie zmienia obraz zagospodarowania otoczenia Machu Picchu. O tym dzisiaj Państwu opowiem, ale po kolei. Najpierw zacznijmy od samego Machu Picchu. No to jest niezwykłe miejsce, jeden z cudów świata, najlepiej zachowane miasto Inków. Zresztą cały ten obszar i samo miasto i wszystko, co jest wokół, wpisane jest na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od lat to jest też taka turystyczna Mekka. Tam ściągają dzikie tłumy turystów z całego świata, żeby to wszystko zobaczyć. No i to jest takie miejsce, o którym teoretycznie bardzo dużo wiemy. Ale jak się okazuje, wciąż nie wszystko i co jakiś czas pojawia się nowe odkrycie, które rzuca inne światło i na ten teren, i na to, co tam się działo, i udowadnia przede wszystkim to, jak zaawansowaną cywilizacją byli Inkowie. To najnowsze odkrycie to jest wynik badań, które prowadzone były na przełomie lipca i sierpnia i objęły zbocza gór okalających Machu Picchu. No i naukowcy zidentyfikowali, tak jak wspomniałem, nieznane wcześniej drogi prekolumbijskie, ale nie tylko drogi, bo także przeróżne tarasy, platformy. To wszystko ukrywał gęsty, wilgotny las porastający tamtejsze strome zbocza. No i tutaj z pomocą przyszła ta najnowsza technologia, o której wspomniałem. LIDAR, tak ona się nazywa. Umieszczony na dronie skaner leci nad całym tym terenem i wysyła impulsy laserowe, mierząc czas ich powrotu. Mhm. Ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale polega to na tym, że część tych impulsów odbija się od roślinności, ale część dociera przez prześwity, które są wśród drzew do gruntu i na tej podstawie tworzony jest po takim odfiltrowaniu, tak to nazwijmy, krzewów i drzew, powstaje trójwymiarowy model terenu, nad którym taki dron przefrunął. No i dzięki takiemu modelowi, dzięki takiemu skanowaniu dostrzeżono właśnie ślady dróg i regularne kształty dawnych konstrukcji. Także science fiction już tu jest, szanowni państwo, i to jest zdecydowanie rzeczywistość, a nie fikcja. Zresztą ten system LIDAR bardzo często jest w tej chwili wykorzystywany w przeróżnych odkryciach archeologicznych. Pamiętam, że kiedyś opowiadałem Państwu o takim odkryciu śladów na pustyni w Chile. Nowych śladów na pustyni w Chile i tam też właśnie odkryto to wszystko dzięki tej zaawansowanej technologii. No i właśnie dzięki pomocy dronów, skanerów i tego typu urządzeń archeolodzy trafiają coraz częściej na takie odkrycia jak te nieznane dotąd drogi w Machu Picchu, drogi, cały system dróg w zasadzie, bo tak jak wspomniałem, to jest ponad 2 kilometry, to co w tej chwili odkryto, co oznacza, że Machu Picchu najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, bo to oczywiście będzie jeszcze dokładnie badane, sprawdzone, liczone i tak dalej, ale najprawdopodobniej Machu Picchu było doskonale skomunikowane i połączone z innymi osadami i to odkrycie może dać odpowiedź na pytanie, jak Inkowie zagospodarowali ten bardzo trudny i tak jak wspomniałem, porośnięty gęstym lasem, bardzo trudny teren. To jest pytanie, na które archeolodzy starają się odpowiedzieć już od wielu, wielu, wielu lat. No, miejmy nadzieję, że to odkrycie trochę ich przybliży do odpowiedzi na to pytanie.
0: Naświetli im sprawę.
1: Naświetli im sprawę trochę, tak. Stworzy taki trójwymiarowy model tego, jak to mogło wyglądać. Tak jak powiedziałem, tego odkrycia dokonał polsko-peruwiański zespół. Nie tylko Polacy, ale polsko-peruwiański. No i w tegorocznych pracach uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, z Politechniki Wrocławskiej i z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A wszystko sfinansował Uniwersytet Warszawski. To nie jest pierwsza taka międzypaństwowa, w zasadzie nawet międzykontynentalna współpraca, bo polsko-peruwiańska współpraca badawcza w rejonie Machu Picchu trwa już od 2008 roku. No i trwać będzie, bo naukowcy planują rozszerzenie tego laserowego skanowania. No i wystąpili także już do Peruwiańczyków o zgodę na takie punktowe odkrycie, odsłonięcie tych porośniętych wciąż lasem dróg. Co ciekawe, dokładna lokalizacja, gdzie te drogi, gdzie te platformy, gdzie te tarasy zostały odkryte, nie została ujawniona. Wszystko dlatego, żeby uniknąć jakichś niekontrolowanych poszukiwań i żeby wszyscy ciekawscy, którzy chcieliby te drogi zobaczyć, żeby po prostu tego terenu nie zniszczyli i tych zabytków nie uszkodzili. Więc na razie one spokojnie sobie jeszcze czekają porośnięte roślinnością, ale być może niedługo uda się je wydobyć na światło. Co ciekawe, w ostatnich tygodniach to nie jest jedyne odkrycie archeologiczne, już nie w samym Machu Picchu, ale generalnie w Peru, bo odkryto tam także, to już z kolei w rejonie Chan Chan, czyli jeszcze wcześniej, bo Chan Chan to jest taka przedinkaska stolica cywilizacji Chimu, odkryto 600-letni nienaruszony grobowiec. Wyobraź sobie, tak. I w tym grobowcu natrafiono na szczątki co najmniej 38 osób, a także sporo artefaktów grobowych. Znaleziono tam też metalową broń, jakąś bardzo wykwintną biżuterię, co świadczy o tym, że pochowane zostały tam osoby należące do królewskiej klasy albo do elity. Także no, niby bardzo dużo wciąż wiemy o tym, co działo się w przeszłości, ale każde nowe odkrycie archeologiczne jednak pokazuje nam, że wciąż za mało i wciąż ta nasza wiedza jest niepełna i może zostać uzupełniona.
0: W takim razie czeka nas jeszcze parę spotkań w tej kwestii, zapewne.
1: No, na pewno tak, na pewno tak. Zresztą cały region latynoamerykański to jest niesamowity skarbiec, jeśli chodzi o badania archeologiczne, bo to przecież nie tylko Peru, ale w zasadzie w każdym jednym kraju latynoskim coś wciąż jest odkrywane, więc co jakiś czas kącik Latino będzie takim kącikiem odkryć archeologicznych, to o tym mogę państwa zapewnić.
0: Archiwalnym, no tak.
1: Tak, archiwa. Bal takie głębokie archiwa, no bo to wiesz, schowane pod warstwą dżungli, więc naprawdę trzeba się mocno postarać i dokopać do tego, co tam jeszcze ta historia skrywa.
0: A propos hasła kopacz, to digging teraz będzie grany. Mm-hmm.
1: Muzyczny.
0: Muzyczny,
1: muzyczny digging, tak.
0: Nawiązujący do Machu Picchu, jak widzę.
1: Nawiązujący do Machu Picchu i to też też będą muzyczne archiwalia, bo to jest taka klasyka peruwiańskiej muzyki. Grupa nazywa się Gerardo Manuel y El Humo i to będzie piosenka z 1979 roku, Machu Picchu Blues, co już chyba wszystko państwu o tej piosence mówi.

Bardzo ładne Machu Picchu Blues. Gdyby ktoś chciał w swoim życiu trochę więcej muzyki latynoamerykańskiej, to oczywiście, że polecamy nasze poniedziałkowe spotkania po godzinie 9. Ale jak ktoś sobie lubi pospać, albo akurat ma jakieś inne rzeczy na głowie, to można to odkopać, że tak nawiążę, w podcastach. Strona Radia Nowy Świat i aplikacja się poleca. A gdyby odkopywanie nie było możliwe, to wtedy jeszcze Patronite się poleca. Ale też jest droga na skróty, bo Patryk aktualizuje playlistę z poniedziałkowymi piosenkami, więc jak zerkną Państwo na jego fanpage, to tam można znaleźć link do właściwego miejsca i odsłuchiwać sobie o dowolnej porze. 20 minut po 9, tym razem nie Ameryka Łacińska.

Dostałem mail od pana Huberta o treści, że trochę padało w tym roku na Machu Picchu i załączone są zdjęcia na dowód w istocie. Troszkę pokropiło. Bardzo dziękuję za dowód i pocztówkę w nawiązaniu do dzisiejszej opowieści Patryka Rabiegi. Zerkam jeszcze do grupy patronów. Państwo komentują, a właściwie komentowali czas jakiś temu pierwszą rozmowę redaktor Beaty Grabarczyk a propos naszego przygotowania na ewentualną ewentualność, która miejmy nadzieję i zaklinajmy rzeczywistość, że nigdy nie będzie miała miejsca. Władysław napisał, że schronów nie mamy, bo nie można krzywdzić deweloperów. Jeżeli ktoś by zaproponował, żeby tak zmienić przepisy, aby można było na co dzień zaadaptować je na mikrokawalerki, to byśmy mieli w każdym nowym bloku. Nie można generować biznesowi kosztów, nawet jeżeli może to doprowadzić do tragedii. I trochę więcej, chyba mogę powiedzieć, takiego oburzenia, czy rozgniewania, czy jakiejś takiej frustracji związanej z bieżącym zastanym stanem rzeczy. W komentarzach się pojawia. Gdyby ktoś jeszcze chciał dodać coś od siebie i skomentować, to zapraszamy do 10:00. My tu jesteśmy do Państwa dyspozycji. Grupa patronów się poleca i mail też Nowy Świt Małpa Nowy Świat Online. Jeżeli chodzi o oprawę muzyczną, The Catch Empire i Thunder Rumbles, tak nas teraz rządzą.

9:28. W dzisiejszym wydaniu Newsweeka można znaleźć rozmowę z profesorem Koziołkiem, znanym Państwu bardzo dobrze z naszej anteny przecież. A propos lalki, to polecamy. A propos lalki, ja też przeglądam prasę i czytam Rzeczpospolitej. Rzecz bardzo związaną z kącikiem Patryka Rabiegi, mianowicie, że serial Lalka jest szósty w rankingu Netflixa na świecie i to jest super osiągnięcie, jeżeli chodzi o liczby, ale za awans polskiej produkcji odpowiada przede wszystkim rosnąca popularność serialu w Ameryce Łacińskiej. W niedzielę lalka po raz pierwszy znalazła się w top 10, między innymi, uwaga, w Brazylii, gdzie zajęła 7 miejsce. Netflix ma w tym kraju do 25 milionów subskrybentów. Serial zadebiutował też w top 10 w Boliwii na 9 pozycji. I co mamy jeszcze? Ekwador, tam 7 miejsce, Gwatemala, Honduras, Nicaragua, Salwador i Peru też na Dominikanie awansował z 10 na 8. Więc w tej części świata również serial bardzo rezonuje, że tak to ujmę, Rzeczpospolita więcej o liczbach, natomiast nasz serial poniedziałkowy, który jest niekończący się, bo związany z finansami, przecież za chwilę będzie miał kolejny odcinek. Tym razem, jak już wspominałem, z Agnieszką Filipiak z Forbes Women.

0: Finanse osobiste.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Beato. Raz jeszcze.
1: Tak.
2: Czy to będzie znowu rozmowa, która będzie nas stawiała na nogi, bo powiesz na przykład, nie
1: tak.
2: wiem, że kawa będzie droższa, albo nie wiem, co
1: kawa
2: droższe,
1: nie, ale paliwa,
2: masło, bo...
1: paliwa są drogie, rany. Więc o paliwach zaczniemy.
2: I będzie jeszcze drożej.
1: No to trudno wyczuć. No, zależy, co będzie się działo w Zatoce Perskiej i na Bliskim Wschodzie.
2: Lepiej założyć i się rozczarować pozytywnie.
1: No to jest jakieś podejście. Tak naprawdę porozmawiam, proszę państwa, o tym, że są dwa pomysły, powiedziałabym wręcz skrajne, na ulżenie trochę naszym kierowcom na stacjach. Jeden to jest pomysł rządu, który mówi, no to zróbmy ustawę o nadmiarowych dochodach, które spowodują, że ściągniemy podatki z koncernów paliwowych i w związku z tym będziemy mogli znowu włączyć program CPN, albo pomysł prezydenta, który mówi po prostu obniżmy tam VAT i podatki i w ogóle zróbmy taniej.

0: pytania, kto za tę obniżkę zapłaci, to znaczy czy kierowca, czy budżet państwa, czy firmy paliwowe, ale na końcu to rozwiązanie, jak to rozwiązanie też będzie działać, czy przez kilka tygodni, czy przez parę miesięcy, bo jeśli opodatkujemy dodatkowe zyski firm paliwowych, o których wspominałaś, no to trzeba jednak uważać, żeby ten koszt nie został ostatecznie i tak przerzucony na kierowców, a jak Państwo wiedzą, jeżeli będą płacić kierowcy, to też wszystkie firmy, które zatrudniają kierowców i potrzebują transport i znowu ceny pójdą w górę, a jeśli Państwo... A drugi pomysł prezydenta, który mówi o tym, żeby wprowadzić zerową stawkę podatku od sprzedaży detalicznej paliw i to aż do końca marca 2027 roku i właściwie w tym projekcie prezydenckim jest ta możliwość takiego elastycznego w ogóle obniżania akcyzy i ustawowego limitu marży, no to w tym momencie... Jest też druga taka lampka, no bo jeśli państwo ustala marże i ceny, no to wchodzi jeszcze głębiej w rynek, a rynek powinien się jednak rządzić własnymi prawami.
1: No właśnie. No i mieliśmy taki przypadek obniżania cen paliw poprzez na przykład obniżanie wysokości podatków na Węgrzech, tak było, za Orbana, co doprowadziło do tego, że paliw nie było... No i inflacja i tak swoje robiła, rosła sobie, więc to jest dosyć kwadratura koła mniej więcej. Tak,
0: tak, to jest też pytanie, czy są ceny, czy jest pewien poziom ceny paliwa, do którego po prostu jako konsumenci, biorąc pod uwagę tego, co się dzieje na świecie, nie powinniśmy się przyzwyczajać, ale paliwo jest jednym z tych tematów, po które politycy bardzo chętnie też sięgają w ramach różnych potrzeb, czy zaspokojenia potrzeb swoich wyborców, więc myślę, że tutaj tych pomysłów będzie dużo też więcej.
1: No tak, tylko że też prawda jest taka, że no, te ceny paliwa, jeżeli one będą tak rosły, to one też nam podwyższą inflację.
0: To, co wspomniałam, no właśnie. Uważą jedzenie gdziekolwiek.
1: No idziemy. Więc właśnie, cokolwiek, gdzie się nie ruszymy, tam jest problem. I jeszcze od tego wszystkiego te ceny paliwa uderzają też w rolnictwo w ogóle, bo rolnicy najczęściej korzystają z diesla, a ten diesel rośnie najmocniej. No i tak wygląda ta sytuacja, nie najlepsza. No i podobno Donald Trump ma dwa wyjścia, tak sam powiedział, to znaczy albo negocjować z Iranem, albo rozwalić ten kraj zupełnie, jak to był malowniczo ujął. No myślę, że ta pierwsza wersja byłaby chyba lepsza, bo może by się rzeczywistość na świecie uspokoiła. No ale co zrobi Donald Trump, to się pewnie przekonamy w listopadzie. No dobra, inna rzecz, która też podnosi Polakom ciśnienie, to są ceny mieszkań. No tylko się okazuje, że niby mamy drogie te mieszkania, ale jak się porówna z innymi cenami w Europie i na świecie i inaczej się na nie trochę popatrzy, no to nie jest tak źle. No tyle tylko, że możemy stać nas na mieszkania małe i ciasne.
0: Tak, to pani redaktor nawiązuje do badania, które zrobiono, tak. Które porównywało ceny mieszkań i transakcji. Znaczy jedną rzecz z tym badaniem myślę trzeba uważać, bo ona nie pokazywała w ogóle, gdzie mieszkania są najdroższe czy najtańsze, tylko trudno je kupić w relacji czy tam do zarobków, cen i koszty kredytów. No i Polska zależy jak spojrzy.
1: No właśnie.
0: Troszeczkę jak patrzyłam też na tytuły, to były bardzo przerażające, że Polska jest mieszkaniowym piekłem wręcz. I pod tym względem Polska wypada rzeczywiście słabo, bo w dużych miastach, gdzie badanie przeprowadzono, opiera się głównie na cenach ofertowych, to znaczy one są tam wyższe. Ofertowe ceny są zwykle wyższe od tych rzeczywistych, bo mamy zwykle negocjacje i ta cena jest wtedy niższa. Więc w tym badaniu brano pod uwagę z jednej strony, ile kosztuje to mieszkanie, z drugiej strony, jak dana osoba zainteresowana mieszkaniem ma możliwości wzięcia kredytu. No bo wiadomo, że w takim oprocentowaniu ta sama pensja pozwala pożyczyć mniej, więc można kupić też mniej metrów. No i to, co tam Polska też wypadała bardzo ciekawie, bo w tym okresie, w którym badanie było przeprowadzone, oprocentowanie kredytów w Polsce było w okolicach zdaje się 8%, a w strefie euro 2,5%.
1: No właśnie.
0: I to mocno pogarszyło też wynik Polski. No oczywiście nie oznaczało, że same mieszkania były droższe. Ja zwróciłam uwagę na to badanie przede wszystkim dlatego, że ono pokazuje po prostu mieszkaniowy bardzo realny problem, który mamy w Polsce. Bo pokazuje tą relację cen mieszkań do dochodów i kosztów kredytów. No i w ogóle w, Polsce mieszkanie po prostu dla ludzi jest bardzo trudno dostępne właśnie w tej relacji dochodu i kosztu finansowania, bo możemy porównać ceny tych mieszkań, ale musimy brać pod uwagę, ile ludzie zarabiają i na co ich stać. To badanie by zakładało to, że każdy z badanych jest w stanie przeznaczyć na kredyt

0: jedną trzecią swojej pensji.
1: No na kredyt i też opłaty, tak? Tak? Bo tam było, tak.
0: Tak, więc z jednej strony te ceny u nas mogą nie być za wysokie, jeśli spojrzy się na konkretne miasta, ale sam fakt, że Polacy nie są w stanie kupić sobie samodzielnie mieszkań, jest tutaj bardzo realnym problemem i chyba to było najistotniejsze z tego badania.
1: No niestety. No i trzeci temat, który też może podnieść niektórym ciśnienie, znaczy najbardziej to chyba ministrowi finansów podnosi ciśnienie. Otóż agencja Moody's obniżyła rating Polski i zrobiła to pierwszy raz w historii.
0: Tak, już od ponad dwóch dekad, to może tylko uspokójmy, że właśnie to głównie to jest problem ministra finansów u nas, bo rynek gospodarczy jest stabilny, a rating to po prostu ocena tego, jak dużym ryzykiem jest pożyczanie Polsce pieniędzy naszemu państwu. No i rzeczywiście o jeden poziom spadliśmy, no ale powodem są właśnie przede wszystkim, jak wspomniałaś, finanse publiczne, no bo nasze państwo polskie wydaje dużo więcej pieniędzy niż ma dochodów, no więc musi coraz więcej pożyczać. No to tak jak z każdym gospodarstwem domowym, trzeba sobie to przełożyć. Jeśli co roku się, nie wiem, wydaje więcej niż zarabia, no to jak pożyczamy, a kiedy pożyczamy, to coraz więcej też tych pieniędzy potem spłacamy w odsetkach.
1: Tak jest.
0: No i tak samo jest z naszym państwem, dlatego Moody prognozuje, że o ile w zeszłym roku to było, zdaje się, 60% PKB, zadłużenie Polski, to już w przyszłym roku ma być 69%. No i do tego jeszcze wzrastają, tu się znowu kręcimy wokół ulubionego tematu, te koszty obsługi długu. No i rating, tak jak wspomniałaś o ministrze, ma przede wszystkim znaczenie dlatego, nie może dla przeciętnego Kowalskiego tak bezpośrednio, ale no Polska cały czas pożycza pieniądze na rynku, my. No jeśli inwestorzy uznają, że pożyczanie nam pieniędzy wiąże się z większym ryzykiem, no to będą dawać nam wyższe oprocentowanie. No i wtedy my też będziemy więcej płacić za swój dług. No i skończy się jakby na tym, że zamiast pieniądze, które powinny być iść, które są od nas pobierane w formie podatków i od różnych firm, podmiotów gospodarczych, nie wiem, zamiast iść na szkoły, drogi i wszystkie nasze takie skojarzenia z pierwszymi potrzebami, będą szły na spłacanie odsetek. Taki ten koło nam się trochę zamknie, więc, więc tak jak tak brzmiało też te tytuły, troszeczkę przyznałam, że trochę dzisiaj odczytujemy tytuły internetowe z mediów, do których też należą, ale że to właściwie jest nie tyle jakiś taki alarm o stanie polskiej gospodarki, ale właśnie ostrzeżenie dotyczące naszych finansów publicznych.
1: No, bo no i trochę też polityki.
0: Musimy pokazać, jaki jest pomysł rządzących naszych polityków, niezależnie od strony, jak ograniczyć ten bardzo duży deficyt i zatrzymać ten wzrost długu, bo ewidentnie raczej tutaj nie widzimy działań, aby były pomysły jakiekolwiek, żeby ten właśnie szybki wzrost długu zatrzymać. Wręcz przeciwnie, wyglądamy, jakbyśmy się bardzo dobrze bawili i rozhulali.
1: Tak właśnie to wygląda. No i takie to mamy informacje ekonomiczne dla Państwa dzisiaj przy poniedziałku. Bardzo dziękuję. Agnieszka Filipiak, Forbes Women, była z nami. Dzięki, Agnieszka.
0: Dziękuję, dobrego tygodnia.
1: Dziękujemy bardzo. A dla Państwa mam jeszcze fraszkę od Jamiołka, która nosi tytuł Wakacje. Ekonomia nie bez racji psuje się od regulacji. Dziś zbyt wielu ma inwencje ograniczać konkurencję, choć fakt nie znam mód wakacji. No i patronek Jamiołek pozdrawia Państwa. Bardzo dziękujemy.

Wiadomości a propos tego, co na antenie i nie a propos też. Hubert napisał, że dzisiaj tak tylko szybko. Czy jeszcze wypada zajadać się lodami? W szczególności czekoladowymi. No, to jest poważna kwestia, no bo ja w ubiegłych latach raczej bardzo restrykcyjnie podchodziłem do kalendarza, to znaczy do końca jesieni, do końca lata kalendarzowego. Był nakaz, żeby nosić krótkie spodenki, a dopiero później można było zamienić je na długie. A w tym roku nastąpiła jakaś przemiana, bo dzisiaj teoretycznie lato jeszcze trochę ten, no ale spodnie długie już na nogę, więc z tymi lodami też bym chyba uważał. A Beatę już nie zapytam, bo uciekła, następnym razem sprawdzimy.

Kenan Z. Za nami wiadomości jeszcze a propos tego, co na antenie było już, czyli nietypowych mistrzostw, zawodów, konkurencji. Jedna z naszych słuchaczek napisała, że wczoraj nasi studenci z AGH zdobyli drugie miejsce w zawodach, których profesjonalnie nazwać nie potrafię. Konstrukcje samochodów elektrycznych oceniane w różnych kategoriach. Wiem, że kilka lat budowali te perły i się udało. No i naprawdę bardzo imponujący bolid. Pokażę ci, Kuba, jako ekspertowi od sportu. Przyznaj, że imponujący. Tak, Kuba zatwierdził. Bardzo dziękuję. Jesteśmy tu jeszcze przez kilkanaście minut. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby uzupełnić naszą antenę właśnie o wiadomości na temat nietypowych mistrzostw zawodów, albo dowolną inną treść, to polecamy się 224-280-280. Jan Kanty, Pawluśkiewicz jeszcze nam zagra przed końcem programu.

Okej, okay, no to teraz, dobra. Jan Kandewa, Wliszkiewicz to był, za 7 minut będzie 10:00. Jeszcze trochę wiadomości od Państwa, których nie zdążymy dzisiaj wszystkich przerobić, ale spróbujemy. Alicja napisała a propos tego, że lalka bardzo popularna jest w Brazylii, w ogóle Ameryce Łacińskiej, ale przede wszystkim w Brazylii serial, że Niewolnica Izaura jakoś tak przyszła na myśl w związku z popularnością lalki w tamtym miejscu. Też o tym pomyślałem, jak to było, Great Minds Think Alike. No właśnie, nie mam zielonego pojęcia, czym się kierowali Brazylijczycy wybierając lalkę. Właśnie mieliśmy debatę w studiu, co ich mogło zachęcić do obejrzenia tego serialu. Jak Państwo mają jeszcze jakieś pomysły, to proszę nam podrzucić, przez kilka minut to będziemy dostępni. The Afghan Whigs. Prawie na koniec.

Pan Marcin napisał, nie wiem kto dzisiaj układa muzykę do porannej audycji, ale tak daje do pieca, że chciałbym go serdecznie pozdrowić. To przekazuję pozdrowienia serdeczne do pana Kajtka, bo to on dzisiaj odpowiedzialny jest za wszystko to, co nam gra od 6 do 10. Bardzo dziękuję Kajetanowi za to, że wszystko gra, tak w ogóle to Kuba jest odpowiedzialny. Dziękuję. Wydawanie audycji, to miałem na myśli. Tak, Kuba, to ty, to już fajrant. Tak już można zbierać, odkładaj te gazety. Składamy nasz dobytek poranny. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Natalia Harkiewicz i Olga Szygenda jeszcze w serwisie informacyjnym. Za chwilę do państwa powie, a później już nie będzie mówiła. Też sobie pójdzie razem z nami. Na drzemkę czy nie? Spanko. Dobrze, dobrze. A my tu jutro o 6 rano będziemy z Klaudiuszem Czmielakiem czekać na państwa. Polecamy się uwadze.

0: Minęła 10:00, tu Radio Nowy Świat. Zapraszam na serwis informacyjny, Olga Szygenda. Zaczynam od informacji z Niemiec. Wybory w Mecklenburg i Pomorzu Przednim przyniosły historyczną porażkę CDU kanclerza Friedricha Merca. Partia zdobyła niespełna 5% głosów i po raz pierwszy w historii nie przekroczyła progu wyborczego, a co za tym idzie, nie wejdzie do parlamentu tego landu. Wygrała AfD z wynikiem przekraczającym 38% przed SPD z ponad 35%.
1: Wyników w Mecklenburg i Pomorzu Przednim nie da się upiększyć, to katastrofa. CDU walczyła, ale padła ofiarą zaostrzającego się starcia między SPD a AfD.
0: Tak wyniki głosowania komentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Rezultat wyborów może mieć znaczenie także dla Polski, bo Mecklenburgia Pomorze Przednie graniczy z naszym krajem, mówiła na antenie TVP Info Małgorzata Gemen, dyrektorka berlińskiego biura Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Mamy wspólną politykę regionalną, wspólną infrastrukturę, wspólną politykę gospodarczą i dynamika, która ma miejsce w Mecklenburgii Pomorzu Przednim, jest niezwykle ważna dla Polski. Wysoki wybór partii AfD oznacza, w szczególności głosy, które były podnoszone podczas kampanii wyborczej, postulaty, że należy odnowić relacje z Rosją. Mimo, podkreślam, polityka zagraniczna, polityka związana z bezpieczeństwem należy do kompetencji rządu w Berlinie, to dla nas z polskiej perspektywy śledzenie sytuacji za naszą z zachodnią granicą jest w tym momencie bardzo ważne.
0: W Berlinie wybory wygrała lewica, a AfD zajęła trzecie miejsce. W obu landach dotychczasowe koalicje straciły większość. Z Niemiec przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Nowym Jorku z przedstawicielami Polonii. Podczas wydarzenia wręczył odznaczenia osobom zasłużonym dla Polski, m.in. duchownym, nauczycielom oraz osobom zaangażowanym w sport i edukację.
3: Państwo jesteście w istocie i sami odznaczeni, ci, którzy są na tej sali ambasadorami Rzeczpospolitej Polskiej tutaj na amerykańskiej ziemi. To dzięki takim ludziom jak państwo. Te relacje polsko-amerykańskie, te na najwyższym szczeblu są możliwe.
0: Tak o roli Polonii mówił Karol Nawrocki, a dziś prezydent bierze udział w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Później spotka się m.in. z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii oraz z sekretarzem generalnym ONZ. A na koniec wracamy jeszcze do kraju. Saperzy rozpoczęli neutralizację bomby lotniczej z czasów II wojny światowej znalezionej pod Szczecinem. Niewybuch waży około 250 kg. W związku z akcją zamknięto autostradę A6 między węzłami Szczecin-Podjuchy i Szczecin-Dąbie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Szczecina oraz trzech okolicznych powiatów. Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca akcji. Utrudnienia dotyczą też drogi krajowej nr 10. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.

Zapraszam, spokojnie, proszę się nie tłoczyć. Dla każdego będzie miejsce. Będziemy prowadzić Państwa po naszych salach, jak co tydzień. Kajtek Strzelczyk realizuje, a ja oczywiście mówię do Państwa i przypominam, że mam adres mailowy wojciech.man@nowyświat.online. Jakoś tak tradycyjnie już się ułożyło, że nie mówię, jaki jest temat kolejnego wydania Mozoleum. Pozostawiam to Państwu do odgadnięcia, do wyczucia, do reakcji. I wydaje mi się, że ten pierwszy utwór, który Państwu zaprezentuję, może spowodować lekkie zdziwienie u moich stałych słuchaczy i pytanie, co mi strzeliło do głowy, chociaż wiadomo, że ja potrafię różne rodzaje muzyki wrzucać do moich audycji. Niemniej ten gatunek chyba dość rzadko się pojawia w produkcjach moich radiowych, ale oczywiście to ma sens. To jest przygotowane z myślą o pewnym porządku, o pewnym temacie audycji, który na razie jeszcze pozostanie sekretem.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Zaraz, zaraz, przecież ja to znam. Aha, Macarena. Ale kto to wykonywał? Nie pamiętam. Ale to był przebój. Tak, był, ale kto to wykonywał? Los del Rio, ale to ja mówię, a ten ktoś jeszcze nie pamięta. I co? Mamy taki oto przebój. Duży przebój. Okazuje się, że gigantyczny przebój. Okazuje się, że wedle różnych źródeł jest to najsłynniejszy utwór typu One Hit Wonder, czyli objawienie jednego przeboju. Bo rzeczywiście ci Los del Rio już później nie zaistnieli za bardzo na listach przebojów, ale Macarena to był totalny, monstrualny przebój we wszystkich niemal krajach. I teraz mamy odsłoniętą zasłonę i temat dzisiejszego muzeum to właśnie takie objawienia jednego przeboju. I tutaj możemy dyskutować, ponieważ niektóre z wyborów, nie tylko w tej audycji, ale w ogóle, powodują dyskusję, bo właściwie taki klasyczny One Hit Wonder to jest taki błysk gwiazdy nowej na firmamencie muzyki rozrywkowej, który już więcej nie powraca. Nie powraca piosenka, albo też nie powraca, a przede wszystkim wykonawca. I tutaj mamy utwory, które oczywiście były wielkimi hitami, ale wykonawcy mówią, chwileczkę, to nie był mój jedyny przebój, bo jeszcze na liście przebojów chyba około 35 miejsca i tak dalej, i tak dalej. No więc nie będziemy aż tak radykalni, żeby prześwietlać wszystkie utwory, które przygotowałem na dzisiaj, ale będzie to zestaw w większości chyba zapomnianych, przede wszystkim artystów, ale również piosenek, ale myślę, że niektóre wywołają pewne echo w Państwa pamięci, takie na przykład jak ten utwór.

Sugar Sugar i grupa The Archies. I oczywiście przebój, bo melodyjny, bo wpadający w ucho, bo do kolebania się, do nucenia, szczególnie wśród młodej wówczas publiczności. I wydaje się wielu artystom, że taki sukces gwałtownie ich napadający to otwarcie drzwi do wielkiej kariery. Ale te drzwi nie tyle się otwierały dla wielu wykonawców, co uchylały. Niemniej oczywiście lepiej mieć jeden wielki przebój w swoim portfolio niż żadnego, bo taki utwór Sugar Sugar był, że nawiążę do tytułu, takim lizakiem na pocieszenie. Bo jednocześnie, jeśli piosenka była wysoko na liście przebojów, to bywało tak, że publiczność w sklepach płytowych, bo kiedyś były takie sklepy, patrzy, o, The Archies, a to ci od Sugar Sugar. I na przykład ktoś kupował cały album. A tam Sugar Sugar i troszkę kicha. Bo oczywiście pewne podobne rzeczy, podobne pomysły, podobne brzmienia, ale ten jeden strzał był jedynym. Naturalnie, że określanie przeboju jako One Hit Wonder zależy też od geografii, bo może być tego typu jednorazowy strzał w ramach jednego kraju, albo jednego kontynentu, albo całego świata. I w przypadku Macareny, którą rozpocząłem, to był strzał na cały świat. Zresztą Archies też byli popularni w wielu krajach. Ale teraz przejdźmy do Wysp Brytyjskich, które oczywiście mają znamienitą bardzo pozycję w Wielkiej Księdze Historii Muzyki Rozrywkowej. I tam było też bardzo dużo takich piosenek, które przesmyknęły się do listy przebojów, a zespół tak troszkę z pamięci wyleciał. Bonzo Dog Duda mieli utwór, który stał się przebojem, I Am The Urban Spaceman. I teraz go Państwu przypomnę.

urban spaceman, czyli miejski kosmonauta albo astronauta, jak to woli. Fajna melodyjka, oczywiście też wpada w ucho. To był rynek brytyjski. Ale popatrzcie Państwo, Amerykanie, którzy byli gigantem na rynku muzyki rozrywkowej, dyktowali warunki, listy przebojów USA rzeczywiście dostarczały wykonawców i piosenki, które zdobywały popularność na całym świecie, musieli oddać palmę pierwszeństwa Hiszpanom, bo ta Macarena, od której rozpocząłem audycję, to właśnie byli Hiszpanie. Czyli nawet taki gigant musi uznać kogoś, kto zdobył klucz, może kluczyk, do ucha i serca słuchaczy w wielu krajach. Ale jednak wróćmy teraz do tych Stanów Zjednoczonych, bo tej muzyki i tych pojedynczych przebojów jest taka mnogość, że mógłbym chyba, no nie chcę powiedzieć do końca życia, ale przez cały rok nadawać pojedyncze przeboje, które w USA zdobyły popularność i potem przepadły. Więc ten wybór dzisiaj w muzeum będzie oczywiście bardzo skąpy, ale szukałem takich utworów, które trochę są zapomniane, nie tych najbardziej oczywistych. I oto mamy duet Ashford & Simpson. To było małżeństwo, które niezależnie od tego, że nagrali trochę muzyki, to było to małżeństwo twórcze, które pisało piosenki dla innych gwiazd, dla Shaki Khan, dla innych i miało odnotowane wielkie sukcesy. Ale też przyszło im do głowy, a może byśmy sami coś nagrali. Sami nagrali i trafili w dziesiątkę tym właśnie utworem.

Sally, Ashford and Simpson. To musi być bardzo przyjemne pisać ładne piosenki, a potem zorientować się, że się je ładnie śpiewa. Oczywiście było trochę takich małżeństw, rodzeństw albo pojedynczych wykonawców, którzy nie tylko obsługiwali inne gwiazdy swoimi kompozycjami, ale i sami nagrywali, ale ta piosenka Salit mogła wskazywać, że Ashford & Simpson mieli otwartą drogę do indywidualnej kariery, ale tak się losy potoczyły. Przejdźmy teraz z powrotem znowu do Anglii i tu będzie teraz taki one hit wonder, który dotyczy de facto tylko zespołu, który, jak mówią różne źródła, które penetruje dla was, mieli tylko jeden hit na liście przebojów jako właśnie jako grupa Love Sculpture, ponieważ to, z czym się znaleźli na liście przebojów, tego utworu nie można nazwać cudem jednego trafienia, bo to było coś, co nie oni skomponowali, nie oni jedynie wykonywali, ale w ich wykonaniu rzeczywiście trafiło na listy bestsellerów.

Trudno uznać taniec z szablami za jednorazowy błysk kompozytorski, ale ta wersja, którą nagrali The Love Sculpture, rzeczywiście zyskała ogromną popularność i nawet jeśli ktoś nie wie, skąd wzięła się ta kompozycja, a wzięła się wszakże z innej zupełnie sfery kulturowej, to mogła w opinii słuchaczy porwać swoją dynamiką, swoją odważną bardzo wersją gitarową i dlatego wstawiliśmy ją w audycję o One Hit Wonders. Skoro jesteśmy w Anglii, to teraz utwór, który jest klasycznym takim błyśnięciem jednego przeboju, chociaż wykonawcy nie są absolutnie muzykami, którzy tylko przeżyli te 5 sekund chwały i zniknęli z firmamentu. Pamiętają Państwo taką grupę brytyjską Gentle Giant? To był zespół, który osiągnął bardzo poważny sukces. Nagrał wiele bardzo dobrych płyt, takich trudniejszych trochę. To nie były popowe melodyjki, to była muzyka taka progresywna bardziej i miała wielu fanów, którzy do dzisiaj pamiętają o tym zespole, bo kiedy w którejś audycji coś tam zahaczyłem o nich, to przyszły zaraz listy, o jakie wspomnienie, o jakie dobre granie i tak dalej. Ale zanim powstał Gentle Giant, była w Anglii taka grupa Simon Dupree and the Big Sound. I część członków tego Simon Dupree później stworzyła Gentle Giant. A Simon Dupree nagrał między innymi, i teraz trudno właściwie mówić, że między innymi, bo oczywiście nagrał całą płytę długogrającą, nagrał dużo utworów, ale ten jeden, kompletnie inny od repertuaru Gentle Giant, nagle, jak to się mówi potocznie, zażarł, czyli nagle wystrzelił być może ponad oczekiwania samych twórców. Niektórzy z Państwa już się doskonale domyślają, co to za piosenka, a jeszcze będzie wersja stereo, odświeżona, więc pobujamy się teraz w hamaku wspomnień, ale mi pięknie to wyszło. Hamak wspomnień i kites.

To była piosenka o latawcach. Mimo upływu wielu, wielu, wielu lat, myślę, że jeśli ktoś z Was usłyszał ją po raz pierwszy, to ona i dzisiaj potrafi wciągnąć i zrobić dobre wrażenie, a nawet skłonić do zamyślenia, do marzenia. Tak to jest z niektórymi z tych One Hit Wonders. Ale są i takie, które przynależą do swojej epoki i dzisiaj być może nie zrobiłyby kariery. Aha, jeśli chodzi o listy od Państwa, to oczywiście, że się spodziewałem tego, ale ja zastrzegłem na początku audycji, że takich pojedynczych hitów było w historii bardzo wiele i mógłbym robić muzeum przez długi, długi czas wypełnione wyłącznie tego typu piosenkami, więc Wasze propozycje oczywiście z przyjemnością spoglądam na nie, no ale oczywiście nie mogą się one pomieścić, bo audycja Muzoleum ma różnorakie tematy i nie mogę się przykleić wyłącznie do sprawy tych jednorazowych przebojów. A dzisiejszy wybór jest naturalnie subiektywny. I teraz wróćmy do nieamerykańskiej wersji, właśnie do amerykańskiej, rodowodu amerykańskiego, bo ta piosenka, którą za chwilę usłyszymy, narodziła się na Jamajce. Ale nie jest to żadne takie typowe marleyowskie granie, chociaż oczywiście są tam echa tego. Duet, który to nagrał, to Althea and Donna, to były nastolatki jamajskie, które jak te dziewczynki coś na sobie podśpiewywały i w pewnym momencie znalazły piosenkę, już nawet nie wiem, czy one ją wymyśliły, czy ktoś, i nagrały ją. I proszę, jak to się dzieje z takimi niektórymi właśnie zupełnie magicznie trafiającymi do ludzi piosenkami, nagle stała się przebojem. Jedynym przebojem, ale przebojem. Tytuł utworu Uptown Top Ranking.

Można oczywiście się dziwić i zastanawiać, bo na Jamajce utworów tego typu mogło powstać 500 albo 50 tysięcy, a tym nastolatkom się udało. Ale takie są losy niektórych nagrań. Proszę Państwa, te losy dyktowane są przez listy przebojów często, a listy przebojów w odróżnieniu od Polski, która przez całe lata tak kusztykała trochę show biznesowo i to, co robił Marek Niedźwiecki w Trójce, było wyznacznikiem, ale opartym na listach i kartkach od słuchaczy. To nie było zbyt zawodowe, bo amerykańskie czy angielskie listy przebojów były kompilacją sprzedaży przede wszystkim, czyli singli, bo zależnie jaka to była lista, czy tam albumów, czy singli, czy gatunków muzycznych, sprzedaży, raportów radiowych, no i to było wszystko jakoś tam łączone jeszcze w czasach przedkomputerowych odpowiednim algorytmem ludzkim, a potem doszły streamingi i dzisiaj listy przebojów też opierają się na odsłuchaniach, ale także na sprzedaży i są po prostu biznesowo bardziej wiarygodne. Chociaż wiarygodność to jest słowo dyskusyjne, bo dobra lista przebojów, tak jak ta trójkowa niegdyś, dyktowała pewne nurty i oczywiście zarzuty, że autorzy coś manipulowali, są obrzydliwym pomówieniem, ale ona oddawała gust nie całego kraju, ale słuchaczy tej stacji. To tyle na marginesie, a teraz znowu amerykański One Hit Wonder, który niektórzy kontestują, mówiąc, że duet Bob and Earl coś jeszcze nagrał ładnego, ale ta piosenka pozostaje jako ich największy sukces.

Harlem Shuffle i Bob Nell. To zabawne, ale układając tę audycję, niektóre utwory wskakiwały mi w jakieś tam puste miejsca w pamięci i od razu przypominałem sobie, że je pamiętam. Ale zanim je sobie przypomniałem, to o nich nie pamiętałem. To jest skomplikowane bardzo, ale myślę, że Państwo mnie rozumieją. I jest przyjemnością układanie takiej audycji, szczególnie przez kogoś takiego jak ja, który przez całe lata słuchał muzyki i oczywiście, że nie jestem w stanie skatalogować tak jak komputer wszystkiego, co słuchałem, ale właśnie okazja taka jak dzisiaj pozwala mi może nawet odświeżyć jakieś wspomnienia. I właśnie następny utwór odświeżył mi wspomnienie, bo ja prawie, a właśnie całkowicie zapomniałem, że kiedyś wpadł mi w ucho taki utwór o tytule Movie Star, Gwiazda Kina. Wtedy wiedziałem, kto to wykonuje, potem zapomniałem, potem w ogóle zapomniałem całkiem. I teraz układam sobie muzoleum, patrzę, Movie Star, zaraz, ja pamiętam melodię. Kto to był? A, Harpo, co ja o nim wiem? Nic, ale piosenkę pamiętam.

Przyznaję, że to nie jest gatunek muzyki, w którą się wsłuchuję dzisiaj, ale trzeba powiedzieć, że wspomnienie to jest takie zjawisko, które przysypuje taką mgiełką ewentualne różnice w postrzeganiu muzyki i stają się one właściwie równoważne w pamięci. Obok takiego harpo równoważne dla mnie jest i to, co się działo w Anglii, i The Beatles, i Stonesi, i Pink Floyd, i Ameryka, i metal, i cuda. I to tam wszędzie pasuje we wspomnieniach. A dzisiaj słucham troszkę innych utworów, ale jeśli chodzi o ten, który za chwilę przedstawię, to on mi się kiedyś spodobał z paru względów. Grupa Redbone miała przebój, który tytuł tego utworu bardzo działał na moją wyobraźnię. Po pierwsze, padało w tym tytule słowo, a właściwie nazwa miasta New Orleans, o którym często mówię i w moich audycjach przedstawiam artystów z Nowego Orleanu, więc to mi się kojarzy z takim szczególnym bardzo fragmentem tego krajobrazu muzycznego. A do tego jeszcze w tym Nowym Orleanie, w piosence grupy Redbone, działała Witch Queen, czyli królowa czarów. No bo wiadomo, że Luizjana to i bagniste tereny, i jakieś wudu, i jakieś cuda. I piosenka mi się strasznie wówczas spodobała. I oczywiście, jak tylko miałem okazję, to kupiłem sobie album grupy Redbone. Ale pasują do dzisiejszej audycji, gdyż ta królowa magii z Nowego Orleanu była, jak sądzę, ich one hit wonderem.

Audycja się kończy, więc muszę ukrócić moje wspomnienia, marzenia i te różne dawne wrażenia jedną piosenką, a właściwie tą samą, którą rozpocząłem. Bo ten super, super, super One Hit Wonder Macarena być może gdyby nie zaistniał kiedyś, a pojawił się teraz na rynku w takiej wersji, jaką za chwilę usłyszymy, czyli troszkę bardziej zremiksowanej, takiej bardziej uwspółcześnionej, być może znowu załapałby uwagę słuchaczy, tyle że innego pokolenia. Pozostawiam to wam, a my z Kajtkiem mówimy do usłyszenia. Radio Nowy Świat.

0: que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Zbliża się 11:00, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Nie ma już utrudnień na autostradzie A6 pod Szczecinem. Na krótko zamknięto na niej przejazd, gdyż saperzy zabierali ćwierćtonową bombę lotniczą z czasów II wojny światowej. Znaleziono ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargardzkiej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało wcześniej alerty do okolicznych mieszkańców, aby nie zbliżali się do zagrożonego obszaru. Kpiny z demokracji i wyborów na wschodni sposób. Ramzan Kadyrow został ponownie wybrany na przywódcę Republiki Czeczeńskiej. Według informacji podawanych przez Czeczenia Today uzyskał poparcie na poziomie 99,85%. Po zamknięciu lokali odbyły się pokazy fajerwerki. Ramzan Kadyrow rządzi Czeczenią nieprzerwanie od 2007 roku. Na przywódcę wskazał go Władimir Putin i jest on politycznie lojalny wobec Moskwy. Wybory do Dumy odbyły się także w Rosji w miniony weekend. Po przeliczeniu ponad 94% głosów wygrała rządząca proputinowska partia Jedna Rosja, a do udziału w wyborach nie dopuszczono partii opozycyjnych. Aż 10 martwych lwów znaleziono w tanzańskim rezerwacie Ngorongoro. Władze parku w oficjalnym oświadczeniu przekazały, że wstępne wyniki wskazują, iż lwy mogły paść ofiarą zatrucia. Według ekspertów, lwy, które atakują zwierzęta gospodarskie, bywają celem odwetu ze strony ludzi. Tylko w ubiegłym miesiącu po kenijskiej stronie granicy zatrzymano 4 osoby podejrzane o zatrucie 18 słoni. Trwa śledztwo w tej sprawie. To ma być jedna z największych prezentacji polskiej rzeźby współczesnej. W listopadzie po fabryczne przestrzenie OFF Piotrkowska Center w Łodzi stanął się scenografią wydarzenia organizowanego przez Fundację Formacja. Stawia sobie ona za cel integrację polskiego środowiska rzeźbiarskiego, stworzenie wielopokoleniowej platformy wymiany doświadczeń oraz przywrócenie tradycji eksponowania rzeźby w miejskiej przestrzeni, nawiązując do idei Łódzkiej Galerii Rzeźby z lat 70. Mówi Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
3: Będzie to właśnie wyjątkowa wystawa, dlatego że chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, że niemal wszystkie uczelnie w Polsce biorą w tym udział. Będą pokazywane prace zarówno studentów, absolwentów, jak i profesorów, więc wystawa będzie podzielona na drugim piętrze. Będziemy mieli prace studentów, na trzecim piętrze prace profesorów. A poza tym zapraszamy niezależnych różnych artystów, również tych z bardzo wysokiej półki do udziału w tym.
2: Do 20 października organizatorzy czekają na zgłoszenia prac niezależnych artystów oraz rzeźbiarzy bez dyplomu, którzy tworzą z pasji. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: A dziś na niebie dużo chmur, ale będą też większe przejaśnienia. Niestety, chociaż właściwie to na szczęście, również przelotne opady deszczu, a miejscami burze i lokalnie drobny grad. A w Tatrach i wysoko w Beskidach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem do 17 na zachodzie, a wiatr umiarkowany, okresami dość silny.

0: Rok 1977. 11 album studyjny formacji Fleetwood Mac. Ta płyta zatytułowana Rumours i z niej piosenka Go Your Own Way, czyli idź swoją własną drogą. No pewnie, byleby z radiem Nowy Świat w uszach.
1: W środku dnia.
0: 7 minut po godzinie 11, chociaż właściwie to już prawie 8 minut po godzinie 11, poniedziałek, 21 września, Kajetan Jagnieszka. Dzień dobry.
2: Deep in the heart of the South London concrete jungle, there lives a strange creature. Beware, the South London lover boy.

Beware the South London Lover Boy, czyli bądź na baczności. A to Ray, czyli angielska piosenkarka pochodzenia gańsko-szwajcarskiego, chociaż teraz koncertuje po Stanach Zjednoczonych i właśnie udowadnia, jaki to świat jest mały. Stereo MCs przed nami Connected, a już za chwilę w tym studiu pojawi się Katarzyna Groniec i będziemy rozmawiały między innymi o singlu Halo, ale pewnie zahaczymy też o Gombrowicza.

0: Stereo MCC Connected, czyli połączeni. No i właściwie dzisiaj też tak pięknie się nam wszystko poukładało. W studiu jest Katarzyna Groniec. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i tak się nam pięknie poukładało, że dzisiejsza audycja właściwie pod znakiem raz Trójmiasta, a dwa Gombrowicza.
1: No proszę.
0: Nie ma przypadków, są tylko znaki, no bo kto jak kto, ale pani wie, jak wygląda dom Gombrowicza w Wąs.
1: Wiem, byłam, widziałam, spędziłam tam uroczy miesiąc, bo tak zostałam nagrodzona za kundlę i to było naprawdę najpiękniejszy miesiąc ostatnich lat. Przefajny wyjazd, no super było.
0: Czyli czas napisać drugą książkę, żeby jeszcze raz pojechać do Wąs.
1: No tak, właśnie, to mnie motywuje i to bardzo.
0: Co prawda, no to już nie będzie debiut, ale zawsze można, no można.
1: Tak, ale jeszcze można stanąć do konkursu z drugą książką, no, a druga to jest trudniejsza.
0: Jak z płytą. Pierwsza. To trochę jak
1: tak,
0: z płytą, prawda?
1: Tak, tak.
0: To jest ciekawe, bo właśnie myśli się o tej drugiej płycie, że to jest taka płyta, która potwierdza status artysty. A tymczasem z drugą książką bywa podobnie. To jest rzecz, o której często no tak.
1: No tak, szczególnie, że kundle zostały dobrze przyjęte, więc ta poprzeczka została powieszona wysoko. No i no jakoś to mnie też trochę denerwuje, więc więc zabieram się, tak podchodzę jak do jeża, ale no mam nadzieję, że ruszę niebawem tak z kopyta, bo coś tam sobie piszę oczywiście, ale nie tak pełną parą, jak bym sobie życzyła.
0: No na razie wychodzą teksty piosenek.
1: Tak.
0: I to jest taka krótsza forma, więc chyba łatwiej trochę, chociaż z jednej strony
1: nie,
0: jest łatwiej,
1: nie,
0: a z drugiej
1: nie,
0: właśnie nie.
1: Nie. Trudniej się wypowiedzieć w tej trzyminutówce i jeszcze ograniczonej rytmicznie bardzo mocno, więc nawet jak się ma jakiś temat do wypowiedzenia, no to dużo trudniej zawrzeć wszystko, co się chce powiedzieć. I żeby to było nie za ciężkie i żeby to było...
0: Dobrze by było, żeby się rymowało.
1: A dobrze by było, żeby się rymowało i takie tam drobiazgi. No ale oczywiście też jest taki dylemat, czy jak to pisać, jaką formę przyjąć. No, piosenki są oczywiście różne. Ja się poruszam w takiej stylistyce poetyckiej. I miałam to szczęście i nieszczęście, że zaczynałam od śpiewania cudzych tekstów i to były bardzo dobre teksty.
0: No tak, bo to był Brel w tłumaczeniu,
1: tak,
0: to była
1: no oczywiście, no to były mistrzowskie teksty i później wyjście ze swoim jest utrudnione, bo w momencie, kiedy człowiek zaczyna jako tam powiedzmy nastolatek, czy bardzo młody człowiek, już nie nastolatek, ale no to to ma jakiś taki rodzaj wolności i przestrzeni. Ma grupę wspierającą młodych przyjaciół, którzy mówią, świetnie piszesz, śpiewamy to. No, no jakoś tam to inaczej wygląda i rozwija się tak powiedzmy książkowo od pierwszego tekstu do kolejnych. A tutaj jest taki aj, bo rozumie się, na czym polega dobry tekst, bo się człowiek nauczył tego, używając ich. No i potem no ja miałam dylemat, co robić w takiej sytuacji. No i jak się zdobyć na odwagę. I bardzo małymi kroczkami docierałam do siebie.
0: Wydawałoby się, że właśnie z pani doświadczeniem no to już będzie łatwiej.
1: No właśnie
0: już
1: nie,
0: te słowa tak
1: nie,
0: wypływają spod
1: nie działa
0: palców
1: to tak.
0: Właściwie.
1: Przynajmniej w moim przypadku tak nie zadziałało.
0: No bywa i tak. Przeczytam teraz fragment recenzji pani książki Kundle, bo to jest rzecz, która bardzo się zgadza z tym, co ja sobie myślę. Katarzyna Groniec kojarzy mi się z osobą subtelną i jednocześnie charakterną. Zgadza się pani z takim stwierdzeniem?
1: No jasne, ten charakter na mi bardzo, bardzo mi odpowiada. No, subtelną umiem, potrafię udać.
0: Udać.
1: Tak, natomiast z charakternością miewam czasem też kłopoty, żeby ją powściągnąć.
0: To teraz w takim razie proponuję, żebyśmy posłuchały tego nowego singla Katarzyna Groniec w duecie z Organkiem. Utwór zatytułowany, no właśnie, Halo czy Halo?
1: No właśnie, tak, chodzi o zjawisko świetlne, ale po polsku mówimy chyba Halo. Nie powiemy Halo, więc to jest Halo. Może być każdy Halo, ale ja miałam na myśli zjawisko świetlne wokół Księżyca, tę taką aureolę, tę otoczkę wokół dodatkową, która się czasami pojawia.

0: Halo, to Katarzyna Groniec, która jest obecna w studiu. No i Tomek Organek, którego trudno jest nawet rozpoznać w tym nagraniu, chyba że człowiek wie, że to on.
1: Tak? No, Tomek musiał się odnaleźć w zupełnie innym, w zupełnie innej formie, w zupełnie innym repertuarze i w zupełnie innym sposobie śpiewania, tak mi się wydaje. Mimo wszystko ma tam w głosie taki rodzaj gulgotu, który ja bardzo lubię i na który liczyłam przy tym nagraniu. No i taką jego wrażliwość.
0: Zadam podstawowe pytanie każdego dziennikarza. Jak doszło do Państwa współpracy?
1: Po prostu poznaliśmy się kilka lat temu, jak Tomek miał taki projekt, który się nazywał Ona, do którego zapraszał różne śpiewające niewiasty. I też zasiliłam to grono. Wtedy się poznaliśmy. Kilkukrotnie to te pieśni zostały wykonane, więc się widzieliśmy. No a potem jakby nasz kontakt się odnowił z powodu kundli. Rozmawialiśmy o książce, więc jak zaczęłam pisać nowe piosenki, no to sobie pomyślałam, że bardzo bym chciała, żeby Tomek zaśpiewał w tej konkretnej piosence. O czym ona jest, nie będę mówić, bo nie cierpię w ogóle, jak ktoś mówi, o czym jest ta piosenka i potem zamyka ludziom w ogóle drogę
0: do interpretacji,
1: do czucia po swojemu, więc nie powiem, o czym to jest, ale no, ale nie bez kozery Tomek został przeze mnie zaproszony.
0: Taki organiczny.
1: Pomijając, już jakby pomijając to, jak on śpiewa i jaki ma głos, jaki ma taki rodzaj dzikości tego głosu. W ogóle to już odkładamy na bok, ale jeszcze jest coś innego. To jest istotne, ile on ma lat. Istotne jest to, jak on czuje i istotne jest to też trochę, że pisze. Więc taki rodzaj wrażliwości był mi potrzebny. Bardzo się ucieszyłam, kiedy się zgodził. Bardzo.
0: No właśnie, podobno miała pani bardzo ciekawą reakcję na to, jak on powiedział.
1: Nie, no to żart oczywiście, ale widzę, że każda przesada bardzo dobrze się sprzedaje medialnie, więc żeby w ogóle było o czymś słychać, trzeba mocno przesadzić. Ale tak, ucieszyłam się bardzo.
0: Artykuły na portalach lubią to po prostu.
1: Tak, no uwielbiają. Tak, uwielbiają, oczywiście.
0: Dla mnie ta piosenka, skoro pani nie chce powiedzieć, o czym jest ta piosenka, to ja powiem, co
1: dobrze.
0: Ja rozumiem w tej piosence. Ja tam słyszę przestrzeń. Przestrzeń, być może plażę, choć być może to jest też pewna sugestia, którą wyniosłam z okładki tego singla, czy ze zdjęcia, które towarzyszy temu singlowi. Ale takie przypływy, odpływy, księżyc, dlaczego nie? No i właśnie przestrzeń i jeszcze raz przestrzeń. Być może butelki są wrzucane z wiadomościami do tego morza. Być może jest to jakiś taki głos wołający na pustyni, czemu nie. Generalnie przestrzeń i pustka.
1: Już można zobaczyć teledysk do tej piosenki.
0: Ja go specjalnie nie oglądałam, nie było.
1: Dobrze. Mm-hmm.
0: No, proszę.
1: Nie, ja już nic więcej nie powiem, bo naprawdę nie chcę mówić, o czym to jest. Szczególnie, że to jest o ważnych sprawach, więc nie chcę zamykać tego odbioru. Przestrzeń jest jak najbardziej na miejscu.
0: Okej, dobrze. Czyli zaliczyłam ten test. Bardzo się
1: tak
0: cieszę.
1: No,
0: szkoła już ruszyła, więc prawda, już się myśli w tych kategoriach. No ale zazwyczaj jest tak, że jak jest singiel, to za singlem jest potem najczęściej kolejny singiel, a potem jest album.
1: Tak, no oczywiście tak by powinno być.
0: Tak by wypadało.
1: Tak by wypadało i tak by powinno być. Myślę o tym, żeby płyta, tak bym chciała, żeby płyta ukazała się na początku przyszłego roku, czyli jakoś luty, marzec. Jesteśmy w pracy nad piosenkami i śpieszymy się, dlatego że 24 października w Krakowie będziemy grać te najnowsze piosenki. Więc no, one się tworzą i będą brzmiały bardzo akustycznie. Po konstelacjach, które są takie mocno rozbudowane aranżacyjnie, tutaj wracam do takiego brzmienia, no nie chcę powiedzieć, że do ascezy, bo to do ascezy temu daleko, ale jednak do brzmienia bardzo akustycznego. Będą skrzypce, altówka naprzemiennie, będzie harfa, będzie fortepian, instrumenty perkusyjne, wibrafon. I to jest właściwie, i to będzie taki nowy świat, w którym mam nadzieję spotykać się z publicznością już pod koniec tego roku, a już na pewno w przyszłym roku.
0: No i to jest to halo podobno rzucone do publiczności.
1: Halo, no tak, halo, czy tam ktoś jest i czy ktoś mnie słyszy.
0: No myślę, że słyszą panią i że bardzo wiele osób słyszy i czeka na tę nową płytę. Ciekawa jestem, jaki będzie oczywiście odbiór. Ciekawa jestem oczywiście tej płyty. Co ciekawe, też koncerty w listopadzie, zdaje się szykują.
1: W październiku i w listopadzie właśnie zagramy w tym nowym składzie. No, ale jeszcze bardzo tak nieśmiało i no... Sami jesteśmy ciekawi, jak to będzie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie gładko. Na pewno tak będzie, wszystko pójdzie gładko. Więc zapraszamy w październiku do Krakowa. A w przyszłym roku razem z płytą myślę, że to już ruszy tak poważniej.
0: Tak już prawilnie, tak jak to powinno być.
1: Tak jest.
0: Katarzyna Groniec była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

The Black Angels i Hunt Me Down. W środku dnia małpanowyświat.online to ten adres, którego nie zdążyłam Państwu podać wcześniej, więc robię to teraz. Polecam tym z Państwa szczególnie, którzy chcą się pochwalić tym, co robili w weekend. Nawet jeżeli nie było to nic szczególnego, bardzo chętnie przyjmę Państwa opowieści. Jak Państwo zapewne wiedzą, w Radiu Nowy Świat jest taka audycja, która nazywa się Szczyt Wszystkiego. No i tam są prezentowane piosenki z przeróżnych zakątków naszego globu. No i już za chwilę usłyszą Państwo utwór z Albanii. Utwór, który przygotowali Szkodrę, Elektronikę i Redi Hasa. Ten utwór nosi tytuł Stuhi, co oznacza podobno burzę. No a ja przynajmniej nauczyłam się słowa po albańsku.

Stuhi, czyli burza, szkondra, elektronikę i Redi Hasa z Albanii. Mogą Państwo głosować na ten utwór w Szczycie Wszystkiego. Nowyświat.online, tam w zakładce Antena jest zakładka Szczyt Wszystkiego i tam można głosować między innymi na ten utwór, chociaż oczywiście są też różne inne i one wszystkie czekają na Państwa głosy, a Szczyt Wszystkiego w czwartki na naszej antenie, więc tym bardziej polecam zagłosować szybciej niż później, no bo później może być za późno i dopiero w następnym notowaniu będą Państwo mogli głosować. Dlatego polecam w tym. Dobrze. W środku dnia małpa nowyświat.online to już podawałam. Dry Cleaning i Joy, a my za chwilę zajrzymy do Gdyni.

0: W Gdyni jest Katarzyna Oklińska. A co ona robi w Gdyni? No i właściwie dlaczego właśnie w Gdyni, tego dowiedzą się Państwo już za chwilę, a tak dokładniej to teraz.
1: ,000 miejsc na 13 salach kinowych, 16 tytułów w konkursie głównym, 8 w konkursie perspektywy, 28 w konkursie filmów krótkometrażowych, a poza tym kilkadziesiąt innych produkcji w różnych sekcjach tematycznych. W Gdyni rozpoczyna się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych.
2: Tak dobre głosy o różnych elementach programu, co więcej, że nie tylko właśnie na konkursy zwracają Państwo uwagę, ale doceniają Państwo to, co robimy w innych sekcjach, czy przywołują Państwo, jak ważne było dodanie sekcji Dokument w Gdyni, zadbanie o to, żeby Gdynia naprawdę miała taką nazwaną, zarezerwowaną przestrzeń dla nowego polskiego dokumentu, w którym przecież tak dużo rzeczy interesujących się dzieje, no my musimy o tym też rozmawiać na festiwalu.
1: Mówi dyrektorka artystyczna Joanna Łapińska. W sekcji Dokument w Gdyni można zobaczyć m.in. Bez końca w reżyserii Michała Marczaka czy Kandydatów śmierci Macieja Cuskego, który przez lata zabierał swojego syna i jego przyjaciół na wakacje, aby realizować amatorskie horrory.
3: Pomyślałem, że to jest może fajny moment, żeby opowiedzieć o jakimś takim końcu dzieciństwa. I zrobili pierwszy horror, nazywał się Kandydaci śmierci. I myślałem, że to już swoją robotę zrobiłem. Zrobiłem ten swój film Daleko od miasta, o nich. Prawie się tam w tym filmie nie odsłaniałem. Bardzo delikatnie tam jestem. Właściwie oni są bohaterami tego filmu. I myślałem, że ta przygoda już się skończyła. A okazało się, że ta przygoda trwała, że im się to spodobało, że oni co roku chcieli ze mną jeździć i co roku robiliśmy te horrory.
1: Kandydaci śmierci to historia wielu wyjazdów, podczas których horrory były kręcone. Ale Gdynia to nie tylko pokazy konkursowe i pokazy dokumentów. Joanna Łapińska podkreśla, że widzowie lubią wracać do tego, co znają i doceniają.
2: Pokazujemy, że klasyka to jest ciągle żywa materia, materia, która stale komentuje świat wokół nas i właściwie nie ma nas dzisiaj, nie ma dzisiaj współczesnego polskiego kina bez naszego filmowego dziedzictwa, bez klasyki. Co więcej, udało nam się pokazać nasze zachwyty i to, że właściwie każdy z nas czerpie z klasyki w ten czy inny sposób. Czerpią również twórcy, twórczynie. Mnie ogromnie ucieszyło, my się chyba minimalnie spóźniliśmy w tym roku z ogłoszeniem programu Mistrzowskiej Piątki. O czym się zorientowałam po licznych pytaniach, które zaczęły spływać, ale jak to nie ma w tym roku Mistrzowskiej Piątki? Czy będzie ta sekcja? I nagle okazało się, że Państwo czekają, że Państwo się dopytują, kto w tym roku wybiera filmy, z kim razem będziemy je oglądać na festiwalu w Gdyni. No to taki piękny komplement dla tej sekcji.
1: Zaproszenie do tegorocznej Mistrzowskiej Piątki przyjęli Katarzyna Herman, Anna Jadowska, Henryk Kuźniak, Paweł Maślona i Wojciech Smarzowski. Każdy z twórców wybrał jeden film, który zobaczy razem z publicznością. Swoje 5 groszy w program wtrąci też Narodowe Centrum Kultury, mówi dyrektor tej instytucji Robert Piaskowski.
4: No, jesteśmy w roku szczególnym, mamy stulecie Andrzeja Wajdy i przygotowujemy niezwykły koncert z Adamem Sztabą i jego orkiestrą. To jest taka wizualna historia Polski pokazana przez pryzmat filmów Andrzeja Wajdy z doskonałym montażem, z cytatami z filmu, z niesamowitą dynamiką. Ten projekt miał swoją premierę w Suwałkach kilka tygodni temu na festiwalu Wajda od nowa i powtórzony w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku 22 września. Ma podkreślać też związek Andrzeja Wajdy właśnie z tym teatrem, bo przecież Andrzej Wajda był w komitecie i budowy i zresztą wmurowywał kamień węgielny pod ten teatr, ale też jest kontekst stulecia nie tylko Wajdy, ale i stulecia Gdyni.
1: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych zauważa stulecie powstania miasta i z tej okazji zaprasza na filmy z Gdyni. To specjalna sekcja stworzona dla uczczenia miejsca, w którym jest organizowane to święto kina. A wszystko oficjalnie rozpocznie się dziś wieczorem.
2: Dziki, dziki wschód Jana Cholubka to jest film, którym otwieramy i bardzo mnie to otwarcie cieszy. A dlaczego ten, to ja zapraszam do Gdyni 21 września wieczór. Niech się Państwo sami przekonają i niech już od tego filmu zacznijmy rozmowy szeroko o nowym polskim kinie.
1: Rozmowy i projekcje będą trwały do końca tygodnia. Do kogo trafią Złote Lwy, Grand Prix Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, dowiemy się w sobotę wieczorem.

Queen Latifah, Wrath of My Madness. Na zegarze za 5 minut, godzina 12 po 12. Oczywiście o nowościach muzycznych porozmawiamy z redakcją muzyczną. Wpadnie też Nicola Paladini z ziemi włoskiej do Polski. No i to będzie godzina 12, ale chciałam powiedzieć jeszcze, że relacje Katarzyny Oklińskiej z Gdyni będą nam towarzyszyły przez cały tydzień, no bo tam trwa, a właściwie rozpoczyna się dziś 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. To najważniejsza impreza filmowa w naszym kraju, także tym bardziej cieszy nas obecność Radia Nowy Świat właśnie w Gdyni. No a my co? A my Beck i Dreams w miksie kolorowym.

0: Minęła 12, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Robert Kawka. 80 uczniów trzeba było ewakuować ze szkoły podstawowej w Wielczu-Laskowicach na Dolnym Śląsku po nieudanym eksperymencie chemicznym. Podczas przygotowań do lekcji doszło do niekontrolowanej przez nauczycielkę reakcji. Nie był to wybuch, jednak nauczycielka doznała obrażeń ciała. Nie było zagrożenia dla uczniów czy innych osób w szkole po tym zdarzeniu, jednak na polecenie dyrekcji uczniowie oraz personel opuścili budynek na krótki czas do momentu zakończenia działań służb ratunkowych. Przyczyny niekontrolowanej reakcji będą teraz wyjaśniane. W szpitalu w Sosnowcu zmarł 44-letni mężczyzna ranny w strzelaninie w Bukownie w województwie małopolskim. Druga ranna osoba przebywa w szpitalu w Olkuszu. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem. Policja otrzymała informację o mężczyźnie, który miał wyjść z lasu i oddać strzały do dwóch osób. Jeden z poszkodowanych został postrzelony w udo, drugi w rękę. Jak wynika z ustaleń interli, podejrzany o użycie broni oraz jego ofiary znali się. Sprawca strzelaniny został zatrzymany. W przyszłym miesiącu, 20 października, osoby, które ukończyły 60 rok życia, będą mogły pojechać pociągami PKP Intercity tylko za 10 zł za przejazdy realizowane tego dnia. Taka promocja będzie z okazji Europejskiego Dnia Seniora. Bilety można już kupować i będą one w sprzedaży do 15 października, a promocja dotyczy biletów jednorazowych na przejazdy bez przesiadek, obowiązuje na przejazdy w komunikacji krajowej w drugiej klasie we wszystkich pociągach przewoźnika. Podczas kontroli pasażer musi jednak okazać bilet oraz dokument potwierdzający tożsamość i wiek. Liczba miejsc objętych promocją jest limitowana. Spektakl Trashedy niemieckiej Performing Group zagości na deskach Teatru Pinokio w Łodzi podczas drugiego międzynarodowego festiwalu sztuk performatywnych dla dzieci i młodzieży SPLOT. To performance, który zakłada interakcję z publicznością, mówi Bartosz Kurowski, główny organizator wydarzenia. Tematem spektaklu jest człowiek żyjący w środowisku dotkniętym kryzysem klimatycznym.
1: On daje do myślenia bardzo mocno, w jaki sposób takie małe, najdrobniejsze działania, najdrobniejsze decyzje podejmowane codziennie warunkują podpięcie się pod tę stronę, która potem powoduje dalsze pogłębianie się kryzysu albo właśnie świadomą rezygnację z różnego rodzaju aktywności, które wzmacniają ten problem.
0: Spektakl Trashedy niemieckiej Performing Group odbędzie się w poniedziałek 5 października wieczorem i we wtorek 6 października rano. Po przedstawieniach odbędą się rozmowy na temat poruszanego w spektaklu problemu. Międzynarodowy Festiwal Sztuk Performatywnych dla Dzieci i Młodzieży SPLOT startuje za 2 tygodnie w Teatrze Pinokio w Łodzi. W jego ramach będzie można obejrzeć spektakle z Polski, Niemiec, Turcji, Hiszpanii czy Francji i będą one skierowane do dzieci i młodzieży oraz do ich opiekunów. Będą też warsztaty, konferencje naukowe oraz debaty, a Radio Nowy Świat jest patronem medialnym tego wydarzenia. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
2: Pogoda.
3: Dziś w ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, do tego przelotne opady deszczu, miejscami burze i lokalnie drobny grad, a w Tatrach i wysoko w Beskidach może spaść śnieg. Temperatura maksymalna

Maksymalne od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 17 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, zwłaszcza w czasie burz, do 65 km na godzinę. Natomiast wysoko w Karpatach porywy wiatru do 75 km na godzinę, no i one będą powodowały zawieje śnieżne.

0: Przedstawiać ten utwór, czy nie przedstawiać tego utworu? Mówić, kto go wykonuje, czy nie mówić, kto go wykonuje? No bo przecież wszyscy Państwo wiedzą, że to The Doors i Roadhouse Blues, prawda?
1: W środku dnia.
0: Tak samo jak pewnie większość z Państwa wie, że nastąpiła zmiana i Kajetana zastąpił Grzegorz, a ja nadal nazywam się Agnieszka.

Zastanawiam się, jak Krzysztofowi Zalewskiemu idzie nauka pływania w wannie, w sensie, że on uczy telefon pływać w wannie. Tak, tak, to utwór jego autorstwa, a już za chwilę Jan Janczy, ale najpierw jeszcze St. Paul and the Broken Bones oczywiście.

0: St. Paul and the Broken Bones i Proxy, czyli można by to przetłumaczyć jako zastępstwo.
1: Tak jest.
0: No i właśnie się zastanawiam, w czyim zastępstwie ty tutaj przyszedłeś, ale ty w niczyim zastępstwie.
1: No właśnie, głupia sprawa, no bo ja jestem bez zastępstwa. To znaczy, tak się umówiliśmy, no i zgodnie z umową jestem.
0: No tak, no przecież macie jakiś tam grafik przychodzenia do mnie, no i dzisiaj
1: pielgrzymowania
0: wypadło na ciebie.
1: Pielgrzymowania do ciebie, tak.
0: Pielgrzymowania mówisz? A gdzie są dary w takim razie od tych pielgrzymów?
1: O nie, tego nie przewidziałem.
0: A, widzi kolega, to się kolega
1: dary mamy tutaj na antenie.
0: Dary losu.
1: No właśnie, tak.
0: Muzyczne dary.
1: Tak jest, bo no to dobrze. Nowość. Właśnie St. Paul and the Broken Bones, Połamane Kości. Trochę groźnie brzmi, ale grają chyba miło, prawda?
0: No tak, ale wiesz co, bo jest katedra świętego Pawła w Londynie, o ile dobrze pamiętam. No i tam jak się po tych schodach spadnie, to można sobie połamać kości i podejrzewam, że to nie ma przypadków, są tylko znaki, jeżeli chodzi o nazwę tej formacji.
1: Tak, wydali małą płytę, taką właściwie dużą epkę w miniony piątek, Proxy, i to będzie jeden z naszych singli tygodnia. Można powiedzieć, zespół nie zmienił diametralnie swojego brzmienia, ale my się tym nie przejmujemy, bo grają dobrze, byli zresztą doceniani i chyba nadal są doceniani przez The Rolling Stones chociażby, których supportowali swego czasu, przez Eltona Johna także, którego to nazwisko tutaj kiedyś wywołaliśmy razem zresztą a propos koncertu.
0: Na których tak, byliśmy, jest. Tak jest,
1: więc to jest okazja, żeby sobie wrócić do tego ich brzmienia, ale oczywiście tych singli będzie więcej. Skoro tak brytyjsko się zrobiło, bo to zespół brytyjski, to jeszcze powiem o Basi Małeckiej. I teraz ja się w niczym nie mylę, bo Basia Małecka to oczywiście nasza polska artystka, ale jej nowe nagranie Fall in Love with Me, no bardzo, i to chyba nie jest też moje odczucie, przypomina Olivia Dean i to, co ona robi. I tutaj zresztą nie ma przypadków, dlatego że to jej nagranie nowe powstało we współpracy z producentem, który był także producentem właśnie między innymi Olivii Dean, a mastering z kolei, masteringiem zajął się Matt Colton. Jeśli ktoś śledzi sobie te przypisy, które są na płytach, no to pewnie wie, że to jest muzyk, producent także, który współpracował z Little Sims chociażby, czy z Loylem Karnerem.
0: No i teraz się zastanawiam, czy to jest jeszcze Basia Małecka, czy już Basia Maleka.
1: Basia Malecka, tak.
0: Maleka nawet.
1: Maleka, tak, tak, tak. Fall in Love with Me. To jest singiel, ale będzie też płyta, która ukaże się w przyszłym roku, więc też myślę, będziemy czekać. A trzeci singiel, taki drobiazg, ale też wydaje się ciekawy. Zupełnie inny, bo te dwa nagrania są takie raczej spokojniejsze, powiedzmy, a to trzecie to będzie Freak's Luck, czyli Xenia Genovese, brytyjska artystka, która początkowo zajmowała się malarstwem, rzeźbą, sztukami wizualnymi, po to, żeby przejść od nich do muzyki właśnie. I jeśli wie się, na co popatrzeć, czy czego szukać w jej muzyce, to faktycznie ten spadek po sztukach wizualnych cały czas jest widoczny u niej, o czym zresztą mówiła w wielu wywiadach. Penny Drop to jest fragment jej nowej płyty Amulet, jak na tytuł przystało, takiej bardzo duchowej. Ja tam trochę spadku po Brian Jonestown Massacre słyszę, też takim zespole trochę duchowym, trochę psychodelicznym, chociaż cała płyta taka nie jest, akurat Penny Drop to jest coś nieco innego, ale to myślę usłyszą Państwo samodzielnie jakoś w najbliższym czasie. To jeśli chodzi o single, a jeśli chodzi o płytę, może to będzie małe zaskoczenie, Maja Kleszcz i Nieklikalność.
0: No szok.
1: No szok, prawda? Tym bardziej, że była w sobotę tutaj u nas w sobotnim Brzasku.
0: To podwójny szok.
1: Tak jest. Trzy nagrania z tej nowej płyty wykonała. Tak na marginesie dodam, że są one już dostępne. Właściwie wideo, zapis z tego występu Mai w Brzasku na naszym YouTubie radiowym. Można sobie to obejrzeć, jak to wyglądało. To jest pierwsza płyta od 8 lat tej artystki, pierwsza z premierowym materiałem i tytuł taki bardzo ładny, Nieklikalność, bardzo pasujący chyba do tych czasów naszych, gdzie wszystko jest klikalne i wszystko walczy o to też, żeby
0: właśnie
1: było klikalne.
0: Właśnie walczy o tę klikalność, tak, walczy o uwagę. Bo nie wszystko jest klikalne, ale to jest to, co powiedziała Kasia Groniec w tym studiu niedawno, że ona specjalnie powiedziała, że miała taką reakcję, a nie inną, na zgodę Tomka Organka na to, żeby wspólnie nagrali piosenkę, no bo to się klika.
1: To się klika, no tak, no właśnie. To jest duży problem. Ja tak sobie ostatnio dumam wokół tego i mam jakieś takie postanowienie swoje, żeby właśnie
0: nie klikać.
1: Być mniej klikalnym, tak. to znaczy inaczej, może ja bym bardzo chętnie był klikalnym, ale mniej podlegać właśnie, okay. Żeby bardziej świadomie podchodzić do tego, bo to też bardzo źle na głowę robi, mówiąc krótko.
0: Tak.
1: I to zresztą jest rzecz oczywista, ale jak człowiek sobie to uświadomi, jak bardzo to się jest pustoszenie w głowie, to no to może być to
0: To się
1: to
0: może złapać za głowę,
1: tak,
0: żeby
1: właśnie.
0: Już nic z niej nie uciekło, taka jest prawda.
1: Tak jest. Nieklikalność, nowa płyta Mai Kleszcz, to jest nasza płyta tygodnia, a ja kończąc jeszcze opowiem o tym, co w sobotę, właściwie w noc, z piątku na sobotę, Roxy Music, Heart Still Beating, to jest album koncertowy z roku 90, ale nagrany w roku 82, kiedy zespół promował ich ostatnią płytę Avalon, i to był koncert nagrany, moja droga, we Francji.
0: Oh.
1: Także coś dla ciebie, ta płyta koncertowa w nocy z piątku na sobotę na naszej antenie.
0: Tak jest, dobre do pakowania będzie?
1: Oj, myślę, że tak.
0: No właśnie,
1: chociaż tym pakowaniem chodzi. Ja taki się posmutniałem trochę w głosie, ale no wiesz, dlaczego pakowanie to
0: no
1: jest
0: wiem, tak,
1: najgorzej. No.
0: Tak, najgorzej.
1: A potem jeszcze rozpakować.
0: Potem właśnie,
1: prawda?
0: Rozpakować, bo tam spakować to spakować. Jak się pakuje, to się dużo też wyrzuca przy okazji.
1: Prawda, bo jak człowiek obrasta.
0: Tak, jak się rozpakowuje, to już jednak mniej się wyrzuca. Taka jest prawda. No w każdym razie tak. No, życie na kartonach ma swoje uroki. Trochę szkoda będzie tej ostrej, prawda?
1: Szkoda bardzo, tym bardziej, że no tu są takie, z czym się pewnie zgodzisz, domowe warunki.
0: Bardzo,
1: takie
0: domowe
1: rodzinne,
0: przedszkole.
1: Prawda? Dosłownie nawet. Ja za tym patio będę tęsknił na przykład.
0: Tak, no. Tak, to jest to, za czym faktycznie będziemy tęsknić, mimo że my nie wychodzimy się inhalować, ani ty, ani ja, no to mimo wszystko to patio robiło. Robiło. No ale dobrze. Idzie nowe i wrócą koncerty w holu.
1: Wrócą, tak, no bo w tym momencie...
0: Tylko, że hol będzie inny.
1: No tak, bo w tym momencie holu nawet nie ma. To znaczy jest, ale jest to rozmontowany.
0: Ale jest to hol w procesie.
1: Tak jest.
0: Tak go nazwała.
1: Tak
0: to
1: jest. On też jest w przeprowadzce. Tak,
0: tak.
1: No a ten nowy będzie bardzo ładny.
0: Tak, i też jest chyba w procesie teraz.
1: Tak jest, o ile mi wiadomo. Hol. Chociaż dawno już nie byłem na Mińskiej.
0: Ja też, właśnie. Także zobaczymy, jak tam będzie. Zobaczymy, jak tam będzie. No ale my się nie zmieniamy. Trzymamy pion i poziom i gramy dla państwa. Maję Kleszcz i E.ON to Radio Nowy Świat Live Session.
1: Jak to
0: tak
1: dumnie
0: się to
1: brzmi,
0: nazywa, prawda? RNS Live Session można
1: tak
0: by to jeszcze nazwać, żeby było tak jeszcze bardziej międzynarodowo.
1: Tak. Albo jeszcze Collected Works
0: tak.
1: Na przykład. Prawda?
0: Internacjonalnie by było.
1: Tak jest.
0: Dziękuję.
1: Thank you so much.

Tak, to było w sobotę w programie Sobotni Brzask, bo ten właśnie program odwiedziła Maja Kleszcz z gitarą, no i nagrała coś, co nazwaliśmy Radio Nowy Świat Live Session. No i z tej live session pochodzi utwór Eon, który przed chwilą wybrzmiał na naszej antenie. To było w weekend, a jak napisał pan Jacek, weekend i cały ubiegły tydzień to Mazury, bo był rower i były piesze wycieczki, piach, górki, kocie łby, lasy, jeziora i bieliki, dużo bielików. A rower klasyczny, ale i okazja przejażdżki na bicyklu też była, no ale jak dodaje pan Jacek, urlop się skończył. No przykro mi, panie Jacku, tak to jest z urlopem, że on niechybnie kiedyś się kończy. Alpha Fam teraz i Carnations, a potem przeniesiemy się z ziemi włoskiej do Polski.

0: ziemi włoskiej do polskiej.
1: Kogóż to moje oczy widzą? Toż to Nicola Paladini.
2: Buongiorno tutti.
1: Jak miło mi cię widzieć. Poniedziałek zdecydowanie jest lepszy.
2: Fajnie, dziękuję.
1: Tak, tak. Bo ja wiem, że poniedziałek to też jest poniedziałek we Włoszech. Co prawda nie nazywa się poniedziałek, tylko teraz będę sprawdzać lunedì.
2: Ci, brawa.
1: No bo po francusku to lundi, więc mam trochę łatwiej.
2: No jesteśmy już bliżej, nie?
1: Prawda? No właśnie, tak, miałam ściągę. No ale właśnie, bo my dzisiaj będziemy tak muzycznie rozmawiać. Dzisiaj nie będziemy jedli.
2: Dokładnie, tylko że chociaż... już mi pisali, że ktoś oczekiwał takiej informacji a propos street foodów. Będzie w przyszłym tygodniu.
1: Tak, no właśnie, bo wiedzą państwo, jak to jest. Plany się zmieniają, street foody teraz zamknięte, ale spokojnie one przyjdą.
2: Pogoda się zmieniła, więc zmieniliśmy temat.
1: Tak, właśnie, stwierdziliśmy, że właściwie to trzeba by się zająć tym właściwie, skąd ten street food się wziął, tak bardzo łączę kropki bardzo pokrętnie, no bo nie da się ukryć, że piosenka, o której chcemy państwu powiedzieć, ma wbrew pozorom sporo wspólnego z jedzeniem. To znaczy właściwie to nie do końca, znaczy z produkcją tego jedzenia, no z ryżem,
2: tak.
1: No.
2: Tak, no dokładnie ryżem. Tak. Znaczy ma i nie ma, więc no tutaj już zdradzamy, no to musimy zobaczyć, która wersja, tak?
1: No tak,
2: bo
1: tak.
2: Tutaj będziemy, proszę państwa, rozmawiać o całą historię i wszystkie ciekawostki, które dotyczą tak naprawdę hymnu wolności. Ten hymn wolności dla naszego pokolenia i też dla ludzi ogólnie. To jest trochę taką zagadką historyczną, ale też zagadką pod kątem, kto ją napisał. Ponieważ rozmawiamy o Bella Ciao. Bella Ciao jest piosenką, która bardzo mocno się kojarzy z pewnymi poglądami i też z pewnym nurtem pod kątem może politycznym i też jak najbardziej jest kojarzona z... To jest trochę paradoks, bo za każdym razem jest kojarzona z partyzantami, którzy we Włoszech też walczyli z faszyzmem. Ale to nie jest tak do końca. Ta piosenka tak naprawdę, teraz idźmy jeszcze bardziej wstecz. Mm-hmm. Jak ona mogła powstać? Ponieważ ja tutaj szukałem i dość długo i w końcu, kiedy miałem wszystkie informacje, to zdecydowaliśmy, żeby o tym porozmawiać. To tutaj musimy nawet trafiać do XIX wieku, bo ta piosenka bierze też inspirację tekstową. I tutaj mówię właśnie o takim przykładzie utworu Fior di Tomba, która opowiada o historii tutaj niezwiązanej z wojną, ale o kwiatuszku, który rośnie na grobie i tutaj jest symbolem też o poświęcenie dla miłości. To było już tekstowo bardzo podobne do Bella Ciao i było taką inspiracją, a muzycznie to dopiero właśnie w ostatnim dwudziestoleciu ktoś doszedł do tego, że ta muzyka, która leci pod spodem, jest oczywiście inspirowaną pewnym też rodzajem muzyki i to jest muzyka klezmerska. Więc sięgamy do 1919 roku i tutaj sięgamy nie we Włoszech, ale do Miszka Ziganów. Więc urodzony w Odessie, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, chrześcijański Rom, który otworzył restaurację w Nowym Jorku i który nagrywał na akordeonie, bo był akordeonistą. I zapraszam, żeby posłuchać tego utworu Koilen, bo zaczyna się identycznie tak, jak zaczyna się Bella Ciao.
1: No,
2: więc ta melodia gdzieś w latach 20., 30., gdzie
1: a
2: były
1: podobno
2: te statki,
1: globalizacja to jest taki współczesny
2: to jest najpiękniejszy
1: zjawisko.
2: Przykład globalizacji tamtejszych czasów.
1: Sprzed internetu.
2: Tak, i to też, no, ta piosenka jest wieczna, bo jest według mnie też idealnym przykładem właśnie czegoś takiego, co łączy narody, łączy kultury, łączy poglądy, bo właśnie to jest hymn wolności. I pomyśl, lata 20., 30., statki krążący od Europy do Ameryki i ktoś musiał może, bo nagrywał też płyty, więc zabrać tą płytę do Włoch i możliwe właśnie, że to był malutki plagiat, nie jest identyczna, ale zaczyna się totalnie inaczej i też te dźwięki są bardzo, bardzo podobne.
1: To się nazywa ładnie mocną inspiracją.

0: słów nie używa w tym.
1: Powstała jeszcze tylko... zanim powstał komunizm.
0: Dokładnie, więc tutaj używając właśnie w tej ideologii, to raczej jest niesłuszne, ale w 1951 Vasco Scansani napisał wersję tekstu do tej piosenki, która jest dedykowana ciężkiej pracy dziewczyn, kobiet, które pracowały w polach ryżowych we Włoszech. Mondine, od czasownika mondare. Mondare to znaczy czyścić, więc oczyszczać ręka, ale przede wszystkim ze wszystkich chwastów, które rosły tam koło ryżu. Warunki pracy tych dziewczyn było okropne, bo przez cały dzień pod słońcem, nogi w wodzie i musiały to wszystko zbierać i był oczywiście tutaj ten hymn, żeby się wyzwolić od uzurpatora, w tym momencie szef, że tak powiem, że im kazał i też je bił. Więc tutaj nawiążę też, że był to hymnem kobiet tutaj w Polsce. Ta piosenka pod tym kątem, nie wiem czy jedna czy druga wersja, ale sam fakt, że było też podczas pewnych protestów w wielkich miastach w Polsce.
1: Tak, tak. No z ziemi włoskiej do Polski, wszystko się zgadza.
0: No, wszystko się tam zgadza. Ale też to było też globalnym protestem na świecie, jako też występuje i była śpiewana też w różnych sytuacjach. 1968, Paryż, Rzym, protesty studenckie, na barykadach śpiewali tą piosenkę. U nas jest to uznawane za jako dobre narodowe. I daję dwa przykłady. Festa della Liberazione, to jest święto
1: wyzwolenia.
0: Tak, we Włoszech, 25 kwietnia. No to zawsze jest śpiewana przez nasz naród. Ale też cieszymy się, kiedy ktoś na przykład przyjeżdża i nie spodziewamy się, że będzie ją śpiewać, albo będzie ją grać. I możemy dać przykładu Woody'ego Allena w 2010 roku ze swoją kapelą, bo jest też jazzmenem. I przyjechał i z New Orleans Jazz Band zaczął to grać. Spowodując to, jest na YouTubie, można to zobaczyć, spowodując właśnie wielki zachwyt wszystkich ludzi właśnie, bo to było w Monte Catini, więc w Toskanii.
1: W 2010 roku mówisz?
0: Tak, ale właśnie... potem w 2011 w Rzymie też to powtórzył i wtedy się stało bardzo słynne i też podczas trasy koncertowej w 2023, gdzie już ludzie spodziewali się, że będzie to grało.
1: Tym bardziej, że to już było po premierze La Casa del Papel, Domu z Papieru. To jest taki serial, który też bardzo przyczynił się właśnie do popularyzacji tej piosenki. Ona weszła, jak to się popularnie mówi, do mainstreamu. I dużo remiksów się pojawiło.
0: O, to już były nawet poprzednio, ale tutaj akurat w tej wersji takiej oryginalnej. I oczywiście najlepsze jest to, że cały czas w języku włoskim była przetłumaczona, bo nie wiem, czy wiesz, ale ta piosenka zaczęła być popularna od 1964 roku. Przedtem była po prostu, bo to jest ballada ludowa. Tutaj nie ma autora piosenki, melodii i tak dalej. I zaczęła po prostu być przekazywana. W 1962 to Giovanna Daffini nagrała i jedną wersję, i drugą wersję. Tą oryginalną o partyzantach i tą drugą właśnie o Mondinach. Ale dopiero w 1964 na festiwalu w Spoleto miał wielki sukces, bo też była tam śpiewana i zaczęła też być puszczana w telewizji i w radiach, ale Yves Montand, urodzony jako Yves Olivier, zrobił tą elegancką wersję, którą do dziś można posłuchać na YouTubie i od tego momentu stała się światowym. Potem zostałaby przetłumaczona. Ale wracając właśnie do tego, co mówiliśmy przedtem, no to mieliśmy tutaj właśnie Dom z Papieru. I wtedy... To nie tylko właśnie kojarzenie jakieś polityczne, bo czasami tak jest i że piękny właśnie ma refren, ale też symbolem buntu przeciwko systemowi, który bardzo często się buntujemy przeciwko tego, co właśnie się dzieje dookoła. Dużo jest informacji. Tutaj też musimy też patrzeć pod kątem, że nie każda piosenka pasuje do końca, do pewnych sytuacji, bo ja to widzę właśnie, tak jak powiedziałaś, dobrze, różnych remiksów albo różnych takich wersji. Widziałem to tańczone na dyskotece i tak dalej. Ale trzeba zawsze tutaj troszeczkę też szacunku do pewnych tekstów i do pewnych rzeczy i najlepiej się właśnie poinformować, co tańczymy i na jakich słowach. Chyba to jest bardzo istotne.
1: Otóż to właśnie, dobrze by było rozumieć to, co się śpiewa. Ty zdecydowanie rozumiesz to, co śpiewasz, bo ty, zdaje się, też śpiewasz Bella Ciao.
0: Tak, śpiewam Bella Ciao, ale tylko od kilku właśnie miesięcy, bo powstał nowy projekt muzyczny, który sam zdecydowałem, że już była pora. Bo zawsze opowiadałem w moich projektach muzycznych o innych

0: artystach i o innych historiach. I w tym wypadku ten nowy projekt artystyczny, który się nazywa Bella Ciao, najlepsze włoskie hity, który rusza w trasie teraz od 25 września, to będzie opowiadało nie tylko o piękno tych wszystkich szlagierów włoskich, ale też o moich 15, prawie 16 latach w Polsce. Wszystkie ciekawostki, wszystkie śmieszne rzeczy, które mi tam się przytrafiły, więc taki koncert ze stand-upem, gdzie będę tutaj opowiadać i rozśmieszać publiczność, bo dużo jest takiego wspólnego. I nasz program z Ziemi Włoskiej do Polski i właśnie ten to moje przybycie tutaj, to spowodowało, że pewne rzeczy by nigdy mi się nie dowiedział ja i też ludzie by się nigdy nie dowiedzieli o pewnych ciekawostkach. Hity będą tak jak Mamma Maria, Felicita, właśnie Bella Ciao, Sole Mio, Sara Perché Ti Amo i jeszcze wiele innych.
1: Mniej więcej Volare. Tutaj Volare. W sensie ja wiem, że to nie ten tytuł, ale już użyjmy tego tytułu.
0: Tak, nie, Volare to już jest też ustanowione jako oficjalny drugi tytuł.
1: Nel blu di pinto di blu, prawda?
0: Tak, o, no kiedy właśnie. Też chciałbym kiedyś opowiedzieć o tej
1: piosence.
0: Ależ
1: bardzo cię proszę, tak,
0: bo to jest chętnie. Też bardzo ciekawe. Tak. Czasami to właśnie ci, co jadą do Polignana Mare w Apulii, to wracają i mówią, no widziałem statuę Albano. Nie, to nie jest statua Albano.
1: To nie Albano.
0: Więc trzeba też wiedzieć właśnie o pewnych rzeczach. Ale no, tak. Jeśli mogę tutaj też powiedzieć o naszej trasie, żeby też nasi słuchacze wiedzieli. Muszę już podkreślić, że dowiedziałem się dzisiaj, że zostały ostatnie bilety. Więc jak ktoś by chciał tutaj się właśnie wybrać, no to jak najbardziej. Startujemy 25 września, Wrocław w Starym Klasztorze. Będzie początek naszej trasy. I następnego dnia będziemy w Częstochowie. Więc już lecimy do Akademickiego Centrum Kultury. 16 października jesteśmy w Grójcu, Grójecki Ośrodek Kultury. 19 w Mławie, w Miejskim Domu Kultury. 18 było napisane w internecie 19, ale to zostało poprawione. 18 listopada jesteśmy w Ciechocinku, w Miejskim Ośrodku Kultury.
1: Listopada czy października?
0: Listopada. 18, tak. 20 listopada jesteśmy w Czarnkowie, sala kina Światowid. I 29, ponieważ pierwszy koncert już został wyprzedany, to otworzyliśmy drugi termin, więc 29 listopada Białystok, nie teatr, będą dwa. I można się teraz załapać, dopóki jeszcze są bilety.
1: Tak.
0: Ale już szykujemy trasę też na 2027.
1: No i na pewno się państwo o niej dowiedzą, choćby i z naszej anteny. Gdzieś możemy znaleźć te wszystkie daty, takie spisane w jednym miejscu?
0: Tak, na stronie na Instagramie, bo tam publikuję i publikujemy tam wszystkie informacje, więc na Instagramie można sobie tam wyszukać Bella Ciao, / NWH. Tak jak najlepsze włoskie hity. I tam będziemy publikować też relacje z koncertów, filmiki i różne inne rzeczy. No teraz jest tylko na takim początek, bo początek trasy, więc będziemy zbierać wszystkie doświadczenia. Jeśli chcecie być na zdjęciu końcowym, jak będziemy sobie robić selfie z publicznością, to jak najbardziej trzeba przyjść, kupić bilety i się dobrze bawić przez 1,5 godziny.
1: Tak jest, bardzo proszę. I proszę przyjść w koszulce Radia Nowy Świat, żeby Niko wiedział, że państwo są z naszej drużyny, że tak powiem. Dobrze?
0: Tak, dobrze by było.
1: A ty co, koszula, te klimaty? Jak w ogóle? Bo taki klasyczny
0: można zobaczyć
1: włok,
0: na stronę.
1: Trzy guziki rozpięte.
0: Mamy fajne, to nie jest tylko koncert, bo to jest też koncert z wideoprojekcjami, więc też jest coś, co się dzieje z tyłu i są fajne też wizualizacje. Ale jesteśmy ubrani tak, po włosku. Trzeba przyjść i zobaczyć i reprezentujemy może trochę kolory naszej flagi, więc tutaj z trzema muzykami na scenę, więc muzyka na żywo. Dużo śmiechu, dużo dobrej zabawy. Dużo wspólnego śpiewania, bo to jest najlepsze część, kiedy też ktoś już puszcza po pierwszej piosence wszystkie, całe skrępowanie i lecimy na całość i przeprowadzamy się do Włoch.
1: No to my się przeprowadzamy do Włoch, nie przeprowadzając się do Włoch. Polecam państwu sprawdzenie trasy Bella Ciao, największe włoskie hity. Nicola Paladini był z nami, bardzo ci dziękuję. No
0: dziękuję.
1: I na koniec, no co gramy?
0: Co gramy? No musimy grać Bella Ciao, tylko że ponieważ to jest globalna już muzyka i kochamy różne wersje i też mówiliśmy o początkach i skąd to się wzięło, to wybrałem wersję właśnie Gorana Bregovicia. Bella Ciao.
1: Tak jest.

W sumie powinnam sprawdzić, co ma więcej, wyższą liczbę odsłuchań w serwisach streamingowych. Czy Bella Ciao, czy Nel Blue di Pinto di Blue. Tyle, że no, Nel Blue di Pinto di Blue jest tylko jedna wersja, taka no, znana, popularna. No a jeśli chodzi o Bella Ciao, to tych wersji jest już znacznie, znacznie więcej. No dobrze, The Rolling Stones i Brown Sugar to już teraz.

The Rolling Stones i Brown Sugar to już klasyka, jakby nie było. Do klasyki należą również takie sztuki jak Wujaszek Wania czy Trzy Siostry, oczywiście obydwie autorstwa Antona Czechowa. A co by było, gdyby Sonia, czyli bohaterka Wujaszka Wani, i Andrzej z Trzech Sióstr spotkali się wiele lat po wydarzeniach no, znanych właśnie z tych klasycznych dramatów Czechowa? Być może odpowiedź daje sztuka Afterplay Briana Freela, którą można zobaczyć na scenie Teatru Współczesnego. Na scenie tylko dwie osoby, Monika Krzywkowska i Mariusz Jakus. No ale, to jest taki Czechow po przejściach. Po Czechowie zostaje człowiek. Tutaj czytam nagłówki recenzji tej sztuki, która na początku września miała swoją premierę właśnie na deskach Teatru Współczesnego, zaprzyjaźnionego z Radiem Nowy Świat. I jutro i pojutrze właśnie w Teatrze Współczesnym będzie można przekonać się, co by było, gdyby ci bohaterowie się spotkali w innych czasach. Jeżeli chcą Państwo wybrać się do Teatru Współczesnego jutro lub pojutrze, czyli 22 lub 23 września, to bardzo proszę o wysłanie e-maila na adres w środku dnia @nowyświat.online. Tyle, że bardzo proszę zaznaczyć, o którą datę Państwu chodzi, czy wtorkową, czy środową. No i my już Państwa dalej pokierujemy. Natomiast polecam Państwu tę sztukę, bo to sztuka pełna czułości, humoru, no i takiego bardzo przenikliwego odpowiadania na pytanie, co by było, gdyby. No i jest też o drugiej szansie. No i o byciu naprawdę blisko drugiego człowieka i o zrozumieniu, które czasem możemy od tego drugiego człowieka dostać. W środku dnia małpanowyświat.online czekają bilety na 22 i 23 września na sztukę Afterplay.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 13, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W Gdańsku rozpoczął się proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Prowadził on w mediach społecznościowych relacje na żywo, podczas których prezentował treści ksenofobiczne. Jest oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytkowego teatru w Krakowie, stosowanie przemocy i gruźb w celu zmuszenia innych osób do ściągania flag Ukrainy z obiektów prywatnych i urzędowych, publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych oraz publiczne znieważanie innych osób, zniszczenie flagi państwa obcego, naruszenie miru domowego oraz nietykalności cielesnej. Patostreamer przyznał się do części zarzutów. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 12 października. W Warszawie rozpoczyna się dziś zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski przed jesiennymi meczami Ligi Narodów. Selekcjoner Jan Urban dokonał już zmian w kadrze. Z powodu kontuzji nie pojawią się na zgrupowaniu Kamil Grabara, którego zastąpi bramkarz Widzewa Łódź Bartłomiej Drągowski, i nie będzie Adriana Benedyczaka, którego zastąpi napastnik Zagłębia Lubin Marcel Reguła. Jak przekazał PZPN, zgrupowanie oraz pierwsze jesienne mecze opuści również Filip Rózga. W ciągu niespełna 2 tygodni biało-czerwoni rozegrają aż 4 spotkania. Zegrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną 25 września w Warszawie, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, 2 października z Rumunią, ponownie na PGE Narodowym, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami. Pozostałe 2 spotkania Polacy rozegrają w listopadzie z Rumunią i ze Szwecją. Zostaniemy jeszcze przy sporcie, bo Maja Chwalińska wygrała ze Słowaczką Rebeką Sramkową 6-4, 6-2 i awansowała do 2. rundy turnieju WTA 500 na twardych kortach w Singapurze. Kolejną rywalkę Polka pozna jutro i będzie nią triumfatorka pojedynku między Ukrainką Oleksandrą Ołyjnikową i Amerykanką Vivian Wolf. Chwalińska w Singapurze rywalizuje również w deblu. Teatr Muzyczny w Łodzi wystawia na sprzedaż ponad 500 kostiumów. Wyprzedaż rusza w ten piątek, 25 września, i potrwa cały weekend. Zaprasza Anna Korzon-Wnukowska z teatru.
3: Każdy z tych kostiumów niesie w sobie kawałek historii naszego teatru, w którą wszyte są setki godzin spędzonych w świetle reflektorów, talent kostiumografów i kunszt naszej pracowni krawieckiej. Teraz, zamiast leżeć w magazynowych skrzyniach, mogą one odzyskać blask w prywatnej szafie, na scenie amatorskiej, czy jako nietuzinkowa stylizacja na wyjątkowe okazje.
2: Szanse na drugie życie zyskają stroje z takich tytułów jak Miss Saigon, Kraina Uśmiechu, Dziadek do Orzechów, Baron Cygański, Zorba czy Kobieta z Wydm. I do sprzedaży trafią bogato zdobione suknie operetkowe i historyczne, a także współczesne ubrania, w tym szykowne garnitury, eleganckie suknie ślubne czy mundury. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Nad Ostrą właśnie wyszło słońce, ale zachmurzenie duże generalnie dziś dominuje na polskim niebie. Przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie drobny grad, a w Tatrach i wysoko w Beskidach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, około 15 w centrum i nad morzem, do 17 na zachodzie. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, lokalnie burze, a w Tatrach i na szczytach Beskidów opady śniegu. Za to w Sudetach spadnie deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od 7 do 10 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, tam od 4 do 6, a cieplej na wybrzeżu, tam około 12. Wiatr słaby i umiarkowany.

0: To Win, Tried and True, a na zegarze 8 minut po godzinie 13.
1: W środku dnia.
0: Bilety do Teatru Współczesnego na jutro i na środę już rozdane, ale spokojnie. To ostatnie, co prawda, w tej audycji, ale w kolejnych audycjach z cyklu w środku dnia na pewno kolejne bilety do Teatru Współczesnego będą mogli Państwo zdobyć. No a tymczasem mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy Massive Attack teraz.

0: decent mind is on my name across your heart.
1: Massive Attack i Tricky to Blue Lines. Na zegarze 13 minut po godzinie 13, czyli imieniny godziny. Teraz się zdaje się odpukuje, jak jest ta sama godzina co minuta. W każdym razie, w środku dnia małpanowyświat.online, ten e-mail polecam tym z Państwa, którzy chcą się pochwalić weekendem, który już, no niestety, ale za nami. Za to kolejny przed nami, no bo jak jeden się kończy, to można już odliczać do następnego. Dlaczego nie? Corey King i Distant Ray.

Corey King, A Distant Ray. Ci z Państwa, którzy słuchali dzisiejszego środka dnia od godziny 11, to już być może wyłapali ten moment, kiedy powiedziałam, że dzisiejszy program będzie właściwie pod znakiem Gombrowicza. No bo właśnie, już za chwilę porozmawiamy, przeniesiemy się właściwie do Wsoli pod Radomiem, żeby porozmawiać o festiwalu opętani literaturą, a także o Nagrodzie Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, bo wręczenie tej nagrody już niedługo, ale o tym wszystkim opowie Państwu nasz gość, a będzie nim Tomasz Tyczyński, który jest kuratorem Muzeum Witolda Gombrowicza i sekretarzem kapituły wspomnianej przeze mnie nagrody.

0: Na zegarze 22 minuty po godzinie 13 i jest z nami pan Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza i sekretarz kapituły Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Chciałam zacząć od tego, jak panu minął weekend.
1: Pracowicie i bardzo interesująco, bo pierwsza część festiwalu opętani literaturą za nami. Trzy dni w Radomskim Teatrze Powszechnym i we Wsoli w Muzeum Gombrowicza. Rozmowy literackie, spektakl, przejmujący spektakl Zuzanny Wiatr, monodram z tekstów Gombrowicza złożony, zatytułowany Dziwictwo. To dwa lata temu Zuzanna Wiatr wygrała konkurs na monodram gombrowiczowski, które nasze muzeum organizowało i wreszcie udało nam się ten monodram pokazać również radomskiej widowni, nie tylko warszawskiej. A potem rozmowy wokół granic ciała, języka, sytuacji granicznych, zgodnie z hasłem tegorocznego festiwalu Literatura, Wolność i Władza. Było i o przymusie pisania, i o wolności pisania. Weronika Murek, laureatka pierwszej nagrody Gombrowicza, niedawno laureatka Gdyni za powieść Urodziny. Anna wspólna z nią rozmawiała, następnego dnia rozmawiała z Olgą Hunt, też jedną z laureatek naszej nagrody. Była również ubiegłoroczna zwyciężczyni naszego konkursu Barbara Elmanowska. Potem jeszcze koncert na deser Kasia Linz, obywatelka KL, śpiewała oczywiście piosenki obywatela GC i w ten sposób przeszliśmy trochę do drugiej części naszego festiwalu, która będzie bardziej poświęcona zbiorowościom, a nie jednostkom, instytucjom, ale to wokół przyszłego weekendu się to skoncentruje.
0: Tak jest, chociaż już w środę będzie można zobaczyć Obcego François Ozona w kinie w Elektrowni. To jest bardzo dobry film, bardzo go państwu polecam. I no oczywiście jest to film, który powstał na podstawie prozy, natomiast François Ozon, no to jest bardzo ciekawy twórca. I tak sobie myślę, że on by chyba z Gombrowiczem się porozumiał i to bardzo dobrze.
1: Też mi się tak wydaje, szkoda, że nie zrobił żadnej adaptacji gombrowiczowskiej, ale może jeszcze kiedyś się pojawią. Takie Gombrowicz miał średnie szczęście do filmu, jest trudno przekładalny jednak na wydawałoby się paradoksalnie, prawda? Bo przecież te obrazy wspaniałe, które są w jego prozie, ale jednak jakoś to dotychczas, no może kosmos Żuławskiego jest tu wyjątkiem. Ale tak, ten film, zresztą no, tematyka też podobna, prawda?
0: Tak.
1: Tematyka podobna, bo i wolność, i literatura, i słowo, i patrzenie, i obcy, i kontakt z drugim, więc to wszystko wokół tej wielkiej tematyki się toczy, dlatego kiedy szef kina studyjnego w Elektrowni Leszek Sikora zaproponował nam ten film, bo zwykle we współpracy w naszym festiwalu jakiś pokazał jakąś adaptację literacką najczęściej, to w ogóle nie zastanawialiśmy się ani chwili, bo rzeczywiście warto. Także zapraszamy serdecznie, a następnego dnia Paweł Rodak, Piotr Kłoczowski oraz Józef Olejniczak będą dyskutować o, myśmy to nazwali literatura i kultura, ale ja tak naprawdę namawiałem naszych gości do tego, żeby zastanowili się, jak i do czego Giedroyć używał Gombrowicza. Oczywiście to nie rozumiem tego używania pejoratywnie, bo używał do wielkiego projektu, ale jednak tę literaturę traktował jako narzędzie bardzo, bardzo interesująco. Wszyscy trzej panowie znają doskonale i Gombrowicza, i dzieje paryskiej kultury, więc myślę, że to będzie pasjonująca dyskusja. to we czwartek, a w piątek władza sądzenia, tak te dyskusje nazwaliśmy, kapituła nowa, bo to pierwszy rok tej kapituły odnowionej naszej, będzie się zastanawiać nad sensem i sposobem nagradzania w konkursach literackich. Wszystkie te tematy, które gdzieś tam krążą, czy nagrody nie wypierają prawdziwej krytyki literackiej, czy choćby obrady nie powinny być jawne, więc wokół, czy kapituły to sądy kapturowe, bo i takie określenia się zdarzają, więc wokół tego dyskusja też w Miejskiej Bibliotece Publicznej, która jest partnerem naszego festiwalu, a w sobotę 26 września wieczorem wracamy do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia i tam pod tak zwanym Wielkim Piecem, to rzeczywiście kiedyś był Wielki Piec, teraz jest galeria, nominowanie. Opowiedzą nam, po co piszą, na co liczą, oprócz tego, że liczą oczywiście na nagrodę albo rezydencję w WOŚ, która jest naszą drugą nagrodą, o swoich planach, to zawsze są pasjonujące opowieści, jak na przykład o poszukiwaniu wydawców, o rozmowach z wydawcami, o tej niepewności, która towarzyszy debiutowi, a często i drugiej książce też.
0: Ja się zastanawiam, czy ta rozmowa właśnie z nominowanymi jeszcze ma szansę przechylić szale zwycięstwa na stronę któregoś z nich. Czy to już jest postanowione, zalakowane, zapisane w kamieniu i już po prostu nie ma opcji zmiany?
1: To już od wielu lat jest tak, że kapituła przyjeżdża posłuchać tej rozmowy z gotowym werdyktem przegłosowanym. Raz się nie udało, więc nie pojechaliśmy na rozmowę, bo zwykle ten werdykt zapada jednak w przeddzień, potem jest pisanie laudacji, no i gala w niedzielę w Zespole Szkół Muzycznych, a po ogłoszeniu laureatów Fisze Made Tworzywo, koncert, na który też dość długo tu czekaliśmy, w Radomiu wreszcie się udało.
0: Tak jest. W tym roku 5 nominowanych. Znamy ich już od początku czerwca, bo na początku czerwca ta bardzo krótka lista została ogłoszona. Ciekawe jest to, że no właśnie a propos tych obrad, o których pan wspomniał, że chyba dobrze by było właściwie ujawnić obrady, jeżeli chodzi o kapitułę Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza, bo to są podobno bardzo inspirujące dyskusje, bardzo ciekawe i to są przede wszystkim dyskusje, w których uczestnicy tej dyskusji się nawzajem słuchają.
1: Tak, to prawda. To było cechą poprzedniej kapituły i zdaje się, że będzie też, jest już właściwie cechą tej naszej nowej kapituły. Te rozmowy są burzliwe, ale rzeczywiście słuchają się nawzajem. To bardzo istotne w rozmowie. Ja obawiam się, nie jestem, przyznam szczerze, że nie jestem po tym dziesięcioletnim doświadczeniu obserwacji prac kapituły, nie jestem zwolennikiem jawności obrad. Być może rozwiązanie pośrednie. Znaczy, ja nie wiem, na ile by to blokowało ostrość sądów jurorów. To jednak mamy do czynienia z ludźmi, którzy dopiero startują, piszą pierwszą albo drugą książkę. A co jeżeli jurorzy się mylą? A co jeżeli za ostry sąd, czy wyrażony w takim ferworze dyskusji zbyt ostro, jak to się kiedyś mówiło, złamie komuś pióro, tak? No nikt już piórem nie pisze, ale ja obawiałbym się tego i obawiałbym się jednak, znaczy, u nas jest tak, że jest laudacja, która opowiada o wszystkich 5 nominowanych autorach i książkach. Więc jakby opinia kapituły jest zawarta w tej laudacji. Natomiast może rzeczywiście można by się zastanowić nad takim rozwiązaniem, które też bodaj chyba w Niemczech jest stosowane, że jurorzy siadają po ogłoszeniu werdyktu i wtedy opowiadają, dlaczego ta książka, dlaczego nie inna. Być może mogliby nawet ujawniać różnice, bo to wiadomo, że znaczy zasadą jest wypracowywanie decyzji przez jednomyślność z reguły, ale ale zdarzało się, że ktoś stawał murem przeciw książce, która miała dostać nagrodę. Nie wiem, czy to byłoby dobre rozwiązanie, ale zobaczymy, co jurorzy na ten temat sądzą. Właśnie będzie okazja, żeby ich posłuchać.
0: Tak, to chyba ich trzeba by o to przede wszystkim zapytać. Dodajmy też, że poza nagrodą, którą zdobędzie jedna z nominowanych osób, czy jedna z nominowanych książek do wygrania, jest również miesięczna rezydencja w Wąs. No i ta miesięczna rezydencja jest bardzo zachwalana przez Katarzynę Groniec, która była moją gościnią po 11 i od której pozdrowienia w tej chwili właśnie panu przekazuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. No tak, nawet miałem przyjemność prowadzić rozmowę z panią Katarzyną właśnie w Wąs pod koniec jej rezydencji. Przyjechało sporo okolicznych Polaków i nie tylko. I rzeczywiście wtedy też zachwalała tę rezydencję. Znaczy, to jest rezydencja, w której niczego nie wymagamy od autora. On jedzie, jest, robi ze swoim czasem co chce, potem tylko zapraszamy go na chwilę, żeby przyjechał do nas do muzeum i opowiedział, jak było wspaniale. Też, żeby nas sponsorowi tej nagrody zrobiło się miło między innymi, ale nikt nie narzekał, zresztą wiąże się z naszą rezydencją właściwie no historia romansowa, nie? No, bo pierwszy z rezydentów mieszka już na stałe z Wąs. Wąs jest związany z Katarzyną, naszą tamtejszą pracownicą, więc śmiejemy się, że kiedyś trzeba będzie napisać romans rezydencjalny, ale oni oczywiście złoszczą się, jak o tym mówimy, no bo to ich sprawy, ale jest i taka anegdota z rezydencją związana.
0: Oczywiście można ubarwić tę historię, no bo wiadomo, żeby nie było, że ktoś jest tam kimś. W każdym razie rezydencja w Wąs do wygrania, także jeżeli mają państwo ochotę, no to w przyszłym roku kolejna edycja Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Ja bym na miesiąc do Wąs bardzo chętnie pojechała, nie ukrywam. Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza i sekretarz kapituły Nagrody, zapraszał państwa i na Festiwal Opętani Literaturą, a także na galę rozdania nagrody, a właściwie przyznania Nagrody Literackiej imienia Witolda Gombrowicza. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Na książki do następnej edycji czekamy już w grudniu.

Pan Piotr napisał na pytanie, jak minął weekend. Intensywnie, nawet zbyt intensywnie, ale tak to się kończy, jak chce się być wszędzie. Znam to, panie Piotrze, znam to aż za dobrze. A pan Maciej napisał, ja miałem w sobotę rendezvous z Shirley Valentine w Teatrze Małym w Łodzi. To ten mały teatr w Manufakturze. Polecam wam z całego serca. Tak napisał pan Maciej, napisał, że Karolina Ludczyn staje się Shirley w 100%. I tak dalej, i tak dalej. Bardzo się cieszę i dziękuję za to polecenie. Państwo też wrzucają inne wersje Bella Ciao, a pani Danka donosi, że rzutem na taśmę nabyła drogą kupna bilety na Bella Ciao. W sensie na największe włoskie hity, no bo nie mogłaby przeoczyć takiej okazji poznania Nicola Paladiniego. Bardzo polecam poznanie Nicola Paladiniego, naprawdę. Człowiek sam się uśmiecha i to jest absolutnie niewymuszone. The Heavy i Messing With My Mind.

Messing with my mind i the heavy. Pani Magdalena jeszcze dodaje, że weekend spędziła we Wrocławiu, już był bardzo udany i wrzuciła zdjęcia aż 3 plakatów, czyli w 3 miejscach w ciągu 2 dni. No to gratuluję. Faktycznie pewnie było intensywnie, ale jak udane, no to właśnie o to chodzi. Już za chwilę na naszej antenie Infonauka, przygotowana oczywiście przez Olgę Bobienko, a w dzisiejszym odcinku usłyszymy między innymi o nieznanych nam wirusach, które, żeby było ciekawiej, występują w naszym najbliższym otoczeniu. I usłyszymy też o miłym dla ludzkiego ucha śpiewie ptaków. A teraz Flowers to God Street Park i Pip Millett. No i to jest piosenka z naszego tip-topu. Też można głosować. Też na nowyświat.online.

0: Większość wirusów obecnych w naszym otoczeniu wciąż pozostaje nieznana. Naukowcy stworzyli największy dotąd atlas wirusów RNA występujących w miastach i ich sąsiedztwie. Znaleźli w nim prawie 55 tysięcy grup potencjalnych wirusów. Przeanalizowali prawie 3 tysiące próbek ze 102 miast w 31 krajach. Około 77% wykrytych sekwencji nie było wcześniej odnotowanych. Nie oznacza to jednak, że odkryto dziesiątki tysięcy nowych wirusów groźnych dla ludzi, bo w większości przypadków badacze mieli tylko fragmenty ich materiału genetycznego. Najwięcej wirusów znaleziono w glebie, osadach i ściekach, które mogą w przyszłości służyć jako system wczesnego ostrzegania przed epidemiami. Uderzanie piętą o ziemię pozwala nam oszczędzać energię. Naukowcy porównali sposób chodzenia 12 osób i 15 szympansów. Okazało się, że człowiek chodzący na śródstopiu spala od 26 do 41% więcej kalorii niż wtedy, gdy stawia najpierw piętę. To właśnie pięta przejmuje wtedy uderzenie, o 162% mocniejsza. Chronią nas przed nim mocne kości, stawy, mięśnie i ścięgna, a taki sposób chodzenia wykształcił się w toku ewolucji, bo oszczędzanie energii było dla naszych przodków kluczowe. Podczas biegania działa to inaczej. Lądowanie na pięcie zwiększa wstrząsy, dlatego bezpieczniej stawiać stopę bardziej płasko. Polscy naukowcy zmodyfikowali probiotyczną bakterię tak, by skuteczniej chroniła przed salmonellą. W badaniach na myszach zmieniony probiotyk ograniczał zakażenie i dodatkowo pobudzał układ odpornościowy. Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zmienili białko odpowiedzialne za przyczepianie się bakterii do komórek jelita. Dzięki temu probiotyk lepiej zajmował miejsce, o które konkuruje z salmonellą. W laboratorium przyczepiał się do komórek około 4 razy skuteczniej niż zwykły szczep. U myszy, które go wcześniej otrzymały, liczba bakterii w śledzionie była ponad 7 tysięcy razy mniejsza, a w wątrobie 1700 razy mniejsza. Zmodyfikowana bakteria zwiększała też liczbę limfocytów T, które pomagają niszczyć zakażone komórki. Na razie są to wyniki badań na zwierzętach, ale naukowcy chcą sprawdzić, czy podobny probiotyk może w przyszłości chronić także ludzi. Najbardziej podoba nam się śpiew kosów, a najmniej skrzeki płomykówek. Naukowcy sprawdzili, co sprawia, że jedne ptasie głosy brzmią dla nas pięknie, a inne nie. Badacze z Uniwersytetu w Tybindze puścili 84 osobom nagrania śpiewu 123 gatunków ptaków występujących w Niemczech. Najwyżej oceniano niezbyt głośne trele złożone z wysokich dźwięków, skomplikowanych melodii i niewielkich różnic w głośności. Naukowcy podkreślają, że ptaki śpiewają znacznie szybciej niż jesteśmy w stanie to usłyszeć, więc część ich komunikatów po prostu nam umyka.
1: No i to było słychać choćby na mistrzostwach w naśladowaniu ptaków, chociaż może w przyszłym roku ktoś się poważy tak naprawdę naśladować ptaka, chociaż i tak ogromny szacunek dla tych, którzy byli w stanie to zrobić. Oldze Bobienko bardzo serdecznie dziękujemy za infonaukę, która wraca do nas za tydzień. Never give up, the Chronics.

Chronics i Never Give Up, nigdy się nie poddawaj. Na zegarze 4,5 minuty do godziny 14 zostało, to znaczy, że my już się z Państwem żegnamy. Grzegorz Kajetan i Agnieszka, miłego dnia Państwu życzymy. Jutro się słyszymy w środku dnia. Co prawda Jan Niebudek będzie siedział tutaj, gdzie ja siedzę, ale i ja się pojawię w komitecie rodzicielskim. Drab Measure, Craig Cloud, to na koniec. Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 14, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. 3 lata więzienia mogą grozić mężczyźnie z Przemyśla, któremu prokuratura postawiła zarzut nawoływania do przemocy i znieważenia konstytucyjnych organów Polski. 56-latek opublikował w mediach społecznościowych film z groźbami pozbawienia życia wobec premiera Donalda Tuska i znieważył też szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Podczas przesłuchania przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd zastosował wobec niego dozór policyjny. Komisja Europejska wydała tak zwaną decyzję wykonawczą w sprawie wypłaty Polsce blisko 8 miliardów euro w ramach 8. płatności z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych funduszy było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W związku z przedostatnim wnioskiem o płatność Polska przyjęła również ustawę o działalności kosmicznej, która ma promować wykorzystanie danych satelitarnych, a także przeprowadziła nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Awaria systemu obsługi lotów w Szkocji doprowadziła do paraliżu lotniczego w północnej Wielkiej Brytanii. Problemy dotknęły przede wszystkim porty w Szkocji, m.in. Glasgow, Edynburg i Aberdeen, oraz na północy Anglii, m.in. w Liverpoolu i Manchesterze. Utrudnienia występują też na lotniskach w Irlandii Północnej. Techniczny problem udało się już usunąć, ale utrudnienia mogą jeszcze długo potrwać. Wjazd do Wenecji może kosztować dużo więcej niż dotychczas. Władze miasta planują podwyżkę od nowego roku do 30 euro od osoby. Jak argumentują, dotychczasowe próby ograniczenia masowej turystyki i obecna wysokość opłaty, czyli 5-10 euro, nie są skuteczne. Problemem w Wenecji jest ogromna liczba jednodniowych turystów, którzy przyjeżdżają na kilka godzin zwiedzania bez noclegu. Przenosimy się do kraju. Kamienica przy ulicy Piotrkowskiej 50 zostanie pięknie rozświetlona podczas Light Move Festiwalu, który rozpocznie się w ten weekend w Łodzi. Ta kamienica to miejsce ciekawe i zarazem bardzo nieoczywiste, bo w ciągu dnia wygląda nieciekawie i brzydko, mówi Beata Konieczniak, główna organizatorka festiwalu.
3: Dlatego, że w latach 70. niestety dawni właściciele tej kamienicy złupali z niej wszystko to, co najpiękniejsze, czyli te detale architektoniczne. A my na Festiwalu Światła chcemy pokazać, jak ten budynek po pierwsze wyglądał, a po drugie zbudować całą historię do tego budynku. Czyli bardzo detaliczny mapping, a jednocześnie tam Piotr Puska, baryton, będzie wykonywał arie operowe podczas mappingu.
2: Light Move Festival, czyli Festiwal Świateł w Łodzi, rozpocznie się w piątek 25 września i potrwa do niedzieli włącznie. Pokazy mappingów i świateł będzie można oglądać na ulicy Piotrkowskiej, na Placu Wolności, na Placu Poznańskiego i w parkach Staromiejskim i Sienkiewicza. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak w coponiedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź kilka minut po godzinie 14 21 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję od razu mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online. Dziękując Państwu za korespondencję, bo taka nieustająco do mnie nadchodzi. I oczywiście pozdrawiam wszystkie patronki i patronów na fanpage'u radia oraz tych z Państwa, którzy komentują audycję na bieżąco, jeżeli tylko istnieje taka możliwość. Rozpoczęliśmy naszą audycję, zawsze podkreślam, czy często podkreślam, że naszą, bo to nie jest tylko jednostronny komunikat. Państwo również wysyłają swoje zwroty komunikacyjne. Rozpoczęliśmy od Do chleba kminek w wykonaniu zespołu Kminek, a za chwilę posłuchamy ugrupowania Popsysze i utworu Wieje wiatr.

Przychodzi taki czas, że nadchodzi, czy nadchodzą świecące robaczki, czyli robaczki świętojańskie, jak to się zwykło kiedyś mówić. I to jest dla mnie zawsze pozytywny znak, że przyroda ma takie niezwykłe możliwości, iż daje nam możliwość podziwienia tego, co sama nieustannie tworzy. Jeżeli tylko jej nie przeszkadzamy w tych dokonaniach, to ona potrafi rozpościerać przed nami wszystkie swoje uroki, ale również i grozę. Dla nas grozę, a dla przyrody zjawiska zupełnie normalne. Tam, gdzie człowiek mniej ingeruje, tam przyroda sobie sama radzi najlepiej. No ale trudno, przystosowujemy środowisko do własnych potrzeb i jeżeli robimy to z szacunkiem dla przyrody, to być może ona, jej odwet będzie mniej dotkliwy dla ludzi. Zapowiadam utwór, oczywiście trochę się tutaj wymądrzyłem, ale mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą. Sierpień w mieście, sonatina w nawiasie i ugrupowanie zasłużone, zresztą już ugrupowanie Świetliki.

łagodne, raczej znaki szpalne, zbity pastelowe, zapalujący skwarem, zaledwie widoczny.

Piosenka jako narzędzie uniwersalne potrafi rzeczywiście, i o tym być może kilka razy już wspominałem, potrafi ponieść szeroki zakres tematyki, od opiewania uroków damskiej bielizny po sprawy narodowe i ostateczne, bo cały czas mamy do czynienia z piosenką, tylko tyle, że są rozróżnienia między utworem śpiewanym, songiem, balladą, utworem tanecznym ze słowami i tak dalej, ale przecież to cały czas jest piosenka. I rzeczywiście potrafi ująć różną tematykę w swojej zawartości i dzisiaj ujmie w swej zawartości utwór zatytułowany Piękny trup, a wykona go Gypsy Bastard.

Czasem w pierwszej godzinie zaglądam do informacji, które tutaj Państwo nadsyłają i wykonawcy, twórcy, ale nie tylko. Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że Fundacja Anny Dymnej mimo wszystko rozpoczyna eliminację do 2 konkursów skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. 27. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Albertiana. 17. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji Słowa Dobrze, że jesteście. To jest dobra i miła wiadomość dla wszystkich, którzy i opiekunów, i podopiecznych, którzy będą chcieli wziąć udział w tych przedsięwzięciach, czyli Albertianie i konkursie Słowa Dobrze, że jesteście. Termin nadsyłania zgłoszeń do 18 grudnia 2026 roku, to w przypadku Albertiany. Natomiast w konkursie Słowa Dobrze, że jesteście, którego partnerem jest medycyna praktyczna, zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń do 31 grudnia. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu fundacji, bo to jest piękne. Wszystkie te przedsięwzięcia fundacji mimo wszystko są wspaniałe. Biorę w nich udział przynajmniej raz w roku, więc mogę z czystym sumieniem, z sercem i otwartością zaprosić tych, którzy są zainteresowani. A przed nami Skaza i ugrupowanie Hejma.

0: taka piosenka, taka ballada.
1: W sprawie twórczości Wojciecha Młynarskiego, tekściarskiej, ale oczywiście nie tylko, ale głównie tym zajmujemy się w tej audycji od 5 lat. No więc w tej sprawie przyjdzie mi któregoś dnia, być może z początkiem października, zakończyć tę epopeję, no nie bójmy się tego słowa, 5 lat przedstawienia twórczości pana Wojciecha to jednak rodzaj epopei prawie, że tylko tyle, że podzielonej na małe, nie na małe, po prostu podzielonej na fragmenty i te fragmenty składają się na wielką całość w postaci dorobku pana Wojciecha. Dzisiaj w tłumaczeniu pana Wojciecha, a w wykonaniu pana Krzysztofa Tyńca, bardzo znany standard jazzowy, zatytułowany w oryginale Satin Doll. A po polsku pan Wojciech oczywiście przetłumaczył to jako laleczka. Posłuchajmy piosenki w tłumaczeniu pana Wojciecha Młynarskiego, a w wykonaniu pana Krzysztofa Tyńca.

siedzi. List lekko spoczął na jej ręce. Suknia i ramię są kobiece i młode. Oddech uspokaja powietrze z ogrodu. Cieszy aż tyle, że tłumi w farbie jaskrawość pigmentu. Wstążka we włosach to czerwony powiew. Głowa schylona, oczy zwrócone w stronę listu. Nie żeby czytać, ale żeby widzieć całą kartkę, jaka jest świecącą w jej dłoni. Czy w bieli tej kartki jest ciemny niepokój? List przysiadł na chwilę. Odleci.

0: Wysłuchali Państwo przed chwilą utworu zatytułowanego Koniec tego w wykonaniu ugrupowania jazzowego i około jazzowego, które ma nazwę Kosmonauci, a przedtem wiersz autorstwa Paula Engla, który nosi tytuł List. A za chwilę zmierzymy się, no może nie, może tak, dobrze, no może będziemy się mierzyć słuchowo i emocjonalnie z utworem Zegar cofniony, Lupus Duo i Bella. Posłuchajmy.
1: Lampa zgaszona, lampa zgaszona. Opadłe ziarno, opadłe ziarno. Uroki dzisiaj już tyle.

0: trwa na stale. Niebiosów zegar
1: o tarczy mieczem bije.
0: Szczęśliwy ciągle ten,
1: kto za czasem żyje.

0: fale.
1: Plastra księga życia
0: zapisywana stale.
1: Niebiosów zegar
0: o tarczy mieczem bije.
1: Szczęśliwy ciążenie,
0: kto poza czasem żyje.
1: Czas jest jak wiatr,
0: a my jak fale.
1: Plastra księga życia.

Są tacy autorzy i kompozytorzy, po których sięgam częściej ze względu na zaspokojoną moją ciekawość oraz docenienie faktu tak zwanej szlachetnej twórczości. Nie wiem, jak to miałoby być zdefiniowane, że coś jest szlachetne, a coś nie jest szlachetne. Być może już szlachetnym jest coś, co spełnia wszelkie prawidła, na przykład językowe, gramatyczne, no w mowie pisanej ortograficzne, a w mowie prezentowanej w piosence zgodnie z prawidłami języka polskiego, a jednocześnie zaskakująco i pomysłowo. No więc na pewno Pablo Pavo spełnia te warunki. Zresztą sam

wyznacza również swoje granice, ale wraz z Iwankiem i Praczasem pokaże nam to całe towarzystwo, co można, a czego nie można w utworze po

za oddechem, jakaś historia paruje z nas na ślepo w mrok. W cieku przegranych, bezradna dwójka, na mały czas bledkowy skok.

aż ktoś zgasi w końcu światło. Nagrzani jak po kotach dach, wściekłym napadem, odbici światu, odbici światu. Narywani jak chwasty, napięci jak struny cień, na sekundę przed tym, aż ktoś zgasi w końcu światło. Nagrzani jak po kotach dach, wściekłym napadem, odbici światu, odbici światu.

mamy, czy przeżywamy, inaczej można było do tego podejść, przeżywamy trudniejsze i lepsze chwile, jak w jednej ze swoich piosenek na płycie Wrecking Ball Bruce Springsteen śpiewał, że ciężki czas przychodzi i ciężki czas odchodzi. No więc to się pewnie każdemu z nas przydarza, bo na tym polega amplituda intensywności naszych życiorysów, że przeżywamy różne dobre, wzniosłe czasem i fantastyczne chwile, ale żebyśmy mieli świadomość, że one takie są i moglibyśmy potrafić je doceniać, to niestety do tego potrzebna jest weryfikacja czasu trudniejszego, mniej atrakcyjnych przeżyć, a czasem bardzo intensywnie negatywnych. Tak się przydarza, mamy być może do tego narzędzia, aby to obsłużyć, wewnętrzne narzędzia. Gorszy dzień, Bartek Mierzyński.

To naprawdę nie jest źle, kiedy tytuł piosenki jest krótki i od razu stawia nas w sytuacji, w której możemy się skonfrontować z bardzo prostym komunikatem, i tak jest w przypadku tego utworu zatytułowanego Nie ma. Albo coś jest, albo czegoś nie ma, to różnie do tego podchodzimy i różnie te zjawiska przed nami się objawiają, że coś jest, a czegoś nie ma. W utworze Nie ma, w wykonaniu współgłosów i Marcela Balińskiego, posłuchamy w całości właśnie rozwinięcia tegoż komunikatu. Nie ma.

Wydobywam na koniec audycji, dziękuję za wypowiedź, w pierwszej godzinie wydobywam te skarby, które zostały stworzone, nagrane, wykonane, nagrane w okresie międzywojennym. Nazwałem te utwory dawną polską piosenką i rzeczywiście jest tam mnóstwo skarbów. Do tych skarbów, które zostały wtedy stworzone, również w powojennej historii Polski odnosili się między innymi tacy mistrzowie słowa i piosenki jak pan Wojciech Młynarski, który otwarcie mówił, że on miał swoich idoli przed wojną i że oni, czy te opowieści ukształtowały jego późniejszy talent pisarski, tekstowy. A dzisiaj przed nami Eugeniusz Bodo. Zresztą w jednej z piosenek, czy w zapowiedzi do jednej z piosenek, pan Wojciech Młynarski opowiada o tejże piosence, pogwizdując momentami, żeby uświadomić publiczności, jaki jest kontekst. No i pan Eugeniusz Bodo dzisiaj na zakończenie pierwszej godziny w utworze Okej. Posłuchajmy i usłyszmy się kilka minut po godzinie 15:00.

Dużo kobiet dobrych jest i dużo złych. Bardzo trudno jednak wybrać spośród nich taką, co zupełnie jest wesoła. Szukasz, aż znajdziesz ją pewnego dnia. Dobra jest i piękna jest i serce ma. Wtedy ją uwielbiasz ponad siebie. Jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, będę zawsze wiernym jej. Nie przyczynię takiej żonie ani smutków, ani łez. O jest, o jest, będę wiernym jej jak pies. Obnosić będę ją na rękach, rzucę jej pod nogi cały świat. Ze słońca będę przez okienko promienie złote dla niej kradł. Naturalnie, jeśli znajdę taką żonę, że się kochać będę w niej. Okej, okej, tak jak w niebie będzie jej.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 15, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. Wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek opublikował w mediach społecznościowych treść pisma skierowanego do Nawrockiego. Domaga się w nim wskazania mu miejsca i czasu, gdzie będzie mógł złożyć ślubowanie. Przypomniał mu, że jest to jego obowiązkiem. Szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec powiedział w TVN24, że nie planuje organizacji ślubowania Berka na sędziego w sali kolumnowej. Z takiej formuły skorzystano wcześniej w przypadku innych sędziów Trybunału, którzy nie zostali zaproszeni na ślubowanie przez Nawrockiego. Prezydent USA Donald Trump powtórzył podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim swoją prośbę o zaprzestanie przez siły ukraińskie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej, podał portal Axios. Słowo olej napędowy padało wiele razy podczas tej rozmowy telefonicznej, powiedział anonimowy rozmówca portalu. Po rozmowie z Trumpem Zełenski oświadczył w mediach społecznościowych, że spotka się jutro z prezydentem USA w Nowym Jorku, gdzie zacznie się debata generalna w ramach 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niemiecki rząd zdecydował się na interwencję w związku z rekordowymi cenami paliw. Obniżony o około 17 eurocentów na litrze zostanie podatek energetyczny od benzyny i oleju napędowego. Zmiany wejdą w życie 1 października. Rzecznik niemieckiego Ministerstwa Finansów podkreślił, że odzyskają te środki poprzez podatek od nadmiarowych zysków osiąganych przez koncerny energetyczne. U nas taki podatek blokuje Nawrocki. W ubiegłym tygodniu ceny paliw w Niemczech osiągnęły rekordowe poziomy. Średnia cena litra benzyny E10 w całym kraju wyniosła ponad 2,30 euro, a diesla zbliżyła się do 2,5 euro. W przyszłym tygodniu startuje w Łodzi pierwszy międzynarodowy festiwal animacji Eter Anima. Jak mówi Patryk Drzewiecki, dyrektor festiwalu, będą na nim pokazy najciekawszych animacji z Polski i ze świata, spotkania z twórcami, masterklasy, panele dyskusyjne i wydarzenia branżowe.
3: Eter to jest taki festiwal, na którym zależy nam, aby pokazać animację w pełnej krasie. Tak naprawdę od filmu stop motion poklatkowego po bardziej cyfrowe formy. Łącznie tych filmów będzie ponad 80. Wśród tych filmów pokażemy także pełnometrażowe filmy, które były prezentowane na międzynarodowych, największych festiwalach animacji.
2: Eter Anima Festival odbędzie się w dniach od 30 września do 3 października w Łodzi. Projekcje, spotkania i panele będą w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1, w Mediatece Memo i na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
4: Dziękuję za wypowiedź.

Tu Radio Nowy Świat. Przed mikrofonem Adam Nowak. W poniedziałkowej audycji dziękuję za wypowiedź. Kilka minut po godzinie 15 21 dnia września 2026 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie. Podaję mój adres mailowy adam.nowak@nowyswiat.online, kłaniając się z powodu otrzymanej korespondencji. Z wdzięcznością oczywiście. I pozdrawiam patronki, patronów z fanpage'a Radia Nowy Świat oraz tych z Państwa, którzy komentują na tablicy mojej audycji na bieżąco. Bardzo dziękuję za te miłe komentarze. Rozpoczęliśmy od Kari Bremnes, no właściwie można byłoby powiedzieć kultowej norweskiej wokalistki, od utworu Det skjernamet oss alle underweis. Chyba dobrze przeczytałem, no bardzo szkolnie, no ale trudno. A za chwilę przeczytamy, na co dzień nie posługuję się norweskim, jak Państwo mogą się domyślać. A posłuchamy za chwilę Don't Cry, Olympia Vitalis i Maverick Sabre.

Odnoszę czasem wrażenie, że brakuje trochę mocniejszego grania, mocniejszej muzyki w tejże audycji, dlatego sięgnąłem po ten utwór. Oczy słyszą, uszy słyszą, oczy widzą. The ear hears, the eye sees. W wykonaniu Ninja, Episkopat i Artificials. Posłuchajmy.

tyle utworów powstało już o tematyce niebieskiej, czyli o niebie, o chmurach, o rzekach, o górach, o jeziorach, o lasach. Całe przedziwne, no może nie przedziwne, ale oddające piękno lub grozę tego, można się tylko domyślać z piosenki, która może być zaprezentowana, ale ta dzisiaj ma swój indywidualny tytuł, bo każda piosenka może mieć indywidualny, niektóre tytuły się powtarzają, ale ten być może się nie powtórzył. Wild is the Wind i Tyreek McDoyle. Love me, love.

0: dobrze. Tak, rozpocznę czytanie korespondencji od zaległego listu, od stałego korespondenta Simona Simona. Dzień dobry dla redakcji. Doprawdy nie zawsze zdaję sobie sprawę, jakim szczęśliwcem jestem. Dzięki temu, gdzie jestem. A jestem mieszkańcem Polski, kraju nad Wisłą, gdzie jedną z najważniejszych imprez są targi broni i uzbrojenia, gdzie opozycja wita premiera rządu sympatycznym Morgan, były minister sprawiedliwości, jest poszukiwany listem gończym, a jakby komuś było mało, to puszczam farbę, po placu biega stary bojownik z pistoletem lakierniczym. Niech moc będzie z nami, szczęśliwcami. Simon Simon. Bardzo dziękuję za korespondencję. Też przyglądałem się tym obrazkom prezentowanym w mediach i też nie mogłem oprzeć się wrażeniu najwyższego zaciekawienia. Pozdrawiam serdecznie. Przed nami Blues Song w nawiasie These Poems, Terry Lynn Carrington, Social Science i Safa.
1: For the whalers, warriors and wordsmiths, waging witness more than watching, unsung the night of the soul sublime art. Verses in search

political in its most profound way. A także mamy do dyspozycji korespondencję od pana Zbyszka z Bielska-Białej dotyczącej kontekstu piosenki, w której tytule, której tytuł zawierał dinozaury, i pan Zbyszek napisał: dzień dobry, nawiązując do opowieści i piosenki o parku dinozaurów. Może i fajne są takie parki z dinozaurami, ale gdzieś na uboczu, a nie jak w Zakopanem przy Piłsudskiego nad Zaiksem. Wspominał pan, że był w DPT Halama, więc powyżej to Badziewie pewnie widział. A kiedyś była tam polana i nawet dzikie zwierzęta można było na niej zobaczyć. Też ruszały głowami swoimi żywymi. Zbyszek z Bielska-Białej. Dziękuję panie Zbyszku za korespondencję. Tak, oczywiście najpierw siedliska były otoczone przez niezmierzoną przestrzeń, potem się rozrastały i tej przestrzeni było coraz mniej. Podobnie mam wrażenie jest z Zakopanem, które się nieustannie od wielu lat rozrasta i zajmuje tereny, które dawniej należały do dzikich zwierząt. Stąd myślę tak wielka i tak intensywna obrona tatrzańskiego, szczególnie podkreślam tatrzańskiego Parku Narodowego, żeby jednak chronić to jedyne w świecie miejsce, jak i zresztą wiele innych na świecie jest chronionych, a niektóre niestety nie. Tak, mijałem ten park, widziałem ruszające głowami różne postacie z prehistorii, plastikowe trochę, ale bardziej kroi moje serce odgłos jedynego osiołka, bo nie ma albo to jest oślica, albo osiołek, który co jakiś czas rzewnie nakrzykuje. Nie wiem, nie znam języka osiołków, ale one, ten głos zawsze budzi taki rodzaj najwyższego wzruszenia i niepokoju oraz lęku o los osiołka wołającego gdzieś z głębi lasu. Dobrze. I'll be your friend i

Może nie tyle z kaprysu, ile z chęci posłuchania wspólnie z Państwem tego utworu, znanego oczywiście miłośnikom muzyki klasycznej i opery, zatytułowanego Nessun Dorma z opery Turandot z aktu trzeciego w wykonaniu. No, były poszukiwania następcy Luciana Pavarottiego i oczywiście kandydaci są, ale witalność, z jaką operował głosem Luciano Pavarotti, na razie tak mnie się wydaje, mimo wielu pięknych i technicznie doskonałych głosów, to jednak tajemnica uwodzenia głosem przez Pavarottiego i nie tylko głosem, bo całą swoją physis, to jednak na razie podobnych jemu no trudno znaleźć. Oni na pewno gdzieś są, więc nie chcę tutaj generalizować. Giacomo Puccini, Luciano Pavarotti.

Przed następną piosenką przedstawiam Państwu tych, których nie trzeba przedstawiać, ale nie przedstawienie ich byłoby bardzo niegrzeczne. W związku z tym od razu w piosence Highwayman, Willie Nelson, Johnny Cash, Waylon Jennings i Kris Kristofferson. Same gwiazdy. Oczywiście można powiedzieć, że muzyki country, ale nie tylko. Posłuchajmy, bo to właśnie te cztery głosy opowiedzą nam, co w piosence Highwayman się dzieje.

latach 90. zostaliśmy jako zespół Raz, Dwa, Trzy po raz pierwszy zaproszeni do klubu w Katowicach i tam przyjechaliśmy na próbę. Jedna z osób, które obsługiwała klub, zamieniliśmy kilka słów i pytałem, czego słucha na co dzień. Odpowiedział, że ja słucham tylko metalu. I tak sobie pomyślałem również od tamtego czasu, ale wcześniej też miałem daleko idące przypuszczenia, że jednak w różnorodności tkwi rozwój wyobraźni, a nie tylko w jednostajnym czy jednowymiarowym, no nie, złych przymiotników użyłem, no ale właśnie że w tej jedności lepiej czy gorzej się czuje wyobraźnia, a jeśli mamy do czynienia z różnymi stylami muzycznymi, to wtedy być może nasza wyobraźnia działa trochę bardziej sprawnie. Przed nami Faller i Vess.

Trochę już się spieszymy, dlatego że jak śpiewał artysta, czas nas omija, a my nie możemy się dać ominąć czasowi, bo musimy się zamknąć w ramach i nawiasie audycji, nie nadwyrężając czasu. W związku z tym zapowiadam utwór zatytułowany Belly, a to chyba w języku angielskim oznacza brzuch. Little Belly to pewnie brzuszek. Samantha Crane.

czego można oczekiwać od kogoś, kto mógłby nam coś dać? No na przykład tego, co jest zupełnie niemożliwe w sensie definiowania zjawiska, pojęcia, bo jeśli ktoś do nas mówi, daj mi czas, to oczywiście w kategoriach przestrzennych możemy powiedzieć, że tak, oczywiście, daj mi czas, muszę zawiązać buty, muszę coś jeszcze zrobić, zanim wyjdziemy, jeszcze kilkadziesiąt lub kilkaset lub kilka tysięcy innych kontekstów, ale samego czasu nie możemy nikomu podarować. Możemy komuś podarować nasz czas, w którym my jesteśmy, żeby on mógł coś zrobić. To jedno z rozwiązań, które przyszło mi do głowy. Give me time i salo.

W pierwszej godzinie audycji był utwór zatytułowany Nie ma, a w drugiej godzinie audycji mamy Marka Knopflera w utworze What It Is. Co to jest? Posłuchajmy.

Na zakończenie audycji utwór dotyczący września, dzisiaj po włosku, no, z takim zacięciem archaicznym trochę, ale jakby ktoś z Państwa słuchał wykonań tak zwanych klap z Chorwacji, być może jest to odrobinę podobne, ale jednak bardzo, bardzo różne. Podobieństwo polega na tym, że akurat tutaj panowie śpiewają wspólnie a cappella, podobnie często czynią klapy w Chorwacji. Canzone dell'otto settembre, Gruppo Padano di Piadena. Ja Państwu mówię do usłyszenia, do przyszłego poniedziałku, życząc na dzisiaj i na cały tydzień wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie. Adam Nowak.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom.
2: Minęła 16, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny Robert Kawka. W trakcie ostatniego dnia wyborów do Dumy Państwowej w Rosji doszło do największego od początku wojny nalotu ukraińskich dronów na Moskwę. Z tej okazji władze rosyjskie nie ostrzegły mieszkańców o zagrożeniu za pomocą syren i SMS-ów, mimo że robiły to już wcześniej podczas ataków na mniejszą skalę. Również ograniczony był tego dnia zasięg sieci telefonów komórkowych i zakłócony internet. Według danych władz Rosji podczas nalotu 3 osoby zginęły, a ponad 40 odniosło obrażenia. Zaatakowana została też moskiewska rafineria w Kapotnie. Analitycy z Amerykańskiego Instytutu Badań nad Wojną uważają, że rosyjskie władze nie ostrzegły mieszkańców przed atakiem, ponieważ priorytetem była dla nich frekwencja wyborcza, a nie bezpieczeństwo publiczne. 3 lata więzienia mogą grozić mężczyźnie z Przemyśla, któremu prokuratura postawiła zarzut nawoływania do przemocy i znieważenia konstytucyjnych organów Polski. 56-latek opublikował w mediach społecznościowych film z groźbami, mówi podkomisarz Karolina Kowalik z Komendy Miejskiej w Przemyślu.
3: Policjanci ustalili, że autorem filmu jest 56-letni mieszkaniec Przemyśla. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty. Odpowie między innymi za nawoływanie do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Rzeczypospolitej Polskiej, jak również znieważenia konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Rady Ministrów oraz wiceprezesa Rady Ministrów i ministra obrony narodowej.
2: Podczas przesłuchania mężczyzna przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Sąd zastosował wobec niego dozór policyjny. Już jutro w niektórych miastach Polski pojedziemy bezpłatną komunikacją miejską. 22 września przypada Europejski Dzień Bez Samochodu, a darmowa komunikacja to stały element tego święta, który w naszym kraju obchodzony jest od 2004 roku. W Gdyni dziś pierwszy dzień 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Największy przegląd polskiego kina potrwa do soboty. W tym roku o główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 tytułów, a w sekcji perspektywy pokazanych zostanie 8 produkcji. Dyrektor artystyczna festiwalu Joanna Łapińska wyjaśnia, że twórcy filmów zakwalifikowani do konkursu podejmują różnorodne tematy, a widzowie są zadowoleni.
4: Tak dobre głosy o różnych elementach programu, co więcej, że nie tylko właśnie na konkursy zwracają Państwo uwagę, ale doceniają Państwo to, co robimy w innych sekcjach, czy przywołują Państwo, jak ważne było dodanie sekcji dokument w Gdyni, zadbanie o to, żeby Gdynia naprawdę miała taką nazwaną, zarezerwowaną przestrzeń dla nowego polskiego dokumentu, w którym przecież tak dużo rzeczy interesujących się dzieje, no my musimy o tym też rozmawiać na festiwalu.
2: Jak co roku w programie także projekcje filmów dla najmłodszych w cyklu Gdynia Dzieciom, czy wydarzenia branżowe Gdynia Industry. Więcej o festiwalu codziennie do piątku w paśmie w środku dnia po 11. To był serwis informacyjny Radia Nowy Świat.
5: A to już 3 minuty po godzinie 16.
6: Nowy Świat po południu.
5: A to oznacza, że zaczynamy tę lepszą część poniedziałku, popołudniową, trochę bardziej już chyba oswojoną, no i z perspektywą całkiem miłego wieczoru. Olga Bobienko, Anna Rogiecińska, Klaudia Kowalczyk, Kacper Badura, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak. Do 19 polecamy się Państwu bardzo serdecznie.

0: Laura Cox i 6 minut po godzinie 16, poniedziałek, 21 września. Niby rozbiegówka, niby tydzień dopiero się zaczyna, a dzieje się tyle, jakbym miał już ten tydzień co najmniej 3 dni. No to spróbujemy Państwa tak łagodnie przeprowadzić przez to wszystko, przy czym naprawdę warto się dziś zatrzymać. A na początek jak zawsze polityka. Dr Maciej Berek idzie na zwarcie z prezydentem i żąda pilnego wyznaczenia terminu ślubowania.
1: Proszę się pytać, ja nie jestem profesorem prawa, nie jestem doradcą, nie doradcą. Na podstawie mojej wiedzy, którą mam jako poseł.
2: Dziwię się, że dzisiaj pan minister jeszcze próbuje cały czas domagać się odebrania zaprzysiężenia, skoro on po prostu przez Sejm wybrany być nie mógł.
3: Tłumaczymy, że to są warunki nierozsądne. Jeszcze raz mówię, dajmy szansę prezydentowi działać.
0: A co na to wszystko Kancelaria Prezydenta, która dziś mierzy się także z innymi ważnymi pytaniami, między innymi dotyczącymi cennika za spotkania w USA. A o tym wszystkim już za chwilę będzie opowiadał Klaudiusz Slezak. Po 16.30 opowiemy o czymś bardzo przyziemnym. No bo wystarczy kilka minut rozmowy w windzie, przy kawie albo w kolejce i już zaczynamy. Za drogo, za zimno, za dużo pracy, za mało czasu.
4: Polska jest takim dobrym przykładem na to, że to narzekanie to jest wręcz taki element trochę naszego small talku.
5: Dzisiaj w głównym nurcie nie wypada właściwie narzekać i nie wypada być negatywnie również postrzeganym.
0: Olga Bobienko postanowiła sprawdzić, dlaczego właściwie tak bardzo lubimy narzekać i czy przypadkiem nie jest to jeden z najprostszych sposobów na złapanie kontaktu z drugim człowiekiem. No bo czasem wystarczy wspólne nie da się i już jesteśmy trochę sobie bliżsi. Czyż nie? No to wszystko do godziny 17 wyjaśnimy, a po 17 jak mówić o zagrożeniu, żeby nikogo nie sparaliżować, ale też nie uśpić czujności.
6: To nie jest tak, że tutaj to, co czytamy w platformach społecznościowych, będzie obrazem prawdziwego społeczeństwa.
7: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety.
0: Bo jeśli alarm zaczyna pojawiać się równie często jak prognoza pogody, to czy w pewnym momencie nie przestajemy go przypadkiem słyszeć? I właśnie o te granice między czujnością a zobojętnieniem zapytam po 17.30 dr Agnieszkę Mościcką, teskę psycholożkę i interwentkę kryzysową z Uniwersytetu SWPS. Jak szybko oswajamy zagrożenie i kiedy ostrzeganie przestaje działać tak, jak powinno. A po godzinie 18 zatrzymamy się przy sytuacji, w której sygnały bywają dużo cichsze i łatwiej je przeoczyć. Choroba Alzheimera często nie zaczyna się od jednego wyraźnego znaku.
8: Choroba Alzheimera zaczyna się dużo wcześniej niż zwykle ją zauważamy. W mózgu stopniowo pojawiają się nieprawidłowe zmiany związane m.in. z białkami beta-amyloidu i tau.
9: Określenie zanikanie w chorobie Alzheimera jest oczywiście troszkę umowne, ale ono bardzo dobrze w sposób potoczny oddaje to, co się dzieje z ludźmi.
0: Czym tak naprawdę jest choroba Alzheimera, będzie opowiadać także Olga Bobienko, a po 18.30 spojrzymy na tę chorobę z perspektywy tych, którzy bardzo często chorują razem z bliskim, choć oczywiście inaczej. Anna Rokicińska zaprosiła do rozmowy Andrzeja Rosse z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Jak wygląda życie rodziny osoby z chorobą otępienną? Jak można próbować dawać radę samemu opiekować się takim człowiekiem? No i kiedy trzeba wreszcie powiedzieć, potrzebuję pomocy? To wszystko do godziny 19 w popołudniowym programie.

0: 13 minut po godzinie 16. Już pierwsze pytania na naszą skrzynkę spływają. No to tylko celem formalności. Popołudnie Małpanowy Świat Online. Proszę nie zapominać o naszej skrzynce. Ona cały czas do Państwa dyspozycji. I nasz numer telefonu, także 224-280-280. A dziś przy nim Natalia Róża Harkiewicz. No i media społecznościowe też oczywiście do Państwa dyspozycji. Panie redaktor, czy wykupując spotkanie za 100 tysięcy dolarów z rezydentem, klient otrzymuje coś w pakiecie? Jakby tu odpowiedzieć na to pytanie, panie Arturze? To może trzy kropeczki chwilowo, a zaczniemy od czegoś innego, ale obiecuję, że do tego tematu też jeszcze wrócimy. A zaczniemy oczywiście od tego, że dr Maciej Berek wzywa prezydenta do odebrania jego sędziowskiej przysięgi, choć kadencja nowo wybranego sędziego formalnie rozpoczęła się 16 września. Maciej Berek wciąż czeka na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dziś przeszedł do kontrofensywy i złożył oficjalne pismo do prezydenta Karola Nawrockiego, żądając niezwłocznego wskazania terminu i miejsca ślubowania. Dr Maciej Berek ostrzega, że dalsza zwłoka może zostać prawnie uznana za zrzeczenie się urzędu. No to jak na ten ruch odpowiada kancelaria prezydenta? I czy w ogóle? To już pytanie do Klaudiusza Slezaka, który mam nadzieję jest razem z nami. Klaudiuszu?
1: Dzień dobry, od razu muszę się usprawiedliwić. Dzisiaj tu jest hałaśliwie bardzo, zresztą zazwyczaj jest, ale to akurat się rozkłada wystawa za moimi plecami, więc panowie jeszcze różne komunikaty między sobą, jak słyszysz.
0: A jaka wystawa? Zdradź. Jeżeli wiesz.
1: Właśnie panowie przynieśli, i patrzę, odwracam się, 20 tysięcy oddechów, tak się nazywa. Mogę doczytać za chwilę, jeżeli...
0: Brzmi ciekawie.
1: Będzie moment. Prawdopodobnie o chorobach płuc, tak sądzę. Sądząc po zdjęciach, ale no tak, jeszcze nie wiem, bo wystawa dopiero się rozkłada. Tu zresztą co chwilę są jakieś wystawy akurat dokładnie za moimi plecami, więc proszę się nie zdziwić różnymi dziwnymi odgłosami, a to wkrętarek, a to przesuwanych różnych eksponatów na tejże wystawie. I dobrze, o czym my to? A, o Macieju Berku, tak, który zdecydowanie nie jest na wystawie, choć no tak, trochę wystawiony na próbę jest jego cierpliwość w tej chwili. Jeszcze nie tak bardzo, bo przecież to 4 był września, kiedy Maciej Berek został przez Sejm wybrany sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dodajmy, przeszedł na tę funkcję prosto z ław rządowych, bo był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Zresztą na takim pożegnalnym posiedzeniu Rady Ministrów Donald Tusk nazwał go jego prawą ręką, czy swoją prawą ręką, więc no tak, prosto z ław rządowych, co wzbudziło też duże kontrowersje właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. No i prezydent wyraża swoje wątpliwości w związku z także kompetencjami Macieja Berka, a właściwie doświadczeniem, nawet nie kompetencjami, bo rzeczy dotyczy tego, czy Maciej Berek przez 10 lat był radcą prawnym. Nie tyle był wpisany na listę radców prawnych, bo to wiemy, że był, tylko czy faktycznie wykonywał ten zawód. Drobna różnica, ja wiem, że są w tej sprawie różne podejścia prawne, także różni profesorowie w tej sprawie się wypowiadają, czy na przykład to, że Maciej Berek był legislatorem, można uznać, że pełnił właśnie tę funkcję,
0: a twoim
1: ten zawód radcy.
0: No bo tak załóżmy czysto hipotetycznie. No jako kto mógł być tam zatrudniony? Wiadomo, że w legislacji potrzebny jest prawnik.
1: No.

0: pomocy prawnego. Sam Maciej Berek faktycznie, bo tutaj też jest jedna ważna rzecz. Instytucje pytane przez opozycję, chociażby posła Jabłońskiego z Rozwoju Plus, teraz wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, odpowiadały i było to biuro chociażby, znaczy była to kancelaria premiera, w której Maciej Berek pracował. I ta kancelaria premiera odpowiedziała, że Maciej Berek nie był tam zatrudniony na stanowisku radcy prawnego. Stąd jest też zamieszanie. Same instytucje, w których był zatrudniony, odpowiadają, że to nie była ta funkcja. No i jest tu problem. Od razu mówię, ja go nie rozstrzygnę. Mm-hmm. Są autorytety prawne, które ten problem rozstrzygają.
1: Ale chyba i one mają kłopot.
0: Ale i one mają kłopot. Natomiast faktem też jest, że Sejm wybrał Macieja Berka. Była komisja, jest procedura, no i Sejm wskazał go jako sędziego. Więc, i tu za chwilę dojdziemy też do tego fragmentu, prezydent właściwie nie ma żadnych narzędzi do tego, nawet nie właściwie, po prostu nie ma narzędzi do tego, żeby sprawdzać wybór Sejmu. No i teraz pytanie o możliwe scenariusze. Mhm. Skoro prezydent wiele wskazuje na to, że po tej wymianie pism, dokumentów, proszeniu kancelarii Sejmu przez kancelarię prezydenta o wskazanie tego doświadczenia właśnie Macieja Berka, że prezydent tego ślubowania czy zaprzysiężenia odebrać nie będzie chciał. Jest już pewna ścieżka wytarta przez czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy przecież tutaj w sali kolumnowej składali ślubowanie. Nie było na nim prezydenta, choć oni sami stwierdzili, że obecność prezydenta nie jest konieczna do tego, żeby takie ślubowanie się odbyło. Koalicja rządząca chyba jednak wyciągnęła wnioski z tego, bo nie chcą już tego scenariusza powtarzać. Tak przynajmniej twierdzi szef Kancelarii Sejmu, czyli Marek Siwiec, który mówi, że nic takiego tutaj w Sejmie nie jest już planowane.
2: Nie szykujemy, dlatego że takiej procedury nie ma w obyczajach sejmowych przewidzianej. Czekamy, aż prezydent spełni swój obowiązek i zaprosi wybranego sędziego, aby wobec jego osoby to ślubowanie zostało złożone. Prezydent wróci ze Stanów Zjednoczonych i na pewno będzie życzliwie patrzył na swoje krajowe obowiązki.
3: Ale ci wcześniej wybrani sędziowie ślubowania się nie doczekali i musiało się ono odbyć w Sejmie.
2: Ale nie piszmy scenariuszy, bądźmy bardziej optymistyczni. Każdy się uczy. Być może prezydent również wyciągnął wnioski ze swoich potknięć, a tym potknięciem było nieprzyjęcie ślubowania, wobec których był zobowiązany przyjąć wobec czterech wybranych sędziów.
3: Póki co prezydent stawia warunki. Chce, żeby sędzia Berek udokumentował to, że rzeczywiście był czynnym radcą prawnym.
2: Tłumaczymy, że to są warunki nierozsądne. Jeszcze raz mówię, dajmy szansę prezydentowi działać.
0: Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że tam Marek Siwiec mówi, że nie ma takiej sejmowej procedury. Mhm. Tu odnosi się do ślubowania tej czwórki. A jednak się ta procedura odbyła przecież,
1: tak. Prawda?
0: No więc jak widzisz, to zamieszanie w tej sprawie też nie jest takie oczywiste i łatwe do wytłumaczenia. No bo przeprowadzili to jakoś. Tak, no nie ma procedury. Do tej pory takie procedury nie były znane. Do tej pory sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odbywali to ślubowanie przed prezydentem. W różnych warunkach. Pamiętamy to przecież nocą. Niektórym odmawiał, potem stąd się wzięli dublerzy, więc dalej jednak takiej formy ślubowania do tej pory nie było. No i pytanie też oczywiście, czy prezydent powinien, czy nie powinien to ślubowanie odebrać. Ono tutaj też wybrzmiewa. Rozwój Plus, tutaj Piotr Miller, europoseł tejże formacji, twierdzi, że absolutnie nie, bo jego zdaniem Maciej Berek w ogóle nie został wybrany. Tak. Hmm. To, co się tu odbyło 4 września, to taka trochę zbiorowa fata Morgana, bo to się w ogóle odbyć nie powinno.
4: Wszystko po kolei, każdy dokument po dokumencie udowadniamy, że pan minister Berek nie spełnia tego kryterium. Więc dziwię się, że dzisiaj pan minister jeszcze próbuje cały czas domagać się odebrania zaprzysiężenia, skoro on po prostu przez Sejm wybrany być nie mógł.
5: Maciej Berek się zachowuje tak, jak człowiek, który przychodzi pod stadion, mówi, że chce wejść, pyta go ktoś, gdzie pan ma bilet? No, nie mam, ale i tak chciałbym wejść.
6: Ale jednak zostało to przegłosowane.
5: Ale nie. Ale proszę pana,
4: czy pan do tej pory znalazł jakikolwiek dokument,

0: który udowadnia, że pan minister Berek spełnia 10-letnie kryterium dotyczące...
1: Nie ma też żadnego przepisu, który daje prezydentowi możliwość weryfikowania.
0: Nie, ale momencik, to pan zakłada w tym tokiem rozumowania, że Sejm może sobie wybrać kogokolwiek, na przykład jest kogoś, kto nie ma wyższego wykształcenia i pan prezydent ma wtedy to zaakceptować, tak?
2: Znaczy,
0: to jest jakiś absurd. No to jakiś absurd w takim razie. To my się nie godzimy na to, żeby Sejm podejmował decyzje, które są niezgodne z ustawami i konstytucją. No to byłoby absurdalne, więc no, do tego pan nas nie namówi.
3: No i tutaj mamy taką sytuację, w której Sejm może wybrać. Oczywiście przepisy mówią o tym, jakie kwalifikacje powinien mieć, jakie musi spełniać. No ale Sejm ma komisję, no i potem głosuje większością. I co więcej, jak już Sejm przegłosuje, możemy się z tym wyborem zgadzać albo nie, to prezydent nie ma żadnych, ale to żadnych możliwości kwestionowania tego wyboru. W tej sprawie było już wiele przykładów. Rok 2006, Lidia Bagińska, syndyk, wybrana na stanowisko właśnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Kaczyński miał bardzo dużo wątpliwości. Przeciągał tę sprawę ślubowania właśnie Lidii Bagińskiej. 2,5 miesiąca prawie to trwało. W tym czasie wzywał ją do tego, żeby sama się zrzekła tej funkcji, tego urzędu. Ona tego zrobić nie chciała. Ostatecznie to był początek marca, kiedy odebrał od niej to ślubowanie. Ona potem zaraz się zrzekła, stwierdzając, że to właśnie ta krytyka, która jej fala, wtedy jeszcze nawet nie używało się słowa hejtu, ale jednak właśnie takiej krytyki, która na nią spadła, spowodowała, że ona nie może wypełniać tej swojej funkcji należycie, więc zrezygnowała z urzędu. Ale Lech Kaczyński wtedy, profesor Lech Kaczyński twierdził, że prezydent nie ma żadnych narzędzi. Potem był jeszcze rok 15, słynny wyrok K34/15, gdzie Trybunał pod wodzą Andrzeja Rzepnińskiego też stwierdził, że prezydent nie ma żadnych możliwości i kompetencji do tego, ani jego kancelaria oczywiście, żeby weryfikować to, czy jakiś sędzia ma kwalifikacje, czy nie ma i czy powinien być przez Sejm wybrany, czy nie. Chyba że, stwierdził Trybunał, wystąpiłyby jakieś nadzwyczajne okoliczności. No to coś by pomiędzy wyborem Sejmu a ślubowaniem u prezydenta wyszło takiego, co by było dyskwalifikujące absolutnie dla sędziego. No w tym przypadku nic takiego się nie wydarzyło. O ewentualnych zastrzeżeniach wobec Macieja Berka i jego doświadczenia było wiadomo przed tym, jak Sejm się decydował na ten wybór, więc tu nie możemy mówić o takim przypadku absolutnie. Mimo to politycy PiSu cały czas przekonują, że absolutnie Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego być nie może, choć cały czas też twierdzą, że prezydent powinien zatrzymać tę, znaczy właściwie tak twierdzą, że powinien zatrzymać tę kandydaturę, choć jak zobaczysz, czy usłyszysz właściwie, nie wiedzą na podstawie jakich przepisów powinien to zrobić.
4: Proszę się pytać, ja nie jestem profesorem prawa, nie jestem doradcą, nie doradcą. Na podstawie mojej wiedzy, którą mam jako poseł, mam prawo taką opinię wydawać. Natomiast proszę się zwracać do Kancelarii Prezydenta, do prawników konstytucyjnych. Znaczy mogę tylko domniemywać, że jest taki sam jak w przypadku innych sędziów, tak, że pan prezydent sprawdza ich kompetencje i tutaj po raz pierwszy w historii się zdarza, że jest kandydat, co do którego są podejrzenia i on nie z tych podejrzeń nie rozwiał, że nie spełnia wymogów formalnych.
5: Takie podejrzenia już były w przypadku Lecha Kaczyńskiego. I wtedy Lech Kaczyński, pan profesor, stwierdził, że nie ma kompetencji do zablokowania.
4: To było stanowisko pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego. Każdy prezydent ma prawo dokonywać własnej oceny. No proszę się pytać pana prezydenta. Ja swoje zdanie wypowiedziałem. Uważam, że prezydent nie powinien przyjąć ślubowania od osoby, która nie spełnia wymogów.
6: No świetna ta odpowiedź jest, trzeba to oddać.
3: No właśnie nie, każdy prezydent nie może dokonywać swojej oceny tak, bo mu się teraz tak podoba. No po to jest jakoś tam to prawo napisane.
6: No ale tego
3: może niedoskonałe.
6: Poprzedni prezydent też nauczył, no przypominam, że akt łaski zastosował w stosunku do kogoś, kto nie był skazany prawomocnym wyrokiem.
3: No też tak, to przy okazji. No może to prawo nie jest doskonałe, ale jest jakieś, no więc tak, zdecydowanie prezydent nie ma żadnego przepisu dającego, który by dawał prezydentowi możliwość sprawdzania, weryfikowania takiej kandydatury i takiego sędziego Trybunału. Dlatego Maciej Berek pisze o tym, że jego niestawiennictwo na ślubowaniu mogłoby oznaczać, że zrzeka się urzędu, a przecież on tu w domyśle tego w tym samym piśmie nie ma, no ale zrzekać się nie chce, tylko chce do tego Trybunału wejść i tam orzekać właśnie.
6: No tyle, że prezydent ma jakieś ramy czasowe. Rozumiem, że termin niezwłocznie obowiązuje, no, który nie wiadomo oczywiście. Też, co oznacza tak naprawdę, no bo niezwłocznie. Rozumiem, że to może być tydzień, ale pewnie i miesiąc albo i dwa.
3: Przypominam, że w jednej z tych ustaw, które oczywiście nie weszły w życie, naprawiających sytuację właśnie w sądownictwie, ogólnie rzecz ujmując, był też zakreślony termin, kiedy prezydent musi w tej sprawie się wypowiedzieć. Brak reakcji prezydenta oznaczałby właśnie, że taki sędzia z automatu zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego, no ale jak mówię, ustawa w życie nie weszła. Pytanie w ogóle, co zmienia z wejścia ewentualne i zaprzysiężenie Macieja Berka w Trybunale, no bo tam cały czas jest pad. Do tego wszystkiego jeszcze należy przypomnieć, że w przyszłym roku Trybunał Konstytucyjny zupełnie został odcięty od finansowania. Nie ma tej pozycji w ogóle w budżecie. Nie są zwoływane te zgromadzenia ogólne. Sędziowie nie są dopuszczani do pracy. No i teraz pytanie właśnie, co dalej? Jakub Stefaniak, to jest wiceszef kancelarii premiera, przedstawiciel PSL-u, mówi tak.
2: To nie jest kwestia pomysłu kancelarii premiera, tylko kwestia rozwiązań, jakie są opracowywane bardziej w Ministerstwie Sprawiedliwości, pani redaktor. Natomiast jeżeli pani mnie osobiście pyta, to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Czas marchewki się skończył, musi być czas kija, bo takie są oczekiwania społeczne. Jeżeli chcemy odbić Trybunał z rąk polityków, to musimy niestety czasami używać ekstraordynaryjnych rozwiązań. Tu nie chodzi o to, żeby iść drogą PiSu, jak niektórzy próbują lansować taką teorię, tylko chodzi o to, żeby Trybunał orzekał w imię Rzeczpospolitej, w imieniu Rzeczpospolitej, bo dzisiaj nie orzeka.
6: No i co to jest ta metoda kija?
3: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Wiele osób pewnie chciałoby wiedzieć, także tych, którzy protestują cały czas przed Trybunałem Konstytucyjnym, przygotowując się na ewentualne, oczywiście siłowe wejście do tegoż Trybunału. Więc no, sam jestem ciekaw, co to będzie ten kij, o którym mówię.
6: No właśnie, bo jeżeli żadna ze stron nie ustąpi ani o krok, to co, czeka nas całkowity paraliż instytucjonalny?
3: No to wygląda. Choć też dodajmy, Kseniu, szczerze, rzeczy to nie jest tak, że ten paraliż trwa już.
6: Tak, to też prawda.
3: Od dłuższego czasu, jeszcze kiedy premierem była Beata Szydło, też dodajmy. To już zaczęło się przecież niepublikowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Tak to było. Jak połączyć, zastanawiałem się, tę sprawę z drugim tematem, czyli tu w sumie też prezydent, tyle że w innej sytuacji.
6: Chociaż kancelaria prezydenta musi, tak, dzisiaj wiele rzeczy tłumaczyć.
3: Z pomocą przyszedł mi minister Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, który te dwie sprawy jakoś połączył. I to może jest, Kseniu, jakiś pomysł.
7: Ja do tej pory, szanowni państwo, zawsze myślałem, że pakiety Silver, Gold i Platinum to mogą być jakieś loże na stadionie, ale nigdy nie myślałem, że to jest kwestia spotkania z prezydentem Rzeczpospolitej. Zresztą mamy dzisiaj sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy czekają na to, żeby przyjąć, czy żeby złożyć ślubowanie przed prezydentem. Rozumiem, że jak oni się złożą po kilkadziesiąt tysięcy, to właściwie sprawę mamy załatwioną. Może ten kryzys konstytucyjny da się po prostu rozwiązać. A tak zupełnie serio, mamy do czynienia z bardzo poważną sprawą. No bo jest jakaś grupa polityków przy prezydencie, która spotkanie z prezydentem warunkuje nie interesem państwa, ale tysiącami dolarów, które można wpłacić na określoną fundację. Za tą fundacją stoją ludzie PiSu i to ze stajni Mateusza Morawieckiego, między innymi pan Rabenda, który był wiceministrem aktywów państwowych w czasach rządu PiSu. Uważam, że sprawa jest bardzo poważna i wymaga zabrania głosu przez głowę państwa.
6: O tym samym dzisiaj pomyślałam. Nie wiem, czy to zbieg okoliczności. Nie czytam chyba panu posłowi w myślach, ale szczerze mówiąc przemknęło mi to gdzieś przez myśl, że może sędziowie właśnie powinni się zrzucić na pakiet sponsorski w Nowym Jorku i takim oto sposobem rozmowy z prezydentem rozpocząć.
3: To też przypomnijmy tym, którzy może do tej pory nie słuchali, że prywatna fundacja, która organizuje wydarzenie w Nowym Jorku, szczyt, gdzie no, problem polega na tym, że były sprzedawane pakiety. To jeszcze oczywiście samo w sobie nie jest nic złego, ale mieli sugerować tym, którzy mogliby wykupić takie pakiety, no zazwyczaj takie pakiety się sprzedaje dużym przedsiębiorstwom, że w zamian za wykupienie będą mieli bezpośredni dostęp do Karola Nawrockiego. To wszystko opisał Newsweek. Tutaj jest jeszcze jeden ważny szczegół, że na to wydarzenie zapraszała Kancelaria Prezydenta, ale poszczegóły już odsyłała właśnie do tej kancelarii, odsyłała do tej fundacji. A ta fundacja miała dawać znać, że właśnie taka jest możliwość. Oczywiście fundacja wszystkiemu zaprzecza, Kancelaria Prezydenta też zaprzecza, że nigdy nie było żadnej obietnicy spotkania się z prezydentem i że absolutnie to jest jakaś taka skaczka dziennikarska i słyszymy często o przykrywaniu nieudolności rządu. A oczywiście dzisiaj rządzący widzą to zupełnie inaczej.
8: To jest sprawa bardzo poważna, ponieważ ona trochę przypomina sytuację z panem Piesiewiczem, który podejmował się załatwienia sprawy za świadczenie pieniężne, za świadczenie majątkowe. No i dzisiaj przebywa w areszcie tymczasowym i rzeczywiście, jeżeli ktoś oferuje za pieniądze spotkanie z prezydentem, podczas którego może być przeprowadzony lobbying dotyczący na przykład ustaw, dotyczący weta, dotyczący działań legislacyjnych i te pieniądze są wypłacone, to popełnia przestępstwo, jak również ten, który coś takiego obiecuje. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest taka, czysto wizerunkowa. No ja zwracam się do ministrów z Kancelarii Prezydenta i do wszystkich, żeby nie traktowali Pałacu Prezydenckiego jak hotelu Grand w Sopocie, a pana prezydenta jak osobę, którą można wynająć za pieniądze na spotkanie z kimś, kto po prostu zapłaci 100 tysięcy dolarów, bo to uderza w wizerunek Polski, wizerunek głowy państwa.
6: Klaudiuszu, a kto miał tę kasę zgarnąć?
3: No, fundacja. Tylko oczywiście pytanie, gdzie potem te pieniądze
6: ostatecznie trafią. No właśnie, na co miał przeznaczyć i do czyich rąk tak naprawdę?
3: To też jest zawsze bardzo ciekawe pytanie. Follow the money, jak mówią amerykańscy dziennikarze. To jeszcze w głos w obronie pana prezydenta. To będzie Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus, który twierdzi, że to jest powszechna praktyka, że politycy różnego szczebla, w tym premier, jeżdżą po prostu na różne kongresy organizowane przez prywatne firmy różne albo inne stowarzyszenia. Tam zabierają głos i tam spotykają się z różnymi osobami.
9: Na Europejskim Forum Nowych Idei, kongresie, na którym, no, to jest bardzo duży wyjątek, że w ogóle się pojawia premier Donald Tusk, był oficjalny cennik. 6 tysięcy złotych się zapłaciło, można było wejść. I tak samo jak w tych materiałach, do których tutaj pan się odnosi, nie było nigdzie żadnej wzmianki o tym, że można za pieniądze kupić wstęp na jakiekolwiek spotkanie, tak samo i tam nie było żadnej sugestii. No więc skoro stawiamy znak równości, skoro ta rzekoma oferta jest taka sama, no to rozumiem, że możemy też te insynuacje ze strony polityków rządzących rozszerzać na ich samych. No, bądźmy uczciwi, bądźmy transparentni. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego jasno poinformowała, że nie było żadnej możliwości kupowania uczestnictwa w jakichkolwiek spotkaniach i pan prezydent Karol Nawrocki będzie uczestniczył w tym wydarzeniu wyłącznie podczas jego otwarcia, wygłosi przemówienie i na tym zakończy program.
3: Dodajmy, że tak nie miało być, bo miał brać udział też prezydent w części nieoficjalnej, mówił o tym w Nowym Jorku minister Rabenda, minister z Kancelarii Prezydenta właśnie, więc widać po tym, jak sprawa wyszła na jaw, plany się chyba zmieniły.
6: I posypały przy tej okazji. No to ciekawe, jaki będzie ciąg dalszy tej sprawy. Tak,
3: sprawdziłem to jeszcze tylko informacyjnie. 25 września jest Światowy Dzień Chorób Płuc. I z tej okazji ta wystawa za moimi plecami, która się już rozłożyła.
6: No to bardzo ciekawa z pewnością wystawa i wiele dająca do myślenia, jak znam życie, bo jeżeli chodzi o choroby płuc, o nowotwór płuc, no to faktycznie, po pierwsze rozwija się bardzo, bardzo długo, a poza tym jak już zostaje wykryty, no to leczenie też no, różnie wygląda w zależności od zaawansowania, więc myślę, że być może warto zerknąć na te wystawę. Klaudiuszu, bardzo Ci dziękuję przy tej okazji 16.38. No to biegniemy dalej w popołudniowym programie. Tak, za chwilę będziemy narzekać, więc będzie na co. Nie tylko na pogodę, rzecz jasna. Chociaż przy ostrej w tej chwili słońca, więc nie mamy powodów do narzekań. No i

0: Pogoda.
1: 16:41. Nie zapomnieliśmy o prognozie pogody. Większość kraju spowijają dziś gęste deszczowe chmury, choć gdzieniegdzie można jednak dostrzec promienie słońca, między innymi przy Ostrej. Właśnie słońce zagląda nam tutaj przez szybę, ale uwaga, na trasie lokalnie przechodzą krótkie i gwałtowne burze z gradem, podczas których może spaść nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Jeśli słuchają nas Państwo teraz na Podhalu, to tam zaledwie 9 stopni, w Tatrach sypie śnieg, pokrywa ma wzrosnąć o 10 cm, także sprawa robi się coraz bardziej poważna. W centrum i nad morzem mamy stabilne 15 stopni, a najcieplejszy i najsuchszy azymut to dzisiaj zachód naszego kraju. Tam termometry pokazują 18 stopni. Jednak największym graczem, przynajmniej według synoptyków, jest dziś wiatr. W porywach może osiągać do 60 km na godzinę. Kierowcy jadący teraz autostradą A4 na Dolnym Śląsku, mocno proszę trzymać kierownicę, bo wiatr wieje z prędkością do 90 km na godzinę. Podobnie niespokojnie dziś na wybrzeżu, gdzie trwa sztorm. Bałtyckie fale goni wiatr w porywach do 80 km na godzinę. A w Karpatach podobno szaleją zawieje śnieżne. Jutro jesienna aura nie odpuści, wtorek przywita nas chmurami, z których regularnie pokropi deszcz. Nad morzem wciąż możliwe wyładowania atmosferyczne, a temperatura bardziej wyrównana niż dziś, od 14 do 17 stopni w większości regionów. Chłodniej tradycyjnie u podnóża gór, tam maksymalnie 14 stopni, a wiatr na północy i zachodzie wciąż będzie porywisty, nad Bałtykiem w porywach do 60 km na godzinę. Co w nocy, to oczywiście opowiem w prognozie za godzinę, a już za chwilę ponarzekamy sobie na zimno, na ciepło, na to, że mokro, może na słońce też możemy ponarzekać, a właściwie dlaczego nie?

0: Tilt i niczego nie chcę więcej, 16:46, ale dziś zimno, ktoś powie, znowu drogie paliwo, kolejki do lekarza, to jakaś masakra. Zaczynam od jednej uwagi i po kilku sekundach okazuje się, że obie strony mają dokładnie ten sam problem. Narzekanie może być czymś więcej niż wyrzucaniem z siebie frustracji. Może być jednym z najprostszych sposobów nawiązywania kontaktu. Posprawdzamy po prostu, czy druga osoba widzi ten świat podobnie jak my. A może nie zupełnie? O tym będzie dzisiaj opowiadać Państwu Olga Bobienko. Mam nadzieję, że jest już na naszych łączach dziś wyjątkowo. Cześć Olu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem na łączach. Mam nadzieję, że się dobrze słyszymy.
0: Bardzo dobrze. Nawet się dzisiaj uśmiechałam trochę, spoglądając od rana na prognozę pogody i pomyślałam sobie, idealny temat po to, żeby ponarzekać na pogodę, ale pogoda nam tutaj psikusa, przynajmniej w Warszawie, płata i pomyślała sobie, aha, wy o narzekaniu, no to ja będę jak najpiękniejsza.
1: A widzisz, a jeżeli chodzi o miejsce geograficzne, dokładnie takie dane, gdzie ja jestem, to tutaj płata, więc tu można by było narzekać.
0: No tak, bo to w sumie ty masz narzekać dzisiaj.
1: Ale no, okazuje się, że nie tylko ja, bo jeżeli chodzi o badanie przeprowadzone w ubiegłym roku przez IR Center, to 60% Polaków wskazało narzekanie jako cechę charakterystyczną dla Polaków. Właśnie. I tyle samo osób wskazało wzajemną życzliwość, więc patrząc na to, to tak pomyślałam sobie, że to jest dosyć ciekawe zestawienie, bo w sumie sugeruje, że jednocześnie to nasze narzekanie nie musi oznaczać wyłącznie niezadowolenia. Nie wiem, czy byś się tutaj zgodziła.
0: No wiesz, często stwierdzamy stan faktyczny, coś nam przeszkadza, na coś mamy prawo ponarzekać. I oczywiście są tacy, którzy powiedzą, no dobrze, są tacy, którzy zawsze się tam przyczepią do czegoś. No ale są tacy, którzy znajdują sojusznika w tym narzekactwie swoim. No i to w sumie powoduje, że no, może się z kimś zakumplujemy dzięki temu.
1: I właśnie klasyczne badania takiego naszego polskiego społeczeństwa opisują nawet zjawisko takiej kultury narzekania, czyli sytuacja, w której mówienie o tym, że coś jest źle, jest tak naprawdę takim utrwalonym sposobem prowadzenia rozmowy. I rzeczywiście wychodzi na to, że nie zawsze narzekamy po to, żeby coś zmienić, bo w dużej mierze badania pokazują, że większość takich codziennych skarg wcale nie ma celu instrumentalnego, bo nie chodzi nawet o jakąś reklamację, nie chodzi o interwencję czy rozwiązanie problemu. Chodzi raczej o to, żeby ktoś nam przyznał, że ma tak samo i zauważył dokładnie tą samą sytuację. No bo jeżeli ja powiem, że te ceny są absurdalne, a druga osoba powie, że no właśnie, no to mamy społeczne potwierdzenie i jesteśmy w jakiejś grupie i zaczyna nam się w tym całym, nazwijmy to, w tej całej złej sytuacji robić troszeczkę lepiej, bo ktoś z nami w tej sytuacji jest i też ją zauważa. Więc o takim społecznym aspekcie tego narzekania socjolożka Katarzyna Krzywicka z Dunek z socjolożek.pl.
2: Polska jest takim dobrym przykładem na to, że to narzekanie to jest wręcz taki element trochę naszego small talku, że nie wypada się chwalić i mówić, że o, jest super, tak, albo że coś mi się udało, osiągnąłem sukces, tylko pokazanie trochę takiej drogi do tego, tak, że jestem zmęczony, przepracowany, narobiłem się. To jest właśnie takie mówienie w kontekście tych napięć i to jest faktycznie taki jeden z szybszych sposobów na to, żeby stworzyć to poczucie my. Jeżeli spotykamy się i zgadzamy się na to, że, nie wiem, politycy nam nie odpowiadają albo pogoda jest nie taka, o pogodzie i o politykach Polacy mogą rozmawiać godzinami, albo osiągnięcia naszej kadry piłkarskiej, element wspólnoty, że te negatywne emocje mocniej łączą niż gdybyśmy mieli rozmawiać o naszych wspólnych sukcesach.
0: Ja się absolutnie, Olgo, zgadzam, że temat pogodowy to jest temat nasz wspólnotowy. Raczej nigdy się nie pokłócimy o to. Taki bezpieczny temat.
1: To prawda. Nawet kiedy zaczynamy dyskutować nad tym, komu jaka temperatura najbardziej odpowiada i czy mówimy o 28, 25 czy 18 stopniach, to ciągle gdzieś znajdziemy coś wspólnego. Mm-hmm. I to zresztą bardzo dobrze widać w tych naszych danych chociażby CBOS-u i to jeszcze z tego roku, bo w tych badaniach padły między innymi pytania o to, o czym rozmawiamy w swoim najbliższym otoczeniu. I tak 60 56% badanych Polaków wskazywało właśnie wysokie ceny i inflację, 60% na trudności z dostępem do lekarzy, no a połowa z nas na brak pieniędzy, niskie pensje, emerytury. Więc te problemy nie są tylko indywidualnym doświadczeniem, a stają się takimi wspólnymi tematami rozmów. I w związku z tym jest też druga strona tego mechanizmu, a właściwie można by było z narzekania znaleźć nawet trzy. I o nich powie psycholożka, profesorka Katarzyna Walencka-Mateja.
3: Mówiąc o narzekaniu, popatrzmy na to jako na jedno z zachowań społecznych, które prezentujemy. Popatrzmy też na to przez pryzmat teorii nagród i kar, bo właśnie w teorii społecznego uczenia się pewne zachowania, które powtarzamy, dają nam przyjemność, dają nam nagrodę, dają nam jakiś zysk, więc można patrzeć na narzekanie właśnie także w takich kategoriach. Teraz pytanie, co takiego daje nam narzekanie? Dlaczego jesteśmy bardziej skłonni narzekać niż być może wyrażać zadowolenie? Tutaj na przykład wskazuje się na takie trzy najważniejsze funkcje narzekania. Mówi się o funkcji instrumentalnej, czyli właśnie poprzez narzekanie na jakiś stan rzeczy, człowiek bardziej go wyobraża, wskazuje na jakieś aspekty, które być może w takim myśleniu tylko o tej sytuacji dla niego niezadowalające, one by nie wypłynęły na światło dzienne.
1: I dlatego też wychodzi na to, że ludzie, którzy wielokrotnie wracają do tych samych problemów, analizują je, przeżywają, ale do tego wzajemnie też wzmacniają negatywne emocje, mogą w grupie czuć większą bliskość, a jednocześnie doświadczać gorszego samopoczucia, czyli dobrze nam się razem narzeka, ale niekoniecznie dobrze razem się czujemy. Więc jeszcze są dwa wątki dotyczące tego narzekania i jeszcze raz profesorka Walencka-Mateja.
3: Drugi aspekt narzekania, druga funkcja, on jest bardzo mocno powiązany właśnie z tym pierwszym, bo ma taką funkcję katarzis, taką funkcję, gdzie narzekanie przynosi nam ulgę. No i rzeczywiście

0: trochę tak jest, że jeśli są jakieś sytuacje trudne, jakiś stan niezadowolenia, no to tych emocji trudnych jest w nas wiele i jeśli jakby tłamsimy je w sobie, to oczywiście one mają taką tendencję do tego, żeby narastać, prawda, żeby się jeszcze nakręcać, a jeśli o nich mówimy, jeśli je nazywamy, wtedy łatwiej sobie z tym stresem radzić. No i ostatnia funkcja narzekania to jest funkcja autoprezentacyjna.
1: Czyli narzekamy, żeby pokazać, co ewentualnie zrobiliśmy do tej pory, co możemy zrobić, czego nie zrobiliśmy, świetnie. Ale jednocześnie najchętniej, co zrobiliśmy i jak dużo tego równie dobrze mogło być. To jest taka funkcja autoprezentacyjna i myślę, że z nią też się każdy z nas na jakimś etapie swojego życia, może nawet zawodowego, spotkał. Nie wiem, czy ty, owszem.
2: Myślę, że
1: no tak, więc tak. Właśnie. I patrząc teraz...
2: Mogłabyśmy rozwinąć ten wątek, tylko już niestety nie mamy czasu.
1: Nie mamy czasu. Dobra, to ja już tylko szybko o tym, że właśnie dlatego narzekanie tak łatwo staje się społecznym klejem, bo nie trzeba znać drugiej osoby i nie trzeba wiedzieć, czym się ta druga osoba interesuje, ani jakie ma poglądy, bo wystarczy powiedzieć, że ależ ty korki. No i ktoś odpowie, no masakra, to prawda. I już mamy wspólnego. Ale to wszystko... Mimo wszystko w społeczeństwie, w którym najwięcej mówimy o tym, że to pozytywne myślenie jest najważniejsze, a przynajmniej ostatnimi laty to gdzieś się pojawiło na tapecie i o tym też mówi socjolożka doktorka Karolina Mesjasz.
0: Możemy mieć wrażenie takiej presji, ponieważ z różnych przekazów medialnych rzeczywiście płynie do nas taka teza o tym, że to pozytywne myślenie sprawia, że my sami lepiej się czujemy. Staramy się oczywiście lepiej również funkcjonować w społeczeństwie. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście można również wspomnieć o tym, że dzisiaj w głównym nurcie nie wypada właściwie narzekać i nie wypada być negatywnie również postrzeganym.
1: Ale jednocześnie nie chodzi o to, żeby przestać narzekać, bo narzekanie jest częścią komunikacji i pozwala nam dzielić emocje, szukać potwierdzenia, no a czasem po prostu możemy się poczuć, że nie jesteśmy z naszym problemem sami.
2: Tak, to prawda. A poza tym takim specyficznym narodem jesteśmy, piszą Państwo. Ale z drugiej strony, czy osoba, która nigdy nie narzeka, budzi Państwa zaufanie, czy raczej lekką podejrzliwość? Bo może to wspólne narzekanie to po prostu nasz taki społeczny uścisk dłoni. 224-280-280 popołudnie Małpanowy Świat Online. Chwilę o tym jeszcze podyskutujemy po godzinie 17, bo za 4 minuty serwis informacyjny. Olga Bobienko, Olu, bardzo Ci dziękuję, ale się z Tobą nie żegnam, posłuszę. Słyszymy się po godzinie 18.
1: Tak jest.
2: Nie zapomnij.
1: Do usłyszenia.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Jest 17, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. W szpitalu w Sosnowcu zmarł 44-letni mężczyzna postrzelony podczas wczorajszej strzelaniny w Bukownie koło Olkusza w Małopolsce. Mimo przeprowadzenia operacji ratującej życie, pacjent zmarł w szpitalu w wyniku ciężkich obrażeń i znacznej utraty krwi. Drugi z poszkodowanych, 36-latek ranny w nogę, przebywa w szpitalu i jego życiu nie grozi już niebezpieczeństwo.
2: Na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który znalazł w Bukownie koło kompleksu leśnego mężczyznę z ranami postrzałowymi. Za 15 minut otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie o kolejnym postrzelonym mężczyźnie kilkadziesiąt metrów dalej.
1: Relacjonowała TVN24 podinspektor Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Podejrzany w chwili zatrzymania po 3-godzinnej obławie miał promil alkoholu w organizmie.
3: Po poszukiwaniach tego terenu policjanci ujawnili replikę rewolweru. Jest to broń czarnoprochowa, z której najprawdopodobniej sprawca oddał strzały do pokrzywdzonych.
1: Przekazał TVN24 prokurator Mariusz Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Nadal nieznane są dokładne przyczyny zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawca znał co najmniej jednego z zaatakowanych mężczyzn. Podejrzany jutro zostanie doprowadzony do prokuratury. Prezydent USA Donald Trump ponowił apel do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o zaprzestanie ataków na rosyjskie rafinerie ropy naftowej. Jak donosi portal Axios, sprawa zdominowała ich wczorajszą rozmowę telefoniczną. Amerykański przywódca wiąże ukraińskie uderzenia w infrastrukturę energetyczną ze wzrostem cen oleju napędowego na światowych giełdach i stacjach benzynowych w USA. Do rozmowy doszło tuż przed zaplanowanym na jutro bezpośrednim spotkaniem przywódców w Nowym Jorku podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Kijów tłumaczy dotychczasowe ataki koniecznością osłabienia wojennej gospodarki Rosji. Na koniec wracamy jeszcze do Polski. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zaprezentowała w Gdańsku założenia 10-letniej krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa pacjenta. Przygotowany we współpracy z Rzecznikiem Praw Pacjenta projekt ma stanowić, tu cytat, mapę drogową na rzecz ograniczenia zdarzeń niepożądanych i podniesienia jakości opieki w szpitalach. Dokument opiera się na wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia i zakłada stworzenie krajowego rejestru zdarzeń niepożądanych do 2031 roku. Strategia opiera się na 4 filarach: traktowaniu bezpieczeństwa chorych jako priorytetu państwa, budowaniu kultury bezpieczeństwa, podnoszeniu jakości procesów klinicznych oraz wzmocnieniu współpracy z pacjentami. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Zastanawiamy się cały czas w popołudniowym programie, na co najczęściej narzekamy, i wiesz co, chyba mi właśnie przyniosłaś podpowiedź swoją ostatnią informacją.
1: Na kolejki w NFZ-cie?
4: W ogóle na system ochrony zdrowia. Gdybym ja miała postawić coś i miałoby to być numerem jeden, to chyba na system ochrony zdrowia. A ty? Zmieniłabyś?
1: Ja bym postawiła albo na pogodę, albo na dużo pracy. To w zależności od pory dnia i nastroju.
4: A myślisz, że taka pogoda wpływa na to, że bardziej narzekamy?
1: Myślę, że tak, zdecydowanie.
0: Nowy Świat po południu.
4: No właśnie, my już pomalutku będziemy kończyć wątek narzekania, no to pogoda też się za naszym oknem zmienia. Taka sprytna jest. No dobrze, 4 minuty po godzinie 17, to witamy Państwa oficjalnie w drugiej godzinie w składzie cały czas niezmienionym. Olga Bobienko, Anna Rokicińska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.
0: Srebrne wesele. Tego słuchaliśmy 25 lat temu.
4: No to muzycznie rozpoczyna Craig David.

8 minut po godzinie 17, no to rozpisali się Państwo w sprawie narzekania. Pan Hubert daje znać, że nie lubi narzekać. Zawsze staram się stosować powiedzenie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I z każdej niewygodnej sytuacji, złego smaku, nie takiej temperatury, zatoru w mieście czy szklanki do połowy pustej, staram się wynaleźć jakiś pozytyw, czyli nie jestem malkontentem i chyba bardziej lubią ponarzekać pesymiści. Tacy z urodzenia, napisał pan Hubert, a z kolei pani Alicja, to troszeczkę w odpowiedzi na pytanie, które postawiłam jeszcze przed godziną 17, daje znać, że nie ufa ludziom, którzy nie narzekają. I jak ktoś się przedstawia jako osoba pozytywna, bo nie chodzi o to, żeby być malkontentem, ale więcej realizmu jest we wspólnym ponarzekaniu. No bo może właśnie dlatego narzekanie ma tak złą opinię, a tak dobrą frekwencję, bo czasem nie chodzi o to, żeby świat naprawić, tylko żeby przez chwilę poczuć, że ktoś widzi go dokładnie tak jak my. Co Państwo na to?

0: 13 minut po godzinie 17, a ja cały czas zaglądam do naszej skrzynki, zaglądam też do grupy patronackiej, na co państwo najczęściej narzekają. Na razie chyba faktycznie prowadzi pogoda, ale z drugiej strony jak tu nie narzekać, pisze pan Marek. Polak jak powie, że mu dobrze i zawodowo też mu dobrze, to inni nie będą chcieli z nim rozmawiać, bo zaraz uznają go za dziwaka. 224-280-280, na co najczęściej narzekamy?
1: Dzisiaj najczęściej powodem, na który ludzie narzekali, to jest nowa ekranizacja, w cudzysłowie, lalki. Jak oni narzekają na ten serial, o Matko Bosko Częstochowska.
0: No to kto z państwa oglądał, bo ja przyznam szczerze, że obejrzałam. Zmęczyłam się przeokrutnie. Szkoda aktorów, bo zdecydowana większość grała koncertowo, ale dialogi zęby bolą.
2: Nowy świat po południu.
0: No dobrze, narzekanie bywa sposobem na rozładowanie napięcia, czasem nawet na złapanie kontaktu z drugim człowiekiem, to już ustaliliśmy, ale są też komunikaty, które mają zrobić coś dokładnie odwrotnego, nie uspokoić, ale natychmiast postawić nas na nogi.
3: To nie jest tak, że tutaj to, co czytamy w platformach społecznościowych, będzie obrazem prawdziwego społeczeństwa.
4: Coraz częściej w okolicy polskiej granicy latają drony odrzutowe, latają rakiety.
0: No to już za chwilę sprawdzimy, jak mówić o zagrożeniu, żeby człowieka skutecznie wyrwać z apatii, ale go nie sparaliżować. Dokładnie o tym będzie za chwilę opowiadać państwu Klaudia Kowalczyk, a po 17.30 na naszych łączach pojawi się dr Agnieszka Mościcka-Teske, psycholożka i interwentka kryzysowa z Uniwersytetu SWPS. Porozmawiamy o tym, jak szybko oswajamy zagrożenie. Czy można, albo właściwie inaczej, gdzie przebiega granica między budowaniem czujności a produkowaniem obojętności? No i jak to z tym zagrożeniem jest? Czy da się go naprawdę oswoić?

0: Frag Slack i 18 minut po 17. Syreny alarmowe i SMS-y z ostrzeżeniami stały się w regionach przygranicznych codziennością. Mieszkańcy regularnie przechodzą szkolenia z reagowania na zagrożenia. Tylko czy w świecie, w którym alarm wyje regularnie, nie grozi nam znieczulica? O tym, czy wciąż potrafimy brać niebezpieczeństwo na poważnie, teraz opowie Państwu Klaudia Kowalczyk.
1: Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia regularnie otrzymują alerty RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Intensyfikacja tych wiadomości nastąpiła po incydencie w Tarnawie Kolonii z końca lipca, kiedy to brak ostrzeżeń ze strony służb wywołał falę krytyki. Częste nocne powiadomienia zaczynają jednak negatywnie wpływać na codzienne funkcjonowanie ich odbiorców.
2: Oczywiście bezsenna noc i cały ten okres później, bo to w ciągu dnia się jeszcze działo, więc troszkę byłam taka zaniepokojona. Mimo tego, że są te informacje, takie już te poradniki dla wszystkich dostępne.
3: Na najniższa kondygnacja jest bezpieczna.
4: Czyli bezpiecznie jak na kondygnację?
3: Zawsze, zawsze. Tak jak mówię, no chyba, że jest to każdy u nas indywidualnie patrzy.
1: Dopytywała ministra spraw wewnętrznych pani Grażyna z Lublina. Specjaliści są zgodni, że kluczowe jest wprowadzenie precyzyjnego stopniowania komunikatów dostosowanego do realnego poziomu zagrożenia. Odbiorca powinien natychmiast wiedzieć, co się dzieje, jak blisko znajduje się niebezpieczeństwo oraz jakie kroki ma podjąć.
5: To nie jest tak, że tutaj to, co czytamy w platformach społecznościowych, będzie obrazem prawdziwego społeczeństwa, to też może być niestety część wojny hybrydowej. I to nie jest taka myśl, która przychodzi tak od razu, no bo rzeczywiście część z nas potrafi być sfrustrowana, że cały czas coś ten telefon od nas chce, piszczy, że tak jak pani redaktor zauważyła, raz reklama, raz alert.
1: Mówi doktora Dota Szymborska, socjolożka z Uniwersytetu WSB Merito.
5: Tutaj musimy być naprawdę wrażliwi na to, że to jest po prostu idealne pole do dezinformacji. I to jest coś, nad czym nie możemy przejść do porządku dziennego, a mianowicie to krytyczne myślenie i zastanowienie się, czy osoby, też trolle i trollice, które piszą komentarze o tym, jak bez sensu są te alerty, nie powodują po prostu jeszcze potencjalnie większego zamieszania społecznego.
1: Przyjrzyjmy się jednak alertom pod kątem językoznawczym. Czy istnieje ryzyko zignorowania ich przez odbiorców?
6: Tym bardziej dziwi kształt tych alertów, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że tych znaków jest tak niewiele. Ponieważ otrzymujemy alert, w którym mamy chociażby 3 razy uwaga, uwaga, uwaga. Z jednej strony jest to uzasadnione, ponieważ wiadomo, że to, o czym ten alert informuje, jest bardzo, bardzo ważne. Z drugiej jednak strony pytanie, czy nie lepiej byłoby te znaki wykorzystać na podanie konkretów.
1: Wyjaśnia profesor Monika Kresa z Uniwersytetu Warszawskiego.
6: Pytanie, czy jeżeli po raz 3., 4. czy 5. dostajemy właśnie taki alert, który zaczyna się od uwaga, uwaga, uwaga, czy my w ogóle będziemy czytać dalej ten alert. Ponieważ ten krzyk, te wielkie litery i to powtarzanie, też takie sztampowe powtarzanie tych komunikatów, ono osłabia naszą czujność. Twórcy tych alertów powinni uniknąć takiego straszenia na wyrost bez podawania konkretów, które kryją się za tym skądinąd oczywiście ważnym komunikatem.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dostrzega te zastrzeżenia i podjęło już pierwsze kroki w stronę modyfikacji systemu. Urzędnicy wprowadzili 2-stopniowe powiadamianie, zawężające najbardziej alarmujące wytyczne do powiatów bezpośrednio przygranicznych, a także złagodzili język samych wiadomości, rezygnując z wielokrotnych nawoływań i tonując ich treść. Klaudia Kowalczyk, Radio Nowy Świat.
0: A jak szybko człowiek potrafi się przyzwyczaić do zagrożenia i czy istnieje psychologiczna granica między budowaniem czujności a produkowaniem obojętności? O tym już za chwilę z naszą gościnią porozmawiamy, a przypominam, będzie nią dr Agnieszka Mościcka-Teske, psycholożka, terapeutka interwencyjna, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS w Poznaniu.

0: 17.25 na naszym zegarze. Jest to taki paradoks, że im częściej coś ma nas postawić na baczność, tym łatwiej może stać się tłem. A przecież w prawdziwym zagrożeniu chodzi o to, żebyśmy zareagowali prawidłowo od razu. Gdzie więc przebiega granica między skutecznym alarmem a informacyjnym szumem? O tym za chwilę z naszą gościnią porozmawiamy, dr Agnieszką Mościcką-Teskę, ale to też pytanie do Państwa. 224-280-280, popołudnie małpa Nowy Świat Online. Gdzie przebiega granica między skutecznym alarmem a informacyjnym szumem? I czy Państwa zdaniem tych alarmów w ostatnim czasie nie mamy za dużo?
1: Here are the thrill seekers, corrupt

0: much too often.
1: Pogoda.
2: Do alertów oczywiście za chwilę wrócimy. Tymczasem zaglądam do nocnej prognozy pogody, bo przed nami niezwykle dynamiczna noc. W wielu miejscach czekają nas przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet burze. Szczególnie niespokojna ma być noc na północy kraju, gdzie może spaść od 15 do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Z kolei kierowców i podróżnych w rejonach podgórskich ostrzegamy przed bardzo trudnymi warunkami. W Tatrach i na szczytach Beskidów sypie śnieg, a w Tatrach przybędzie kolejne 10 cm świeżego puchu. Z kolei w Sudetach spodziewać się trzeba marznących opadów deszczu ze śniegiem. Tak, tak, nie przesłyszeli się Państwo. No to spójrzmy jeszcze na termometry, bo czeka nas chłodna noc. Słupki rtęci wskażą minimalnie od 7 do 10 stopni tylko. Najbardziej zmarzną mieszkańcy rejonów podgórskich Karpat, gdzie temperatura spadnie zaledwie do 4-6 stopni, a najcieplejszą oazą pozostaje wybrzeże z temperaturą do 12 stopni. Nad morzem będzie jednak silnie wiało, do 65 km na godzinę. A w Karpatach też powieje do 70, a w Sudetach porywy aż do 90 km na godzinę. Taka to końcówka września nam się trafiła, ale podobno babie lato wciąż przed nami, więc ci, którzy lubią ciepełko, proszę zacierać ręce. Przynajmniej na razie. 17.31, a my już za chwilę o alertach Państwu poopowiadamy i co tak naprawdę dzieje się w tej przestrzeni dookoła nas i jak Państwo na te alerty, które do nas docierają, reagują, czy się Państwo nimi przejmują, czy tak naprawdę w moment, w którym te alerty docierają, to jest tak naprawdę moment, w którym przesuwamy palcem po ekranie i mówimy, znowu straszą. No to jak one powinny brzmieć? Jak one powinny być napisane? Tak, aby nie budziły przerażenia, ale jednak coś o sytuacji kryzysowej nam mówiły. To jest jedno z pytań do Państwa. 224-280-280, popołudnie Małpanowy Świat Online. Czekam na komentarze od Państwa, a za chwilę połączymy się z dr Agnieszką Mościcką, teskę psycholożką, psychoterapeutką, interwentką kryzysową oraz kierowniczką Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS. A porozmawiamy o mechanizmach, które uruchamiają się w naszych głowach, gdy technologia i rzeczywistość wysyłają nam sygnał bój się.

17.35 na naszym zegarze, to jeszcze pan Andrzej do nas napisał, że rozumie, jakby szła jakaś powódź stulecia albo trąba powietrzna, ale teraz co chwilę jakieś ostrzeżenia, a to o silniejszym wietrze, a to o ćwiczeniach syren, o szczepionkach dla lisów w lasach, o tym, co na wschodzie kraju. Nawet nie chcę pisać. Właściwie to człowiek dostaje tyle tych SMS-ów, że już przestaje zwracać na nie uwagę. A jak wydarzy się coś poważnego, to połowa z nas po prostu machnie ręką, myśląc, że to kolejna rutynowa wiadomość. No to jak te alerty powinny wyglądać? O tym teraz w rozmowie z naszą gościnią.

0: nie da rady.
1: A razem z nami dziś w popołudniowym programie dr Agnieszka Mościcka-Teske, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Pani doktor, to zacznę przewrotnie troszkę naszą rozmowę. Czy człowiek bardziej boi się samego zagrożenia, czy tego, że właściwie nie wie, co ma z nim zrobić?
2: Nie wiem, czy da się te dwie kwestie oddzielić, dlatego że jedną z części lęku przed zagrożeniem jest właśnie pewien rodzaj niewiedzy, niejasności, niepewności. Na pewno im więcej tej niewiedzy i niepewności, tym lęk będzie większy.
1: No bo kiedy dostajemy komunikat uważaj, ale bez bardzo konkretnej instrukcji, to chyba łatwo, albo proszę mnie wyprowadzić z błędu, zamienia się ten lęk w taką bezradność, no bo co ja właściwie mam zrobić?
2: Tak, ale obawiam się, że chyba jeszcze inny proces może nastąpić, jak po prostu usłyszymy zwyczajne uważaj i nic poza tym, po prostu zignorujemy taki komunikat, bo jak rozejrzymy się dookoła siebie, otworzymy jakąś gazetę, inne medium, popatrzymy na plakaty, które są wokół nas, tam często jest napisane uwaga, uważaj, zobacz, popatrz, zatrzymaj się. W związku z tym na takie pojedyncze, bardzo ogólne i nieprecyzyjne sformułowanie uważaj, raczej większe prawdopodobieństwo, że nie zareagujemy.
1: No właśnie, to dochodzimy chyba do bardzo praktycznego problemu, z którym mamy do czynienia przecież od ładnych kilkunastu miesięcy. Możemy powiedzieć ludziom, zejdźcie do schronienia. Mam oczywiście na myśli to, co się dzieje na wschodniej ścianie naszego kraju. Tylko, że nie do każdej piwnicy da się zejść, pani doktor. Nie każde miasto ma metro, żeby nie powiedzieć, że poza Warszawą żadne. I to też wiemy, jak technicznie wygląda to nasze metro. I też eksperci są podzieleni, czy można, czy nie można, czy wytrzyma, czy nie wytrzyma. Właściwie wielu z nas nie wie, gdzie jest najbliższe, bezpieczne miejsce. To co się dzieje psychologicznie z człowiekiem, który dostaje ostrzeżenie,

0: Te powinny być wcześniej te osoby poinformowane, czy nawet przećwiczone w lokalizacjach tych miejsc schronienia, prawda? Czyli tu już nie sam komunikat będzie tym, który ma jakby nawigować po szukaniu tego bezpiecznego miejsca, ale to powinno być wcześniejsze przygotowanie, a komunikat jest tylko przypomnieniem wtedy.
1: A czy poczucie sprawczości jest jednym z najważniejszych elementów radzenia sobie z kryzysem?
0: Tak, właściwie tak, jak pani powiedziała, jednym z najważniejszych, to tak, to potwierdzam, że tak, że jednym z najważniejszych, zdecydowanie.
1: No dobrze.
0: Nawet można powiedzieć, że tak troszkę z innej perspektywy, mniej ogólnospołecznej, a bardziej indywidualnej, w radzeniu sobie z kryzysem indywidualnym, takim życiowym, też odzyskiwanie poczucia sprawczości ma moc leczącą.
1: No właśnie, bo co daje psychice konkret, tak? Czy nawet prosta instrukcja, gdzie mam iść, co zrobić, czego nie robić, kiedy, w jakiej okoliczności zostać w domu?
0: Daje nam kilka takich benefitów, a mianowicie przede wszystkim obniża poziom niepewności. Gdy mamy konkretną instrukcję, to pozostaje mniej przestrzeni na domyślanie się. W naturze ludzkiej leży coś takiego, że jeśli mamy się czegoś domyślić, to bardziej prawdopodobne jest, że w tym domyślaniu pójdziemy ścieżką takim, że się zaczniemy bardziej bać, niepokoić, domyślać jakiegoś gorszego scenariusza. Przepraszam. Dlatego lepiej nie zostawiać właśnie za dużo przestrzeni na to, żeby móc tam dodać jakieś tam właśnie swoje interpretacje, tylko bardzo konkretnie, mówiąc już tak w skrócie, wtedy zmniejszamy stopień niepewności, a generalnie niepewność i niewiadoma to jest dla istoty ludzkiej jedno z większych źródeł stresu. Więc po prostu ten konkretny komunikat nam tego stresu odejmuje.
1: No właśnie, jedni z tego, co czytam, przewijają oczywiście te alerty, odkładają telefon, mówią, znowu straszą wojną. Inni czują lęk, panikę, zagrożenie. Dlaczego tak różnie reagujemy na to, co się dzieje?
0: Powodów będzie bardzo wiele, począwszy od, można powiedzieć, takiego wyposażenia osobistego, indywidualnego w zakresie temperamentu, osobowości. Za chwilkę o tym powiem. Ale też na przykład będziemy się różnić w doświadczeniach życiowych, jakie mamy za sobą. I być może osoby, które doświadczyły już sytuacji zagrażającej, zareagują właśnie większym niepokojem, bo już będą wiedziały, z czym za chwilę będą się mierzyć. A te, które jeszcze tego nie doświadczyły, mogą też, no, w pewnym sensie, tak powiem w dużym skrócie, nie docenić na przykład, tak, tego zagrożenia. A wracając krok wcześniej, jeśli chodzi o te różnice po prostu indywidualne między ludźmi, każdy z nas różni się trochę taką charakterystyką swojego układu nerwowego, która przekłada się na to, co nazywamy temperamentem. Mamy też różne cechy osobowości, znaczy różnimy się w zakresie cech osobowości i między innymi tam jest na przykład taka cecha jak tendencja do neurotyzmu, czyli do reagowania lękiem. No i każdy z nas ma troszkę inny poziom tej tendencji do reagowania lękiem i spostrzegania sytuacji jako zagrażających. No i może być tak, że ktoś o wyższym poziomie tego właśnie neurotyzmu będzie reagował intensywniej lękowo w sytuacjach zagrożenia.
1: A z drugiej strony czytam, że człowiek podobno przyzwyczaja się do wszystkiego. Czy naprawdę możemy przyzwyczaić się także do zagrożenia?
0: Poniekąd tak, ja bym powiedziała inaczej. Możemy się przyzwyczaić na tyle, aby przetrwać, natomiast to nie chodzi o to, że możemy się przyzwyczaić i dalej dobrze, efektywnie i rozwojowo funkcjonować. Tak, bo rzeczywiście możemy się przyzwyczaić na jakiś czas, tak mówiąc nawet potocznie można powiedzieć, zaciskając zęby i po prostu robiąc swoje, albo udając, że jakiegoś zagrożenia nie słyszymy, tak, czy nie wiemy o nim i robić swoje.
1: Ale co to dokładnie znaczy, pani doktor? Bo to oznacza, że nie będziemy na co dzień, nie wiem, tak efektywni, jak moglibyśmy być?
0: Tak, tak. Nie będziemy tak efektywni, nie będziemy tak twórczy, nie będziemy się rozwijać, tak? Czyli, nie wiem, realizować jakichś swoich kolejnych celów, swoich marzeń, poznawać rzeczywistości, w której funkcjonujemy, nawiązywać nowych relacji. Tak, tak. Jeśli bardziej człowiek walczy o przetrwanie,

0: to wtedy jakby dba o to, żeby zachować status quo, żeby było nie, żeby nie było źle, a nie dba o to, żeby było dobrze i coraz lepiej, czyli właśnie, żeby się rozwijać. Znaczy nie ma wtedy warunków po prostu do tego, żeby móc realizować swój potencjał.
1: Czy w takim razie wyparcie może być w takich sytuacjach mechanizmem obronnym? Innymi słowy, czy już nie chcę już o tym myśleć, może być sposobem psychiki na ochronę przed przeciążeniem?
0: Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak i jest. I powiem może coś takiego nieoczywistego. I rzeczywiście chroni. Po to natura, cokolwiek, jakbyśmy to nazwali, różne procesy czy mechanizmy wyposażyły nas właśnie w mechanizmy obronne, żeby te mechanizmy nas chroniły przed pewnym przeciążeniem.
1: No to gdzie
0: I
1: przebiega?
0: One dobrze działają i skutecznie, natomiast ryzyko jest wtedy, kiedy my stosujemy często jeden mechanizm, niezależnie od sytuacji życiowej i od swoich zasobów.
1: No tak, ale z drugiej strony zastanawiam się, gdzie w takim razie przebiega ta granica między czujnością a takim permanentnym napięciem. No bo przecież człowiek nie jest w stanie przez tygodnie czy miesiące funkcjonować w stanie ciągłego alarmu. A jednak to się dzieje, szczególnie w dwóch województwach, tak, o których ciągle słyszymy, czyli podkarpackie i lubelskie.
0: Tak jest. To znaczy ja bym powiedziała, że rzeczywiście jest to funkcjonowanie w potencji ciągłego alarmu, natomiast nie w nieustającym 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu stanie alarmu, jeśli chodzi o organizm człowieka, bo wtedy po prostu organizm by tego nie wytrzymał, tak? Znaczy jestem przekonana, że osoby, które są, mieszkają na terenach tych szczególnie zagrożonych, mają takie swoje sposoby, chociażby te mechanizmy obronne, chociażby na przykład to wyparcie, tak, i różne jeszcze inne, które pomagają im przez pewien czas nie konfrontować się, nie doświadczać, nie dotykać źródła zagrożenia, z którym mają do czynienia, które tak naprawdę cały czas wokół nich jest. Więc po prostu człowiek, będąc permanentnie w sytuacji, w otoczeniu zagrażającym, wytwarza takie sposoby adaptacji do tej sytuacji, takiej, żeby nie przeciążyć dramatycznie swojego organizmu. A ja bym tutaj do wszystkich z nas odwołała się do doświadczenia, które najprawdopodobniej większość z nas ma, ponieważ myśmy doświadczyli permanentnego zagrożenia i alarmu w pandemii. I też lepiej bądź gorzej sobie z nim radziliśmy. A jak bardzo negatywnie wpływa bycie wiele godzin nieustająco pod wpływem zagrażających informacji bądź sytuacji, pokazały badania, które między innymi były realizowane przez zespół Uniwersytetu Warszawskiego, psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wykazano, że takie podłączenie podwiadomości medialne ponad 4 godziny dziennie znacznie pogarsza zdrowie psychiczne.
1: No tylko co z tym zrobić, pani doktor, tak? Bo to jest też pytanie, my może tutaj w Warszawie czy w innych częściach naszego kraju tego tak nie odczuwamy, no ale te dwa województwa właściwie w stanie gotowości są non-stop.
0: No
1: ostatnio.
0: Tak jest. I dostają często właśnie te powiadomienia, prawda? Więc tutaj to, co powiedzieliśmy już o tych sposobach, to przede wszystkim posiadanie bardzo konkretnej instrukcji, co robić, ponieważ taka instrukcja, gdy ją mamy, punkt po punkcie, mamy adres, gdzie należy się udać, mamy godziny, w których coś będzie się potencjalnie działo niebezpiecznego.
1: Pani doktor, tak? Bardzo na serio teraz pytam. Pani ma też tę instrukcję. Każdy z nas ją dostał. Jest taka mała książeczka. Czy tam rzeczywiście widzi pani tę instrukcję i czy pani wie, co zrobić na wypadek gdyby? Dokładnie.
0: Ja przyznam się, że nie.
1: No właśnie. Myślę, że tak 90% społeczeństwa mogłoby odpowiedzieć. Znaczy teoretycznie też wiemy, tak ale w praktyce, gdy zostaniemy postawieni przed sytuacją taką, a nie inną, oby ona się nigdy nie wydarzyła, to tak naprawdę wydaje mi się, że bardzo duża część naszego społeczeństwa nie wie, bo nie wie, czy ta piwnica, którą ma, to ona może służyć za schron, czy nie. Właściwie dokąd się udać? Może zostać w domu, daleko od ścian nośnych. To wszystko.
0: Pani redaktor, bo my zaczynamy dopiero oswajać to zagrożenie. Dopiero zaczynamy od momentu właśnie tych szczególnie niepokojących alarmów, prawda, o bliskości granicy Polski bądź incydentach już w naszych granicach, zaczynamy je coraz bardziej urealniać, ale to jest początek. I my dopiero zaczynamy przygotowywać się właśnie tę instrukcję, czy ten scenariusz konkretny na ten wypadek, bo do tej pory to było gdzieś tam w wyobrażeniu, jakiejś potencji, tak? Jakiejś takiej sytuacji, która bardziej gdzieś, nie wiem, w filmach się pojawia, sensacyjnych, niż w naszym życiu realnym. Ale myślę, że właśnie na przykład dzięki takiej rozmowie chociażby jak nasza dzisiejsza, dzięki też temu, że te alerty się pojawiają coraz częściej w telefonach, to jestem przekonana, że gro osób na skutek właśnie któregoś z tych alertów rzeczywiście tę książeczkę otworzy i sobie tam te punkty przeczyta, a nawet spisze. Albo chociażby utworzy tą swoją awaryjną teczkę dokumentów, tak? Gdyby trzeba było gdzieś zmienić miejsce, gdzie się przebywa.
1: Czyli jakieś minimum przygotowania nastąpi, chce pani powiedzieć.
0: Tak.
1: Ale w tej naszej rozmowie dostrzegam pewien paradoks, no bo żeby ostrzeżenie zadziałało, musi wywołać je emocja. A jeśli wywoła jej za dużo, to rozumiem, że to może sparaliżować człowieka. Jeśli za mało, no to widzimy to na realnym przykładzie, nawet to, co państwo piszą, że te komunikaty, mówiąc krótko, ignorują. To pytanie jest takie, czy istnieje coś takiego jak, nie wiem, czy to będzie prawidłowa nazwa, proszę mi wybaczyć, ale jednak użyteczny lęk? Pożyteczny?
0: Poniekąd tak. To znaczy energii do działania mogą dodawać różne emocje. Może to być lęk, a u niektórych to może być złość na przykład, tak? Że znowu jakiś alert i w ogóle, no i tam różne, złość może w różnych kierunkach też prowadzić, tak? Więc rzeczywiście one mogą dodawać energii, te różne stany emocjonalne. Natomiast, żebyśmy mogli to spożytkować, to przede wszystkim, i wrócę do tego, czego zaczęłyśmy, to w komunikatach, które otrzymujemy, powinno być jak najmniej przestrzeni do domyślania się przez nas, o co chodzi. Czyli na przykład nie sformułowanie, że niebezpieczne zjawiska pogodowe, ale konkretnie opady gradu, czy tam opady gradu tam do 3 czy 5 milimetrów, nie? Coś w tym stylu. Żeby było po prostu dużo konkretu i to jest wtedy pewien paradoks. Czyli mamy komunikat bardzo konkretny, a on nas mniej przestrasza, niż jeśli jest taki, wydawałoby się, troszkę zaokrąglony i taki nie do końca wyraźny.
1: Czyli sposób formułowania komunikatu naprawdę robi różnicę. Co innego, jeżeli przeczytamy uwaga, zagrożenie, a co innego, zrób 3 konkretne rzeczy. Bo to są dwa zupełnie różne komunikaty, rozumiem psychologicznie.
0: Oczywiście, że tak. Ten pierwszy będzie nas bardziej przestraszał i niepokoił i równocześnie prawdopodobnie może sparaliżować, a ten drugi spowoduje, że się rozejrzymy wokół siebie i zobaczymy, czy rzeczywiście te 3 rzeczy mam pod ręką.
1: A jak ważne, pani doktor, jest zaufanie do nadawcy? No bo jeżeli kilka razy uznamy, że ostrzeżenie było przesadzone albo zbyt ogólne, to czy trudniej nas zmobilizować nawet wtedy, kiedy sytuacja jest naprawdę poważna?
0: Tak, niestety tak. Obserwujemy takie zjawisko, które się nawet nazywa zmęczeniem, alarmami czy alertami, alarm fatigue. To obserwuje się, przepraszam, w takich diagnozach, analizach bezpieczeństwa od lat, na przykład w sektorze medycznym, albo też w sektorze cyberbezpieczeństwa. Czyli wszędzie tam, gdzie się monitoruje, tak, różne właśnie zagrożenia. I rzeczywiście jest tak, że jeśli alarmy pojawiają się często, jeśli tak samo często pojawiają się te o najwyższym stopniu, czy poziomie, czy skali właśnie niosącej zagrożenie Równie często jak te, które no, są łagodne, tak, że na przykład przygotuj się na. Znaczy, ja nie wiem, nie chcę tutaj oceniać, czy to jest łagodne, czy nie, bo to Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tym nawiguje i wie lepiej, no ale na przykład w porównaniu, prawda, że ryzyko na przykład tornada, a przygotuj się na porywisty wiatr, tak? No to trochę jest inna gradacja właśnie tego komunikatu. Więc jeśli one są wszystkie takie same, tak samo często się pojawiają, to rzeczywiście ta czujność słabnie. I w badaniach się okazuje, że czujność specjalistów, pielęgniarek, przedstawicieli medycyny, osób, które monitorują bezpieczeństwo w sieci, w różnych systemach, niestety ma to taki efekt.
1: No to na koniec, pani doktor, gdyby mogła pani napisać taki idealny komunikat alarmowy z punktu widzenia psychologii, to czego w nim absolutnie nie powinno zabraknąć, a co by pani pominęła, biorąc pod uwagę, że tak jak państwo też w komentarzach zauważają, na razie, kiedy mówimy o zagrożeniu przy naszej wschodniej granicy, no to wszystko, co się pojawia, ono jest blisko granicy, ale nie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Państwo się sami zastanawiają, czy wtedy te alerty powinny być faktycznie uruchamiane. Ja rozumiem, czemu ma to służyć, tak? Ma zapobiegać, ma wyprzedzać pewne rzeczy, ale no,
0: Tak.
1: tu sami państwo się rozpisują na ten temat, zastanawiają głośno, więc może pani im pomoże w tych rozważaniach.
0: Znaczy, tu obawiam się, że co do właśnie tego, czy alerty dotyczące tego, co się dzieje poza granicami kraju, już są wstępem też do budowania bezpieczeństwa w kraju, nie podejmuję się tutaj odpowiedzi na to pytanie, bo myślę, że są specjaliści właśnie od bezpieczeństwa, którzy po prostu no, wiedzą to lepiej i dlatego właśnie te komunikaty jednak dostajemy, ponieważ to jest też pewien rodzaj przygotowania na różne niestety możliwości.
1: Scenariusze,
0: Natomiast.
1: tak. A kwestia tego, co by pani napisała, z czego by pani zrezygnowała?
0: To już mówię. Przede wszystkim taki komunikat powinien być krótki. Powinien, i to się rzeczywiście dzieje, zobaczcie, zazwyczaj się dzieje. Zobaczcie Państwo, że i też pani redaktor, że zazwyczaj na początku mamy tę informację, że to jest alert RCB, prawda? Więc od razu te literki rozpoznajemy, że to nie jest jakiś, nie wiem, reklamowy SMS, tak, czy jakaś inna informacja właśnie z jakiejś sieci, tylko RCB. Więc to jest dobry identyfikujący taki sygnał. Następnie bardzo konkretna data, albo nawet godzina i lokalizacja jest ważna. Następnie, co się dzieje i krótka instrukcja, co zrobić. Ale też, właśnie, znajdź schronienie, czy zabezpiecz luźne rzeczy tam na tarasie czy na balkonie, tak? Więc to powinno się znaleźć, natomiast czego nie powinno się znaleźć na pewno, to nie powinno się znaleźć zachęcenie, czy jakby powiedzenie, że żeby ktoś nieustająco śledził dalsze komunikaty, ponieważ to będzie zachęcało do pozostawania w permanentnej ostrożności. No a możemy sobie wyobrazić na przykład, co się dzieje, gdy człowiek dostaje taki komunikat na przykład w nocy.
1: No
0: Jest
1: tak.
0: samotny, jest osobą starszą, tak, no bo
1: I to
0: też
1: rozumiem, wzmacnia poczucie lęku w człowieku,
0: dokładnie,
1: a w nocy
0: dokładnie
1: jeszcze większe.
0: tak.
1: Pani doktor, pewnie jeszcze długo mogłybyśmy na ten temat dyskutować, ale musimy niestety postawić kropkę. Bardzo żałuję. Niemniej bardzo dziękuję. Może ktoś akurat z RCB nas słuchał i wykorzysta pani porady. Doktor Agnieszka Mościcka-Teskę, kierowniczka Zakładu Psychologii Klinicznej i Zdrowia Uniwersytetu SWPS, dziś razem z nami w popołudniowym programie. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Dziękuję i do usłyszenia następnym razem, a na naszym zegarze już 17:58, co oznacza, że za 2 minuty serwis informacyjny.

0: Radio Nowy Świat.
1: Pion i poziom. Minęła 18:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Na początek przenosimy się za ocean. W Stanach Zjednoczonych trwa wizyta Karola Nawrockiego. Prezydent kategorycznie zaprzecza doniesieniom medialnym, według których wpłaty na prywatną fundację miały umożliwiać spotkania z głową państwa.
2: Wydaje mi się, że dla opinii publicznej w Polsce jest oczywiste, że nikt nie musi płacić za spotkanie z prezydentem. Ja sam decyduję o swoim kalendarzu i sam decyduję o tym, z kim się spotykam i kiedy się spotykam. Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista. Ja odpowiadam za swój kalendarz, z całą pewnością nie żadna fundacja, stowarzyszenie, a nawet nie moi ministrowie.
1: Przypomnijmy, że dziennikarskie doniesienia wskazywały, że Fundacja Centrum Strategii Rozwojowych oferowała pakiety sięgające 100 tysięcy dolarów w zamian za bezpośrednią rozmowę z głową państwa na trwającym w Nowym Jorku Polish American Economic Summit. I w Stanach Zjednoczonych pozostajemy. Wiodące amerykańskie redakcje CNN, MS Now i Politico złożyły pozew przeciwko administracji Donalda Trumpa po tym, jak ich dziennikarzom odebrano akredytację i zabroniono wstępu do Białego Domu. Stacje oskarżają władze o naruszenie pierwszej poprawki do Konstytucji Stanów Zjednoczonych gwarantującej wolność słowa. Decyzję o cofnięciu przepustek podjął prezydent USA, zarzucając tym mediom szerzenie nieprawdziwych informacji i prowadzenie długofalowej kampanii wymierzonej w jego administrację. Donald Trump odrzucił zarzuty o tłumieniu wolności prasy, twierdząc, że walczy jedynie z tak zwanymi fake newsami, które uznał za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Wniosek złożony w trybie pilnym trafi do Federalnego Sądu Okręgowego. Dziki Wschód w reżyserii Jana Cholubka to film otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Początek gali o 19:00. Od dziś do soboty widzowie mogą oglądać 16 filmów z konkursu głównego i 8 z konkursu perspektywy. Poza tym są też inne sekcje, na przykład dokument w Gdyni. Na tej liście znalazła się nowa produkcja Kandydaci śmierci Macieja Cuskiego, który przez lata zabierał swojego syna i jego przyjaciół na wakacje, aby realizować amatorskie horrory.
3: Pomyślałem, że to jest może fajny moment, żeby opowiedzieć o jakimś takim końcu dzieciństwa. I zrobili pierwszy horror, nazywał się Kandydaci śmierci. I myślałem, że to już swoją robotę zrobiłem. Zrobiłem ten swój film daleko od miasta, o nich. Prawie się tam w tym filmie nie odsłaniałem. Bardzo delikatnie tam jestem. Właściwie oni są bohaterami tego filmu. I myślałem, że ta przygoda już się skończyła. A okazało się, że ta przygoda trwała, że im się to spodobało, że oni co roku chcieli ze mną jeździć i co roku robiliśmy te horrory.
1: Kandydaci śmierci to historia wielu wyjazdów, podczas których horrory były kręcone. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych potrwa do soboty. Tego dnia wieczorem zostanie ogłoszony laureat Złotych Lwów, a relacje z Gdyni codziennie w paśmie w środku dnia. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: I takim oto sposobem Alicja wprowadziła nas w trzecią godzinę popołudniowego spotkania.
5: Nowy Świat po południu.
4: Jak ten czas szybko leci, 4 minuty po godzinie 18, a my wciąż w tym samym składzie. My, czyli Olga Bobienko, Anna Rukicińska, Klaudia Kowalczyk, Klaudiusz Slezak, Patryk Rabiega, Natalia Róża-Harkiewicz, jeszcze przez kilka minut Grzegorz Muranowicz i Ksenia Maćczak.

Joe Cocker i 8 minut po 18 to na początek trzeciej i ostatniej godziny popołudniowego spotkania, a w międzyczasie nastąpiła zmiana na stanowisku realizatora Wojciecha Ratasiewicza. Witamy, a Grzegorza Muranowicza żegnamy, życząc dobrego wieczoru. Nie pada więc to dobra wiadomość, przynajmniej Grzegorz nie zmoknie w drodze powrotnej do domu. A wracając jeszcze na chwilę do tematu, jakim zajmowaliśmy się przed godziną 18, to jeszcze pan Krzysztof do nas napisał, że według niego nie ma jednego dobrego wzorca wiadomości informującej o zagrożeniu, ponieważ ludzie mają różne osobowości i różny stopień reaktywności. W takiej sytuacji wydaje się, że najlepiej popracować nad większą precyzją merytoryczną i lokalizacyjną treści i sposobem powiadamiania. No i właśnie o tym nasza gościni powiedziała, właściwie pożegnała się taką puentą, to znaczy co by w komunikacie napisała, a czego absolutnie nie. No i jeszcze pan Krzysztof zastanawia się, czy w przypadku naprawdę dużego zagrożenia telefon może po prostu zadzwonić i wyświetlić jakiegoś charakterystycznego nadawcę z kręgu instytucji rządowych z komunikatem, a nie tylko wysyłać wiadomości SMS. Wydaje mi się, że w przypadku najważniejszego zagrożenia telefon chyba może automatycznie uruchomić głośny sygnał alarmowy i wyświetlić komunikat na całym ekranie, omijając nawet tryb wyciszenia, więc służby ratunkowe, mam nadzieję, potrafią również generować masowe połączenia głosowe. Ale kto to wie, co tak naprawdę w trawie piszczy i czym jeszcze mogą nas poczęstować. Chociaż tak naprawdę to oby nie musieli tego robić. Właściwie tego chyba powinniśmy sobie wszyscy życzyć.

0: Nieklikalność i Maja Klesz. Ciekawe, czy Państwo poznali, że to piosenka w wersji live z występu sobotniego w naszym studiu. Tak, tak. Dokładnie tutaj z miejsca, w którym teraz siedzę i do Państwa mówię. A gdyby mieli Państwo mało Mai Klesz, to 27 września koncert w klubie Niebo w Warszawie. Już teraz mogę Państwa bardzo serdecznie na ten koncert zaprosić. 14 minut po godzinie 18. A, jeszcze wersja na platformie YouTube jest, więc gdyby Państwo chcieli Maję Kleszcz zobaczyć, to też można oczywiście i polecam Państwu bardzo serdecznie. No dobrze, to skoro już 15 minut po godzinie 18, tak, coś nam ten czas dzisiaj tak szybciutko mija. Przed chwilą mówiliśmy o tym, co się dzieje, kiedy dostajemy sygnał ostrzegawczy i nie bardzo wiemy, co z nim zrobić, to w kontekście oczywiście wschodniego zagrożenia, no to teraz zostaniemy przy sygnałach, tylko dużo cichszych i łatwiejszych do przeoczenia.
1: Choroba Alzheimera zaczyna się dużo wcześniej niż zwykle ją zauważamy. W mózgu stopniowo pojawiają się nieprawidłowe zmiany związane m.in. z białkami beta-amyloidu i tau.
2: Określenie zanikanie w chorobie Alzheimera jest oczywiście troszkę umowne, ale ono bardzo dobrze w sposób potoczny oddaje to, co się dzieje z ludźmi.
0: No właśnie, kiedy mamy do czynienia ze zwykłym roztargnieniem, a kiedy mówi do nas już sygnał, którego nie powinno się ignorować. O tym za chwilę będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko, a po 18.30 przy chorobie Alzheimera oczywiście zostaniemy, ale spojrzymy na tę chorobę z nieco innej strony, oczami tych, którzy są obok chorego. Właściwie każdego dnia. Anna Rokicińska zaprosiła do rozmowy Andrzeja Rossę z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego i porozmawia z panem Andrzejem o tym, jak wygląda życie rodziny osoby z taką chorobą otępienną. Gdzie kończy się zwykła opieka, zaczyna całodobowe czuwanie, jak długo można próbować dawać radę samemu opiekować się chorym, no a w którym momencie trzeba powiedzieć, potrzebuje pomocy. To wszystko do godziny 19.00.

0: Blacktop Mojo i 20 minut po godzinie 18. No tak, człowiek nie znika z dnia na dzień. Najpierw zapomina, gdzie odłożył klucze. Potem nie pamięta imienia znajomej osoby, choć jeszcze wczoraj bez problemu je przywoływał. Zaczyna gubić się w miejscu, które zna od lat. Ma trudności z zaplanowaniem prostego dnia, z wykonaniem czynności, które wcześniej robił automatycznie. I właśnie dlatego choroba Alzheimera może przez długi czas pozostawać niezauważona, bo rozwija się po cichu, a pierwsze sygnały łatwo pomylić ze zwykłym starzeniem się. O czym w Światowym Dniu Choroby Alzheimera będzie Państwu opowiadać Olga Bobienko, która ponownie jest dzisiaj w popołudniu razem z nami. Cześć Olu, raz jeszcze.
1: Witam raz jeszcze.
0: Chociaż temat dużo poważniejszy.
1: No dokładnie, bo też otępienie jest zespołem objawów, które może mieć różne przyczyny i tak jak właśnie wspomniałaś, Alzheimer jest jego najczęstszą postacią. Mm-hmm. Tak też według Światowej Organizacji Zdrowia on odpowiada za około 60-70% przypadków otępienia, ale statystyki nie są tak naprawdę łatwe do podania i do określenia, bo tak na przykład w 2021 roku WHO mówiło, że na świecie z otępieniem żyło około 57 milionów ludzi. Co roku pojawia się prawie 10 milionów nowych przypadków i tak statystycznie jeden mniej więcej co 3 sekundy. Więc tak jak mówi Światowa Organizacja
0: Zdrowia. Co 3 sekundy
1: pojawia
0: się nowy, tak?
1: Co 3 sekundy, tak, statystycznie co 3 sekundy pojawia się nowy przypadek otępienia, tylko tak jak mówimy, otępienie jest trochę szerszym pojęciem aniżeli sam Alzheimer. Jest to najczęstsza postać. Oczywiście tych postaci mogą być też inne, ale to nie jest właśnie tak jak powiedziałaś, wyłącznie problem starości ani pojedynczych rodzin, bo według prognoz WHO do 2050 roku liczba osób z otępieniem może przekroczyć 150 milionów na świecie, więc to jest jedno z największych wyzwań zdrowotnych i społecznych, starzejących się społeczeństwa, z tym mamy do czynienia obecnie. No i też, żeby wytłumaczyć, to jest postępująca choroba neurodegeneracyjna, w której między innymi dochodzi do odkładania patologicznych białek, ale najlepiej wytłumaczy to psychoterapeuta i autor książki Mózg, dr Sylwester Kowalski.
2: Choroba Alzheimera zaczyna się dużo wcześniej niż zwykle ją zauważamy. W mózgu stopniowo pojawiają się nieprawidłowe zmiany związane m.in. z białkami beta-amyloidu i tau. Zaburzają one komunikację między neuronami, a z czasem prowadzą do uszkodzenia i obumierania komórek nerwowych. Jednymi z pierwszych struktur, które zaczynają funkcjonować gorzej, są okolice przyśrodkowej części płata skroniowego, zwłaszcza kora śródwęchowa i hipokamp. To obszary niezwykle ważne dla zapisywania nowych informacji i tworzenia nowych wspomnień. Dlatego na początku chory często nie traci całej pamięci. Problem polega raczej na tym, że mózg coraz gorzej zapisuje to, co wydarza się teraz.
1: I dlatego też w naszym kraju skala problemu jest w ogóle bardzo trudna do uchwycenia, bo według danych resortu zdrowia tak na koniec 2024 roku zdiagnozowanych było 226 tysięcy osób z chorobą Alzheimera, ale są to wyłącznie osoby, które znalazły się w systemie z rozpoznaniem. Mhm. Z kolei Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że taka rzeczywista liczba może być znacznie większa, bo według szacunków już w 2019 roku, a są to szacunki Instytutu for Health Metrics and Evaluation, już właśnie w 2019 roku na Alzheimera i choroby pokrewne mogło chorować prawie 600 tysięcy osób w Polsce. W systemie jest 1/3. I właśnie dlatego też diagnoza jest jednym z tych najważniejszych problemów, bo tak jak też już to padło, Alzheimer nie zaczyna się wtedy, kiedy człowiek przestaje rozpoznawać własne dzieci, tylko proces chorobowy może rozwijać się przez wiele lat i to zanim objawy staną się wyraźne. I o tym też mówi prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesor Andrzej Fal.
3: Określenie zanikanie w chorobie Alzheimera jest oczywiście troszkę umowne, ale ono bardzo dobrze, w sposób może nie lekarski, nie medyczny, a potoczny, oddaje to, co się dzieje z ludźmi, bo to z jednej strony są najpierw wypadnięcia funkcji pamięciowych i sprawności mózgowych, natomiast to się potem przekłada na wycofanie, na zmniejszenie aktywności przez to masy mięśniowej, jakby zaniknięcie tej osoby zarówno w życiu społecznym, jak i fizycznym zanikaniu tej osoby. Także pomimo, że przyczyna jest, przynajmniej na razie tak jak ją definiujemy, po stronie centralnego układu nerwowego, to jednak efekt czy skutek jest dużo szerszy.
1: I też dlatego też na samym początku może chodzić o takie powtarzanie tych samych pytań. Problemy z przypomnieniem sobie niedawnego wydarzenia, czy na przykład trudności ze znalezieniem prostego słowa albo zgubienie się w dobrze znanej okolicy. Ale ważne jest nie pojedyncze zapominanie, ale to, że problemy zaczynają się powtarzać i narastać. I to oczywiście jest moment, w którym bardzo łatwo powiedzieć na przykład taki wiek. I właśnie takie myślenie może opóźniać diagnozę. Ja też zerknęłam na dane właśnie Najwyższej Izby Kontroli i kontrola NIK-u pokazuje, że system nie zawsze pomaga te pierwsze sygnały wychwycić, bo tak w 3 kontrolowanych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze niemal w ogóle nie oceniali funkcji poznawczych seniorów przy pomocy standaryzowanych testów. A w dokumentacji 230 pacjentów po 75 roku życia nie odnotowano ani jednej wstępnej oceny geriatrycznej. No a ten czas ma znaczenie, bo zmieniło się także samo podejście do leczenia. Co prawda Alzheimera nadal nie potrafimy wyleczyć, nie ma terapii, która przywróci utracone neurony i cofnie rozwój choroby. No ale współczesna medycyna nie jest też już w tym samym miejscu, co te kilkanaście lat temu, więc są już terapie skierowane przeciwko tej patologii. To też oczywiście nie są leki dla każdego pacjenta i nie są lekarstwem, które zatrzymuje Alzheimera. No i dlatego też eksperci podkreślają, że najważniejsze jest to, co się dzieje na samym początku i im wcześniej pojawi się podejrzenie choroby, tym wcześniej można przeprowadzić diagnostykę, zaplanować leczenie. No i przygotować chorego, a także jego rodzinę na to, co może nadejść, bo co jest niezwykle istotne, Alzheimer bardzo szybko nie jest problemem, a właściwie przestaje być problemem jednej osoby. I o tym jeszcze raz dr Kowalski.
2: Z czasem może zmieniać sposób myślenia, orientację, zdolność planowania, rozumienie sytuacji, a także zachowania i emocje. Chory może stać się bardziej lękowy, bardziej drażliwy, podejrzliwy, apatyczny, a może mieć trudności z wykonywaniem czynności, które wcześniej były dla niego całkowicie naturalne, na przykład z przygotowaniem posiłku, obsługą telefonu, czy odnalezieniem się w dobrze znanym miejscu. I właśnie dlatego choroba dotyka nie tylko samego pacjenta, bardzo mocno zmienia się też życie jego bliskich. Rodzina stopniowo przejmuje coraz więcej obowiązków, musi mierzyć się z powtarzającymi się pytaniami, zmianami zachowania, nocnym niepokojem, czy sytuacjami, w których chory nie rozpoznaje miejsca albo najbliższej osoby. Dlatego Alzheimer jest chorobą całego funkcjonowania człowieka i w pewnym sensie także chorobą całego systemu rodzinnego.
1: I właśnie dlatego to nie jest, nie powinniśmy się skupiać tylko na tym, że pierwszym problemem jest pamięć, bo u ogromnej części chorych pojawiają się te zaburzenia zachowania, objawy psychologiczne, takie jak lęk, depresja czy rozdrażnienie, ale także pobudzenie czy problemy ze snem, jak również problemy z mową. I dlatego też potrzebne są tutaj diagnostyka, neurolog, psychiatra, rehabilitacja, opieka długoterminowa, pomoc społeczna. Tu mogłabym wymieniać i wymieniać, ale również opieka logopedyczna. I jeżeli chodzi o te kwestie, to czasami udaje się wypracować tę formę porozumiewania się. I o tym też mówi logopedka specjalizująca się w terapii osób, które nigdy nie nauczyły się mówić, ale także osób z niepełnosprawnościami, Alina Smyczek.
4: Kiedy ludzie mają taką dużą trudność z uczeniem się mowy, powoduje to bardzo dużo frustracji. Te osoby są w bardzo trudnej sytuacji emocjonalnej. Na szczęście istnieją takie sposoby oddziaływania, interwencji, które kompensują trudności w mówieniu. I to polega na tym, że się ludzi wyposaża w jakieś narzędzia oraz umiejętność posługiwania się tymi narzędziami, które zawierają alternatywę dla języka mówionego.
1: I polski system próbuje a właściwie może jest na etapie budowania takiego modelu leczenia, wsparcia i opieki nad osobą z Alzheimerem, bo w grudniu ubiegłego roku Rada Ministrów przyjęła pierwszy krajowy program działań wobec chorób otępiennych do 2030 roku. No i właśnie ma on obejmować między innymi to, co wspominałam, czyli profilaktykę, wcześniejsze wykrywanie, poprawę diagnostyki i leczenia, ale także wsparcie chorych i ich opiekunów. I no, w tym miesiącu rozpoczęto realizację i to jest szczególnie istotne dzisiaj, właśnie patrząc na kartkę z kalendarza.
0: Tak, Światowy Dzień Choroby Alzheimera i właśnie dlatego ta choroba właściwie pojawia się w popołudniowym programie, ale te wszystkie informacje naprawdę niezwykle cenne, bo tak jak powiedziałaś, im wcześniej ktoś z rodziny, nie tylko sam chory, zauważy, tym większa szansa na to, żeby tę chorobę zatrzymać. O czym opowiadała Państwu Olga Bobienko. Olu, bardzo Ci dziękuję za ten raport.
1: Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję i do usłyszenia jutro, a już za chwilę po prognozie pogody porozmawiamy z Andrzejem Rosą z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, a pochylimy się nad tym, z czym mierzą się rodziny osób cierpiących na choroby otępienne, jak rehabilitować taką osobę, gdzie szukać wsparcia, gdy nie ma już siły, by opiekować się taką osobą. A na tę rozmowę zapraszam Państwa już teraz w imieniu Anny Rokicińskiej.

0: Pogoda.
1: Doktor Alzheimera i Państwa komentarze w tej sprawie za chwilę wrócę, ale po raz ostatni zaglądam jeszcze do prognozy pogody. Przed nami poważne tąpnięcie w pogodzie, co już pewnie z pewnością Państwo dziś odczuli, ale tak się złożyło, że czeka nas w tym tygodniu taki jesienny, twardy reset. To letnie ciepło, którym cieszyliśmy się jeszcze w minioną sobotę, zostało bezpowrotnie wygnane przez chłodny front atmosferyczny, a wszystkiemu winny jest potężny niż znad Sankt Petersburga, który wspólnie z wyżem z zachodu Europy otworzył szerokie drzwi dla lodowatych mas powietrza z samej północy kontynentu. A co to dokładnie oznacza na najbliższe dni? Przede wszystkim chłód zostanie z nami na dłużej. Przez cały nadchodzący tydzień czeka nas duże ochłodzenie. Najbardziej kurtki i grube swetry przydadzą się mieszkańcom wschodniej Polski i tam słupki rtęci mają pokazywać zaledwie 12-13 stopni. Nieco łaskawsza aura czeka mieszkańców południa i zachodu kraju, choć i tam temperatura sporadycznie podskoczy do 18-19 stopni, będzie wietrznie, deszczowo, no i zdecydowanie jesiennie. Ale mam też dobre wieści dla tych, którzy nie lubią marznąć. Ja się do tych zaliczam. Synoptycy mają dla nas światełko w tunelu, większego ponownego ocieplenia. Możemy się spodziewać na przełomie września i października, wtedy aura znów nas zaskoczy i w południowej części kraju na termometrach zobaczymy 22-23 stopnie. A więc przed nami chłodny tydzień, ale babie lato ma się pojawić, choć już jesienią.

0: No i znowu musimy zmienić nastrój, żebyście się Państwo za bardzo nie przyzwyczaili do tych łagodniejszych dźwięków. Teraz będzie...
1: Achtung, Achtung.
0: Właściwie mógłbym powiedzieć nowy zespół niemiecki, taki no czysto hardkorowy. W składzie ma członków z wielu innych zespołów, niekoniecznie tak grających, co jest akurat bardzo fajne. Debiutancki singiel 4 września się ukazał. Przepraszam, debiutancka płyta bez tytułu. Ja chciałbym pierwszą piosenkę z tej płyty Państwu zaprezentować. Właściwie historia tego zespołu jest króciutka, ale historie poszczególnych muzyków są wyjątkowo długie, bo ta lista jest dość spora. To sobie pominiemy ten temat, a za to posłuchamy Rodeo Clown, a zespół Sabotaż.
2: Increase the voltage.
3: Yeah, increase the

To jeszcze chwilę pohałasujemy. Tym razem będzie zespół amerykański z pogranicza hardcora i grindcora. Zespół powstał w 2007 roku w Kalifornii, nazywa się Nails. Według słów Todda Jamesa od początku istnienia formacji ideą była projekcja emocji i gniewu. W tekstach zespołu nacisk położony jest na bycie człowiekiem, poruszana jest kwestia stałej marginalizacji oraz przemocy. W jednym z wywiadów w 2013 roku Todd James wymienił crustpunk, death metal i japoński hardcore jako główne inspiracje muzyczne zespołu. Epka Fear Based Life ukazała się drugiego.

Mógłbym powiedzieć teraz, że bardzo lubię jesień, choćby z tego powodu, że jest mnóstwo nowej muzyki. Chociaż akurat ten rok był bogaty, przez całe lato właściwie miałem dla Państwa mnóstwo nowości. No i jesień będzie chyba zdecydowanie, jak zwykle, przodować w tym temacie. Teraz zespół Montclair z Connecticut 25 września wydaje swoją trzyutworową epkę. Zespół Montclair balansuje między szaleństwem a melodyjnością. Natomiast singiel Eyesight jest dostępny już teraz, trwa niecałe 2 minuty, uwalniając namiętną mieszankę krzyczanych i czystych wokali, sunących po chytrych akordach i pulsujących rytmach. Epka nadaje zespołowi bardziej dopracowane brzmienie w porównaniu z poprzednimi wydawnictwami. Muszę przyznać, że kiedy szukałem informacji na temat zespołu Montclair, to mi się wyświetliło kilka zespołów Montclair i miałem pewien kłopot, żeby odnaleźć ten właściwy. Zespół mówi o tym najnowszym singlu. Piosenka Eyesight opowiada o odnalezieniu swojego prawdziwego ja oraz o tym, by nie ulegać presji społecznej, by dostosowywać się i wpasowywać. Chodzi o to, by zaufać sobie jako przewodnikowi, o to, by przejąć ideę, że życie polega na wychodzeniu w świat i doświadczaniu nowych rzeczy, a nie na życiu w strachu przed osądami innych. Bardzo piękna koncepcja. Montclair, Eyesight.

Mówiłem o tym lecie, natomiast ubiegłego lata ukazała się płyta Highway to the End zespołu Dark Folds. I tak mi ta płyta się przypomniała niedawno. Posłuchałem jej ponownie i bardzo mi się ponownie spodobała, gdyż jest to takie granie w stylu zespołu Ramones, tylko jakby na dopalaczach. A zatem przypomnijmy sobie tamten moment, tamtą płytę Dark Folds z utworem Mike's Dream.

Przez lata Japończycy podglądali, podsłuchiwali amerykańskie zespoły i czerpali z nich garściami swoje inspiracje. No ale doczekaliśmy się XXI wieku, kiedy sytuacja się zupełnie odwróciła i zespół z Nowego Jorku czerpie inspirację z japońskiego mafroka, który się rozwinął właśnie w XXI wieku bardzo. Zespół Computer. Muszę przyznać, że posłuchałem tej płyty Creature, ona się nazywa. Ukazała się 6 sierpnia tego roku. Posłuchałem tej płyty i mnie ta płyta zachwyciła. Jest to takie połączenie surowości punk rocka i takiego emo właśnie w stylu japońskim. No i te łamańce, to dziwne brzmienie, które ostatnio w japońskiej muzyce dość często się pojawia. Ja tutaj prezentowałem kilka takich zespołów, których nazw teraz Państwu nie wymienię, bo nie pamiętam ich po prostu. Ale ewidentnie jest to ukłon w stronę sceny japońskiej, co mnie i urzeka, i zachwyca, bo płyta Creature zespołu Computer jest po prostu doskonała. Polecam posłuchać całości. Ja mam dla Państwa utwór Last Word Computer.

0: Jest 20. Tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Prezydent Karol Nawrocki zaoferował amerykańskim inwestorom stworzenie w Polsce regionalnego centrum serwisowego dla sprzętu wojskowego z USA oraz hubu energetycznego. Podkreślił to podczas polsko-amerykańskiego szczytu gospodarczego w Nowym Jorku.
1: Polska zabiega więc o ulokowanie Europejskiego Centrum Serwisowego PAC-3, wykorzystując istniejące kompetencje przemysłowe i udział krajowych zakładów w łańcuchu dostaw tego systemu. Wojna na Ukrainie, wojna w Iranie pokazują, że w sytuacji kryzysowej dostęp do amerykańskiego uzbrojenia zależy nie tylko od zawartych kontraktów, lecz także od bieżących priorytetów strategicznych Stanów Zjednoczonych.
0: Prezydent zaproponował również zacieśnienie współpracy w obszarze czystej energii dla przemysłu, budowy elektrowni jądrowej oraz dostaw skroplonego gazu ziemnego z USA. Polska jest gotowa do tego, aby być hubem energetycznym dla całej Europy Środkowej i Wschodniej wspólnie z naszymi partnerami amerykańskimi, powiedział prezydent. W swoim wystąpieniu w Instytucie Pileckiego głowa państwa podkreśliła, że Polska jest już nie tylko miejscem niższych kosztów, a ambicją kraju jest rozwój wysokich technologii i innowacji. Tymczasem nie dojdzie do zaplanowanej na środę wizyty wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w Pentagonie. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że rozmowy z sekretarzem wojny USA Pete'em Hegsethem zostały przełożone. Resort tłumaczy decyzję koniecznością pilnego podjęcia nowych działań na rzecz bezpieczeństwa państw sojuszu. Spotkanie w Waszyngtonie miało dotyczyć m.in. stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz wzmocnienia wschodniej flanki NATO. A na koniec wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej. 13-letni chłopiec zginął w wypadku, do którego doszło po południu w Nakle nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim. Nastolatek poruszający się na hulajnodze elektrycznej zderzył się z autobusem. Według wstępnych ustaleń policji chłopiec wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w przejeżdżający pojazd. Obrażenia dziecka okazały się śmiertelne. Wezwany na miejsce zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon na miejscu. Śledczy potwierdzili, że kierowca autobusu był trzeźwy. Na miejscu zdarzenia pracują służby pod nadzorem prokuratora, ustalając szczegółowe okoliczności tej tragedii. To był serwis Radia Nowy Świat.

Pierwsza godzina audycji bardzo szybciutko nam umknęła, ponieważ za oknem jest ciemno, tak samo jak godzinę temu, więc zupełnie nie zauważyłem, żeby się coś zmieniło, bo ostatnio miałem tak, że zaczynałem jak było słońce, kończyłem jak było ciemno, a teraz ciemno od początku do końca, czyli stałe. Pogoda jest stała. Dobrze, wracamy do muzyki. Jeszcze tylko powiem, że w tej godzinie już za niebawem będą rozdawnictwa, więc chętnych proszę o to, żeby się przygotowali. A mam dla Państwa teraz debiutancką płytę zespołu Dead Sky. Dead Sky charakteryzuje się ciężkim, agresywnym i mrocznym, apokaliptycznym brzmieniem, nawiązującym do czasów, kiedy miasto, skąd pochodzą, czyli Pittsburgh, również wydawało się ciężkie, agresywne, mroczne i apokaliptyczne, czyli była to epoka, w której niebo było tak wypełnione dymem, że południe przypominało zmierzch, a rzeki były zatrute odpadami przemysłowymi. Debiut zespołu Dead Sky, czyli płyta Reaper's Call, ukazała się 15 sierpnia, zawiera 9 surowych, miażdżących utworów w stylu, no powiedzmy sobie, crust, tudzież trochę D-beat. W tekstach poruszają takie tematy jak walka klasowa, inżynieria genetyczna, regresywna polityka, kapitalistyczna chciwość i ludobójstwo. Czyli tak zwany zestaw klasyczny, jeśli chodzi o muzykę tego rodzaju. A zatem z debiutanckiej płyty Reaper's Call, zespół Dead Sky, a tytuł utworu Kleptocracy.

0: W roku 2013 zaczyna się historia zespołu Dividing Lines, zespołu spod znaku death rocka, post-punka, który przez ponad 10 lat konsekwentnie buduje swój mroczny, gitarowy świat. 16 sierpnia tego roku ukazał się ich najnowszy singiel Without a Trace. Tekst piosenki opisuje wyczerpanie i emocjonalne odcięcie od świata rozdartego konfliktami wynikającymi z pychy oraz marzenie o ucieczce do rzeczywistości bez cierpienia, głodu i kłamstwa, miejsca, w którym smutek znika bez śladu. Ton refleksyjny, melancholijny, bliski klasycznej estetyce death rocka. No i teraz pewnie zadajecie sobie Państwo pytanie, a skąd ten zespół jest? No i tu jest ta słynna niespodzianka.
1: Achtung, Achtung!
0: Zespół jest z Lipska. Na swoim profilu Bandcampa ma takie oto przesłanie. Please don't listen to our music if you are a fucking racist, fascist, homophob and anti-feminist. Nazi punks, fuck off. No i to właściwie możemy się zgodzić. Dividing Lines, Without a Trace.

Przez chwilę pomyślałem, że takie piękne przesłanie byłoby fajne u zespołów polskich, które grają i śpiewają w taki ładny, delikatny sposób. Niekoniecznie u tych wrzeszczących, bo ci to wiadomo, ale te zespoły takie nieco lżejsze mogły również by mieć jasne poglądy. Nie wiem, czy Państwo słyszeli ostatnio o awanturze na trasie Eda Sheerana, kiedy doszło do takiej sytuacji, że wszystkie supportujące zespoły i artyści wycofali się z trasy, gdyż Ed Sheeran nie zajął stanowiska w sytuacji, kiedy wyrzucono jednego z artystów za głoszenie ze sceny przed koncertem właśnie pana Sheerana haseł propalestyńskich. A właściwie nie tyle propalestyńskich, co wypowiedział się na temat Gazy. No i doszło do awantury. Potem kolejni artyści się wypisywali z tej trasy. No i pan Sheeran na początku nieco zagubiony powiedział, że on się nie angażuje i on by nie chciał ze swoją muzyką być źle odbieranym przez tych i tamtych, ale potem jak już wszyscy się wycofali z trasy, a ceny biletów zaczęły spadać z powodu braku zainteresowania takiego jak na początku, no to pan Ed no, jednak podjął decyzję męską i się wypowiedział, że on też nie lubi, jak się ludzi zabija. Także widzicie Państwo, czasami jeden drobny gest nawet nieistotnego z punktu widzenia biznesu artysty może spowodować konsekwencje. To teraz nie będzie o biznesie ani o konsekwencjach, tylko będzie rozdawnictwo, które zapowiadałem wcześniej. Skoczyło rozdawnictwo najpierw dla poznaniaków, poznanianek i poznaniątek. Chyba, że też przyjezdnych, jeżeli ktoś się będzie chciał jechać do Poznania, na przykład z Bydgoszczy, bo będzie jeden zespół z Bydgoszczy. W Poznaniu w klubie Pod Minogą 26 września, czyli w sobotę, wystąpią zespoły następujące. Zły Pan, grindcore'owy zespół poznański, Karaluch, punkowy zespół poznański, 2137, hardkorowy zespół poznański i Unborn Suffer, brutal death metal zespół bydgoski. No i na to wydarzenie mam dla Państwa dwie pojedyncze wejściówki, które możecie Państwo uzyskać pod adresem zespołu 2137, czyli 2137 projekt, pisane łącznie, @gmail.com. Dwie pojedyncze wejściówki na koncert w Poznaniu 26 września. Zły Pan, Karaluch 2137, Unborn Suffer. Będzie dynamicznie, będzie ostro, ale nie do końca tak jednostajnie, bo te zespoły grają różnorodnie i to jest wielka zaleta. Dwie pojedyncze wejściówki. 2137 projekt @gmail.com. Tam się proszę umawiać. A na zachętę zespół właśnie 2137. Tytuł utworu DDA.

Zespół 2137. Mam nadzieję, że zachęcił do pójścia na koncert do klubu Pod Minogą w Poznaniu 26 września. A tam zestaw Zły Pan, Karaluch 2137, Unborn Suffer. Dwie wejściówki dla słuchaczy pod adresem 2137projekt@gmail.com. Oczywiście, jeśli ktoś nie otrzyma wejściówki, to niech śmiało wbija na koncert. Bilety nie są drogie. Będziecie Państwo zadowoleni, mam nadzieję. To było przygotowane rozdawnictwo, a teraz zupełnie nieprzygotowane, bo tuż przed audycją napisała do mnie nasza słuchaczka, pani Izabela, że wróciła z kraju zagranicznego i się rozchorowała, a ma na jutro bilet do warszawskiego klubu Mechanik na koncert, gotycki koncert. Będą normalnie gotycy i to będą gotycy z Korei. Zespół nazywa się Past Self. Sprawdziłem ten zespół, nie mam utworu, więc nie zagramy, ale sprawdziłem i myślę, że ten, kto lubi gotyk, będzie zadowolony, bo to jest bardzo dobre granie. I jest do wzięcia ten bilet. Już podaję Państwu adres mailowy do pani Izabeli, gdzie można napisać i się umówić. izabelmiko@gmail.com. Izabel przez 2L w środku. izabelmiko@gmail.com. Więc myślę, że jacyś słuchacze, słuchaczki tam spokojnie z panią Izabelą się porozumieją i na jutrzejszy koncert Keigota, czyli Past Self w Mechaniku w Warszawie się dogadają. A my wracamy do rozdawnictwa zaplanowanego 26 również w sobotę, podobnie jak ten koncert poznański, to tym razem warszawski, znowu klub Mechanik. Refuse Record Showcase 2026. Rozdawnictwo było w ubiegłym tygodniu pojedyncze. Tym razem będą dwie wejściówki na ten bardzo interesujący koncert. Hit Seeker z Warszawy, Splin Bielsko-Biała, Regnition Warszawa i Klątwa Warszawa. Taki zestaw, że buty trzeba sobie dobrze przywiązać do stóp, bo mogą spaść. Myślę, że warto się wybrać. refuserecords@gmail.com. refuserecords@gmail.com. Dwie wejściówki na ten koncert w Warszawie w klubie Mechanik 26 września, czyli w sobotę. Refuse Records Showcase 2026. Na zachętę z ostatniej, najnowszej, świeżutkiej epki zespołu Klątwa utwór Symulacja.

Szybka interwencja z berlińskiej kwatery Refuse Records. Koncert Refuse Records Showcase 2026 odbywa się 25, nie 26, w Warszawie w klubie Mechanik, czyli w piątek. Hitseeker, Spleen, Regnition, Klątwa. Dwie wejściówki pod adresem refuserecords@gmail.com. Jeszcze raz przypomnę, 25 września, czyli w piątek w warszawskim klubie Mechanik. Taki czterozespołowy skład. No dobrze, rozdawnictwa porozdawane. Mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Sądząc po tych zespołach, które wymieniałem, to słuchacze muzyki bardzo poważnej będą zadowoleni na 100%, a może nawet więcej niż 100%. Teraz kolejny zespół i tutaj trochę wymienialiśmy uwagi z kolegą Tomaszem, naszym słynnym patologicznym doktorem z Sopotu, że prawie Achtung, ale jednak nie Achtung, bo z Wiednia. Pozdrawiamy pana doktora, bo to on zaproponował ten zespół. Nazwa zespołu Snout Fever ma związek z fikcyjnym patogenem pochodzącym z filmu animowanego Wyspa Psów. To jest informacja od pana Tomasza. On się interesuje patogenami oraz filmami animowanymi. W polskiej wersji tłumaczone przeważnie jako psia grypa, zakaźna choroba, której skorumpowany, nienawidzący psów burmistrz używa jako pretekstu, by wygnać wszystkie czworonogi z miasta na potężną wyspę, czyli wysypisko śmieci. Zespół w kwietniu wydał na Bandcampie swój debiutancki album bez tytułu. 10 utworów nagranych i wyprodukowanych własnym sumptem, bez żadnej dużej wytwórni za plecami. A zatem wiedeński zespół Snout Fever w utworze All Aligned.

0: Bardzo możliwe, że za chwilę jeszcze jedno rozdawnictwo Państwu będę miał do przekazania. Czekam na odpowiedź od organizatora, bo szykuje się fajny koncert w Krakowie w niedzielę, no ale zapytałem o wejściówki dla słuchaczy. Może się coś uda wycyganić, wyciągnąć, to Państwu wtedy tutaj zaproponuję. Pamiętacie Państwo taki zespół End Forest? To był projekt, powiedziałbym, pandemiczny, który wymyślił i zrealizował Kuba Kunysz. No i ten projekt ma ciąg dalszy, tylko nie nazywa się End Forest, no teraz nazywa się Mycelium. Industrial, noise, sludge, hardcore, dark ambient, experimental, czyli bezpośrednia kontynuacja projektu End Forest. Zespół Mycelium założony przez właśnie pana Kubę Kunysza i panią Justynę Maras rozwija to, co End Forest pozostawił i rozwija go w stronę industrialu, noise, sludge i tego wszystkiego, co mówiłem, a także elektroniki. Nazwa Mycelium, czyli grzybnia, odnosi się do sieci łączącej pozornie odrębne punkty. Projekt funkcjonuje zarówno jako formacja studyjna, jak i koncertowa. Wśród licznych uczestników współtworzących materiał znalazł się ponownie kolega Dunbert na Bacon z formacji Chumbawamba. A uczestnicy projektu Mycelium to znowu jest cała armia ludzi. Chris z zespołu Śmierć, Łukasz z Paprika Corps i August Landmesser z Bezdechu, Andrzej z Human Rights, Piotr z Ewy Brown i Titanic Simon, Pat z Anx 78, End Forest, Artur z Dracha Próchno, Tomek z S.O. War and Forest, Faba Funeral Damage, Justyna i Kuba Kunysz. No i to chyba wszystko, co mam do powiedzenia. Będzie póki co split z zespołem Topielica. Topielicy dziś Państwu nie zagram, zagram Państwu za tydzień, a tymczasem debiutuje Mycelium w utworze Nieuniknione.
1: Świry do przodu, próchno za drzwi!

To jeszcze szybko powiem tak o koncercie krakowskim. Nie mam na razie odzewu w sprawie wejściówek, ale w krakowskim warsztacie w niedzielę będzie można zobaczyć, jeśli ktoś nie zobaczy, w piątek w Warszawie, zespół Ignition i zespół Spleen w towarzystwie zespołu Hostium. Jeżeli państwo macie czas i ochotę, to w niedzielę proszę się wybrać do warsztatu i tam będzie interesujący koncert, a może zaraz coś dla państwa skombinujemy. Teraz zespół Pop Free z Kalifornii, który debiutuje swoim albumem Overt 13 listopada. Ta płyta się ukaże. Doczytałem się, że płyta porusza takie emocje jak smutek, gniew, rozczarowanie, frustracja i chęć poddania się, by ostatecznie odnaleźć nadzieję we wspólnym zmaganiu się z tymi uczuciami. Opowiada o znalezieniu ujścia dla emocji, nawiązaniu więzi i przypomnieniu sobie, że nie jesteś jedyną osobą, która przez to przechodzi. Jest to przykład sztuki w najczystszej postaci, szczerej, nieprzefiltrowanej i stworzonej po prostu dlatego, że musi istnieć. Zespół Pop Free. Nie ma jeszcze historii, którą mógłbym państwu opowiedzieć, gdyż dopiero zaczyna swoją długą drogę. Pop Free w pierwszym utworze z nadchodzącej płyty Fool's Gold.

Wybierając dla Państwa utwory, staram się zajrzeć pod każdy kamyk, żeby te utwory były różnorodne. Ktoś powie, przecież wszyscy się tak samo drą. Ale nie, dla tych, którzy tę muzykę znają i jej słuchają, to każdy zespół jest zupełnie inny. Natomiast ja staram się znaleźć zespoły z różnych zakątków świata, co wydaje mi się w sumie najciekawsze, że ta kultura się tak rozlała szeroko. Grecja pojawia się od czasu do czasu, nawet dość często. W Grecji jest bardzo dużo dobrej muzyki hardkorowej, post-hardkorowej i temu podobnych. Bardzo lubię ten grecki sposób grania. On mi trochę przypomina czasami zespoły szwedzkie, jeśli chodzi o te takie, powiedzmy sobie, neokrastowe sytuacje. Zespół Mass Culture, założony w 2011 roku w Atenach, po kilku zmianach w składzie gra do dzisiaj, jest pięcioosobową formacją. Każdy z członków zespołu miał swoją ścieżkę muzyczną i własną tożsamość, ale dzięki wspólnym elementom udało się złożyć coś takiego jak Mass Culture. Dwa lata temu, przepraszam, to już trzy lata temu, ukazał się ostatni album zespołu Barren Point, który był wtedy opisywany jako punkt kulminacyjny w dotychczasowej twórczości zespołu. Jak do tej pory jest to ostatnia płyta, co przyznaję z przykrością, bo coś gdzieś przeczytałem, że ma się coś nowego pojawić. Nie znalazłem nowych rzeczy i dlatego też sięgnąłem po tę ostatnią płytę. A zatem grecka kapela Mass Culture w utworze Bones of This World.

Mam wrażenie, że chyba idziemy na rekord dzisiaj, jeśli chodzi o ilość utworów, które zmieszczą się w audycji. Przed chwilą Mass Culture to był jeden z niewielu dzisiaj utworów nie nowych. Teraz kolejna nowość. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo zespół Soul Glow z Filadelfii, nazwany kiedyś przez magazyn Pitchfork przyszłością hardcora. Zespół, który ja miałem wrażenie, że się już nie podniesie, gdyż po drodze wydarzyło się kilka takich przygód, które w zasadzie spokojnie mogłyby takich miększych graczy zmieść z planszy, natomiast oni wytrwali, przeczekali, no i szykują nowy materiał, który ukaże się 15 stycznia na I'm Gone Grab A Lot. Tak się ta płyta będzie nazywać. A co tam się wydarzyło? Najpierw było wyrzucenie współzałożyciela zespołu, gitarzysty. Nie będę mówił, jak on się nazywa, ponieważ on był oskarżony o gwałt. Nie wiem, czym się skończyło to oskarżenie, czy były jakieś konsekwencje. Natomiast w zespole się na tyle zadziało, że pan został wyrzucony. Następnie było aresztowanie basisty przez policję i tutaj zespół i otoczenie zespołu, tudzież jakby, no, można w skrócie powiedzieć, fani stanęli na wysokości zadania, bo żeby nie zespół nie przerwał trasy koncertowej, bardzo szybko ludność uzbierała $15,000, żeby wpłacić kaucję, żeby basista mógł wyjść z aresztu i kontynuować trasę z zespołem. I to jest też takie wydarzenie, które no chyba mocno scementowało i zespół, i publiczność zespołu. No i dzięki temu możemy oczekiwać następnego albumu. A zatem pierwszy singiel z tej nadchodzącej płyty zespołu Soul Glow, February Theory.

A pod kamykiem z napisem Finlandia czeka na nas zespół Kohti Tuhoa, który 23 października wyda swój czwarty album Paratisi. I z tego albumu mam dla Państwa utwór, uwaga, Valmistaudu Sotan.

Gdybyście Państwo zastanawiali się, co oznaczał ten fiński tytuł, to oznaczał przygotuj się do wojny. Mało optymistyczny. Kończymy powoli audycję. Została nam piękna kołysanka. Kolejny europejski zespół, tym razem z Nottingham. Nazywa się Underdark i to jest takie pomieszanie screamo, post-black metalu, post-hardcora, post-rocka, wszystkiego trochę postu. Zespół działa od 11 lat. Na 6 listopada zapowiedział swoją najnowszą płytę Outcome Fourth Annihilation i singlem jest utwór 8-minutowy, który Państwu za chwilę zaprezentuję. Bardzo dziękuję za uwagę. Wojtek Ratasiewicz realizował audycję, Krzysztof Grabowski przygotował tę długą listę utworów. Zapraszam na za tydzień, a uśpi teraz Państwa, a nie, przepraszam, nie uśpi, wybiję Państwa ze snu, żebyście mogli słuchać dalej audycji. Underdark Non-Linear Warfare. Dobranoc Państwu.

0: Jest 21, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie zakończyła się konferencja prasowa z udziałem Radosława Sikorskiego. Szef polskiej dyplomacji odniósł się do zaplanowanego na jutro spotkania prezydenta USA z Wołodymyrem Zełenskim przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
1: Prezydent Trump, chwała Bogu, że podpisał ustawę Lindsey Grahama. Teraz jeszcze trzeba podjąć decyzję o jej zastosowaniu. I to jest rzecz, którą prezydent Trump może wygrać. Może doprowadzić do honorowego zakończenia tej wojny. I przypominam moje publiczne zobowiązanie, że jeżeli to mu się uda, to mając do tego prawo, sam nominuję go do Pokojowej Nagrody Nobla.
0: Przypomnijmy, że w ustawie Lindseya Grahama Biały Dom zobowiązuje się do nałożenia 100% ceł na największych importerów rosyjskich surowców energetycznych, w tym Chiny i Indie oraz państwa pomagające Moskwie w omijaniu sankcji. Jednocześnie Radosław Sikorski, pytany przez dziennikarzy o ewentualne wtargnięcie sił rosyjskich na terytorium któregoś z państw NATO, odpowiedział krótko: nie próbowałbym. Ponad 900 milionów złotych kary na największe hurtownie farmaceutyczne w Polsce nałożył Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak ustalił urząd, hurtownie przez ponad dekadę wymieniały się poufnymi informacjami o cenie leków i warunkach handlowych, unikając rywalizacji i doprowadzając do zawyżania cen dla aptek i pacjentów. O tym, jak ten mechanizm funkcjonował, mówi prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
2: Źródłem ich informacji były narzędzia informatyczne wykorzystywane w programach partnerskich dla aptek. Hurtownie oferowały m.in. rabaty, szkolenia i wsparcie marketingowe, a jednocześnie uzyskiwały dostęp do danych o zakupach aptek. Program dawał szeroki obraz rynku, zaś wymiana informacji pozwalała uniknąć wojny cenowej pomiędzy największymi hurtowniami farmaceutycznymi w Polsce. Mechanizm ten mógł również wzmacniać pozycję rynkową jej uczestników względem innych przedsiębiorców, w szczególności nieuczestniczących w zmowie. Za niedozwolone porozumienie nałożyłem ponad 904 miliony złotych kar na spółki Neuka, Świat Zdrowia, Farmakol i Farmakol Logistyka.
0: Sankcji finansowej uniknęła Polska Grupa Farmaceutyczna. Spółka skorzystała z programu łagodzenia kar, przekazała UOKiK dowody i współpracowała w toku postępowania. Decyzja nie jest prawomocna, a ukarane firmy mają prawo do odwołania się do sądu. W serwisie jeszcze Warszawa. Pierwsze 3 miesiące nocnego zakazu sprzedaży alkoholu przyniosły zauważalny spadek liczby interwencji służb, wynika z danych stołecznego ratusza. Działania policji związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych spadły o niemal 9%, a liczba wykroczeń o ponad 15%. Ograniczenia obowiązują od czerwca w godzinach od 22 do 6 rano w sklepach oraz na stacjach benzynowych. Mniejsze obciążenia odnotowała również Straż Miejska. Jak podkreślają władze stolicy, przepisy nie wpłynęły negatywnie na rynek. Liczba punktów sprzedaży alkoholu w mieście pozostała na niemal niezmienionym poziomie. Zakaz nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych wprowadziło już ponad 200 samorządów. Nocna prohibicja obowiązuje też m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku czy Szczecinie. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Jeżobrzmienia.

0: Dobry wieczór, przy mikrofonie Jerzy Sosnowski i jego Jerzy, za konsoletą Wojtek Latasiewicz. Dzisiaj, że brzmienia szczególne, słowno-muzyczne, bo w studiu mam zaszczyt gościć współtwórcę tego nagrania sprzed chwili, Janusza Janinę Iwańskiego, gitarzystę, kompozytora, poetę, muzyka jazzowego, rockowego. Witaj.
1: Matko jedyna. Dobry wieczór. Witam serdecznie. Cieszę się, że zawitałem do Radia Nowy Świat. Pierwszy raz. I mam nadzieję, że na tym się nie skończy. Rzeczywiście to jest nagranie z końca 80-tych lat, nasza druga płyta, czyli Tiebreak, nagraliśmy ją w kwartecie.
0: I rozumiem, bo Tiebreak bardzo długo czekał na pierwsze dwie płyty swoje.
1: Tak, to prawda.
0: Prawie no, 12 lat, zdaje się.
1: No, to było tak,
0: natomiast
1: można powiedzieć.
0: Chciałem powiedzieć, że zrozumiałem, że założenie Tiebreaku to jest pośredni efekt wysłuchania przez ciebie na Jazz Jamboree w 76 roku orkiestry Gil Evansa.
1: To jest prawda. Nie da się już dzisiaj nic ukryć właściwie, ale taka jest prawda. Rzeczywiście... wyciągnął mnie mój przyjaciel Michał Konopelski ze szkoły muzycznej, namówił mnie, bo właściwie jazz był mi troszeczkę obcą muzyką, raczej awangarda rockowa mnie bardzo, bardzo interesowała w tamtym czasie i taką uprawiałem. Natomiast wyciągnął mnie na Jazz Jamboree podstępnie, ale myślę, że za mało czasu mamy, żeby całe te historie opowiedzieć. Natomiast przyjechałem na Jazz Jamboree i byłem w szoku, ponieważ znałem wszystkie instrumenty, na które w ogóle nazwiska mi nic nie mówiły. Stańko wtedy występował również w jakimś... Nie wiedziałem, że to jest w ogóle Polak. Ale były niesamowite zespoły, które były z całego świata. To było takie
0: Muddy Waters był.
1: Muddy Waters był, ale oczywiście był również Benny Goodman, był Tad Jones, Mel Lewis, był... To jest w ogóle nie... Ze z Francji był Bernard Liba, jak dzisiaj pamiętam. Ale Gil Evans ze swoją orkiestrą, zobaczyłem te tuby, suzafony, trąby, saksofony altowe, cała ta obsada jego orkiestry i z niedowierzaniem w momencie, kiedy zaczęli grać, to co słyszałem, to była farba nie mająca nic wspólnego z tego, co znałem, jeżeli chodzi o instrumentację muzyki jako takiej. W harmonii przecież jest tyle klasycznej muzyki pisane na te instrumenty. I tu nagle coś takiego się wylało, że moja awangarda to był pikuś przy tym. Mówię, od dzisiaj będę grał jazz.
0: Szalenie się tego zazdroszczę, bo ja na pierwsze swoje Jazz Jamboree w życiu jako 15-latek poszedłem rok później. I ten koncert Gila Evansa znam tylko z płyty, która ukazała się.
1: Jest, rzeczywiście, tak. Mamy te płyty, bo to przecież muzycy Stowarzyszenia Jazzowego jakby mieli tego dostęp. To jest ten biały kruk czarnego krążka.
0: To rzeczywiście było wspaniałe. Tytuł tej płyty, z której utworu początkowego prolog wysłuchaliśmy na początku, to jest cytat z Ewangelii według świętego Jana, 3 rozdział, 8 wers.
1: Zgadza się.
0: We współczesnych przekładach tam zresztą jest wiatr, a nie duch. Wiatr wieje, kiedy chce. Ale to samo słowo ruach.
1: Ja myślę, że to jest kwestia to, tłumaczenia. Tyle lat minęło. Ja myślę, że to jest jednak duch.
0: No, bo ono znaczy i duch, i tchnienie, i powiew wiatru.
1: Tchnienie wieje, kiedy chce. Tak, to też jest.
0: I zaintrygowało mnie, muzyka bierze się z ducha?
1: Myślę, że ponieważ uważam, nie tylko ja, że człowiek jest bardzo subtelną substancją, nie tylko materią, ale gdybyśmy się chcieli zastanowić, kim jesteśmy i zadać sobie to pytanie, to wszyscy, to można powiedzieć, a echo mu... Tu rozkładam ręce.
0: Rozkładam
1: ręce. Nikt nie zna odpowiedzi. Są ludzie, którzy mają wiarę, ja do nich należę, stąd jakby ta substancja duchowa jakby... No, zauważam ją, albo pojmuję ją, albo wierzę, że jest. I za każdym razem, kiedy zastanawiam się, skąd biorą się dźwięki, no nie znam odpowiedzi. One po prostu przychodzą. Ja jestem tylko osobą, która mając, powiedzmy, technikę, nabywając przez całe życie umiejętność grania. Zresztą tu jest ciekawa, mam taką historię związaną właśnie z 76 rokiem, z jednym z ostatnich konkursów, w których brałem udział. Właśnie takiej muzyce awangardowej, to tam był przewodniczącym jury Zbyszek Namysłowski. Jego nazwisko było mi znane, ale potem zebrał liderów zespołów i pewne rzeczy wytłumaczył. Jeżeli chcesz improwizować, to musisz mieć dużą technikę i w momencie, kiedy słyszysz dźwięk, musisz wiedzieć, gdzie on jest i musisz go zagrać. Inaczej właściwie to rozmawiamy tylko i wyłącznie o książce, czyli uczymy się nut, gramy nuty, A w przypadku improwizacji to jest tu i teraz. Tak jak nasza rozmowa, która nie jest przygotowana, tylko ona po prostu się dzieje. Także ona jest niepowtarzalna. To, co mówili najwięksi od jazzu, myślę i Parker, i Miles, i Coltrane, tych powiedzmy taką wybrałem akurat ten środek najważniejszy. Oni mówili, muzyka jazzowa jest muzyką niepowtarzalną. No okej, w okresie akademickim można sobie pozwolić na powtarzalność, ale potem jak zaczynamy grać, no to nie możemy grać tych zagrywek i kolanek po prostu, które większość jazzmenów na świecie gra. Ciągle jazz mi się kojarzy z niepowtarzalnością, a nie z powtarzalnością.
0: Ale nawet jak nagrywa tiebreak taką płytę, to jest improwizowane w pewnej części.
1: To jest improwizowane. I to jest ciekawa rzecz, bo tu mogę przypomnieć pewną historię. Tomek Stańko kiedyś do mnie zadzwonił pod koniec 80-tych lat i mówi, Janina, czekam na ciebie już trzeci dzień. Mówię, gdzie ty jesteś? Ja mówię, no byłem w trasie. No to wsiadaj, przyjechałem do Warszawy, weszliśmy do studia i mówię, Tomek, co gramy? On mówi, ty prowadzisz. I nagraliśmy 9 utworów, których nie tłumaczyliśmy ani tonacji, ani rytmu, ani w ogóle nie było nic. Nagraliśmy 9 fantastycznych utworów. Mam nadzieję, że to trójka wyda.
0: Trzymam kciuki. No to teraz przenosimy się, bo musimy przejść...
1: Chodzi o tą niepowtarzalność, jakby tak, nawiązałem tak, do tej niepowtarzalności. Tak, tego się nie da, tak jak nie możesz zjeść wczorajszego śniadania, ani wejść do tej samej wody.
0: Teraz przeskakujemy w stosunku do tiebreaku. Tiebreak jest ciągle, chociaż coraz rzadziej występuje chyba razem.
1: Jeżeli jest zaproszenie i to ma wszystko sens i wszyscy mają czas, no to gramy.
0: W pewnej chwili pojawia się na początku lat 90. duet Sojka Janina.
1: Koniec 80.
0: Okej. Okay. Ta piosenka to jest 91 rok akurat, bo to jest najsłynniejsza wasza piosenka. Bardzo przepraszam, bo być może masz już jej dość, ale chciałem, żebyśmy razem jej posłuchali. Tolerancja.

0: Wierzę brzmieniach. Przypominam, naszym gościem jest Janusz Janina-Iwański. Stanisław Sojka obok Niemena to chyba jedna z takich najważniejszych postaci w twoim życiu.
1: Wiesz co, dla mnie, jeżeli sobie pozwolę powiedzieć, to, to dla mnie jest tak. Niemen, Demarczyk, Grechuta i Sojka.
0: Taki zestaw, z tym, że...
1: Tak, mówię, kolejno się nawet w czasie, wiesz, bo Niemena usłyszałem, wiem, że nie wrócisz i oszalałem po prostu jako małe dziecko. Chodziłem obłąkany, słuchając tego, tą wersję z saksofonem na początku jeszcze z niebiesko-czarnymi. Chociaż później wersja z akwarelami też jest świetna po prostu, naprawdę jest piękna, ale porusza mnie ta pierwsza wersja z 63 roku.
0: Intryguje mnie, jak się... Wiesz, znaczy, wiem, że Sojkę poznałeś gdzieś w okolicach 80 czy 79 roku.
1: 80.
0: Natomiast intryguje mnie, jak wygląda docieranie się. No, decydujecie się na duet. No, jesteście jednak rozmaitymi osobowościami, rozmaitymi facetami. Jeden i drugi ma gitarę. W tej konstelacji. I jak wyglądało takie ustalanie, jak to ma brzmieć?
1: Wiesz co, spotkaliśmy się wcześniej już jako partnerzy w zespole Sfora. To była taka efemeryda rockowych muzyków i jazzowych. I to Sojka, który przecież był wybitną osobowością improwizującą, jazzową, pod każdym względem, naprawdę zjawiskowy człowiek, który miał, nie tylko, że miał przepiękny głos, to jeszcze miał łatwość śpiewania. I do tego doszli dwaj muzycy rockowi, czyli on ze sobą, że tak powiem, pociągnął Andrzeja Urnego, który był znany z zespołu Perfect, a Andrzej Ryszka z zespołu Krzak. Wybitni grajkowie również, a kwartet częstochowski, czyli dwaj pospieszalscy, Ziód i ja, stanowiliśmy taką grupę. I to był właśnie taki pierwszy moment, kiedy myślę, że Staszek za mną nie przepadał, ale zagraliśmy koncert w Jarocinie w 84 roku jako Sfora i po tym koncercie moi koledzy definitywnie powiedzieli, że nie chcą grać ze Stachem. Po prostu i menadżerzy, i ten, że Staszek nie pasuje do nas, i tak dalej, i tak dalej. Mówię, panowie, Staszek dopiero zaczął pisać teksty, zaczął jakby pisać po polsku te komunikaty do ludzi, ale nie, bo on jest bardziej jazzowy, i tak dalej, i tak dalej. No i właściwie byłem jedyną osobą, która jakby nie podniosła ręki, żeby się rozstać ze Staszkiem. Myślę, że Staszek to zapamiętał. Zostaliśmy w przyjaźni. Często odwiedzałem go w Warszawie. Mieszkał w różnych miejscach. Ale pewnego dnia przyjechałem do niego z gitarą. Nie ukrywam, miałem trudny czas, bo chłopcy się rozeszli. Jeden poszedł do WW, drugi poszedł do Young Power, trzeci poszedł do Young Power i zostałem sam. No i często Stacha odwiedzałem i Staszek mówi: Janina, jutro gram w Zamościu. Może byś pojechał ze mną? Ja mówię: nie, Stachu, ja nie przepadam za tym twoim jazzikiem. Mówię: nie, nie chcę. Mówi. I tak ciężki czas miałem finansowy. I tak po pewnej chwili, trzeciej, czwartej herbacie, bo spałem u niego, i mówię: a co grasz? No i siadł do pianina i zaczął, poszliśmy do drugiego pokoju i zaczął grać piosenki typu Polska deszczowa, ja czekam na ciebie i parę innych. Ja mówię: zagraj coś jeszcze. Ja mówię: to teraz grasz takie piosenki? I on mówi: tak. Zagraj następną. No to śpiewa: kocham cię. I wszystko było o miłości. Ja mówię: żartujesz chyba. On mówi: nie, no ten. Dobra, wziąłem gitarę. Następnego dnia zagraliśmy w Zamościu. To był 27, o ile dobrze pamiętam, maja w klubie inteligencji, młodej inteligencji w Zamościu. Zagraliśmy pierwszy koncert, nie zdając sobie sprawy, że odpaliliśmy duet Sojka Janina. Później Staszek namówił mnie, żebym zagrał całą serię jego koncertów. No a jesienią zaczęło się już robić grubo, a w 89 roku zapełnialiśmy już 1000 osobowe sale. To było niesamowite. Nikt z nas tego nie przewidział.
0: I to tak przez jakieś 5-6 lat było?
1: Prawie 6 lat. Potem graliśmy 350 koncertów w roku. Nagraliśmy 6 płyt, 7 albumów sygnowane Sojka Janina. Rzeczywiście bardzo, bardzo piękny czas. Jestem przeszczęśliwy, że... Bo to był jego pomysł. To był jego pomysł.
0: I teraz będzie tak jak w filmach sensacyjnych, nagły myk, ponieważ mija no, od tamtego czasu 8 lat powiedzmy i ląduje w zespole Manam.
1: Tak, to...
0: I mimo o tym zespole powiemy, to ponieważ będzie piosenka Do kogo biegłam, to obiecałeś mi jakąś
1: anegdotę. Moja ukochana piosenka, ta z płyty Znaki szczególne, polecam wszystkim, bo fanom, którzy zapomnieli o Manamie w momencie, kiedy zaczął zmieniać składy, ale płyta Znaki szczególne jest dość wyjątkowa. Natomiast z Manamem się zderzyłem w 80 roku. Pamiętam, jak z Tiebreakiem graliśmy, to jeszcze muszę to powiedzieć, graliśmy próbę i w drugiej sali jakiś zespół miał próbę do koncertu. Poszliśmy posłuchać. To było straszne po prostu. Jakaś baba się darła, jakiś gitarzysta po prostu z niestrojącą gitarą, drugi też coś nie po polsku.
0: I dodajmy, że to były dwie gitary klasyczne, tylko bardzo ostro grane.
1: Tak. No i to był Manam elektryczny prysznic. I co się okazało, że pół roku później, może myśmy z Tiebreakiem w 80 roku wygraliśmy Jazz Juniors, a Manam wygrał Opole. Potem byliśmy przez chwilę w jednej agencji, to się nazywało Poznańskie Towarzystwo Jazzowe, i okazało się, że to jest ta sama dziewczyna, jak ta sama baba, ta sama dziewczyna. Ja mówię, niemożliwe po prostu. I to, co się wydarzyło w Opolu, było szokujące. A później spotkaliśmy się też na jednej scenie, to jeszcze graliśmy koncert na tej samej scenie. Ale dobra, opowiem tą historię, bo to jest bardzo istotne a propos do kogo biegłam. Ponieważ przed chwilą słyszeliśmy tolerancję. Staszek wielokrotnie prosił mnie, żebym zagrał solo, które jest. I oczywiście ja je potrafię zagrać, ale podczas koncertu płynie inna melodia. To a propos tego, że ta niepowtarzalność muzyki po prostu jest. Ale w przypadku Marka Jackowskiego, ja w tym utworze zagrałem solo i Marek mówi, Janina, chociaż to jedno solo, jakbyś się nauczył. Ja mówię, Marek, ja nie powtarzam solówek w ogóle, po prostu ja gram i potem już nie powtarzam. Ale gdybyś mógł to dla mnie zrobić. Ja mówię, Mareczku, dobrze. 2 tygodnie siedziałem i uczyłem się tego solo. I grałem to solo, grałem na koncertach, tak jak jest na płycie. To jest jedyne solo, które w swoim życiu się nauczyłem. Własne solo.
0: Do kogo biegłem?

0: Przypominam, że rozmawiam dziś w Wieży Brzmienia z Januszem Janiną Iwańskim. Przed chwilą solówka piękna, której się musiał nauczyć.
1: No niestety, ale znam, ale potrafię ją zagrać do dzisiaj.
0: Ale w jednym z wywiadów, właściwie w dwóch wywiadach, których słuchałem, opowiadałeś taką historię, że ty w ogóle nie chciałeś, znaczy jak Jackowski odzwonił do ciebie, to nie chciałeś z nimi grać, mówiąc, że ty jesteś z innej bajki.
1: Ale mało to, Marek rozmawiał ze mną przez telefon i ja mówię: Marku, mam zbyt duży szacunek do tego, co robicie. Mówię, to jest po prostu legenda. Mówię, nie odmawiam ci, ale nie. I słyszę Korę, jak mówi do Marka: mówiłam ci, ja go znam. Wiedziałam, że cię odmówi.
0: Ale jakoś mnie poruszyło, bo powiedziałeś, że tak cię właściwie zwabił Marek Jackowski komplementem, że jesteś Big Beatowcem.
1: Tak, to
0: a
1: prawda.
0: A mnie to zaintrygowało, to bo prawda. Ja w Trójce przez ładnych parę lat prowadziłem z Agnieszką Pszańską taką audycję Trójkowy Wehikuł Czasu, który mówił, myśmy szperali głównie w nagraniach z lat 60., znajdując tam zresztą fantastyczne rzeczy zupełnie, moim zdaniem wtedy zupełnie zapomniane. Co dla ciebie znaczy bycie Big Beatowcem w XXI wieku?
1: Bo wiesz co,
0: z Manałem 2003
1: wiesz
0: rok
1: co, Big Beatowcy były kolorowe ptaki. Ja myślę, że do nich również należy. Myślę, że jako mało lat się załapałem na to. Ale opowiem ci historię a propos właśnie 60-tych lat. Było dziesięciolecie grupy Easy Rider i byłem zaproszony jako gość. Był również Tadek Nalepa zaproszony. No i Easy Rider rozgrzewało publiczność. To był telewizyjny koncert we Wrocławiu, w telewizji wrocławskiej. I siedzieliśmy w garderobie. Mówię: Tadziu, zaśpiewam ci jedną piosenkę, którą gram całe moje życie. Od kiedy się tylko pojawiła. On mówi: dawaj. I śpiewam mu piosenkę. I on pewnie mówi tak: Janina, skąd ty to znasz? Przypomniałeś mi jedną z najpiękniejszych piosenek o miłości i o jej braku. Ja mówię: Tadek, ja to gram całe moje życie po prostu. Od piaskownicy do sceny. Czy znasz ten zwyczaj z płyty Blackout?
0: Aha.
1: To jest historia, ona bardzo mi zapadła w pamięć, ponieważ jest tam pewna historia z czasów bikiniarzy. Że był taki zwyczaj, że jak chłopak z dziewczyną się minęli w alejach i spotkali się wzrokiem i coś zaiskrzyło, przynajmniej tak mi się wydawało, to przez cały tydzień przychodziło się w to samo miejsce o tej samej porze. Ale w poniedziałek on nie mógł, bo miał w domu pranie, a we wtorek ona nie mogła, no bo na lekcję ganiała. Ale to jest inna piosenka oczywiście, bo to są Niebiesko-Czarni. Ale chodzi o ten zwyczaj, że na pewno w ciągu tygodnia była taka możliwość, że się spotkają. Jeżeli się spotkają, to znaczy, że chodzą ze sobą. I to jest o tym historia.
0: No dobrze, to przejdźmy, bo żebyśmy zdążyli ruszyć, bo tu Sojka Janina, tu Manam, Tajbrek. Jest trochę, masz mnóstwo płyt za sobą, ale są takie płyty, które w nazwie, tak jak Sojka Janina, ale jest na pierwszym miejscu Janina.
1: To jest tak, rzeczywiście to się pojawiła wielka popularność, wielka przygoda, byliśmy rozpoznawalni. Po prostu jak niektórzy mówili, że otwierają lodówkę Sojka Janina.
0: Jest taka płyta, którą zresztą dzięki temu mam od dzisiaj na własność, co bardzo dziękuję, Janina Freewave.
1: Tak.
0: To jest w ogóle niezwykła płyta, drodzy państwo. Jeśli państwo tego jej nie znają, to proszę ją dopaść chociażby na Spotify. Bo rzecz polega na tym, że ona zaczyna się, pierwszy utwór, którego zresztą chciałem, żebyśmy posłuchali w całości, to jest prawie 8 minut. On mi nasuwa na myśl Tribute to Jack Johnson Davisa, bo tam jest też taki mocny drive i taka niepokojąca, klaksonowa nieco rozmowa dwóch saksofonów.
1: Taki był zamiar. Tylko, że tu się kłania w tym przypadku Słonimski, czyli jak gdyby ta struktura harmoniczna Słonimskiego. No, bo nie mówię o poecie naszym kochanym, a o jego bratanku chyba.
0: Aha, czy... Dobrze. Ta płyta potem łagodnieje. Następne utwory, one tam się pojawia czasami wręcz free, co pewien czas grane, ale one są już potem łagodniejsze.
1: Jest to free wave po prostu.
0: Taki wykop na początku. I ponieważ tutaj w Wieży Brzmieniach często robimy wprowadzenie takie, czego państwo mogą posłuchać, co usłyszą, jeśli tego typu muzyka jest dla państwa nie za często przez państwa słuchana, to zrobiłby się jakieś wprowadzenie do tego, alarm FW to nosi.
1: Wiesz co, powiedziałbym w bardzo prosty sposób. Po raz pierwszy jest na tej płycie, napisałem do tej płyty taki tekst, że każda muzyka, na pewno ta, wymaga poświęcenia czasu, tak jak kobieta wymaga poświęcenia czasu, żeby jej poświęcić swój czas, zwrócić na nią uwagę, poświęcić jej kawałek życia, żeby po prostu wejść w relację. Jeżeli nie poświęcisz czasu swojego muzyce, no to masz, to jesteś w windzie po prostu, albo wchodzisz do sklepu i ci walą się dźwięki. Czy to jest muzyka? Myślę, że dźwięki to nie jest muzyka. Muzyka to jest coś takiego jak, powiedzmy, dźwięki jest jak taśma magnetofonowa. Jak ją puścisz, to tam nic nie ma. To jest tylko szum. Musisz zapisać pewną wartość, pewien przekaz, pewną energię, różnie się na to mówi, zapisać na tą taśmę i puścić. Wtedy dopiero słyszysz. Sama taśma w sobie, tak jak same dźwięki, to jest, możemy mieć sonorystykę, czy po prostu to, co dookoła wszystko jest. Klaśnięcie, tu jedzie samochód, to się o Hendrixie się mówiło, że Hendrix gra ulicę nowojorską, czyli to, co się słyszy w gitarze. Ale on to zagrał. Natomiast wychodzimy na ulicę, mamy wszędzie napadające nas dźwięki. Muzyka wymaga poświęcenia swojego życia, żeby ją wchłonąć.
0: No to namawiam Państwa na poświęcenie 8 minut, bo naprawdę warto. Janina Freewave, Alarm FW.

0: Że na saksofonie altowym gra wybitny również saksofonista Łukasz Kluczniak, na kontrabasie i na basówce gra Marcin Lamch i na perkusji Przemek Pacan. Byłem z nimi w 2007 roku na European Jazz Festival w Atenach z tym programem.
1: I standing ovation było.
0: Standing ovation, właściwie w połowie koncertu ludzie wstali i na stojąco słuchali.
1: No to jest radość dla muzyka, ale teraz przechodzimy, bo taką granicę między jazzem a rockiem tak przekraczasz, jakby jej nie było w ogóle.
0: Wiesz co, ja myślę, że to wynika z tej awangardy mojej, wiesz, z big beatu, awangardy rockowej i z tego, co w życiu przeszedłem po prostu muzycznie. Aha. Myślę, że to jest jakby suma tego wszystkiego, z czym się spotkałem, z ludźmi, z którymi się zderzyłem. A na pewno muzycy, których słuchałem, którzy mnie fascynowali, począwszy od Beatlesów, całego naszego big beatu, przez Janusza Laskowskiego do... widzę twój uśmiech, ale tak. Uważam, że jego pocztówki z 60-tych lat są naprawdę wyjątkowe.
1: No zachowują klimat czasu w każdym razie.
0: Tak jest, ale są o czymś, lubiłem je bardzo. W każdym razie, i znam te piosenki. W każdym razie, ludzie nie znają tych piosenek, znają tylko Beatę i Żółty jesienny liść, a tam naprawdę są świetne piosenki niektóre. I do tego no, klasyczna muzyka, to wykształcenie klasyczne, a potem zderzenie z jazzem od Gila Evansa, które mnie zmiotło kompletnie. Oczywiście Frank Zappa i Johnny Winter, od którego się bluesa nauczyłem, i Hendrix, którego nie naśladowałem, bo nie miałem sprzętu, ale słuchałem go. Uważam, że jest, jest geniuszem muzycznym. Natomiast jego granie na gitarze jakby było dla mnie mniej interesujące.
1: Ta awangarda szła w inną stronę niż
0: dokładnie,
1: to, co proponował Hendrix. Teraz mam piosenkę formacji 4 gramy.
0: Proszę bardzo.
1: I tam jest taka, wybrałem taką piosenkę Jest tak, jak jest, ponieważ ja przyznam... Mówiąc językiem New Age, to bym powiedział, że jesteś starą duszą, ale w każdym razie no, taki duchowy facet, który przez muzykę coś przekazuje mi i także przez teksty. Uczciwie mówiąc, nie sprawdziłem. Tam jest twój tekst.
0: Tak, muzyka i słowa są moje. No. Ale powiem ci ciekawą anegdotkę. Ponieważ w 2000 roku przyjechał do mnie Maciek Balcar, ponieważ byłem jego producentem 2 lata wcześniej, jego pierwszej płyty autorskiej, czyli Czarno, która jest nie do zdobycia również. Przyjechał odwiedzić mnie i chciał ze mną porozmawiać na temat tego, bo dostał propozycję śpiewania w grupie Jam. I co ja na ten temat myślę? No oczywiście siedzieliśmy, zjedliśmy obiad, siedzieliśmy całe popołudnie, rozmawialiśmy i tak mówię, ty musisz sam decyzję podjąć. Ale mówię, słuchaj, wiesz co, napisałem taką piosenkę, posłuchaj. I tutaj zaśpiewałem mu tą piosenkę, ona mówi, bardzo fajna piosenka. Mówię, no to mówię, będę ją nagrywał. Był pierwszą osobą, która słyszała jakby ten tekst. Jest tak, jak jest, niech będzie tak, jak chcesz, niech będzie tak, jak ma być. A za tym stoi, niech się dzieje twoja wola.
1: No widzisz, ja pomyślałem o księdze Koheleta, prawdę mówiąc,
0: no bo
1: która
0: to
1: tam
0: dokładnie,
1: jest,
0: no. To dokładnie jest to.
1: Choć, no wydawało mi się prosta piosenka rockowa, której teraz posłuchamy, 4 gramy, jest tak, jak jest.

0: W dorobku naszego gościa już tak w telegraficznym skrócie. Między innymi były jeszcze Freak Operation, Tribute to Miles Orchestra, The Good Boys z Markiem Jackowskim, kilkadziesiąt płyt, setki nagrań. Dodajmy do tego tom wierszy. No, jakbyś cię roznosiło, prawdę mówiąc.
1: Wiesz co, nie wiem, kiedy to się wydarzyło. Czasami myślę, że jeszcze nic nie zrobiłem, bo siedzę nad piosenkami nowymi. Siedzę nad piosenkami nowymi, także... Być może znowu coś wypuszczę zamiast muzyki instrumentalnej, gitarowej. Chociaż Staszek mówił, nagraj w końcu płytę gitarową.
0: No właśnie, bo wchodzisz to stosunkowo niedawno jako frontman do zespołu Chłopcy z Placu Broni.
1: No właśnie, 3 lata mijają.
0: I to jeszcze chyba bardziej zaskakujący pomysł niż dołączenie do Manamu, prawdę mówiąc.
1: Wiesz co, jak zadzwonił do mnie Marek, to byłem zdziwiony, ale jak Franz Dreadhunter zadzwonił do mnie, ja mówię... To w ogóle jest niemożliwe, ale namówił mnie na 7 piosenek. Mówi, ani na 7 akustycznych piosenek. I kupiłem to. Znałem się z Bogusiem bardzo dobrze. Podobnie zresztą jak tydzień przed śmiercią się widziałem z Bogusiem, tak samo jak dosłownie 5 dni przed śmiercią ze Staszkiem rozmawialiśmy przez telefon. I mówię, Boguś, fajny gość był, fajne piosenki. Ja mówię, podeślij. Ja znałem jego właśnie 2-3 przeboje, bo najczęściej znamy swoje przeboje. I to naprawdę bardzo piękne piosenki akustyczne. Mówię, okej, dobra. Ale później grali w okolicach Częstochowy, zaprosili mnie na koncert, byłem posłuchać, mówię, świetnie grają, mówię, świetna załoga jest. I mówię, Franc, czy aktualne są te? On mówi, tak, jesienią zrobimy. Po czym za jakiś czas zadzwonił do mnie, mówi, Janina, spotkajmy się. No i mówi, a może byś przy kawie, powiedział, a może byś wziął mikrofon na stałe? Ja mówię, chyba oszalałeś. Po prostu ja nie jestem w stanie, nigdy nie śpiewałem czyjegoś repertuaru. To jest pierwsza rzecz. Zawsze wybierałem piosenki, które lubię. Tam Klęczona, Niemena, Marka Grechuty, Tatka Nalepy, Miri Kubasińskiej. Czy
0: bo
1: Beatlesów,
0: Klęczona wiesz. Na przykład z 4 gramami Klęczona, dobrze?
1: Graliśmy, tak, graliśmy. Przejechaliśmy kawał Polski z 4 gramami, z piosenkami Krzysztofa Klęczona i jeszcze z Beatlesami. I jeszcze mieliśmy program, myślę, że może wrócę kiedyś do tego, ocalić polskie piosenki od zapomnienia. Mhm. Miałem tam po jednej piosence różnych wykonawców, plus swój repertuar oczywiście. I wracając do tego Franca, rzeczywiście namówił mnie, mówi, ale posłuchaj. No i posłuchałem, mówię, dobra, okej, kiedy? Mówi, jesienią. Mówię, nie da rady. Nie dam rady się tego nauczyć. Za dużo literatury. No ale okazało się, że się wszystko udało i niedługo 4. rok współpracy zaczniemy. I to naprawdę jest bardzo, bardzo piękny czas. Wojtek Namaczyński tam gra, też właściwie to są ci najprawdziwsi chłopcy z Placu Broni. Później jest młodsze pokolenie, wybitny gitarzysta, wirtuoz. Chester zwany Robsonem, czyli Robert Gliński i młody gitarzysta Paweł Król. Także świetna załoga jest. Ci, którzy przychodzą na koncerty chłopców z Placu Broni, to wiedzą jak jest. Dach unosi się nad salami albo unosi się niebo nad sceną na tak zwanym otwartym powietrzu.
0: Zakończymy, ale to jeszcze za trochę, więc od razu teraz powiem, że zakończymy piosenką Jest miejsce obok mnie, bo może znowu jakaś
1: anegdota. Jest miejsce obok mnie?
0: Tak.
1: A jest miejsce obok mnie. Dobrze, myślałem, że inną piosenką, ale to dobrze, bo to jest ten...
0: Że kocham twoje łzy wzruszenia.
1: Tak, kocham
0: to jest miejsce obok... Po pierwsze chciałem, żeby... Ona jest dłuższa, prawda, mówię, co minutę.
1: Premierowa piosenka, bo to jest...
0: To jest premierowa
1: piosenka. Twórcą jest Franz Dreadhunter i tekst napisała... Zapomniałem, przepraszam najmocniej. Ewa Dworczyk. Ewa Dworczyk, tak. Ja kiedyś tą piosenkę usłyszałem, mój kolega radiowy, Darek Ciszewski, kiedyś puścił mi to i ja mówię, a co to jest? On mówi, chłopcy z Placu Broni. I do Franca mówię, Franc, mówię, świetna piosenka, czemu tego nie śpiewamy? On mówi, to Janina, nagramy ją. I to jest właśnie ta wersja. I
0: chciałem, żeby to piosenko zakończyć, bo w niej jest znowu, w niej jest coś bardzo czułego i takiego ciepłego. Tam jest jednak o takim właśnie miejscu, które, które powinien drugi człowiek obecnością.
1: Jest wypełnić. I bardzo się cieszę, bo również z chłopcami z Placu Broni w tej piosence występuje moja córka Zuzanna, która śpiewa ze mną drugą zwrotkę i gra na fortepianie.
0: A Powiedz mi, a co dalej? Bo, no bo Teleplanu może powiesz, co z tą solową płytą, o której myślisz od 30 lat?
1: Płyty, ja ich trochę mam w szufladzie, ale kwestia, kogo to w ogóle obchodzi?
0: To jest gitarowy.
1: Gitarowych mogę nagrać płyt taką ilość, że to w ogóle szkoda gadać po prostu. Tylko jakoś nie mam parcia po prostu na ten, ale być może... menadżerzy nacisną mnie i tak będzie, no. Ale wracając do tego, rzeczywiście szykujemy się z płytą, z chłopcami z Placu Broni. Również powstają nowe piosenki, już ten potrójny singiel jest. A w przyszłym roku jest 40-lecie istnienia grupy Chłopcy z Placu Broni.
0: I zapraszamy na trasę za to.
1: I 50-lecie grupy Tiebreak.
0: A! Piękny jubileusz.
1: Niedługo książka będzie, również o Staszku Sojce, będzie premiera w Warszawie.
0: Z olbrzymim wywiadem twoim.
1: Niebawem, tak.
0: No to planów mnóstwo, ja bardzo dziękuję za to, co grasz, za to, co piszesz, za to, jaki jesteś naszym gościem, Janusz Janina Iwański.
1: Jeszcze powiem, że dziękuję Staszkowi Sojce, że mnie wciągnął do duetu i dziękuję Markowi Jackowskiemu za wciągnięcie mnie do Manamu i Francowi za wciągnięcie mnie, bo bardzo mi się nie chciało, do grupy Chłopcy z Placu Broni, bo naprawdę jest bardzo fajna atmosfera.
0: Żegnam się z Państwem w imieniu Wojtka Rotasiewicza i własnym. Jerzy pozdrawia Was też. A teraz Janina z Chłopcami z Placu Broni. Kłania się Państwu Jerzy Sosnowski.

0: Jest 22, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Dziś, 21 września, obchodzony jest Światowy Dzień Choroby Alzheimera. Eksperci ostrzegają, że pierwsze objawy tej choroby bardzo łatwo pomylić z powszechnym roztargnieniem lub po prostu skutkami zmęczenia.
1: W Polsce na chorobę Alzheimera i inne zaburzenia otępienne choruje ponad 600 tysięcy osób. Choroby otępienne dotyczą nie tylko chorych, ale także opiekunów osób żyjących z chorobami otępiennymi. Pamiętajmy, nie trzeba czekać, aż diagnoza jest oczywista, czy sytuacja kryzysowa zmusza nas do pójścia do lekarza. Już po pierwszych niepokojących objawach należy zgłosić się do lekarza.
0: Mówiła doktor nauk o zdrowiu Edyta Ekwińska, wiceprezeska Alzheimer Polska. Zamiast konfrontacji z chorym, który często nie zauważa własnych trudności i traktuje uwagi jak atak, specjaliści zalecają spokojne podejście, przedstawienie wizyty u lekarza jako rutynowej kontroli zdrowia. Neurolodzy podkreślają przy tym, że na dobrą kondycję mózgu pracujemy przez całe życie. Kluczowa profilaktyka, w tym kontrola cukrzycy czy otyłości, powinna zacząć się już po 40 roku życia. Zmieniamy temat. Zaprzestanie przez Rosję uderzeń w sektor energetyczny, infrastrukturę krytyczną i eksport żywności to klucz do deeskalacji konfliktu, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To odpowiedź na wpis Donalda Trumpa, który skrytykował ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie, podkreślając, że wojna musi się natychmiast zakończyć. Zełenski odpowiedział, że czasy, gdy cierpiała wyłącznie ofiara agresji, minęły, a Rosja również musi ponosić koszty wojny. Zapewnił jednocześnie, że Kijów przedstawi konkretne propozycje pokojowe podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Na koniec jeszcze sport. Przed siatkarzami reprezentacji Polski decydujący sprawdzian w walce o strefę medalową Mistrzostw Europy. W jutrzejszym ćwierćfinale w Sofii biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Niemiec, która w poprzedniej rundzie sensacyjnie odrobiła stratę ze stanu 0-2 w meczu z gospodarzem turnieju Bułgarami. Nasi reprezentanci przestrzegają przed lekceważeniem rywala. Atakujący polskiej kadry Kevin Sasak w rozmowie z Eurosportem wskazuje, że największym atutem Niemców będzie agresywny serwis.
2: Nastawiamy się na ciężki bój. Też reprezentacja Niemiec pokazała, że potrafi kopnąć kolokwialnie mówiąc z zagrywki. Także myślę, że to będzie ciężkie spotkanie. I na pewno to, co było w poprzednich meczach, już nie będzie miało znaczenia, bo tak naprawdę na tym etapie rozgrywek pucharowych to liczy się tylko i wyłącznie zwycięstwo i na tym się skupiamy.
0: Początek spotkania o awans do półfinału jutro o godzinie 18. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Strumień. Strumień. Strumień. Strumień. Strumień. Strumień.

Strumień zdumień, no bo poniedziałek, bo już niedługo północ i potem wtorek, ale przede wszystkim jest dobry nastrój dzisiaj, bracia i siostry przy odbiorniczkach, a my tutaj z Wojtkiem Ratasiewiczem i mną, a ja jestem Janem Chojnackim, siedzimy z wami do północy. No i po drodze też będziemy przyciągać do mikrofonu naszych stałych przyjaciół, o czym państwo dobrze wiedzą. No a teraz ten głos, który rozpoczął nasze spotkanie, to dla tych z państwa, którzy no, znają mój gust muzyczny, być może to nie jest zaskoczenie, że znowu Rhiannon Giddens pojawiła się jako głos niezwykły, jako głos bardzo charakterystyczny. Niektórzy mówią, że gdyby Joan Baez miała szukać następczyni, no to właśnie Rhiannon Giddens. Ja nie jestem przekonany do końca, chociaż to niezwykłe brzmienie tremola w głosie Rhiannon jest zbliżone do tego vibrata, które miała Joan Baez, właśnie takie no, prawie niewyczuwalne momentami, a jednak bardzo istotne. Nad Rhiannon Giddens jeszcze będę się zachwycał zapewne za dwa dni, czyli we wtorek w Dzieciach Bluesa. No a teraz chciałbym tylko powiedzieć, że będzie czym się zachwycać, bo jest i nowa płyta zatytułowana też bardzo pięknie, zresztą tak jak jeden z pięknych wierszy Emily Dickinson, Hope is the thing with feathers, co można przełożyć jako nadzieja jest istotą pierzastą. Wiersz piękny, Barańczak i Łakowiczówna przekładali, a Rhiannon Giddens postanowiła dołożyć do tego niezwykłą, pełną folkowej nadziei muzykę. No i taka zresztą jest ta cała płyta. Ten utwór, który państwo słyszeli, nosi tytuł bardzo bluesowy, Step Away Blues. No ale teraz będzie nawiązanie do rodzinnych stron Rhiannon Giddens, bo to będzie opowieść o deszczu w Carolinie, czyli w stanie macierzystym. Carolina Rain, Rhiannon Giddens.

troszkę się tak zatopiłem w poezję Rhiannon Giddens, a raczej no, Emily Dickinson. Fragmencik tylko z Barańczaka, pierwszy wers. Nadzieja jest tym upierzonym stworzeniem na gałązce, duszy, co śpiewa melodię, bez słów i nie milknące. To Barańczak, a nie wiem właśnie, czy to dzisiaj będzie przekład, czy limeryk Łobody, ale przekonamy się za chwilę.

0: No, dzięki temu, że Filip wie, jaki jest kod do naszych drzwi, dostał się dzisiaj bez trudu do studia, chociaż o tej porze to już w zasadzie nie ma u nas żadnych odźwiernych, więc musimy sobie radzić sami.
1: No i dlatego właśnie dobry wieczór, skorzystałem własnoręcznie.
0: Tak, ale nie zdradzam.
1: Nie zdradzam. Nie, niech to pozostanie między nami, ale nie wiem, znają Państwo chyba sytuację, kiedy okazuje się, że gdzieś dostęp zostaje nam odcięty przez, na przykład przez fakt, że zapomnieliśmy albo zgubiliśmy klucz, prawda? Myślę, że większość z Państwa taką sytuację co najmniej raz w życiu zaliczyła.
0: Ale nie mówimy tutaj o nietrzeźwości.
1: Nie. Po prostu o roztargnieniu, o jakichś zbiegu okoliczności. Pamiętam dzień, kiedy zakończył się strajk studencki w roku 1981, 10 grudnia, czyli na 3 dni przed wprowadzeniem stanu wojennego. I jedna z koleżanek iberystek...
0: Warszawa Uniwersytet,
1: tak. Była zima, rzeczywiście taka luta zima. I jedna z koleżanek akurat odwoziła kolejnych współstrajkowiczów do domu swoim maluchem. I w pewnym momencie, kiedy staliśmy przy jej maluchu, podała mi kluczyki po to, żebym tam otworzył malucha i władował jakieś 2 duże torby. I tak mi nieszczęśliwie podała te klucze, że wyślizgnęły mi się z rąk, po czym bardzo pięknie obydwoje widzieliśmy, jak one spadają na pryzmę takiego zmarzniętego śniegu i myk prosto do studzienki burzowej. Także to nie była sytuacja, w której klucze zostały zagubione, one po prostu zostały...
0: Zima zabrała,
1: tak. A jeszcze potem Jaruzelski rzecz przyklepał już. Nie no, chyba koleżanka, o ile pamiętam, miała jakieś zapasowe klucze, ale w domu musiała komunikacją się udać po nie. Miała do mnie pretensje, ale do siebie trochę też. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili zapoznamy się z sytuacją, w której bohaterka piosenki zgubiła klucze. I lost my keys. Do czego te klucze? No, do życia ogólnie rzecz biorąc, tak sądzę. Wykonawczyni, problem jest, myśmy mieli z Jankiem ogromne problemy ze znalezieniem piosenki, którą moglibyśmy umieścić na początek, ponieważ materia, z którą dzisiaj przyszedłem do Państwa w limeryku, jest bardzo specyficzna. I naprawdę przekopaliśmy się obydwaj przez połowę internetu. I wybór jest trochę rozpaczliwy, ale jest. Wydaje mi się, że jest dość, no, można powiedzieć, adekwatny, a przy okazji nie rani uszu. Wokalistka występuje pod pseudonimem Imani. Jest francuską byłą modelką pochodzącą z archipelagu Komorów. Naprawdę nazywa się jak, Janku?
0: Imani. A nie,
1: Nadia Mladziao. Tak, była modelką, była też sportsmenką, chyba skakała w Zwyszo, ile kojarzę, natomiast od jakiegoś czasu występuje jako autorka piosenek i wykonawczyni Imani, I lost my keys, zgubiłam klucze.

0: Janku, piosenka się skończyła.
1: Rzeczywiście. O. Rzeczywiście. Już nic nie słyszę, nic nie brzmi, więc usłyszałem głos Filipa, który troszkę pobudził moją...
0: Czyli przysnąłeś.
1: No i ma to do siebie...
0: Ona nie jest bardzo inwazyjna, rzeczywiście.
1: Tak. Dobrze. Wracamy zatem do głównego przedmiotu naszych dzisiejszych rozważań, czyli do limeryku, który jest, tak jak to bywa w naszym cyklu, limerykiem łobody wszak.
0: Jest limerykiem łobody. Ja niedawno miałem okazję poczytać sobie limeryki pewnej pani, które uważam są genialne absolutnie, no ale jeżeli kiedyś powstanie audycja z jej udziałem, to wtedy się państwo z nimi zapoznają. Natomiast dzisiaj limeryk łobody i bardzo mam pewną anegdotę związaną z wsią Kogutek.
1: A, właśnie, wiesz, ja już oczywiście czytałem ten limeryk i widziałem i zastanawiałem się, dlaczego Kogutek jest pisany wielką literą.
0: Kogutek jest niedużą wioską nieopodal Olkusza. Właściwie nazywany jest, wieś nazywa się Kogutek, ale mawia się o niej Kogutek Kosmołowski, ponieważ obok jest wieś Kosmołów. Zapytałem wszechwiedzącą sieć, czy może są jakieś atrakcje szczególne, o których warto opowiedzieć w związku z Kogutkiem Kosmołowskim. I niezawodny tryb AI odpowiedział mi, że Kogutek Kosmołowski to jest bohater słynnego wiersza Jana Brzechwy, wiersza opisującego fanfaronady bohatera, który jednakowoż w momencie, gdy rozlega się jakiś tam dziwny dźwięk, chowa się pod stół i kury wszystkie się z niego śmieją. Zapytałem wówczas mojego interlokutora sztucznego, czy mógłby mi przytoczyć jakiś fragment tego nieznanego mi wiersza Jana Brzechwy. I owszem, przytoczył mi dwie zwrotki, które powiedzmy pierwsze trzy wersy każdej zwrotki jeszcze trzymały jakąś klasę, ale czwarty był dowodem na to, że mamy do czynienia z
1: nie
0: kimś, kto
1: Brzechwa.
0: Się... Tak, nie, to na pewno nie był Jan Brzechwa, a jeżeli to w momencie, kiedy się obudził i jeszcze odzyskuje władzę nad językiem. W każdym razie to się tam kompletnie nie trzymało składni. Nic, było bardzo, bardzo to zabawne. W każdym razie o Kogutku Kosmołowskim, jeśli są tam jakieś atrakcje, to bardzo bym prosił patronki, patronów, żeby nam zameldowali, co się tam, po co warto tam pojechać. Z tego, co widziałem na mapie, to wieś jest raczej nieduża, ale nieduże też może być piękne.
1: Nie wykluczam zatem, że to jest pierwszy raz w historii tej miejscowości, kiedy została literacko potraktowana.
0: Tak. I tak długo się o niej rozmawia. Dobrze, a teraz bym poprosił może pieska. O.
2: Limeryki łobody.
0: Logowałem się raz pod Kogutkiem do swej poczty, lecz z mizernym skutkiem, bo z uśmiechem Dziokondy system hasła zażądał. Pisze fiut, a onże jest za krótkie. I w związku z tym, no, ponieważ jak wspomniałem, piosenek o zagubionych hasłach do komputera jest bardzo niewiele, a nie ma właściwie żadnej takiej, która godna byłaby anteny Radia Nowy Świat, a tym bardziej strumienia zdumień. W związku z czym zajmę się teraz problematyką poruszoną w końcówce mojego limeryku.
1: Ale zanim się zajmiesz, tak, to chciałbym jeszcze się odnieść do treści, bo limeryku, bo ujął mnie uśmiech Dziokondy systemu. Prawda? To bardzo pobudziło moją wyobraźnię. I być może właśnie to jest ten moment, w którym można sobie od czasu do czasu pozwolić na pewne uczłowieczenie tego urządzenia, z którym mamy do czynienia, bo bo to wymaga właśnie jakiejś wyobraźni, bo ono jest jednak nieludzkie. No, a tutaj okazało się, że wykrzesał z siebie coś niezwykle człowieczego.
0: Człowieczego i w dodatku z dziedzictwem kulturowym.
1: Uśmiech Giocondy systemu.
0: Mam propozycję, żebyśmy sięgnęli po zasadniczo mało przeze mnie znany zespół z Edynburga, noszący nazwę Ball Boy, i po ich piosenkę pochodzącą z takiej płyty The Real Theater. Piosenka nosi zwięzły tytuł I don't have time to stand here with you fighting about the size of my dick.
1: Wiesz, ponieważ nie wszyscy władamy biegle.
0: Nie wszyscy.
1: Tak, no tak. Przełożysz?
0: No piesek prosi właśnie, żebym przełożył. Tak, no nie mam czasu na to, żeby stać tutaj i kłócić się z tobą o rozmiar mojego
1: fiuta.
0: Bohater piosenki, o ile się orientuje, ogólnie rzecz biorąc, w ogóle odrzuca rozmaite warianty tego, w jaki sposób ma spędzać najbliższy czas. Nie jest to tekst, który zasługiwałby na przekład Łobody, ale ponieważ tytułem się tutaj wśliznął, może trochę jak Piłat do Credo, to posłuchajmy zespołu Ball Boy.

0: I otóż teraz odejdziemy i od zgubionych kluczy, i od kogutka, i od Giocondy, a raczej poświęcimy uwagę rozmiarom.
1: Tak. You are a little too small. Jesteś trochę za mały, za krótki. No, jakoś to się wiąże z tym ostatnim zdaniem limeryku, choć w piosence chodzi raczej o to, że sam bohater jest za mały na rozmaite rzeczy, czy to jako tam prosząc o rękę, czy aspirując do rozmaitych rzeczy. A na końcu okazuje się, że bogaty krewny na łożu śmierci zapisał mu gigantyczny spadek i nagle wszystkie panie bardzo chcą z bohaterem jakoś zawrzeć bliższą znajomość, a on im wtedy odpowiada, ale wy jesteście dla mnie za wysokie. Choć gdyby pewnie stanął na portfelu, dorównywałbym im wzrostem. Piosenka jest bardzo stara, z takiej szelakowej płyty, jeszcze z roku 1928. Wykonuje ją trio Carolina Tar Heels. To była harmonika, banjo i gitara. Na gitarze grał Clarence Tom Ashley, którego ja bardzo lubię. No, posłuchajmy. No, jesteś za krótki, za mały. Carolina Tar Heels.

0: pierwsza tę piosenkę wykonywała Anna Nechrebecka. Więc, nie wiem, masz wykonanie pani Nechrebeckiej, bo to z pewnością byłoby znane. Byłoby wyzwaniem dla słuchaczy. A proszę, a kogo byś zaproponował?
1: To jest trio. Śmietana, Karolak, Czerwiński, którzy kiedyś podjęli się takiego zadania, żeby troszkę jazzowo-bluesowym klimacie podjąć się interpretacji polskich standardów muzyki rozrywkowej.
0: Znaczy, rozumiem, że bez tekstu by było. No dobrze.
1: Ale to nie upieram się.
0: Może dajmy panią Danutę.
1: No dobrze.
0: Danutę Ring, Dzieci Mężczyźni, to była jej pierwsza solowa płyta, chyba.
1: To troszkę się tak chciałem otrząsnąć z tego, ponieważ przeglądając historię strumienia, zauważyłem, że już trzykrotnie to nagranie prezentował Krzysztof Materna w naszym cyklu.
0: A, no dobrze, dobrze. No to weźmy ze Śmietaną mężczyznę. W takim razie, okej. Okay.
1: Śmietana, Karolak, Czerwiński, Dzieci Mężczyźni, a tekst sobie państwo dośpiewają przecież, tak, wszyscy znamy na pamięć.
0: Tak jest.

0: Ach, to teraz kolej na mnie, tak?
1: Kolej na ciebie, kolej tak. Chociaż właśnie z tą śmietaną już zaistniałeś.
0: No więc ja powracam troszkę do rozmiaru i do takich...
1: Myślałem, że mnie zaskoczysz i będziesz miał 50 piosenek o utraconych hasłach nagle.
0: Nie. Raczej poszedłem w inną stronę i właśnie ten rozmiar, który też nawiązuje delikatnie wprawdzie do takich sugestii, że w pewnych okolicznościach damsko-męskich ten rozmiar może mieć znaczenie, ale tutaj autorzy, bo to jest dzieło autorów sprzed 80 prawie lat, sugerują nawiązanie muzyczne. Cóż bardziej oczywistego niż Puzon

0: Wakowy, prawda?
1: No.
0: Bo tutaj jest i rozmiar, i posuwistość.
1: Tak, bo posuwistość w gitarze hawajskiej no, nie wiąże się z rozmiarem.
0: Tak. I mamy tutaj pieśń, która nosi tytuł Big Long Sliding Thing. Odrzucając wszelkie asocjacje z jakimkolwiek nieprzyzwoitym wskazywaniem drogi, jasno stwierdzamy, że chodzi o mężczyznę, który przyciąga kobietę dzięki temu, że jest wirtuozem gry na puzonie suwakowym, czyli właśnie na owej big, long sliding thing, czyli duża, długa, posuwista rzecz.
1: Mm-hmm. Czyli jest w orkiestrach dętych taka siła, tak. No, tam to wiąże się z tym, wiedzą państwo, może pamiętają państwo tę piosenkę. Dobrze, dobrze, chętnie posłucham, kłaniam się nisko, do usłyszenia za tydzień. Mam taki plan, że będzie to przekład Łobody, ale
0: pożyjemy,
1: zobaczymy. Tak.
0: Michelle Wilson, Big Long Sliding Thing.

A teraz, zanim połączymy się z Krakówkiem, jeszcze chwilka z Rhiannon Giddens i z jej nową płytą. Na tej płycie jest jedyne praktycznie nawiązanie do tradycji bluesa w tym sensie, że to będzie kompozycja jednej z najbardziej znanych wykonawczyń i autorek bluesa oryginalnego, czyli niejakiej Elizabeth Cotton. Jej najsłynniejszy numer to Freight Train. Właśnie za chwileczkę usłyszymy go w wykonaniu Rhiannon Giddens. A sama Cotton była bardzo interesująca również ze względu na jej technikę gry na gitarze. Otóż grała na gitarze lewą ręką, na gitarze dla praworęcznych. I w dodatku odwrócona była gitara do góry nogami, bez przekładania strun. No i to prowadziło do takiej oto techniki, że kciuk prowadził melodię na strunach wiolinowych, a pozostałe palce wybijały na przemienny bas. Odwrotnie niż w klasycznym finger picking. Stąd też ta stylistyka nazywana była cotton picking. No a teraz XXI wiek, Rhiannon Giddens, Freight Train.

0: Bagatelki z Krakówka.
1: Jesteśmy zatem zapewne w Krakówku, choć pewności jak zawsze nie mam, ponieważ Krzysztof nie dość, że jest bagatelny, to jeszcze też jest troszkę globtroterem i przemieszcza się często z miejsca na miejsce, ale dziś, jak mam nadzieję, w Krakówku, tak?
2: No tak. Ja jestem po premierze u nas w teatrze bardzo poważnej, znaczącej sztuki Dona Macmillana, brytyjskiego dramaturga. Mówię bardzo poważnej, bo poruszającej problem narkotykowy, co jakby się wymyka z konwencji naszego teatru, ale uznaliśmy, że to jest tak ważny temat współcześnie, że warto widzów z nim zapoznawać. A po drugie jest to debiut reżyserski Anny Rokity, no jednej z gwiazd naszego teatru. A przyjęliśmy taką zasadę, że te osoby z zespołu aktorskiego, które chciałyby się rozwijać w innych zawodach, głównie jako reżyserki, reżyserzy, no będą dostawały taką szansę. No i ten debiut był oczekiwany z dużym zainteresowaniem, bo doświadczenie Anny Rokity, jeśli chodzi o aktorstwo, jest no, bardzo poważne i ciekawy jestem oceny przez widzów tego, co zobaczą w jej wydaniu reżyserskim. To tyle wstępu dotyczącego bagatelnej strony.
1: Ale wiesz, to przy okazji chciałem cię jeszcze zapytać, czy jest szansa, żebyśmy na ten właśnie spektakl, tak żeby troszkę pokazać to szersze spektrum bagateli naszym słuchaczkom i słuchaczom, mogli zaoferować kiedyś bilecik czy dwa?
2: Janku, oczywiście, że tak. Przecież robimy to tradycyjnie i dajemy zaproszenia dla słuchaczek, słuchaczy Radia Nowy Świat. Bardzo chętnie. Wymyślę to organizacyjnie w niedalekiej przyszłości. A teraz mam taki wstęp, zanim zaprezentujemy osobę, która powiedzie nas muzycznie przez bagatelki. Mam taką refleksję dotyczącą w ogóle mojego poruszania się w przeszłości, bo ja wielokrotnie to zaznaczałem w naszych audycjach, że mówię, właściwie opowiadam o swoich przygodach, o doświadczeniach, o spotkaniach z różnymi artystami. Albo też wspominam takie osoby, których osobiście nie poznałem, a które no, w jakiś sposób odcisnęły swoje piętno w historii polskiej muzyki rozrywkowej i piosenkowej zwłaszcza. I doszedłem do takiego wniosku, że przez to, że ten rozrzut, jeśli chodzi o lata, które wspominamy, jest tak ogromny, ja sobie często nie zdaję sprawy, że opowiadając dla mnie o osobie młodej, bo młoda była, jak ją poznałem, mówię o osobie, która przez te 20 lat zgromadziła ogromny dorobek. I tak jest w wypadku bohaterki dzisiejszych bagatelek. Mówię tu o Anicie Lipnickiej.

0: To jest bardzo miłe i ważne dla mnie wspomnienie tego momentu, kiedy poznałem Anitę Lipnicką, bo wiąże się to ze startem naszego programu, który powstawał w sposób spontaniczny. Mówię tu o naszym autorskim programie z Wojtkiem Manem, tak zwanym MDM-ie, czyli Man do Materny, Materna do Mana. My mieliśmy taką niepisaną zasadę, że jeśli chodzi o tak zwane gwiazdy, osoby bardzo znane, to zapraszamy je do MDM-u wtedy, jeśli one no, mają szansę na pokazanie czegoś oryginalnego, a nie od po prostu zaśpiewanie swojej najpopularniejszej piosenki. I wymyślaliśmy różne preteksty. I tak się stało z Anitą Lipnicką, która była pierwszą śpiewającą osobą, która wystąpiła u nas w programie. Była już solistką zespołu Various Monks, ale interesowała nas jej wrażliwość, jej bardzo oryginalny głos i zaprosiliśmy ją, prosząc, żeby zaśpiewała kołysankę Komedy z filmu Romana Polańskiego. Ta kołysanka nie miała polskiego tekstu, w związku z tym tekst został zamówiony u Wojciecha Młynarskiego. Anita to zaśpiewała w naszym programie. No i oczywiście w tym momencie tę piosenkę powinni usłyszeć nasi słuchacze, ale jej nie usłyszą, bo było to jednorazowe telewizyjne nagranie, które nie doczekało się jakiejś wersji studyjnej. I w związku z tym zapraszamy do wysłuchania innego jej wielkiego przeboju z tamtych lat.
1: Ale wiesz to, Krzyśku, że powinniśmy jednak słuchaczkom i słuchaczom powiedzieć, jakiego utworu słuchaliśmy, prawda? A był to utwór zatytułowany I wszystko może się zdarzyć.
0: No wielki przebój, Anity.
1: Wielki przebój, co też niezwykłe w polskiej fonografii, można powiedzieć. Ten singiel, a także cała płyta, z której on pochodził, został zrealizowany w Wielkiej Brytanii i Anita była jedyną Polką, która uczestniczyła w tym nagraniu. Pozostali wykonawcy, a to są sami mężczyźni, kilkunastu brytyjskich muzyków podkładało to, co wymyśliła sobie muzycznie Anita Lipnicka. O, to tyle chciałbym dodać, a teraz już przejdźmy do kolejnej jej

przeczytałem w wielu takich publikacjach osobiście sygnowanych przez Anitę, że ta jej droga z jednej strony ogromnej popularności zespołu i jej osobiście nie była usłana różami, że podpisała takie umowy, które właściwie nie pozwalały jej na godne życie jako autorki tekstów, jako współtwórczyni sukcesów tego zespołu, co spowodowało w dalszym czasie, mimo ogromnej ilości sprzedanych płyt, jej rozstanie z zespołem. Nie chcę w to wnikać. Zastąpiła ją inna solistka, zespół Warius Max trwał dalej, a Anita rozpoczęła swoją własną drogę. I kolejne piosenki, które zaproponowałem dzisiaj do audycji, pochodzą z jej następnych płyt nagranych już z Johnem Porterem, któremu też chciałbym w przyszłości poświęcić jakieś wspomnienie, bo jest to dość ważna osoba w historii naszej muzyki rozrywkowej. Ten duet przysporzył Anicie i Porterowi kolejnych ogromnych sukcesów. Słuchamy w wyniku ich pracy.

A teraz, Krzyśku, chciałbym zgodnie zresztą z twoim zamiarem przejść do tego okresu twórczości Anity Lipnickiej, który jest związany z towarzyszącym jej zespołem o nazwie The Hats. To zresztą dosyć proste wyjaśnienie, dlaczego oni są kapelusze, bo występowali w takich kapeluszach, zresztą nadal się na co dzień niektórzy z nich tak noszą. Anita, zdaje się, też od czasu do czasu nosiła wówczas kapelusz, a ten zestaw jest o tyle dla mnie, mnie bliski, bo towarzyszyli przez pewien czas, także podczas nagrywania płyty Miód i Dym, artyści związani poniekąd z moją taką drogą około bluesową. Mówię tu przede wszystkim o świetnym gitarzyście Bartku Miarce i perkusiście Bartku Niebieleckim, którzy od wielu, wielu lat krążą wokół moich gustów muzycznych. No, to tyle, jeśli chodzi o to, co za chwilę usłyszymy z mojej strony, a będzie to utwór zatytułowany Z miasta.

0: przed ostatnią piosenką, którą mamy do zaproponowania, chciałbym powiedzieć i przekazać mój podziw dla tej artystki, która zaczynała jako skromna autorka tekstów, a rozwinęła się jako kompozytorka, aranżerka, autorka tekstów, autorka wizualizacji do swoich koncertów, które proponowała polskiej publiczności i które miały taką rangę spektakli. Pełen podziwu jestem również dla jej dorobku płytowego. To jest 14 płyt nagranych w różnych okresach, w tym parę platynów, nowych, parę Fryderyków, no jest to coś niesamowitego, a ja ciągle ją pamiętam jako dziewczynkę wrażliwą, piękną, która przychodzi i drżącym głosem śpiewa tekst Wojciecha Młynarskiego, Kołysankę Komety.
1: No, dziewczynka, która już 30 lat temu zadebiutowała solową
0: piosenką. No właśnie, to mnie rozśmiesza, wiesz, w tych wspomnieniach po prostu, że zapominam, że minęło 20 parę lat.
1: No, ale nadal pozostała bardzo, bardzo młodzieńcza i takim też młodzieńczą piosenką i też w młodzieńczym otoczeniu skończymy nasze dzisiejsze spotkanie z jej muzyką, bo będzie to piosenka zatytułowana Tęczowa, w której poza samą Anitą i zespołem The Heads usłyszymy także Julię Pietruchę i Ralfa Kamińskiego. To co, Krzyśku, słyszymy się za tydzień niezawodnie, prawda?
0: Będę się bardzo starał, żeby spełnić twoje oczekiwania.

0: Afera Globtrotera. I oto, proszę Państwa, do czego zapewne wszyscy już przywykliśmy, niezależnie od pory roku. Jest z nami o tej porze w strumieniu zdumień Andrzej Lubowski. Dobry wieczór, Andrzeju.
1: Dobry wieczór, Janku. Dobry wieczór Państwu. Wspomniałeś o porze roku. Jutro ostatni dzień lata i myślę, Janku, że to lato Europa będzie długo pamiętać, bo było takie gorące.
0: No, ale nie tylko chyba. To jest jedyna przyczyna, dla której będziemy pamiętać to lato, ale dzisiaj nie o polityce, prawda?
1: Nie o polityce. Więcej o winie, o aerozolach, o kolei. Bo Francja spodziewa się najniższych zbiorów winogron od 1957 roku. Za to Duńczycy zapowiadają jeden z najlepszych roczników w historii ich wina. Choć eksperymentowali już w czasach wikingów, to pierwszy rocznik duńskiego wina trafił do sprzedaży dopiero 25 lat temu i dziś nie ukrywają, że ich sukces napędzają głównie zmiany klimatyczne. Podobnie zresztą jest u nas, bo winiarze coraz śmielej i z sukcesami sadzą szlachetne odmiany winorośli, takie jak Chardonnay, Riesling czy Pinot Noir, i winnice powstają i znakomicie prosperują nawet w Polsce centralnej oraz północnej, a nie tylko w Lubuskim i na Dolnym Śląsku, jak to miało miejsce przez długi czas. I wspominaliśmy niedawno, że na Sycylii uprawia się dziś na dużą skalę mango, awokado, ostatnio nawet banany. I to nie w szklarniach, ale pod gołym niebem. I spotkałem się ze stwierdzeniem, że rolnicza mapa Europy ucieka na północ. Europa ociepla się szybciej niż inne kontynenty i to nie od wczoraj, bo już od lat 80. zeszłego stulecia. I wiarygodne pomiary temperatury dla całej planety mamy od około 1880 roku, czyli czasów lalki i Ziemi Obiecanej. I od tego czasu nasz kontynent ocieplił się o 2,5 stopnia Celsjusza. To dużo, a ociepla się coraz szybciej i to niedobrze. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, pewno wielu z Was słyszało, że pod koniec czerwca stacja Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Słubicach zmierzyła 40,5 stopnia Celsjusza. I to jest nowy polski rekord. W sierpniu, wprawdzie w województwie kujawsko-pomorskim, we wsi Kołuda Wielka, termometry wskazały kapkę więcej, ale to był odczyt nieoficjalny, więc rekordzistą pozostają Słubice. A żeby nie szukać daleko, w Pradze Czeskiej temperatura otarła się o 42 stopnie. W Europie uprawy usychały, statki rzeczne osiadały na mieliźnie, a pociągi się wykolejały. U nas na szczęście żaden się nie wykoleił z powodu upałów, natomiast wiele połączeń odwołano. A teraz, Janku, do Ciebie pytanie. Czy słyszałeś termin albedo?
0: Albedo.
1: Albedo.
0: Albedo usłyszałem dokładnie 8 sekund temu od Ciebie.
1: Aha, okej. No więc, a ja kilka dni temu dowiedziałem się, że albedo to jest parametr, wskaźnik, który określa, jak mocno dana powierzchnia odbija promieniowanie słoneczne. I nazwa pochodzi od łacińskiego słowa albus, czyli biały. Ja w tym roku sporo podróżowałem pociągiem i interesowało mnie, na ile te upały, których żeśmy doznali, zagrażają bezpieczeństwu. I jak zacząłem grzebać, to się dogrzebałem do słowa albedo. Fakt, że latem w czarnej koszuli jest tam goręcej niż w białej, i wynika z tego, że czarny materiał ma niskie albedo, czyli niewiele energii słonecznej odbija, większość pochłania i zamienia w ciepło. A biała koszula ma wysokie albedo i odbija sporą część promieni słonecznych. Świeży śnieg na przykład odbija około 80-90% energii słonecznej, pustynny piasek około 40%, zielony las, trawa około 15%. a asfalt tylko 5 do 10, bo bardzo mocno się nagrzewa. I te ciemne i pokryte rdzą szyny stalowe mają niskie albedo, pochłaniają większość promieniowania słonecznego. I w upalne dni, gdy temperatura powietrza wynosi 35 stopni Celsjusza, a taką żeśmy mieli nieraz, ta ciemna szyna potrafi się rozgrzać do ponad 60 stopni Celsjusza. A wtedy, jak wiemy, stal się rozszerza i może dojść do czegoś, co się nazywa wyboczeniem, do tego wygięcia toru. I to co jest oczywiście ogromnym zagrożeniem dla ruchu pociągów. A to się zdarzało tego lata wielokroć. I okazało się, że jest na to lekarstwo. To dosyć proste. Mianowicie pokrycie bocznych powierzchni szyn specjalną białą lub jasną farbą. To zwiększa ich albedo, czyli zdolność odbijania światła. Temperatura pomalowanej szyny może być niższa o 5 do 10 stopni Celsjusza w porównaniu z torami niemalowanymi. I Włosi i Austriacy od lat malują setki kilometrów bocznych powierzchni szyn w regionach najbardziej narażonych na letnie upały. Brytyjczycy testują to w południowej Anglii. Hiszpania wdraża podobne rozwiązania na liniach tramwajowych i kolejowych w tych bardzo gorących regionach. PKP uznaje tę metodę za mało efektywną ekonomicznie ze względu na to, na szybkie brudzenie się powłoki szyny i niszczenie farby naszą nieprzewidywalną zimą. Zamiast tego u nas stosuje się tory bezstykowe o specjalnym naprężeniu, czyli szyny, naczytałem się tego, interesując się bezpieczeństwem kolei, szyny spawa się w długie odcinki, a przy montażu stal jest odpowiednio naciągana mechanicznie, aby mogła sobie radzić zarówno przy minus 20, jak przy plus 55. Do tego oczywiście dochodzi regularna diagnostyka i systemy wczesnego ostrzegania. Czasem wprowadza się ograniczenia prędkości pociągów, bo wolniej jadący pociąg generuje mniejsze siły dynamiczne, co zmniejsza ryzyko nagłego wyboczenia. I jeszcze jedno, przy torach bezstykowych pasażerowie nie słyszą tego rytmicznego stuku. A teraz poproszę cię, Janku, o dobrą muzykę, niekoniecznie kolejową.
0: A wiesz, że sprawdziłem, wracając jeszcze na chwilę do wina, i wynika z tego, że w skali Europy rodzima produkcja wina polskiego i duńskiego jest mniej więcej na tym samym poziomie. To myślę, że może nas umieścić w gronie solidnych producentów wina, bo duński i polski udział to mniej więcej 1 promil. No a teraz do lata, takim letnim, schyłkowym, wspaniałym, historycznym numerem jest piękna pieśń grupy The Doors, Summer's Almost Gone.

Jak na ironię, jednym z powodów, dla których Europa ociepla się szybciej niż inne kontynenty, jest jej sukces w ograniczaniu zanieczyszczania powietrza. Bo ten sukces zmniejszył warstwę aerozoli, które odbijają promienie słoneczne. Aerozole to są takie mikroskopijne cząstki stałe lub kropelki cieczy zawieszone w powietrzu i powstają naturalnie albo w wyniku działalności człowieka. Te naturalne to mgła, chmury, dym, pył wulkaniczny, piasek pustynny, pyłki roślin czy kropelki słonej wody wyrzucane w powietrze przez fale. Te sztuczne aerozole, które stworzył człowiek, to jest zrozumiałe. To są dezodoranty, lakiery do włosów, olejki do opalania i temu podobne, czy farby w puszce, no i smog, i spaliny samochodowe. I te ogromne ilości dymu i popiołu unoszące się w atmosferze w wyniku pożarów lasów, to jest klasyczny przykład aerozolu stałego, który potrafi się przemieszczać z wiatrem na tysiące kilometrów. I te aerozole działają jak parasol przeciwsłoneczny dla Ziemi. One odbijają światło słoneczne i część promieniowania, zamiast docierać do powierzchni planety i ją nagrzewać, odbija

0: każdego roku udaje się uratować setki tysięcy ludzi, którym dawniej życie odbierał smog. I emisje najbardziej toksycznego dwutlenku siarki spadły w Unii Europejskiej w ostatnich 20 latach o 84%. Czyli Europejczycy dowiedli, że, no, że zorganizowane działanie przynosi rezultaty. Ironia w tym przypadku polega na tym, że robią coś dobrego, coś, co ratuje ludzkie życie, jednocześnie usunęliśmy ten parasol ochronny. A parasol ten klasyczny od deszczu przypomina mi, Janku, ekranizację Pygmaliona George'a Bernarda Shaw pod tytułem My Fair Lady. Większość z Państwa pewno to widziało. Urocza Audrey Hepburn, znakomity Rex Harrison, lawina Oscarów. Akcja pierwszej sceny ma miejsce w Londynie przed Operą Królewską w deszczowy, zimny wieczór. Ludzie się kłępią pod kolumnadą, trzymając w rękach czarne parasole i wtedy poznajemy Elizę, uliczną kwiaciarkę, i poznajemy profesora Higginsa. I przypomnę słowa, które Eliza ma powtarzać, aby opanować arystokratyczną wymowę. The rain in Spain stays mainly in the plain, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza, że deszcz w Hiszpanii pozostaje głównie na równinie, ale w polskim tłumaczeniu Antoniego Marianowicza pozostaje rymowanką i brzmi wybornie: w Hiszpanii deszcze spadają na leszczeń. Nie do końca rozumiem, co to znaczy, ale brzmi ładnie. I w lipcu w Barcelonie spadło mniej niż 5 mm deszczu na metr kwadratowy. Natomiast w Londynie, które nam się często kojarzy z deszczem, przeszło 20 razy mniej. Wielka Brytania nie wybudowała ani jednego dużego rezerwuaru wody od blisko 35 lat, mimo że w tym czasie przybyło jej 12 milionów ludzi. I dzisiaj, gdy gwałtownie rośnie zapotrzebowanie ze strony konsumentów i nowych gałęzi przemysłu, choćby takich jak centra danych, krajowi po prostu brakuje wody, a Królewskie Towarzystwo Ogrodnicze rozważa sadzenie drzew, które dobrze znoszą cieplejszą pogodę, lub roślin o głębszych korzeniach, no lepiej tolerujących to, czegośmy doświadczyli tego lata. Ale teraz chciałem przejść do odrobinę innego tematu, chociaż związanego z wodą. Otóż ta letnia susza hydrologiczna to jest poważny cios w transport śródlądowy. U nas jego rola jest marginalna, ale w wielu krajach Europy rzeki to kluczowe arterie transportowe. Przewozi się nimi głównie węgiel, produkty naftowe, materiały budowlane, rudy metali, wyroby chemiczne, płody rolne. I taka jedna barka o ładowności 2500 ton, a takie to jest standard na wielu wodnych szlakach śródlądowych Europy Zachodniej, może zastąpić 100 do 125 samochodów ciężarowych. I to pozwala również na masowy transport towarów bezpośrednio z portów morskich, takich jak Rotterdam czy Antwerpia, w głąb kontynentu. W Holandii żegluga śródlądowa obsługuje ponad 1/3 całego transportu towarowego kraju. I ta, Janku, myśmy kiedyś za młodu pływali barką. I ta tęsknota za podróżą barką skłania mnie do prośby o adekwatną do tej tęsknoty muzykę, Janku, ale jeśli nie masz niczego takiego na podoręczu, to niech będzie po prostu coś ładnego.
1: To myślę, że nie będzie ani jedno, ani drugie, ani trzecie, bo ja sobie w tak zwanym międzyczasie przypomniałem o takiej pieśni, która nosi tytuł My Fair Lady, o czym mówiłeś kilka minut temu, ale nie ma to nic wspólnego z tym samym historycznym zjawiskiem artystycznym, bo to jest po prostu tytuł pieśni islandzkiego zespołu Kalio, który gra muzykę z pogranicza rock'n'rolla, bluesa i czegoś bardzo współczesnego. No ale skoro już jest My Fair Lady, to wciśnijmy guziczek i posłuchajmy.

0: Wspomniałem Ren, który uchodził za rzekę idealną do żeglugi, bo zazwyczaj miał stabilne zasilanie z lodowców alpejskich i regularne opady. I to sprawiało, że rzadko wysychał. I susze na Renie zdarzały się raz na kilkadziesiąt lat. A dziś z powodu zmian klimatycznych te kryzysy hydrologiczne powtarzają się co kilka lat. Podobne kłopoty ma Sekwana, czy gęsta sieć wodna w nizinnej Holandii. Nasze rzeki są karmione głównie przez nieregularne deszcze i topniejące śnieg i w konsekwencji albo tej wody jest za mało i wtedy mamy suszę, albo za dużo i wtedy nam zagląda w oczy powódź. Kraje takie jak Niemcy czy Francja od czasów rewolucji przemysłowej inwestowały miliardy w uregulowanie rzek, w budowę stopni wodnych czy nowoczesnych śluz i sztucznych kanałów. Francuzi budują obecnie za miliardy euro gigantyczny kanał Sekwana Europa Północna, który połączy Paryż z siecią wodną Belgii i Holandii. Ale co się dzieje na takim Renie na przykład, na który przypada 2/3 śródlądowego transportu wodnego całej Europy? W płytkich punktach barki nie mogą pływać w pełni załadowane. Często wykorzystują zaledwie powiedzmy 30% swojej normalnej pojemności, aby nie usiąść, nie wylądować na mieliźnie. I to prowadzi, jak nie trudno się domyślić, do dramatycznego wzrostu cen frachtu. Przykładowo koszt transportu barką cysterną na trasie Rotterdam-Karlsruhe potrafi wzrosnąć z 50 euro do 150 euro za tonę. Czy też niski stan wody na Dunaju, który w tym roku paraliżował transport płodów rolnych z Europy Środkowo-Wschodniej na rynki globalne. Pad, główna rzeka Włoch, w wielu miejscach po prostu całkowicie odsłoniła swe koryto, a Loarę miejscami można było przejść pieszo. I taka niska woda w rzekach oznacza, że elektrownie jądrowe, na przykład te we Francji czy Europie Środkowej, nie mają czym chłodzić reaktorów i muszą redukować produkcję, a jednocześnie elektrownie wodne tracą potencjał generowania prądu, co winduje ceny energii na giełdach dla całej Unii Europejskiej. Bezpośredni związek z globalnym ociepleniem ma również tragedia w Nepalu i Tybecie, bo jak Państwo pewno wiecie, ta wieloletnia zmarznina wysokogórska działa jak takie spoiwo, które przez tysiąclecia utrzymywało stabilność stromych skalno-lodowych ścian w Himalajach, a te rosnące temperatury powodują jej rozmarzanie. Przez to zbocza tracą stabilność i łatwiej dochodzi do tych potężnych obrywów. I według danych ONZ-u w ciągu ostatnich 3 dekad Himalaje straciły blisko 1/3 swojej masy lodowej. Antarktyda robi się coraz mniejsza, bo według najnowszych badań satelitarnych w ciągu ostatnich dekad Antarktyda utraciła około 13 tysięcy kilometrów kwadratowych tak zwanego lodu zakotwiczonego. I ta utracona powierzchnia lodu odpowiada w przybliżeniu 10-krotności obszaru metropolitalnego Los Angeles. I to są w większości smutne wieści, ale jednocześnie jesteśmy świadkami eksplozji fotowoltaiki i to tempo instalacji paneli słonecznych i farm wiatrowych bije coroczne rekordy, wypierając węgiel szybciej niż zakładały najbardziej optymistyczne prognozy. I zaostrzane w wielu krajach normy jakości powietrza pokazują, że presja społeczna rodzi twarde przepisy, które zmieniają rzeczywistość. Od dawna uważam, że robi się za mało i za wolno, aby ochronić klimat, ale znam ludzi, którzy mojemu czarnowidztwu przeciwstawiają przesłanie optymistyczne i mówią tak, słuchaj, skoro zdołaliśmy zdjąć z Europy brudną zasłonę smogu, to dlaczego nie możemy zrobić drugiego kroku? Mianowicie odciąć brudne źródła ciepła, czyli paliwo kopalne. Wiemy, jak to zrobić. Wiemy, jak to zrobić, to wiemy to od dawna, tylko jakoś nie wychodzi, ale trzymam za nich kciuki.
1: No to trzymajmy kciuki za zielonych, a ja chciałbym spuentować twoją dzisiejszą refleksję o lecie, w wodzie i rzekach, takim sentymentalnym bardzo wspomnieniem. Czy pamiętasz wspomnienie o Jerzym Gondolu?
0: Nie.
1: A czy pamiętasz piosenkę Gondolierzy z Nadwisły?
0: Oczywiście.
1: Nie wiem, czy mój dowcip dotarł do Państwa, ale kiedyś spotkaliśmy się z tym pytaniem, kiedy Irena Jarocka śpiewała utwór Gondolierzy z Nadwisły, to jeden z jej fanów zapytał: Pani Ireno, a kim jest Jerzy Gondol? No więc za chwilę będzie odpowiedź, a my z Andrzejem Lubowskim słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, Andrzeju. Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: To była audycja Strumień Zdumień. Wojtek Ratasiewicz i Jan Chojnacki życzą Państwu dobrej nocy. Strumień Zdumień.
1: Radio Nowy Świat.
2: Pion i poziom.

Ha ha ha ha!